0: mamy, czyli w gabinecie, w szpitalu, w miejscach, które nie są najlepszymi scenami, żeby tworzyć, są trudnymi scenami dla jednej, dla drugiej strony. To jest miejsce, które jest obce i lekarzom, i państwu, ale bliskie z tej strony, że otwiera się, żarliwie otwiera się przed państwem i prosi o rozmowy, które są takimi rozmowami kuluarowymi, pozbawionymi hałata białego i trepów, więc mogą, takie rozmowy mogą nas zaprowadzić w inne miejsce niż to, do którego się przyzwyczailiśmy w szpitalach, przychodniach, w miejscach, w których każdy odgrywa jakąś rolę. Więc poprosimy, żeby zdjąć maski, poprosimy kolegów i koleżanki lekarki, i żeby wszyscy zdjęli maski, żeby państwo przyszli bez strachów, bez obaw, które jednak nosimy ze sobą, idąc w różne, do różnych miejsc, w których się leczymy. I zapraszam po prostu do bycia razem i do poznania. Takiego prawdziwego.
1: I najlepiej, jak to nie będzie. I też oczywiście prosimy, żeby nie zasięgać konsultacji przy tej okazji, bo to wiecie, że to jest bardzo czasami kuszące, prawda? Spotyka ktoś prywatnie, ma znajomego lekarza, nie ma chyba nic gorszego niż pytać go o coś prywatnie, prawda? Gdzieś na jakimś tym, wtedy znowu go wrzucamy do pracy i w ten kitel wpychamy. No, ludzie mają prawo też czasami odpocząć i zrobić coś innego. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Musimy już kończyć nasze spotkanie i też przy okazji audycję, drodzy państwo, też całą, bo kończymy w ten sposób dzisiejsze wydanie audycji Sezon Ogórkowy, który cały czas, to podkreślam, wcale nie jest taki ogórkowy. Razem ze mną byli Agnieszka Kania i Paweł Uderski. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
0: Dziękujemy państwu. Dziękujemy, Witku.
1: A ja państwu życzę już też dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy mówić o nadziei, o tym, czy można i w jaki sposób przywracać nadzieję, bo to pierwszy krok do powrotu do społeczeństwa. Bezdomność, pobyt w zakładzie karnym, uzależnienia czy wieloletnie wykluczenie społeczne nie muszą oznaczać życiowego wyroku, ale są bardzo trudne do przepracowania, do uniesienia. Potrzeba jest, by przywracać w człowieku jego godność i potencjał do zmiany, by spotykać się w takim ludzkim odruchu. Dzisiaj z naszym gościem, księdzem profesorem Tadeuszem Dolą. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu, dodam, emerytowanym profesorem.
0: No, ale to jest...
1: Muszę usprawiedliwić jakoś.
0: Ale to jest tytuł tytularny, który przysługuje przez całe życie. Związanym przez wiele lat z Uniwersytetem Opolskim, ale także przez wiele lat ksiądz profesor był kapelanem kobiet w zakładzie karnym w Opolu, także zaangażował wciąż w pomoc osobom bezdomnym, związanym trochę też z Domem Nadziei w Opolu. Księże profesorze, czego księdza tak osobiście nauczyły te spotkania z kobietami w więzieniu o człowieku, o jego potencjale do zmiany, ale też o takiej potrzebie spotkania czy budzenia nadziei? Jaka to była praca? Trudne były te spotkania?
1: Takie spotkania zawsze człowieka wzbogacają. Pani mówiła o kobietach i rzeczywiście w ostatnich kilkudziesięciu latach to chodziłem tu w Opolu do aresztu śledczego na oddział kobiecy, więc z kobietami przede wszystkim miałem kontakt, ale wcześniej przez kilkanaście lat w Nysie chodziłem do tamtejszego zakładu karnego i tam już z mężczyznami miałem kontakt. I nieraz tak rozmawialiśmy z wychowawcami w zakładach karnych, no to wychowawcy mówili, że kobiety są trudniejszymi osadzonymi. Ja muszę powiedzieć, że wręcz przeciwnie, że jakoś kontakt z kobietami z punktu widzenia ludzkiego bardzo mnie wzbogacał. Chętniej kobiety dzieliły się takimi doświadczeniami życiowymi trudnymi, bo jak ktoś się znajdzie w zakładzie karnym, to znaczy, że jest po przejściach, czasem bardzo trudnych, no bo takie już skrajnie trudne przypadki, panie, które pozbawiły życia swoje dzieci, takie przypadki dramatyczne też tam były. Sądzę, że dla każdego jest to ogromną zagadką, jak to jest możliwe, że matka pozbawia życia swoje dziecko. Oczywiście w takich spotkaniach nigdy nie dociekałem przyczyn, nie dopytywałem tych kobiet, dlaczego tak się to stało. Najczęściej one same miały potrzebę podzielenia się tym trudnym doświadczeniem, chyba taką naturalną bardzo dla każdego człowieka potrzebę usprawiedliwienia, nawet tak dramatycznych i tragicznych zdarzeń jak śmierć dziecka spowodowana przez matkę. To jest taki bardzo, bardzo dramatyczna sytuacja, ale to mi ciągle gdzieś tam leży na sercu, więc spontanicznie od tego zacząłem. Ale oprócz takich dramatycznych przypadków śmierci dziecka, kogoś bliskiego, męża, partnera, wiele kobiet tam się znalazło z powodów takich, można powiedzieć, całkiem banalnych. Z chęci na przykład dojścia do jakichś dóbr materialnych. W ostatnim czasie częściej zdarzało niż kiedyś, gdzieś tam kiedyś jakaś pani w banku pracująca widziała taką możliwość wzbogacenia się przez nielegalne dochodzenia do pieniędzy. To prędzej czy później wychodzi, no i kończy się dramatycznie, kończy się w więzieniu. Może to jest też takie dla mnie było zawsze widoczne, że jak ktoś znalazł się w więzieniu, to sam fakt przyjścia do więzienia, uwięzienia był czymś szokującym. Te pierwsze dni, pierwsze tygodnie pobytu w więzieniu to był ogromny szok, bo to jest radykalna zmiana w życiu człowieka. No i pani pyta o nadzieję, wlewanie nadziei, to tak zawsze postrzegałem swoje tam pobyty jako próbę pokazania tym ludziom, że nie wszystko stracone, że przecież możemy swoje życie zawsze, w każdej sytuacji zmienić. I to też, zwłaszcza dla osób wierzących, kiedy takie się tam pojawiały, no to zawsze odwoływałem się do Pisma Świętego, do Ewangelii, że spotykamy tam ludzi, których życie wydawało się przegrane, no ale jednak dzięki wierze w Boga stanęli na nogi. Wydaje się, że dla niektórych było to ogromnie ważne, bo rzeczywiście niektóre osoby, które tam się znajdowały przed przyjściem do więzienia, były bardzo wierzące, a w więzieniu jakoś jakby tę wiarę odnawiały z całkiem innej perspektywy i wtedy łatwiej było budować nadzieję w takim człowieku, że nie wszystko stracone, że po wyjściu z więzienia można życie od nowa zacząć. Przy czym, i tu jest taka ciągle niewykonana przez nas w Kościele i nie tylko w Kościele praca, żeby ci ludzie, którzy wychodzą z więzienia, znaleźli się w środowisku swoim w taki sposób, że nie czują się wykluczeni. To smutne słowo dzisiaj, wykluczenie. Tak się dzieje bardzo często niestety, że my z wolności patrzymy na tych, którzy są w więzieniu, jako na osoby przegrane. Których lepiej z powrotem do społeczeństwa nie przyjmować. Lepiej zamknąć ich na cztery spusty i nie wypuszczać ich, bo to są ludzie groźni dla społeczeństwa. No, media tutaj mają ogromną rolę do odegrania, wydaje się. Media, które pokazują te ludzkie nieszczęścia, dramaty ludzkie, ale też dobrze byłoby, żeby więcej w mediach było takich programów, które pokazują, że przecież ci ludzie, którzy są tam za murami w więzieniu, że oni prędzej czy później, poza wyjątkami niewielkimi, wrócą do społeczeństwa. I jeśli nie mają w tym społeczeństwie być ciężarem, obciążeniem dla tego społeczeństwa, to trzeba ich przygotować po pierwsze na to wejście z powrotem do społeczeństwa i tu cała praca resocjalizacyjna ma wiele do powiedzenia. Przygotować więc tych ludzi do odnalezienia się w społeczeństwie. Z drugiej strony, żeby społeczeństwo umiało pozytywnie się do tych ludzi odnieść, pomóc tym ludziom. I temu służy z kolei Dom Nadziei. Nie bez powodu ten dom się tak nazywa, bo on wyciąga rękę do tych ludzi, którzy znaleźli się na bruku. Po wyjściu z więzienia nie mieli możliwości, żeby od razu znaleźć pracę, od razu znaleźć mieszkanie, bo to jest koło zamknięte. Jak nie mam mieszkania, nie mam meldunku, no to trudno o pracę. A jak nie ma się pracy, no to też trudno o mieszkanie, bo czym zapłacić. Więc dobrze byłoby i są takie instytucje, które tych ludzi wspierają, wspomagają i dobrze byłoby, żeby też Kościół tutaj umiał wyciągnąć rękę do tych ludzi. I to się dzieje dzięki Domom Nadziei. Tu w Opolu, przy ulicy Książąt Opolskich jest taki dom, który otwarty jest dla tych ludzi bezdomnych na taki dzienny pobyt. Można tam przyjść, zjeść coś, umyć się, dostać świeże ubranie.
0: Ale są też różne akcje, prawda? Widziałam ostatnio były kajaki, także są tam różne uroczystości, działania, warsztaty, takie małe kroki wspólnego działania, ale też budowania wspólnoty.
1: To jest, wydaje się, kluczową rzeczą, żeby ci ludzie, którzy wychodzą z więzienia, czy którzy są bezdomni, żeby doświadczyli czyjejś dobroci, czyjegoś serca, bo często ich życie układało się tak, że doświadczali jedynie agresji ze strony społeczeństwa. Widzimy to nieraz, jak reagujemy na tych ludzi, którzy podchodzą do nas i chcą pieniędzy od nas. To jest oczywiście trudne. Stoimy przed pytaniem, czy jak ja temu komuś dam pieniądze, to on nie zamieni tych pieniędzy w alkohol albo narkotyki i ja wtedy przyczyniam się jeszcze bardziej do nieszczęścia takiego człowieka, więc lepiej dać mu wprost jedzenie, pójść z nim do sklepu, kupić jedzenie, czy ubranie nawet, jeśli aż taka skrajna potrzeba się pojawia, bo dawanie pieniędzy jest zawsze jakimś ryzykiem w moim przekonaniu. Wiem o tym od tych ludzi, którzy w więzieniu mówią mi o swojej uzależnieniu od alkoholu, od narkotyków, czy od tych ludzi, którzy będąc w Domu Nadziei mówią o tym, że byli uzależnieni od alkoholu, od narkotyków i często bardzo tę pomoc, którą otrzymywali ze strony ludzi, zamieniali na wódkę, na narkotyki. Powiedziałem o domu nadziei tu w Opolu, przy Książąt Opolskich. To jest taki dom dziennego pobytu, ale jest też dom w Dylakach, to jest miejscowość pod Ozimkiem, gdzie znajdują się osoby, które próbują wyjść z alkoholizmu, z narkotyków, to znaczy nie używają, mogą tam mieszkać pod warunkiem, że nie piją, że nie zażywają narkotyków i tam będąc mogą starać się o pracę i jak już mają pracę, no to jest szansa na to, że będą mieli też mieszkanie, bo mogą tam zaoszczędzić pieniądze i wynająć mieszkanie. I to jest właśnie dawanie nadziei takiej na stabilizację życia. W tym wszystkim wydaje się kluczową rzeczą jest takie przyjęcie tych ludzi z sercem do społeczeństwa, że ci ludzie widzą, że nie jest to tak, że są przez wszystkich odrzuceni, że są skazani na tę bezdomność do śmierci, ale że mają szansę wyjść z tej bezdomności, oczywiście pod spełnieniu bardzo dla tych ludzi trudnego warunku, jakim jest odejście od alkoholu, odejście od narkotyków. W tym wszystkim jest coś, od czego pani zaczęła tutaj tę naszą rozmowę, wlewanie nadziei w serca tych ludzi, że jest nadzieja, jest jakaś szansa. To tak jest w każdej z naszej sytuacji, powiedzmy w sytuacji chorego człowieka także, że lekarz wleje nadzieję w serce chorego, że jest szansa jakaś. I jeśli ten chory współpracuje z lekarzem, jeżeli ma taką nadzieję i siłę na to, żeby pokonać chorobę, to lekarze mówią dużo łatwiej z takim pacjentem współpracować, dużo większa szansa na to, że coś pozytywnego w życiu człowieka się podzieje, jeśli ten człowiek żyje nadzieją, że tę nadzieję ma w sercu. Więc naszym zadaniem ludzi, a zwłaszcza ludzi jako chrześcijan, a zwłaszcza chrześcijan księży, jest próba wlewania nadziei w ludzkie serca, nadziei na lepszą przyszłość, na coś lepszego, na coś bardziej pozytywnego, na to, że w życiu naszym spotkamy wokół siebie ludzi, którzy nie chcą nam wyrządzić krzywdy, a wręcz przeciwnie, chcą nam pomóc.
0: W jaki sposób lokalna społeczność może pomóc tym osobom, które wychodzą z bezdomności lub opuszczają zakład karny? Pytam także i z tego powodu, bo tak mi się wydaje, że często osoby, które doświadczają bezdomności albo jakiejś formy uzależnienia, które być może kończy się potem także pozbawieniem wolności, wynika z takiego odrzucenia już wcześniej, albo w rodzinie, albo trafienie do jakiejś nieprzychylnej grupy środowiskowej. No to są bardzo różne elementy, ale często jest tak, że nie ma po prostu zasobów, tych takich, które trzymają, no bo to wspólnota jest potrzebna do tego, żeby regulować zachowania, nasze moralne wybory, żeby mówić co dobre, co złe, ale też żeby modelować to, w jaki sposób żyć i jak można czerpać radość z życia. Wiele osób mówi, że nie wie, jak dobrze żyć, to znaczy nigdy tego nie doświadczyło. No i teraz ta nadzieja może się też rodzić z tego, z takiego pozytywnego doświadczenia i z takiego oglądu, że świat może być dobrze, że ludzie mogą być dobrzy, że to moje życie ma w jakiś sposób sens, że ja mogę też dużo dla wspólnoty robić.
1: Wydaje mi się, w tym wszystkim, co pani powiedziała, odnalazłem taką rzecz kluczową, jaką jest bycie człowieka we wspólnocie. Człowiek od starożytności, przecież się to powtarza, jest istotą społeczną. Podstawowym elementem struktury psychicznej człowieka jest bycie z drugim człowiekiem, wspólnota. I dramatem jest, jeżeli człowiek czuje się odrzucony przez tę wspólnotę. Zwłaszcza dramatyczne jest odrzucenie przez wspólnotę rodzinną, kiedy nie doświadcza się jako dziecko, jako człowiek dojrzewający, dorosły, nie doświadcza się miłości ze strony tej wspólnoty, która jest mi najbliższa. Rodzina wydaje się jest czymś podstawowym. I znowu nawiążę do moich doświadczeń z zakładu karnego. Jak wychodziłem po kilku godzinach rozmów z zakładu karnego i zatrzaskiwały się drzwi za mną, to zawsze moja myśl wracała do domu rodzinnego. Ja dziękowałem Panu Bogu w tym momencie i cały czas dziękuję, że miałem taką, a nie inną rodzinę, że wzrastałem w rodzinie, w której się uczyłem wspólnoty, zaufania wzajemnego, pomocy udzielanej sobie wzajemnie. Wiele osób z tych, których spotkałem tam za kratami i potem także w Domu Nadziei, nie doświadczyło często takiej miłości rodzinnej, która by tym ludziom pomagała przetrwać. Powiem taki konkretny przypadek w więzieniu. Myślę, że to nie jest w żaden sposób powiedzenie czegoś, co tamta kobieta chciałaby zachować w tajemnicy. Wychowała się dziewczyna w wielodzietnej rodzinie, w której i ojciec, i matka byli alkoholikami. I to były święta, więc opowiadaliśmy sobie w jednej, drugiej celi, jak te święta przebiegały. I ta dziewczyna mówi, że przypomina sobie Wigilię, kiedy budzi się z rodzeństwem, było ich tam oprócz niej czworo jeszcze rodzeństwa, budzi się, jeszcze rodzeństwo też śpi, a śpią też rodzice, którzy są pijani jeszcze po tym, jak dzień wcześniej była libacja z jakiegoś tam powodu. No i tak sobie myśli, no jest Wigilia, no coś trzeba by moim siostrom, braciom przynieść do jedzenia, no ale nie miała pieniędzy, więc poszła kraść i tak to weszło jej w krew, że no wracała do więzienia za kradzieże. No ale to się tak zaczynało, że nie miała wsparcia. Ona była najstarszą w tym rodzeństwie, więc czuła jakąś tam odpowiedzialność. Nie miała wsparcia ze strony swoich rodziców i ona nie była jedyną taką dziewczyną czy panem, którzy z takich rodzin pochodzili. I sobie zawsze myślałem, to my jako społeczeństwo jesteśmy winni, że nie potrafimy pomóc tym ludziom. No jak pomóc takiemu dziecku? Chyba powinny być. No są jakieś takie instytucje, które by mogły odkryć taką sytuację chorą, jak w tej rodzinie to było. Tą instytucją jest także oczywiście parafia. Tyle, że jeżeli ta parafia jest wielotysięczna, no to niełatwo zawsze odkryć takie miejsca, w których potrzebna jest pomoc. Księdza może, ale może też kogoś z parafii, ludzi, którzy chcieliby się takimi rodzinami zająć, jakoś pomóc tym rodzinom. Są domy pomocy społecznej, oczywiście są domy pomocy rodzinie. W praktyce okazuje się często, że tutaj te nasze instytucje zawodzą, że nie potrafimy pomóc takim osobom, które w takiej rodzinie wzrastają i trudno się dziwić, że ta dziewczyna potem, jakby jej to weszło w krew, to, że kraść to nic złego, że właściwie ona jest zmuszona do tego. Są sytuacje, w której jest się zmuszonym do tego, żeby ukraść coś. I potem oczywiście, żyjąc w takiej rodzinie, bardzo łatwo popaść znowu w alkoholizm, narkotyki, no bo to cały czas jest koło nas, ten alkohol, narkotyki. Nie potrafię powiedzieć, czasem tam czytałem jakieś badania socjologiczne, nie potrafię powiedzieć, jaki procent osób, które trafiają na ulicę jako bezdomne, które trafiają do więzienia, jaki procent tych ludzi pochodzi z takich właśnie rodzin, w których te osoby nie doznały miłości rodziców, nie doznały życzliwości ze strony ludzi, nie nauczyły się takiego bezgranicznego zaufania drugiej osobie, bo się zawiodły wielokrotnie. Takie poranione osoby często potem w społeczeństwie nie potrafią się odnaleźć. I tu jest ogromna, znowu wrócę do tego, rola księdza, rola chrześcijan, rola parafii, rola drugiego człowieka, który potrafiłby wyciągnąć taką pomocną dłoń do innych, co nie zawsze jest łatwe, bo też bywa, że ci ludzie nie chcą takiej pomocy. To można powiedzieć jest właściwie nasza przegrana. Dlaczego te osoby nie chcą naszej pomocy? Dlaczego odrzucają tę pomocną dłoń? Słyszę od wielu ludzi, że po prostu są sami sobie winni, ci bezdomni, bo to są ludzie uzależnieni od alkoholu, narkotyków, więc są sobie winni. Ale trzeba by się cofnąć jeszcze wstecz i pytanie sobie zadać, im zadać, jak się to stało, że weszli w nauk. bo chyba nie jest to tak, że ktoś uzależnia się od alkoholu, narkotyków, bo chce się uzależnić. Uzależnia się z jakiegoś powodu, że sobie nie radzi z wyzwaniami życiowymi. Są tacy ludzie, którzy nie radzą sobie w pracy. Na przykład podejmuje jakąś pracę, ale nie potrafi sobie tam z różnych powodów poradzić w tej pracy, więc wędruje od jednej pracy do drugiej, do trzeciej, aż w końcu nikt go nie chce do tej pracy przyjąć, no bo może w tym czasie, widząc, że sobie nie radzi, sięgnął po piwo, kieliszek wódki i wydawało mu się, że tym sposobem uwolni się od tego dramatu, jakim jest brak akceptacji jego osoby w środowisku pracy, w środowisku rodzinnym, w środowisku społecznym.
0: Ale też wiele osób na przykład może paść ofiarą jakichś wyłudzeń, albo może zostać źle potraktowanych, albo może nie spłacić kredytu na czas. To są bardzo różne też sytuacje. Ja mówię o tym, ponieważ wielokrotnie rozmawiałam w czasie akcji Zupa w Opolu. Rozdawano taką zupę przez wiele lat. To była fundacja pod właśnie tą nazwą, gdzie rozdawano nie tylko zupę, posiłek, ale przede wszystkim no, to było takie miejsce spotkania. Każdy mógł z tego skorzystać, kto potrzebował. Potem wiem, że kiedy powstał Dom Nadziei, to przejął też niejako trochę te funkcje. I tam słyszałam bardzo różne historie. O tym na przykład, że ktoś przepisał na nową partnerkę, na nową żonę dom i potem się okazało, że żona ten dom przejęła, przepisała na kogoś innego i ktoś został bez niczego, załamał się, bo to było bardzo trudne wydarzenie, albo ktoś uległ wypadkowi, albo coś się stało. Jest szereg bardzo różnych czynników i wydaje mi się, że pierwszy taki klucz to jest próba zrozumienia drugiego człowieka, popatrzenia na świat trochę jego oczami, wgląd może w przeszłość, w historię, w to, co go spotkało, bo tak jak ksiądz profesor powiedział na początku, ta próba usprawiedliwienia tego może też wynika z takiej potrzeby przebaczenia sobie, tego, żeby przebaczyć sobie, no bo to jest też bardzo trudne i potem rozpocząć nowe życie w inny sposób.
1: Akceptacja siebie.
0: Akceptacja siebie.
1: To jest rzecz
0: swojego losu.
1: Ważna. A z tym, tak jak pani powiedziała, wiąże się przebaczenie sobie, umiejętność przebaczenia. Takiej postawy, która nie jest nieustannym obwinianiem siebie. Ja już niczego w życiu nie jestem w stanie zrobić, bo to się stało, tamto się stało. Popadłem w alkoholizm, popadłem w uzależnienie od narkotyków i wobec tego ja już w życiu nie jestem w stanie niczego zrobić. No znowu wracamy do tego tematu. Jednak wlewanie nadziei w serca człowieka, że jest jakaś szansa. A pani też powiedziała przed chwilą o tym, że powody tego, że ktoś się znalazł na ulicy, są rzeczywiście bardzo, bardzo różne. Pani tu przykładowo wymieniła sytuacje, które znamy z różnych czasem medialnych informacji, jakichś artykułów prasowych, dlaczego ktoś się nagle znalazł na bruku. I tych rzeczywiście przyczyn jest bardzo wiele i tak jak wspomniałem, uproszczeniem jest mówienie, że ktoś się znalazł na ulicy, bo jest alkoholikiem, bo jest narkomanem. No ale właśnie trzeba by tutaj sięgnąć wstecz i zastanowić się, dlaczego tak jest i umieć porozmawiać z tym człowiekiem, zdobyć zaufanie tego człowieka, który znalazł się na ulicy, żeby umiał powiedzieć coś o przyczynach, dla których znalazł się na ulicy, bo może tu jest jakiś taki klucz do podjęcia próby rozwiązania tej sytuacji, taka umiejętność dotarcia do źródeł, do przyczyn. I jeżeli by udało się te przyczyny usunąć, to może i łatwiej byłoby tego człowieka zmobilizować do tego, żeby tak to sobie w życiu jakoś poukładać, by umieć ustabilizować swoje życie. Mówimy tutaj o Domu Nadziei, że jest takim miejscem i tu, i w Dylakach, ale też są takie domy Barka, które mają podobną rolę jak Dom Nadziei i tam te domy w pobliżu Strzelec Opolskich też gromadzą ludzi, którzy z więzienia najczęściej wyszli, bo kapelan zakładu karnego w Strzelcach Opolskich jest założycielem tych domów Barka pod Strzelcami. No i jest takim pomostem pomiędzy zakładem karnym a tym domem Barka i wtedy tym osadzonym łatwiej się odnaleźć. Wiedzą po prostu, że taki dom jest i jeśli tylko chcą jakoś swoje życie ustabilizować, a taka szansa jest po jakimś tam dłuższym czasie pobytu w więzieniu, w którym nie sięgali po alkohol, po narkotyki, więc jest szansa, żeby przedłużyć ten czas postu od narkotyków, od alkoholu. I to jest tam no, świetnie zorganizowane, tak na moje rozeznanie, bo oni sami tam sobie gospodarzą. Ksiądz Krawiec tam owszem mieszka i jest z nimi, ale oni są sami gospodarzami tego domu, barka, i tam mają gospodarstwo, hodują jakieś tam zwierzęta, które im pomagają przeżyć. No i niektórzy z nich stabilizują się, mieszkanie zdobywają w Strzelcach. Tragedią jest to, że czasem ktoś wychodzi na prostą, już ma pracę, już ma mieszkanie, wydaje się, że wszystko powinno się ułożyć. No znowu, może zabrakło koło niego ludzi, którzy byliby dla niego wsparciem w momencie kryzysu, i sięga po alkohol i wiadomo, jak się to kończy wszystko. Dobrze, że są takie wspólnoty jak AA, w których ludzie wzajemnie się wspierają. Oni wiedzą, co to znaczy nie mieć koło siebie nikogo, kto by dopomógł w takim momencie kryzysowym, że przychodzi taki moment, kiedy wydaje się już temu trzeźwemu alkoholikowi, że sobie nie poradzi, i taka ręka pomocna, głos kogoś, kto tego samego doświadcza i próbuje ratować kolegę, koleżankę w takiej sytuacji, to jest rzecz niezmiernie cenna, dlatego dobrze, że takie organizacje są, tak jak tutaj rozmawiamy cały czas, że dobrze, że są w społeczeństwie ludzie, którzy rozumieją tych potrzebujących, samotnych, bezdomnych i angażują się w tego typu pracę. To są ludzie bezcenni dla społeczeństwa, bo pomagają przemienić się tym ludziom bezdomnym, którzy są jakby na utrzymaniu społeczeństwa, w ludzi, którzy to społeczeństwo wspierają, bo jak staną na nogi i zaczną pracować, no to płacą podatki i są normalnymi obywatelami w tym społeczeństwie i nie żyją z jakichś tam datków, które otrzymują od tego społeczeństwa. Więc im więcej znajduje się wokół nas takich osób, które rozumieją trudną sytuację ludzi wykluczonych, bezdomnych, tym jest większa szansa na to, że nie będziemy na naszych ulicach widzieć tych, którzy nie radzą sobie i gdzieś tam pod wpływem alkoholu przychodzą potem do przechodniów, podchodzą, żeby coś tam użebrać. To jest taki widok uwłaczający godności tych osób. Im już jest wszystko jedno i to jest też takie dramatyczne, że my nie potrafimy tym ludziom dać nadziei, że można sobie życie inaczej ułożyć.
0: Kiedy do mnie ktoś podchodzi i prosi o pieniądze, to pierwsze co robię, to patrzę w oczy. Staram się nie uciekać wzrokiem, ani nie mówić śpieszę się albo nic nie mam, tylko naprawdę zobaczyć oczy i zobaczyć twarz, bo wydaje mi się to ważne. Nie wiem, czy dobrze robię, ale tak czuję. I tak też, jak tutaj ksiądz profesor mówił, że potrzeba jest w tym kryzysie takiego wsparcia, to często nawet słowo sąsiadki, sąsiada, koleżanki z pracy, takie dobre, wspierające, może być też takim punktem zwrotnym, bo my nie wiemy, co na kogo wpływa. Może taka uważność też jest potrzebna i myślę o tym w takich kategoriach nie tylko kryzysu bezdomności, czy no jakichś takich trudnych też meandrów życiowych, ale w naszym takim codziennym życiu, że bardzo ważne jest takie właśnie dawanie sobie słów wsparcia i nadziei, takiej dużej uważności. Z różnych rozmów wiem też, że czasami ktoś mówi, że no, był w jakimś trudnym momencie swojego życia i ktoś tak od niechcenia mu coś dobrego powiedział. Nawet nie wie, że coś dobrego zrobił, ale kogoś te słowa zatrzymały.
1: To prawda, co pani mówi. Zgadzam się w pełni z tym, zwłaszcza po naszej rozmowie, w której zajmowaliśmy się głównie ludźmi, można powiedzieć, skrajnie doświadczonymi przez życie, więc osadzonymi w więzieniach, bezdomnymi. Można powiedzieć, że w społeczeństwie dzisiejszym jest bardzo wielu ludzi, którzy jakby tak w zamknięciu doświadczają wykluczenia, co się kończy bardzo często depresją. Ja często mówię, że nie pamiętam, żeby w moim dzieciństwie, w młodości gdzieś padło to słowo depresja. Może po prostu dlatego, że no, nie byliśmy psychologicznie wykształceni. Ale też wydaje się, że mniej chyba było ludzi, którzy dotknięci byli tym takim wykluczeniem ze społeczeństwa, doświadczaniem tego na co dzień w pracy, że jest się przez koleżanki, kolegów gdzieś tam postawionym na margines, że z różnych powodów dzieci, młodzież w szkole odsuwają się od swojej koleżanki, od swojego kolegi. No skrajne sytuacje, o których dowiadujemy się, ten hejt, który może doprowadzić i doprowadził czasem do odebrania sobie życia. Ale to pokazuje, że takie wykluczenie, taka w cudzysłowie bezdomność, że ja się nie czuję u siebie w pracy, nie czuję się u siebie w rodzinie, w domu, jako w miejscu bezpiecznym dla mnie, że mogę spokojnie liczyć na pomoc kogoś drugiego, koleżanki z pracy, kolegi z pracy, że mogę coś powiedzieć takiego, co mi dokucza, co doskwiera, co jest trudne dla mnie i wiem, że mogę liczyć na tę drugą osobę, że stanowimy wspólnotę, która się wspiera, że ja jako osoba społeczna, potrzebująca wokół siebie ludzi życzliwych, ludzi, którzy mają dobre słowo dla mnie i którzy dostrzegą może czasem, że coś mi dokucza i potrafią w taki sposób do mnie się zwrócić, że ja gotów jestem podzielić się z tą drugą osobą tym nieszczęściem, które mi doskwiera aktualnie i które, jeśli zamknę się w sobie z tym nieszczęściem, prowadzi do depresji, właśnie do psychicznej choroby wręcz, bo skrajne przypadki depresji to już właściwie jest choroba psychiczna i bez pomocy psychiatry człowiek nie jest w stanie wyjść z tej depresji. Dla mnie dramatyczne jest to, że nawet ludzie bardzo wierzący, którzy ufają Panu Bogu w pełni, całkowicie, też popadają w stan depresji. I wiem, że mówienie, ale ty przecież wierzysz w Pana Boga, no to jak możesz wpaść w depresję, jest naiwnością, bo się zdarza ludziom najbardziej wierzącym taki stan, który no mistycy, jak święty Jan od Krzyża, czy Teresa Wielka, święty Jan nazywa nocą ciemną, że jest totalna pustka przed człowiekiem. Człowiekiem najbardziej wierzącym, człowiekiem doświadczającym obecności Boga, nagle jest całkowita pustka i człowiek sobie nie radzi. Ten najbardziej wierzący nawet, więc mówienie komuś, że przecież ty jesteś wierzący, to nie powinieneś takich stanów przeżywać, jest jeszcze chyba bardziej większym wpędzaniem tego człowieka w taki stan depresyjny, bo on stoi przed wyrzutem sumienia, no to co ze mnie za wierzący osoba, skoro kolega, koleżanka czy ksiądz mi mówi, że nie powinno mi się to wydarzyć, ponieważ jestem osobą wierzącą, więc mam całkowite zaufanie w Bogu, no to powinno mi dawać nadzieję na lepsze życie, a tymczasem ja nie jestem w stanie wykrzesać z siebie tej nadziei. Czuję się odsunięty przez moje otoczenie. Najbardziej tragiczne jest to, jeżeli rodzina się odsuwa, najbliżsi w domu nie rozumieją kogoś takiego, to boi się nawet czasem może podzielić z najbliższą rodziną tymi problemami psychicznymi, których doświadcza. I to jest chyba dla tego człowieka największy dramat, że nie potrafi się z żoną podzielić z tym, co mu dokucza, przy żonie z mężem podzielić się tym, co mu dokucza, i to jeszcze pogłębia jego stan depresyjny. Więc problemem wykluczenia dotknięci są nie tylko ci, których widzimy na ulicy jako zażywających alkohol bez końca, ale także ludzie cieszący się uznaniem i z boku patrząc, odnoszący sukces życiowy, bo mający dobrą pracę, dobrą pensję, a tymczasem ich życie nagle stacza się w stan takiej ciemności totalnej.
0: Potrzebujemy relacji, wiadomo, jako ludzie, zrozumienia, dzielenia się sobą, swoimi troskami, radościami. Potrzebujemy pracy do tego, żeby godnie żyć, żeby czuć sprawczość. To wszystko jest bardzo ważne dla tych, którzy i wychodzą z więzienia, i tych, którzy są w kryzysie bezdomności. Ale czego boją się najbardziej te grupy, te osoby, z którymi też ksiądz profesor rozmawia? Czy to są bardziej problemy materialne, czy społeczne? Boją się tego, że nie będą w swojej grupie społecznej, nie znajdą pracy, nie znajdą relacji, nie odnajdą się, czy sobie nie poradzą. Jakie są takie najczęstsze obawy?
1: pani tu przedstawiła szereg motywów, które sprawiają, że człowiek czuje się wykluczony i trudno powiedzieć, który z tych motywów jest najczęstszy albo który jest największym zagrożeniem dla człowieka. Jest to rzecz na pewno zdecydowanie indywidualna, bo może być tak, że ktoś sobie nie radzi w pracy, ma tę pracę, może i godnie zarabia i jest to praca, która dawała mu kiedyś satysfakcję, a nagle coś się dzieje takiego, że w tej pracy mu się nie udaje, że nie znajduje akceptacji ze strony przełożonych w tej pracy, więc to może być taka przyczyna tego, że ktoś czuje się wykluczony, ale tych przyczyn jest wiele i myślę, że to jest rzecz jednak bardzo indywidualna. Bałbym się wypowiedzieć takiej wypowiedzi uogólniającej, że taka czy inna przyczyna jest dominująca, gdy chodzi o takie trudności psychiczne kończące się depresją. Trudno powiedzieć, dlaczego tak to się dzieje.
0: A co najbardziej pomaga wychodzić właśnie z tych problemów? Czy ksiądz profesor ma jakiś taki przykład osoby, której się udało? I co jej pomogło? Czy to były relacje, czy to była wiara w siebie? Czy zdaję sobie sprawę, że to może być szereg bardzo różnych czynników, ale gdybyśmy mieli takie tropy wskazać?
1: Najważniejszą jest rzeczą to, że się znajdzie kogoś koło siebie, ludzi koło siebie, do których zaczyna się mieć całkowite zaufanie. Można na nich polegać. To w tych skrajnych przypadkach, jak właśnie bezdomność, więzienie, jest to tak, że ludzie nie znajdują koło siebie takich osób, którym mogłyby zaufać. I jeżeli tak to jest, że się kogoś znajdzie, no to jest szansa na to, że staniemy na nogi. Ciekawą jest rzeczą to, że w więzieniu ludzie piszą jeszcze listy. To jest jedyna instytucja, w która zachowała tradycję pisania listów.
0: Papierowych.
1: Papierowych, tak. No nie takich SMS-ach, czy Instagramach, czy gdzie indziej, ale papierowych listów, no bo tamci są tych mediów pozbawieni w więzieniu, więc piszą zwykłe listy. To są takie listy kierowane czasem do osób przypadkowych, które jakoś tam chcą nawiązać kontakt, które chcą pomóc, bo są takie organizacje na szczęście też, które zajmują się więźniami, przychodzą do więzienia na spotkania z osadzonymi i nawiązują z nimi kontakt i ci odnajdują wtedy grunt pod nogami. Tym gruntem, na którym mogą stanąć, jest przekonanie, że są takie osoby, którym zależy na tym, żeby się ich życie potoczyło inaczej, bo tam to widać jak na dłoni, co też jest dostrzegalne, ale już mniej, w sposób mniej oczywisty na wolności, że człowiek czuje się osamotniony, że nie widzi wokół siebie nikogo takiego, z którym mógłby szczerze porozmawiać o swoich problemach, kogoś takiego, komu po prostu mógł opowiedzieć o tym, co go dręczy. Nawet on nie oczekuje słów jakichś pociechy, nie wiadomo jak wielkich. Tego się też nauczyłem w więzieniu, że ja nie muszę tam wiele mówić, po prostu siąść i słuchać.
0: I być.
1: I być, tak. No właśnie, to jest ta podstawowa rzecz, że się jest przy kimś, że ten ktoś jest gotów powierzyć mi swoje problemy, wiedzieć, że ja z tych problemów nie uczynię jakiegoś użytku, bo to się czasem zdarza, to jest największy zawód i problem niektórych ludzi wykluczonych, że też zdarzyło im się zaufać komuś i ten ktoś wykorzystał to. W więzieniu to się tak często zdarza, że ktoś tam komuś powierzy swoje problemy, przyczyny, dla których znalazł się w więzieniu, a ten ktoś to potem rozpowie po całym zakładzie karnym i ten zawód jeszcze bardziej tego człowieka wpędza w taki stan osamotnienia. I to jest też na wolności się wydarza, że ludzie czasem powierzają swoje problemy, swoje kłopoty komuś bliskiemu, a ten ktoś albo tego nie rozumie, albo wykpi, albo wyśmieje, to wtedy już bardzo trudno otworzyć się na nowo, a to otwarcie się jest często wyleczeniem z takiej samotności, z przekonania, że nikt mi nie jest w stanie pomóc, że sobie nie poradzę z tymi problemami sam, a nie znajduję nikogo,
2: wokół siebie, kto mógłby mi w tym wszystkim pomóc, choćby tylko przez to, że mnie wysłucha.
0: I uwierzy, że jest możliwa zmiana.
2: Tak to jest. I wlewa nadzieję w serca człowieka.
0: To jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Tadeusz Dola był gościem audycji naszej rozmowy.
2: Dziękuję panie za zaproszenie, dziękuję słuchaczom za obecność przy odbiornikach radiowych.
0: I życzymy państwu dobrego wieczoru.
2: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Na końcu języka.
1: Ten dzisiejszy odcinek mógłbym tak streścić pewną parafrazą. Koza, a sprawa polska. Jak ci się podoba?
2: Kiedyś było słonia, a sprawa polska.
1: Ale właśnie, ja chciałbym jednak...
2: Zmniejszyły się gabaryty?
1: No tak, ale też i chodzi o wagę, jaką to słowo nie tylko w tym dosłownym sensie odgrywa w języku polskim, bo okazuje się, że nie ma w polszczyźnie wielu zwierząt, które zrobiłyby równie błyskotliwą karierę językową, jak właśnie koza.
2: A dlaczego nie kozioł? Bo przecież Makuszyński i Walentynowicz bardziej rozpropagowali męską wersję tego zwierzęcia.
1: Chociaż, gdy prześledzimy zapisy słownikowe, to okazuje się, że najpopularniejsza jest koza. Ale po kolei. Choć od wieków była przede wszystkim zwierzęciem gospodarskim, bo dostarcza mleka i mięsa, w języku stała się symbolem uporu, sprytu, biedy, niezależności, a nawet szkolnych problemów. Trudno znaleźć drugie zwierzę, które występowałoby w tak wielu powiedzeniach i związkach frazeologicznych. Koza od zawsze miała opinię stworzenia upartego. Nie bez powodu mówi się przecież, że uparty jak
2: kozioł.
1: Albo koza. Najczęściej osioł zresztą.
2: Koza to kłamczucha głównie.
1: W przeciwieństwie do owcy, która podąża za stadem, koza chętnie wybiera własną drogę. Potrafi wspiąć się tam, gdzie inne zwierzęta nie dotrą i z wielką determinacją broni swoich decyzji. Ta cecha sprawiła, że w języku stała się symbolem człowieka nieustępliwego, czasem wręcz przekornego. Z uporem wiąże się również jedno z najbardziej znanych polskich powiedzeń. Zapędzić kogoś w kozi róg. Oznacza ono postawienie kogoś w sytuacji bez wyjścia, odebranie możliwości obrony własnego stanowiska. Geneza tego zwrotu nie jest całkowicie pewna, ale najczęściej wiąże się go z dawnym znaczeniem słowa róg, jako narożnika lub zakątka. Zapędzona do ciasnego kąta koza nie miała już gdzie uciec i mogła jedynie bronić się rogami. Ten prosty obraz stał się więc metaforą człowieka pozbawionego argumentów. Koza pojawia się również w jednym z najzabawniejszych polskich powiedzeń: gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. W jego starszych, ludowych odmianach występowała także koza, ponieważ zwierzę to często kojarzono z diabłem. W kulturze ludowej kozioł i koza były zwierzętami o ambiwalentnej symbolice. Z jednej strony przynosiły ludziom pożytek, z drugiej przez swoje rogi i żywiołowy charakter bywały łączone z siłami nieczystymi.
2: A pamiętajmy o rodowodzie mitologicznym, gdzie satyr to był półkozioł i słynął przede wszystkim ze swojego popędu seksualnego. Zresztą to taka lubieżność pewna łączona jest z kozłem tylko w starszym wieku, kiedy staje się capem. Poza tym mówimy, że coś brzydko pachnie, capi. No rzeczywiście, stary kozioł wydaje bardzo przykry zapach, więc powiedziałabym, że ten bilans nie wychodzi na zero. Więcej jest tych negatywnych skojarzeń, aniżeli pozytywnych, mimo że koza była bardzo często jedyną żywicielką. Dawała mleko, dawała sery. Koza uratowała Zeusa przecież, Amaltea. I właśnie było na nią stać biednych ludzi. Na krowę nie. Kozę miał prawie każdy chłop.
1: Ale z drugiej strony w szkole za karę kiedyś szło się do kozy.
2: No tak.
1: To był taki zwrot, który pewnie starszym szczególnie się kojarzy właśnie z edukacją szkolną. Dla współczesnych uczniów oznacza ono przede wszystkim pozostawianie po lekcjach za karę lub konieczność odpracowania zaległości. Dawniej jednak koza była nazwą szkolnego aresztu lub pomieszczenia, w którym zamykano niesfornych uczniów.
2: No to jeszcze jeden archaiczny zabytek. Kiedyś kozą nazywano taki piecyk metalowy, żelazny, który stawiano na środku, strasznie dymił, tam wrzucało się trochę opału.
1: No to ciekawym jest to, że gdy dzisiaj mówimy o robieniu z kogoś kozła ofiarnego, no to nie mówimy, że robimy z niego kozę ofiarną.
2: Bo jeszcze możemy zrobić fikołka, koziołki, fikołki na przykład.
1: Ale skąd ten kozioł ofiarny się wziął? Jeszcze kilka słów proponowałbym powiedzieć, bo tutaj też sięgamy głęboko w przeszłość, w historię starożytnego Izraela. Raz w roku symbolicznie przenoszono grzechy całego narodu na kozła, którego następnie wypędzano na pustynię. Stąd właśnie współczesne określenie osoby niesłusznie obarczanej winą za cudze błędy.
0: Na końcu języka.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór Państwu. W programie Szepty Natury w Radio Opole wita Magda Szybińska, a razem ze mną gość dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, witam.
2: Dobry wieczór.
1: Przed nami naprawdę spektakularne wydarzenie, takie, na które czekali obserwatorzy nieba już od wielu, wielu miesięcy. Całkowite zaćmienie Słońca. Niestety u nas nie będzie widziane jako całkowite zaćmienie. Ale zacznijmy od początku. Dlaczego my, patrząc już tak długo w niebo, wiedząc tak wiele na temat tego, co na tym niebie się dzieje, wciąż jesteśmy zafascynowani takimi zjawiskami jak właśnie zaćmienia?
2: No bo nie zdarzają się codziennie. Tak naprawdę my chcielibyśmy przeżyć naturę bez sztucznej inteligencji, byśmy chcieli przeżyć naturę bez telewizora, chcielibyśmy widzieć na żywo, co się dzieje. My wiemy bardzo dużo o wszechświecie, wiemy bardzo dużo o naszej Ziemi, o naturze, ale nie wiemy wszystkiego. Tak naprawdę samo to, co się dzieje przy zaćmieniu, jak reagują zwierzęta. Warto też to pooglądać, chociaż to akurat zaćmienie, które będzie teraz, jutro właściwie, wieczorem, no, to będzie takie zaćmienie, które nie zaburzy nam tak mocno naszego trybu dnia, bo będzie przy zachodzie. My będziemy przyzwyczajeni, że już wieczorową porą to słońce nam przygasa i się robi ciemno.
1: Tym bardziej, że dni już są coraz krótsze, już coraz szybciej to słońce po prostu zachodzi.
2: Dlatego możemy je nawet, myślę, że osoby, które nie będą świadome, że jest zaćmienie słońca, mogą to pomylić z wcześniejszym zachodem słońca. Tak, szczególnie, że to nie będzie 100% u nas w Polsce, a będzie 85%, więc zrobi się przyciemnione, a potem wyjdzie. To tak jakby chmurka zaszła, zakryła nam to słoneczko, więc warto być

0: społeczeństwa, nas się nie da straszyć zaćmieniami, bo my po prostu wiemy, co to jest za zjawisko. Mamy to szczęście, że wszyscy się edukują w szkole. Ja wiem, że pierwszaki niekoniecznie chcą iść do szkoły we wrześniu, ale myślę, że nie doceniają tego szczęścia, że wszyscy, łącznie i dziewczyny, i chłopcy, możemy się uczyć i to właściwie nawet w większości za darmo.
1: To ten zachód, to zaćmienie słońca, czy też zaćmienie księżyca, to są takie zjawiska, które obserwujemy my świadomie od kilkuset lat. Natomiast pamiętasz, jak to było w przeszłości, jak to było zapisane w księgach, kiedy po raz pierwszy notowano takie zaćmienia z taką świadomością właśnie naukową?
0: Nie pamiętam, to znaczy wiem, że pierwszy taki element związany z zaćmieniami, no to wykorzystywał faraon, tak? Mhm. My to dlatego takim symbolicznym zaćmieniem jest zaćmienie, które zdarzy się w przyszłym roku w Egipcie. Więc my chcemy, to jest po prostu wyraźny obraz, jak można wykorzystać nieświadomość ludzką po to, żeby manipulować. Ale generalnie, jeśli chodzi o same obserwacje, to już Hevelius obserwował różne zjawiska zaćmieniowe, nie tylko zaćmienie, jeśli chodzi o przejście na przykład księżyca i zasłonięcie księżyca, słońca przez nasz księżyc, ale też obserwował tranzyt Merkurego, bo my możemy naszą planetę Merkury i Wenus też, ponieważ znajdują się pomiędzy nami a Słońcem, ich trajektorie są jako pierwsza i druga, my jesteśmy trzecią trajektorią, to my możemy oglądać od czasu do czasu też tranzyt tego, czyli możemy widzieć, jak ten Merkury przysłania nam w jego objętości, a właściwie w przekroju poprzecznym Słońce. On jest malutki i bardzo blisko, więc nie jest w stanie nam zakryć, ale gdyby był bliżej nas, no to zakryłby nam Słoneczko, tak jak nam Księżyc zakrywa Słońce. Bo on nie dlatego, że jest dużo większy, bo nie, ale generalnie jest bliżej nas i po prostu nasz linię światła nam zakrywa tak, że możemy nie widzieć tego Słońca, będziemy widzieć tylko poblaski. To jest też fajne zjawisko, bo widać protuberancje znajdujące się na Słoneczku.
1: Co takiego?
0: Takie wybuchy lawy, wybuchy plazmy, źle powiedziałam, lawy, wybuchy plazmy ze środka Słońca, a u nas to przypomina wybuch lawy z wulkanu, tak? Tyle, że to jest, tam się znajduje plazma, a nie lawa, więc te protuberancje możemy zobaczyć. Możemy też zobaczyć coś, czego nie widzimy na co dzień, a mianowicie gwiazdy, które się znajdują na niebie, jak nasze Słońce świeci, bo my części nieba w ogóle nie widzimy. Bo nasze Słońce jest najbliższą gwiazdą i mocno zaśmiecającą światłem, bo nam oświetla całą przestrzeń, a jak zostanie zakryte, to zobaczymy obiekty i gwiazdozbiory na co dzień niewidoczne. I jest nawet taka akcja astronomiczna, astronomowie się umawiają, że obserwujemy Słońce, tak, ale teleskopy, tak zwane SISTARy, czyli takie teleskopy cyfrowe, automatyczne, wrzucamy na obiekty nieba, które nie są widziane na co dzień z Polski. Mhm. To jest tak samo jak bywały zaćmienia Księżyca, gdzie robiło się całkiem ciemno w ogóle, to też ja pamiętam, z młodzieżą pojechałam do Byczyny na zaćmienie Księżyca. Nocowaliśmy tam, o czwartej ich obudziłam i oni nie zachwycali się Księżycem. Zachwycali się Marsem i zachwycali się niebem, które zobaczyli podczas zaćmienia. Wiadomo, że to pierwsze zaćmienie to jest wow, a potem patrzyli, co się dzieje obok. Tak samo jak było chyba w 2015 zaćmienie Księżyca, ja ustawiałam na Marsa, bo mnie on interesował, ale publika, która przyszła obserwować, zmusiła mnie do Słońca, znaczy do obserwacji Księżyca i musiałam dać teleskop na Księżyc. Ale tak naprawdę te obiekty, których na co dzień nie widzimy, są dla nas bardzo interesujące. To, czego nie możemy poznać. I to jest właśnie to, co nas ciągnie do takich zjawisk. Chcemy zobaczyć to, czego nie widzimy na co dzień. Niekoniecznie teleskopem, bo chcemy zobaczyć to gołym okiem lub przyrządem optycznym, czyli nie cyfrowo. Bo tak naprawdę ma się takie słabe zaufanie do tych obrazków.
1: Cyfrowo, jak się patrzy na takie zjawiska, to można odnieść takie wrażenie, a w sumie to

0: Mogłam to sobie sama zobaczyć, nie wiem, patrząc na film na jakimś portalu, na YouTubie czy gdziekolwiek indziej i nie ma się tego wrażenia obcowania z tą naturą.
1: Wystarczy wejść na serwery NASA, tak? Oni wrzucają wszystko. Ignis na przykład też wrzuca pełno takich fantastycznych obrazów. To nie ma takiego jakby odczucia wewnętrznego, jak to jest cyfrowo przez kogoś zrobione, bo na przykład ja robię z uczniami zdjęcia na teleskopie robotycznym. Nie jest to teleskop, który obsługujemy bezpośrednio, tylko zamawiamy tam zdjęcia, no, zamawiamy jakiś obiekt, wiemy, że jest obecnie widoczny na niebie i zamawiamy obiekt i to zdjęcie dostajemy na maila, czy możemy sobie ściągnąć z serwisu. To nie jest to, co jak ja, wystarczy mały teleskopik, który ja przywiozę do szkoły, ta młodzież po prostu czuje to, że to nie może być fikcja. W dobie AI tak naprawdę nie mamy gwarancji, co dostaliśmy.
0: No tak, tak. A bardzo często też oglądając zdjęcia, to mówimy takie zdanie, że to zdjęcie nie oddaje efektu rzeczywistego. Że jak się coś faktycznie zobaczy na żywo, własnymi oczami, patrząc na to konkretne zjawisko, no to przeżywa się to głębiej, przeżywa się to mocniej. Tak. Bardziej to oddziałuje na człowieka.
1: Tak, ale musi to być zjawisko, które nasz detektor ludzki, czyli oko, zarejestruje. Na przykład ostatnie zorze. Jak oglądaliśmy sobie zorze, to bywało tak, że patrzyliśmy i nie widzieliśmy tej zorzy. Dopiero aparat wyłuskał słupy zorzowe, bo nasze oko niestety nie jest doskonałe, nie wyczuwa pewnych barw i nie widzi pewnych wyostrzonych elementów. Dopiero aparat, który, czy nawet w komórce taki prosty aparat, który mamy, chociaż te w komórce aparaty to już są nie takie proste, one są dużo lepsze niż zwykłe aparaty sprzed 10 lat, tak? No tak. Więc docenię, jeśli chodzi o niektóre komórki i fotografie, robienie fotografii nimi, ale czułość tego, czułość matrycy, czułość aparatu jest na tyle duża, że rozróżnia te elementy. Ja na przykład jak miałam szczęście oglądać zorzę na domu studenta Niechci, tylko dzięki Andrzejowi Czańskiemu, naszemu nadwornemu astronomowi, który mi powiedział, rusz tyłeczek, przyjdź, bo cię coś ominie o 22:30. Więc ja po prostu pobiegłam i byłam mu mega wdzięczna, bo nie widziałam zorzy na co dzień, a nie jestem takim podróżnikiem. Jestem typem trochę takiego naukowca stacjonarnego, chociaż zaczynam marzyć i zaczynam planować podróże, ale nie jestem taką osobą, która pojedzie i będzie polowała na zorzę.
0: A z tą zorzą to też jest ciekawa sprawa, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu, żeby zobaczyć zorzę, no to musieliśmy się udać daleko na północ. A coraz częściej jednak na naszej szerokości i długości geograficznej te zorze są widzialne.
1: No to jest kwestia tego, że wraz z tymi wybuchami plazmy, wraz z protuberencjami są też wybuchy cząstek. Mówimy o tak zwanej burzy słonecznej. Jak ta burza słoneczna dostanie się do nas, to zaburza nam nasze pole magnetyczne ziemskie, bo my jesteśmy takim jednym dużym magnesem, stąd kompas nam pokazuje odpowiedni kierunek, no bo Ziemia ma swoje pole magnetyczne i to pole magnetyczne zaburzone potrafi wzbudzić jony gazów, które są w naszej atmosferze. My mówimy, że to jest jonosfera, bo dlatego, że tam się znajdują jony różnych gazów. Jeśli je pobudzimy, to zaczynają świecić, czy to na czerwono, czy to na żółto, czy to na zielono. I to zaburzenie niestety wynika z tego, że nasze Słońce jest dość aktywne i jest to coś, co możemy oglądać jako piękne zjawisko, ale ja bym była czujna w ten sposób, bo każde zaburzenie pola magnetycznego i jakby duże zmiany pola magnetycznego mogą spowodować, że stracimy łączność satelitarną, że stracimy, możemy mieć zaburzenia w dostawie prądu. Na szczęście nie były to takie zaburzenia, które mogły nam zagrozić, aczkolwiek niektóre telefony komórkowe, jak były te intensywne zorze, kupiały i no, sieci nie powiedziały, że to jest bezpośredni powód, ale no, dziwnym trafem, jak była zorza, ja się nie umiałam dodzwonić w wiele miejsc.
0: Czyli to zjawisko, jak piękne, tak może być też niepokojące i niebezpieczne.
1: To wszystko zależy od aktywności Słońca. Nasze Słońce było przez 10 lat mało aktywne. W tej chwili ma fazę, albo już jest blisko maksimum, albo już przeszło maksimum, także spokojnie, powolutku będziemy się wyciszać, więc spróbujmy wykorzystać, jak tylko zobaczymy zorzę, to nie śpijmy o 22:30, tylko jedźmy i je poszukajmy gdzieś, bo ponoć nad Turawą fantastycznie wyglądały nasze zorze. No, mi się nie chciało jechać, szczerze mówiąc, na to spotkanie, na którym wszyscy siedzieli przy ognisku i nieświadomi sobie siedzieli i w pewnym momencie ktoś, kto odszedł od tego, mówił, spójrzcie za plecy. I po prostu to było takie przypadkowe spotkanie z zorzą, ale moi koledzy byli po prostu zachwyceni.
0: Wróćmy do Słońca, a właściwie na Słońce wróćmy. Wspomniałaś o tym, że ta aktywność w ostatnich latach była bardzo wysoka, a teraz powoli zaczyna już spadać. Czy jest zagrożenie, że Słońce nam zgaśnie?
1: Raczej jest zagrożenie, że się rozszerzy, tak, i nas pochłonie, bo Słońce to jest bardzo gęsta kula plazmowa pod dużym ciśnieniem, bo plazma może tylko w takich warunkach powstać. Generalnie my widzimy plazmę na Ziemi, wyładowania atmosferycznie, te pioruny to są pioruny plazmowe. No, kiedyś były telewizory plazmowe, które miały mikrowyładowania w swoich komórkach. W tej chwili one są nieekonomiczne, więc zastąpione zostały LEDami. Ale na przykład są takie tak zwane kule plazmowe, to są takie lampki, które jak się dotknie, to jest iskra i tak chaotycznie też te iskry wydostają i można wtedy poczuć tą jonizację powietrza wokół tych kul, więc można tą naturę generalnie poczuć z bliska, bo jak się często dotknie takiej kuli, to czuć taki dziwny zapach zjonizowanego powietrza.
0: To takie mikrosłońca. Te kule.
1: No, wyładowania. No, Słońca, no, my się staramy takie Słońce zrobić w Greifswaldzie, bo to w projekcie Eurofusion tworzymy Słońce na Ziemi, chcemy fuzję termojądrową stworzyć taką, jak się dzieje na Słońcu. No, może nie taką, bo na Słońcu to jest deuter i tryt. Fuzja jest właśnie deuteru i trytu. My na razie robimy to deuter-deuter, no ale docelowo chcemy jakby te warunki powtórzyć, czyli mamy taką fuzję wiecznie tworzącą się tam na Słońcu pod wysokim ciśnieniem, bo tam jest bardzo gęste, bardzo to ciśnienie wysokie i wtedy tworzy się ta plazma, uderzają te cząstki, bo tak naprawdę trudno taką fuzję zrobić, bo dodatnie cząstki się odpychają, więc te cząstki, które się znajdują tam w Słońcu, muszą umieć pokonać siły jądrowe, żeby się połączyć, żeby dojść do fuzji. I to wymaga dosyć dużej energii. Jak już się połączą, to tą energię, którą miały przez to ciśnienie, przez tą temperaturę, która tam jest, zdobyły, to wyrzuca w kierunku nas. I stąd mamy to świecenie Słońca. I jak wyrzuca, to jest element taki, że środek jest bardzo gorący, a zewnętrzna skorupa jest co nieco chłodniejsza. I bywa tak, że ona pęknie i w tych pęknięciu wydostaje się ta plazma i wtedy mamy protuberancję. Czyli ten wyrzut tej plazmy, jak jest ten wyrzut bardzo duży, to dociera do nas w postaci burzy magnetycznej. My określamy aktywność Słońca na podstawie tak zwanych plam słonecznych. I te plamy słoneczne będziemy sobie oglądać już jutro od godziny tak naprawdę 19:00. O 18:00 zapraszamy na wykład pana Janusza Nicewicza z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, który na szczęście nie pojechał do Hiszpanii, bo znaleźć astronoma, który nie jest w Hiszpanii, to jest bardzo trudna sprawa.
0: Właśnie
1: jest
0: w Hiszpanii najbardziej będzie widoczne, widowiskowe widowiskowe to zaćmienie słońca.
1: No tak, to znaczy zobaczymy, bo niestety jest na zachodzie, ale ono będzie tam w 100%. Więc to jest pełne zaćmienie 100% niestety na zachodzie i nie będziemy widzieć zejścia, bo będziemy widzieć, jak zakrywa nam księżyc, słońce, ale będzie maksimum, a potem już zejścia niestety nie będziemy widzieć, bo już będzie poza horyzontem. Więc tu niestety jest tak, że jest to zaćmienie ma ten kłopot, no ale Hiszpania, wakacje, no każdy chce jechać. Mi się akurat tak zdarzyło, że w tym roku nie dałam rady jechać, bo i stwierdziłam, że chcę się podzielić tym zjawiskiem, dlatego będziemy na kampusie Uniwersytetu Opolskiego organizować taką mini spotkanie, ponieważ uważam, że zawsze merytorycznie warto coś zobaczyć, więc zaprosiłam fachowca, żeby opowiedział nam o słońcu i pan Janusz nam opowie od godziny 18, a od 19 już będziemy sobie teleskopami specjalnie zabezpieczonymi, bo pamiętajmy, że teleskopem na słońce można patrzeć tylko dwa razy, jednym i drugim okiem, więcej już nic nie zobaczymy, więc warto chronić nasze oczy, bo to jest cenny dar, taki detektor światła.
0: Więc trzymajmy się tutaj, dlaczego tylko tak dwa razy można, raz jednym, raz drugim okiem?
1: No bo on ulegnie zniszczeniu. Mhm. Że jednym okiem będzie zniszczone, drugim okiem będzie zniszczone. Pamiętajmy, że teleskopy to mają soczewki, które skupiają energię w jednym punkcie. Wystarczy buteleczkę zostawić w lesie i ona potrafi spowodować taką sytuację, że się las zapali, bo mamy coś w rodzaju soczewki. I wtedy to, jeśli tylko las jest suchy, to mamy piękny lub brzydki pożar w zależności od punktu widzenia.
0: Piękna katastrofa.
1: No, w każdym razie tutaj...
0: Stąd te teleskopy tak. Do patrzenia na takie zjawiska jak zaćmienie muszą być specjalnie zabezpieczone.
1: Albo specjalne teleskopy, albo specjalnie zabezpieczone. My też nie powinniśmy na słońce patrzeć bezpośrednio, nawet okulary przeciwsłonecznymi, bo okulary przeciwsłoneczne nas chronią od ultrafioletu i od nadmiernego światła.
0: Pod warunkiem, że mają jeszcze certyfikowane filtry zainstalowane.
1: Tak jest. I odpowiednie filtry, bo my mamy optometrię na Uniwersytecie Opolskim i już wiemy, że konkretne okulary słoneczne są do konkretnego oglądania, że lekko przyciemnione o takiej barwie są na przykład tylko dla nadwzroczności, czy kłopotów ze wzrokiem, a odpowiednie są do chodzenia w dni bardzo słoneczne. A tak naprawdę do oglądania na słońca są specjalne okulary z takim filtrem, przez które się nic nie widzi w momencie, gdy nie ma tego słońca. Aczkolwiek my wymyśliliśmy już parę lat temu sposób na oglądanie słońca bez okularów, tani dosyć sposób. Jest sprawdzony, bo sprawdzaliśmy na ile ten sprzęt, który my używamy, będzie przepuszczał ultrafiolet i bo to, że światło widzialne, to od razu widzimy, to jest proste doświadczenie, widać albo nie. Ale chodzi o ultrafiolet, ale też podczerwień, która też nie jest taka dobra dla naszego oka. Więc bierzemy taką folię, która jest, to jest folia w każdej apteczce samochodowej powinna być taka termiczna, taka srebrno-złota. Składamy ją dwu lub trzykrotnie, w zależności jakiej to jest jakości folii. Jak to jest dobrej jakości, to wystarczy dwu. Najlepiej tym samym kolorem do środka. Bo ta folia jest tak zbudowana, że ona z jednej strony przepuszcza ciepło, z drugiej strony to ciepło blokuje. Więc żeby być pewnym, że każdy z tych filtrów na nas działa, składamy w ten sposób, że tym samym kolorem do środka, więc jak jest złoty, srebrny, złoty. I przez taką folię włożoną najlepiej do ramki, możemy oglądać słońce.
0: O, to bardzo
1: ciekawe. I to jest dosyć tanie. I my takie ramki będziemy sobie robić po wykładzie, znaczy my będziemy robić, goście, którzy nas odwiedzą, będą robić, dostaną materiały i trochę zajęć plastycznych też się przyda, bo to zjawisko nie będzie krótkie. Samo zjawisko pełnego zaćmienia jest krótkie, ale żeby dochodzić, to będzie gdzieś od godziny 19:15, a maksimum będzie o 20:00, więc mamy tą godzinkę na pooglądanie tego słońca, na zrobienie zabezpieczeń. No, mamy też propozycję od klubu Wirtualnej Akademii Astronomii i Fizyki, że proponują robić spektroskopy, żeby zobaczyć, jak, że to światło, które przychodzi z naszego Słońca, składa się z wielu kolorów, a nie jest to, że to białe to tak naprawdę nie jest białe, tylko składa się od podczerwieni do nadfioletu, więc...
0: Nikt nam nie powie, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
1: No, no nie. Jak to mówi pan Ireneusz Książek, kolega z pracy, mój prywatny mąż, że biel jest jeszcze bielsza, jak się doda odpowiedniego preparatu, który odbija to białe światło i wtedy mówimy o wybielaczach, tak? Więc to jest tylko taki materiał, który nam dostarcza. Więc widzimy, że z tym Słońcem możemy zrobić sporo. Więc sama natura, która jest blisko nas, jest godna tej obserwacji, więc warto, dopóki jesteśmy, dopóki te zjawiska w naszym przedziale życiowym jest, warto po prostu spojrzeć w to niebo i nie przegapić.
0: Mówiłaś, Kasiu, o tym, że ten sam moment zaćmienia jest krótki. To ile on trwa?
1: No 3-4 minuty, także on samego łatwo przegapić, szczególnie, że tak jak mówię, z mojego doświadczenia jest to tak, że jeśli ktoś sobie siedzi w domu, bo na podwórku to zauważy, bo się robi zimno, się robi chłodniej. Przy zaćmieniu słońca jest tak, że jest gorąco. Pamiętajmy, że jak słońce świeci, teraz jest ciepła pora, to jak tak zostanie to ciepło jakby ograniczone do nas, to jest taki poczucie chłodu, więc my na podwórku to zauważymy, to zaćmienie słońca. Stąd zwierzęta w wielu przypadkach zachowują się dziwnie. Ja pamiętam na jedynym całkowitym zaćmieniu słońca, jakim byłam, to był 2000 któryś rok, czwarty, nie pamiętam dokładnie, to byliśmy wtedy nad Jeziorkiem Srebrnym pod namiotem z moim synem, to ja tam nie widziałam nigdy wcześniej węgorzy. A wtedy złapaliśmy 3 węgorze. Mało tego, było je widać pod powierzchnią. Po prostu dla zwierząt to zjawisko jest też anomalią dnia codziennego, takiego stereotypu działań codziennych, że zaburza ich jakby świadomość, tak? Zaburza ich jakby stan, w którym są. Nie wiedzieli, więc te rybki sobie wypłynęły, myśląc, że to jest wieczór, tak? Wypłynęły sobie wyżej. Mhm. Tak jak mówię, teraz to zaćmienie jest wieczorem, więc takie zaburzenie, takiej anomalii nie ma, ale na przykład za rok zaćmienie będzie o godzinie 10 rano, to już tego chyba nikt nie przegapi.
0: Oj, to rzeczywiście, to może być bardzo spektakularne, to przyszłoroczne. Ale wróćmy jeszcze do tego jutrzejszego zaćmienia słońca. Ono będzie najbardziej widoczne, to całkowite zaćmienie, w Hiszpanii i w Islandii.
1: Tak.
0: Dlaczego? Wyjaśnij proszę to zjawisko. Dlaczego akurat tam to będzie dobrze widać, a u nas trochę gorzej?
1: No bo tak naprawdę trzeba zacząć od tego, co to jest zaćmienie. Mhm. Bo tak naprawdę zaćmienie polega na tym, że Księżyc znajduje się na linii prostej między Ziemią a Słońcem. On po prostu nam nie dopuszcza część promieni słonecznych, które by normalnie dostały się na Ziemi. W zależności w jakiej jesteśmy położeniu tej Ziemi, to możemy widzieć tylko częściowe zakrycie lub całkowite zakrycie. Czyli tam, gdzie cień tego Księżyca pada w całości na Ziemię, to my nie zobaczymy Słońca. Jeśli Księżyc jest w odpowiedniej odległości, jest stosunkowo blisko nas, bo jak będzie daleko, to on nie da rady przykryć całego Słońca i będzie widać taką obrączkę wokół tego Księżyca. My wtedy mówimy, że to jest obrączkowe zaćmienie Słońca, więc teraz mamy całkowite pełne, a za 3 lata i znowu w Hiszpanii będzie obrączkowe. Więc ta Hiszpania jest dla mnie takim krajem, w którym bym chciała przez te 3 lata mieszkać, poza tą temperaturą, która tam istnieje, bo my mamy teraz prawie hiszpańskie temperatury, a jeszcze do nich nie dochodzimy, a już cierpimy. No, tam jest 50 stopni, u nas 40 i my już wszystkie klimatory na full, tak? Więc klimatyzatory na full, więc widzimy wyraźnie, że to nie jest środowisko dla nas, ale tego im naprawdę zazdroszczę. Tak samo Stany w poprzednich latach miały 2 razy rzędu w Stanach Zjednoczonych były zaćmienia.
0: Jak często w ogóle dochodzi do tych zaćmień?
1: No, znaczy my jesteśmy w stanie to obliczyć. Jest tak, że na przykład teraz wychodzi rok po roku, potem znowu będzie spora przerwa, bo to zależy od tego, jak nasza trajektoria i trajektoria Księżyca się pokrywają w taki sposób, że on akurat jest na tej linii, bo on może być lekko wyżej. jak będzie na przykład powyżej tej linii w 1/3, no to my będziemy mieli częściowe zaćmienie słońca. Na przykład było w 2025 na placu Kopernika, nawet wystawiliśmy teleskopy i tego zaćmienia, ono było chyba 25 czy 30%, to gdybyśmy nie wystawili teleskopów, to nikt by nie zauważył.
0: Nie nawet. Chodzi o ruch obrotowy i ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca.
1: Tak jest. Więc krąży nasz Księżyc wokół nas, my krążymy wokół Słońca, więc wtedy, kiedy nasza pozycja znajdzie się w takiej sytuacji, że będzie to bezpośrednio nasz punkt patrzenia na Słońce, będzie w linii prostej, to mamy całkowite. A jeśli nie będzie w linii prostej, tylko będzie w takim promieniu kątowym, że jeszcze widzimy ten Księżyc, to będzie częściowe. Więc wszystko zależy od tego, jak tor obiegu Księżyca wokół Ziemi, tor obiegu Ziemi wokół Słońca zgra się w tym czasie. Dlatego to jest periodyczne, to się da wyliczyć. Jest taki program Stellarium, gdzie możemy sobie zaobserwować, kiedy, w jakim mieście te zaćmienia będą i w jakich latach, ale generalnie to jest model, prawda? Więc umiemy to sobie zaplanować, znamy godziny, ponieważ nauczyliśmy się tego, wyznaczyliśmy tory poruszania się Księżyca, wiemy, jaka jest odległość peryhelium i aphelium od nas i wtedy te odległości i te relacje mogą nam obliczyć, kiedy jest. Ja nie pamiętam konkretnych dat, więc jeśli chcesz konkretne daty, to ja ich nie pamiętam. Można je wygooglać łatwo w internecie. ChatGPT, AI bardzo w tym jest pomocny, bo to akurat określa poprawnie.
0: Krótko mówiąc, jeżeli w tym roku przegapimy to zaćmienie Słońca częściowe w naszym kraju, całkowite w Hiszpanii, to za rok będzie...
1: 2 sierpnia.
0: 2 sierpnia, a w Egipcie najbardziej będzie widoczne.
1: Tak, będzie całkowite.
0: I symboliczne będzie.
1: Ta całkowite, także no, bardzo bym chciała te za rok zobaczyć, bo tak jak mówię, jest rano. Ono będzie dłuższe o 3 minuty niż teraz. Będzie dosyć długie, bo ma być koło 6-7 minut, te całkowite zasłonięcie tarczy. I wtedy wszyscy naukowcy badają to, co się dzieje w okolicy. Dlatego astronomowie jeżdżą, polują na zaćmienia Słońca, nie tylko po to, żeby zobaczyć, że tak powiem, nietypowość i po prostu urodę tego zjawiska, ale generalnie patrzą, co się dzieje we wszechświecie w momencie, którego my nie widzimy, czyli w momencie, kiedy świeci Słońce na naszym nieboskłonie, bo ono jest, zaśmieca to światło.
0: No właśnie, czego się można nauczyć w czasie takiego zaćmienia? Czego my się możemy dowiedzieć? Co zaobserwować?
1: Obiekty,
0: więcej,
1: których nie widzimy na co dzień.
0: Na przykład spadające gwiazdy, które też nie, akurat będą jutro.
1: Tak, ale akurat w zaćmieniu Słońca to mogą meteory spadać podczas. No i to by było faktycznie złapać to aparatem, to byłby chyba zdjęcie roku.
0: Spektakularne,
1: tak.
0: Naprawdę.
1: Złapać meteor w trakcie zaćmienia Słońca, to myślę, że to chyba jest lepsze niż grać w totolotka. Więc to prawda, jak już to zjawisko się skończy, to proponuję wziąć coś ciepłego, popsikać się antykomarowym, bo już komary niestety są, położyć się na łączce i pooglądać Perseidy. Mhm. Perseidy to jest rój meteorów.
0: My tak mówimy kolokwialnie, że to gwiazdy spadają, ale to gwiazdy akurat nie mają z nimi nic wspólnego, prawda?
1: Jak to ostatnio mi zarzucono, że przy tłumaczeniu spadających gwiazd przestaje być romantyczne, bo to trochę taka prawda, bo to nic innego jak spalające się kamyki, które się spalają w naszej atmosferze, ale to jest tak dużo fizyki, że człowiek nawet sobie nie wyobraża, że tam jest tarcie, które jest na co dzień nam obecny, my dzięki tarciu chodzimy, a ono tam powoduje taką wysoką temperaturę, to ocieranie, że nam się spalają kamyki. A jak się nam nie spalą i spadną na Ziemię, oj, to dopiero frajda, bo wtedy mamy meteoryty. I ludzie poszukują takich meteorytów. Jeśli to są małe kamyczki, to nic się nie dzieje. Jeśli to są duże asteroidy, bo taki duży meteoryt nazywamy asteroidą, to wtedy jest to niebezpieczne, dlatego my obserwujemy tą naturę, obserwujemy ten wszechświat, żeby spróbować określić, czy nadlatuje jakaś asteroida, czy duży meteor, który może nam zagrozić. Nie? No tak na przykład jak w Czelabińsku było, że no cała fabryka, część miasta zostało falą uderzeniową zniszczone, bo asteroida spadła, więc to jest dla nas trochę niebezpieczne, więc my staramy się obserwować niebo po to, żeby siebie zabezpieczyć, żeby ewentualnie, bo im wcześniej zareagujemy, tym większe mamy szanse, bo jak już jest w naszej atmosferze i widać ten błysk, to już tak naprawdę mamy prawdopodobieństwo, że ktoś w nie trafi. Więc to już jest jakby za późno, musimy to obserwować wcześniej. Dlatego ostatnio jak było I3, mieliśmy kometę, która przebiegała I3, żeśmy bardzo ją obserwowali, jak ona zmierza do Słońca, czy te trajektorie nie będą zbliżone. Tu nie mieliśmy żadnego niebezpieczeństwa, ale takie niebezpieczeństwo że zawsze istnieje. Tak jak my krążymy wokół Słońca, tak krąży miliony kamyków i na przykład to, że my mamy, co roku wiemy, że będą Perseidy od połowy lipca do powiedzmy, no po połowie sierpnia, ale maksimum jest akurat 12, czyli po zaćmieniu Słońca oglądamy w niebo i liczymy, ile tych obiektów się spaliło w przestrzeni, więc to jest po prostu to, że jest, to są resztki po komecie. Jak kometa się porusza, to się wypalają i odpadają od niej różne kawałki. I te kawałki krążą wokół Słońca tak jak my. Ponieważ te kawałki, tak jak my, mają swoją trajektorię, to my w okolicy sierpnia, od początku, w połowie lipca do sierpnia, wchodzimy atmosferą w przestrzeń, w której znajdują się te kawałki po komecie.
0: Czyli to nie jest przypadek, że akurat o tej porze roku mamy te spadające gwiazdy. No,
1: mamy spadające gwiazdy, o innej porze roku Leonidy też spadają w zimę, tak? Więc Geminidy w grudniu mamy, także tak naprawdę tych zjawisk meteorytowych czy meteorowych mamy sporo na naszym niebie. O tyle Perseidy są fajne, że są w lato i jest to rój dosyć intensywny, przypadający 100 parę na godzinę, tak? Teoretycznie jakie są obliczenia. To nie znaczy, że wszyscy widzą spadających gwiazdek 100 na godzinę, ale generalnie można sobie to, że tak powiem, policzyć. Jak my widzimy te spadające obiekty, to widzimy, one spalając się tworzą taką kreskę. Tak, taką kreskę, widzimy taką linię i ona jest krótsza, bardziej intensywna, mniej intensywna, ma czasami z przodu kuleczkę, czyli jak jest to większy meteor, ma kuleczkę i się spala, to widać ten początek, gdzie się znajduje i to wtedy jest taka nadzieja, że gdzieś on tam spadnie i wtedy jest cennym nabytkiem dla nas, to jest kamień ze wszechświata, więc trzeba go przebadać. Ale widzimy, jak widzimy te linie, możemy zrobić sobie taką przedłużyć linię od momentu, skąd one mogą lecieć. I okazuje się, że one, jak weźmiemy w okolicy sierpnia na przykład, przedłużymy wszystkie te meteory, te linie, które tworzą meteory. I one się przetną w jednym punkcie. Mówimy, że to jest radian. I on znajduje się w Perseuszu. Dlatego nazywamy Perseidami te sierpniowe spadki meteorów. Leonidy to dlatego, że radian znajduje się w lwie. Więc tutaj w zależności od pory roku, jaki ten element spada, mówimy, że to jest Geminidy, Leonidy czy Perseidy. Ale ich dosyć sporo jest. Więc w zimę też można zobaczyć. Więc my mamy w Polsce sieci kamer bolidowych. Bolid to jest nie tylko samochód, bo to najczęściej znamy, ale to jest też taki większy błysk meteory. No to znaczy widać kreseczki, a jak jest taki większy błysk, to wtedy nazywamy bolidem. I my mamy kamery, które rozsiane po całym świecie, które te bolidy rejestrują. I na przykład SkyTNL, to jest obecnie powstająca taka nowa sieć tak zwanych stacji obserwacyjnych, czyli tak naprawdę kamer, które świecą nie na parking i go ostrzegą, tylko obróconych na niebo i rejestrują właśnie takie błyski. Jak my mamy na nieboskłonie takich błysków sporo, to możemy określić oglądając ten sam spadek meteoru z różnych miejsc, możemy określić jego element lub prawdopodobieństwo, gdzie on spadnie. I to właśnie łowcy meteorytów tak robią. Obserwują te spadające gwiazdki, które są kamykami, więc robią linie, dogadują się, patrzą w sieć i szukają. No, w 2014 był, koło Domecka miał niby spaść, mówił, no, meteoryt walentynkowy, ale niestety okazało się, że spadł 80 kilometrów od Domecka, więc i to jest też wyliczone, bo nie został znaleziony, bo taki kamień jest trudno znaleźć.
0: To na koniec sobie spróbujmy jeszcze taką sytuację wyobrazić. Oczywiście hipotetycznie, że gwiazda by spadła, żebyśmy zaobserwowali coś takiego jak spadek gwiazdy. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Chyba nie. Chyba nie, bo to znaczy naczynie na Ziemię. Mhm. Bo tak naprawdę, jeśli znajdą się dwa obiekty duże, na przykład dwie gwiazdy duże, to one mogą spaść na siebie. Ale Ziemia jest zbyt małym obiektem, żeby przyciągnęła w taki sposób obiekt o bardzo dużej gęstości, bardzo dużej masie. To jest zwykła fizyka. Mamy prawo grawitacji, które mówi, że każde ciało, które posiada masę, przyciąga się wzajemnie. My też do siebie się przyciągamy. Więc tak naprawdę, czemu w takim razie nie przybliżamy się do siebie, każdy człowiek stojący obok człowieka, bo bardziej nas przyciąga Ziemia. Więc tak naprawdę ta nasza siła naszych mas, jak się w przestrzeni znajdujemy, to jest zbyt mała, aby pokonać siłę grawitacji. I teraz wyobraźmy sobie takie Słońce. Jeśli na przykład przestalibyśmy się mniej obracać, zmniejszylibyśmy prędkość wokół Słońca, to my byśmy się do niego lekko przybliżyli. Tego się uczymy w liceum, jeśli chodzi o prędkości kosmiczne, że żeby być satelitą czegoś, a my tak naprawdę, krążąc wokół Słońca, jesteśmy jego satelitą, to jeśli nasza prędkość się zmniejszy, tak, 24 tysiące kilometrów na godzinę, to dosyć spora, my tego nie odczuwamy, ale się dosyć z dużą prędkością poruszamy. Jeśli ona się zmniejszy, to będziemy się przybliżać do Słońca.
0: Więc to by była dla nas katastrofa.
1: No, katastrofa, która nas na pewno czeka, to jest, że Słońce nie utrzyma tego ciśnienia, nie utrzyma swojej gęstości i się rozpręży. I wtedy nas pochłonie w drugą stronę. Nie? No, jak mamy ostatni błysk Słońca supernową, ja nawet pamiętam na początku mojej edukacji astronomicznej, to ja byłam przekonana, że supernowa to jest powstanie nowej gwiazdy. Jak się dowiedziałam, że to jest ostatni oddech gwiazdy, to mi było przykro. No bo supernowa, tak?
2: No tak.
1: Kto to tak nazwał?
2: Nowa, to powinno się tworzyć.
1: Nie,
2: coś,
1: ale to jest supernowa, to jest właśnie rozszerzenie się danej materii, która przestaje być gwiazdową, więc wtedy po prostu jest taki obłok rozszerzające, w środku jakby nie ma nic, i te kawałki, które ewentualnie tam, te energie są zagospodarowane przez cały wszechświat otaczający. Także myślę, że spadanie gwiazdy na Ziemię nie jest możliwe. Możemy my spaść na gwiazdę. To jest możliwe.
0: A na razie to możliwe jest, że jutro, jeżeli dobrze się przygotujemy do tego, to obejrzymy sobie także w Polsce częściowe zaćmienie Słońca. Po godzinie 20 ma się ono...
1: Znaczy zaczyna się 19:15, 20:10 jest maksimum, nie, przepraszam, 20 do 20:10 jest maksimum, tak w tym, tylko jeszcze musimy mocno dmuchać, żeby nie było chmur.
0: No to właśnie, taki głęboki oddech musimy się uzbroić na jutro.
1: Ale jeśli będą chmury, to na stronie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i na Facebooku Wirtualnej Akademii Astronomii i Fizyki i Opolskiego Festiwalu Nauki będą podane linki, gdzie można zobaczyć transmisje, które będą w liczbie, nie myślę, że jak powiem setki, to spokojnie. No ale te takie najpewniejsze to są właśnie z NASA robione transmisje właśnie tego całkowitego zaćmienia. Warto poszukać też kanałów jak Astrofaza. Piotr Kosek na pewno będzie opowiadał też o o tym, o tym zjawisku, bo oprócz tego, że je można zobaczyć, to warto się troszkę pouczyć, więc w internecie będzie sporo tego. My zapraszamy na wykład na 18, żeby troszkę posłuchać o tym zaćmieniu od fachowca, móc się popytać, później pomajsterkować przy przetworzeniu ramek do oglądania. No a ostateczny efekt niestety trzeba będzie zobaczyć na Niechcicu na dachu w Opolu lub jeśli Państwo są gdzieś, gdzie widać zachodni horyzont, to po prostu już tu siąść sobie z herbatką i tam oglądać. Zachodnie słońce nie jest takie intensywne. Nawet ktoś mi mówi, po co ci te ramki? Ja bym jednak była ostrożna, bo nawet na zachodnie słońce dłuższe patrzenie bardzo, bardzo obciąża wzrok, więc zobaczmy sobie to słońce przed zaćmieniem, a potem po prostu możemy w pewnym momencie gołym okiem też poglądać, ale takie długie patrzenie to lepiej przez ramkę.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie w Radio Opole. Gościem programu Szepty Natury była dr Katarzyna Książek.
1: Dziękuję serdecznie, do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że będziecie Państwo oglądać fantastyczne zjawisko.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Naszym gościem jest dziś Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu.
2: Dzień dobry.
1: Panie prezesie, to już żniwa, żniwa i po żniwach, tak? Możemy tak powiedzieć?
2: Tak, żniwa już w województwie polskim są praktycznie na ukończeniu.
1: I jakie były? Jakie są zbiory?
2: Jeżeli chodzi o ziminy, one były od 20 do 40% niższe niż w poprzednich latach. W tych powiatach południowych, czyli w powiecie głubczyckim, prudnickim, w okolicach 20% niższe, ale w tych powiatach północnych 40% niższe zbiory rzepaku i zbóż ozimych, spowodowane i przymrozkami, i suszą.
1: Możemy powiedzieć, że rolnicy będą pod kreską po tych żniwach?
2: No niestety, patrząc jeszcze na rośliny jarek, które jeszcze nie są zebrane, czyli kukurydza, słonecznik, soja, buraki, ziemniaki, warzywa, no boję się, że niestety może się to tak skończyć, że będziemy pod kreską, tak?
1: No i co wtedy? No, długi będą rosły.
2: No tego się boimy. Jest to kolejny rok, w którym ten wynik finansowy się nie spina. Za niższymi plonami nie idą wyższe ceny. Jest to związane no jednak z importem tej żywności i z, no jakby z krajów spoza Unii Europejskiej. I tutaj mamy nadzieję, że te ceny w dalszej części się po prostu zmienią i wzrosną, tak? Bo one dzisiaj przy tych wydajnościach nie rekompensują kosztów, tak? I no i boimy się o płynność gospodarstw.
1: A to nie jest trochę tak, że jakby no ceny kształtują odbiorcy końcowi, czyli konsumenci, bo niezbyt chętnie płacą wysokie ceny nawet za dobrą żywność.
2: Ja myślę, że dzisiaj po prostu te marże przejmują duże sieci handlowe i dzisiaj klient idąc do marketu, on płaci za tą żywność stosunkowo drogo, a rolnik dostaje bardzo mało z tej części, tak? Bo jednak ten i przemysł rolno-spożywczy, a w największym stopniu markety na tym po prostu zarabiają, tak?
1: Mhm, czyli wszyscy zarabiają, tylko nie rolnicy.
2: No tu jest problem, dlatego no ta sprzedaż bezpośrednia, tak dużo o niej mówimy, po prostu i to jest szansa dla tych mniejszych gospodarstw, bo no, wiadomo, że te większe nie są w stanie całej swojej produkcji sprzedać w handlu bezpośrednim.
1: No tak, panie prezesie, ale o tej sprzedaży bezpośredniej to mówimy, odkąd tylko pamiętam mówimy, ale coś się robi w tym temacie?
2: Tak, coraz więcej jest takich miejsc, gdzie ta sprzedaż bezpośrednia jest przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, jest przy spółce Widawa w powiecie namysłowskim, będzie też również sprzedaż bezpośrednia przy Izbie Rolniczej w Opolu, przy ulicy Północnej. Startujemy od września, musieliśmy przystosować trochę tutaj nasze obejście wokół budynku i od września będzie taka możliwość, podamy dokładną datę, kiedy będzie pierwszy taki lokalny bazarek.
1: Czyli bezpośrednio od rolnika.
2: Bezpośrednio od rolnika. Zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, mieszkańców Opola do skorzystania i do przyjścia pod Izbę Rolniczą w Opolu.
1: A dlaczego mówi pan, że wydajności są dużo mniejsze niż w latach poprzednich? Czy za sprawą wysokich temperatur tylko, czy braku wody, czy są jeszcze jakieś inne czynniki?
2: Te dwa czynniki, tak? Głównie wysokie temperatury. No 40 stopni jest to temperatura, której praktycznie żadna roślina nie jest w stanie wytrzymać. I tutaj głównym tutaj spadek plonu był głównie przez wysokie temperatury, przez brak opadów i przez te przymrozki też majowe. Te trzy czynniki się głównie tutaj złożyły na spadek plonowania.
1: No ale naukowcy mówią, że chłodniej nie będzie, przynajmniej w najbliższych latach, a nawet odgrażają się, że będzie jeszcze goręcej, że ten klimat się będzie zmieniał. Czy to znaczy, że trzeba również będzie zmienić na przykład te gatunki roślin, które się w Polsce hoduje?
2: Myślę, że tak. Nie można, rolnictwo jest takie, że też nie można fundamentów wywracać do góry nogami, tak? I dzisiaj też ten rok pokazał na przykład, że fundamentem powinien być czarne złoto opolskich rolników, czyli rzepak. Fundamentem powinny być oziminy, bo one uciekają przed tymi czerwcowymi, lipcowymi upałami. I możemy mieć jako opolscy rolnicy w podozmianie maksymalnie 1/4 roślin jarych. Te ostatnie dni pokazały na przykład, że bardzo dobrze sobie radzi słonecznik, a niestety źle sobie radzi może bardzo źle to jest źle powiedziane, że stosunkowo dobrze sobie poradził słonecznik na tle soi czy kukurydzy. I tutaj no wchodzi sorgo, tak? No musimy być też elastyczni, ale fundamentu nie możemy po prostu jakby tutaj zmieniać i fundamentem powinno być w podozmianie 3/4 roślin ozimych, tak? To nam gwarantuje dobre wykorzystanie tych opadów zimowych i uniknięcie tych wysokich temperatur.
1: No ale słaba soja, słaba kukurydza to znaczy mniej pasz, a to znaczy mniej mięsa na rynku.
2: No i temu musimy zapobiec, tak? Dzisiaj w najgorszej sytuacji są hodowcy bydła mięsnego, hodowcy, którzy produkują mleko. I tutaj stąd nasz apel tutaj o oszacowanie strat wynikniętych z ekstremalnych temperatur. Dzisiaj no, ci rolnicy muszą zebrać tą kukurydzę, to co zostało jako paszę objętościową. Wiadomo, jest to pasza nie w pełni wartościowa, to jest tak zwany zapychacz, tak? Będą musieli na rynku dokupić pozostałą paszę w postaci wysłodków, w postaci innej paszy objętościowej, uzupełnić to paszą treściwą, tak? I po prostu no, przetrwać ten ciężki okres, tak? No dzisiaj mówię, no hodowcy mleka są w bardzo ciężkim położeniu, hodowcy wołowiny są w bardzo ciężkim położeniu, bo nie będą mieli paszy objętościowej, tak?
1: A czy wpływ na wysokość plonów ma też to, do jakich środków ochrony roślin macie dzisiaj dostęp? Ja właśnie przeczytałem, że w ciągu 7 lat z unijnego rynku zniknęły 93 substancje czynne stosowane w środkach ochrony roślin, a weszła tylko jedna.
2: Jest to olbrzymi wpływ, tak? Zabiera nam się narzędzie pracy. Dokładnie też tutaj sobie wynotowałem 86 substancji chemicznych, 7 substancji biologicznych przez ostatnie 7 lat zostało z rynku unijnego zabrane, a wprowadzono tylko jedną. I dzisiaj cały świat może produkować w oparciu o tamte substancje, a my nie możemy jako tylko rolnicy unijni, tak? Nikt w tych 7 latach praktycznie żadnej substancji nie zabrano z żywności wysoko przetworzonej. Czyli widzimy, że tu nie chodzi o zdrowie konsumenta, bo dalej się dodaje do żywności wysoko przetworzonej rzeczy, których człowiek nie powinien spożywać. A tutaj jakby demonizuje się, na przykład my często w tych substancjach, które zostały wycofane, to były substancje, gdzie się zużywało, nie wiem, 10 gram substancji na hektar. To dla konsumenta nie miało żadnego wpływu na jego zdrowie. To dla mnie, dla osoby, która stosowała tą substancję, miało marginalny wpływ na zdrowie. A co dopiero dla tego konsumenta? Tej substancji po prostu w produktach już przetworzonych nie było w ogóle. I no tutaj najwięcej mamy problemów na chwilę obecną, tak, z walką z insektami, tak, największy niedobór jest, jeżeli chodzi o insektycydy, ale tutaj Unia Europejska idzie dalej, wycofuje się gro herbicydów, tak, zaraz będziemy mieli problem gigantyczny walki z chwastami, tak, to się zacznie, jeżeli chodzi o zboża z chwastami jednoliściennymi. Wszelkie substancje doglebowe, jeżeli chodzi o walkę z herbicydami, są nam zabierane, a cały świat po prostu korzysta, tak? No, to tak jak ja bym politykom kazał jeździć do pracy rowerem, nie autem, zabrałbym im telefon i zabrałbym im komputer. Jak ci politycy i z opozycji i obecnie rządzący, jak oni by mieli pracować? No tak dzisiaj, tak dzisiaj europejski tak, że rolnik wygląda.
1: No właśnie, ale to ta europejska produkcja jest przez to bardziej ekologiczna.
2: My powinniśmy podzielić jakby produkcję ekologiczną i zrównoważoną. I model rolnictwa europejskiego zawsze polegał na rolnictwie zrównoważonym. I myślę, że to jest najbezpieczniejsze dla wszystkich konsumentów europejskich, bo rolnictwo zrównoważone dostarczy bezpieczną żywność i stosunkowo tanią. I będzie jej dużo. Jej nigdy konsumentowi w Europie nie zabraknie. Rolnictwo ekologiczne jest też dla wybranej grupy klientów i jakby jako samorząd rolniczy też walczymy o rolnictwo ekologiczne, tylko myślę, że przy rolnictwie ekologicznym nie będziemy w stanie całej populacji w Europie wykarmić, tak? I tutaj nie można...
1: I wtedy będziemy musieli importować.
2: Tak.
1: I wtedy będziemy musieli... Z krajów, gdzie te środki ochrony roślin są dopuszczone.
2: Tak, tak, no... Mhm. Dokładnie tak, jak pan redaktor mówi.
1: Będziemy... Czyli z punktu widzenia konsumenta dostaniemy gorszy produkt w tej samej cenie...
2: Drożej.
1: Jak ten... A, drożej.
2: Drożej go dostaniemy, bo jeżeli go nie będziemy produkować w Europie, to potem zapłacimy dużo, dużo więcej. No mamy przykład dzisiaj ropy, tak, gdzie jesteśmy zależni od Bliskiego Wschodu i widzimy, jak łańcuchy dostaw zostały zaburzone i jako kontynent czy gaz, tak, jesteśmy zależni, tak. Idzie zima, mamy rezerwy gazu na wyczerpaniu i to pokazuje, tak, i to samo możemy, ten sam błąd możemy popełnić z żywnością.
1: Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo w internecie.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Ale rześki poranek mamy.
1: O, muszę powiedzieć, że nawet w nocy zmarzłam.
0: A jednak żyję.
1: Zmarzłam, a jednak, tak.
0: Zmarty wstała.
1: Pokłoski mojej śmieci są przesadzone i przedwczesne. Zimno było, tak. Zimno było, trzeba się naubierać o poranku. Kasia Plewnia jednak
2: rozebrana. Potwierdzam. Też że... było mi chłodno. Mam
0: ale
2: dzisiaj
0: co,
2: zimno.
0: Że Magda zmarła?
2: Nie. Nie, że było zimno rano. Aha. Też użyłam, ja już wzięłam szalik zimowy.
1: Można zmarznąć na śmierć.
0: No.
1: Szalik zimowy, dobrze słyszałam?
2: Zimowy szalik, tak. Bo zimowy szalik o tej porze dnia jest najlepszy.
1: Aha.
0: O proszę, ale do tego coś jeszcze.
1: Czapka.
2: Nie,
1: rękawiczki.
0: Nie. Dobra, szósta na zegarze.
2: Pierwsza fregata z programu Miecznik zostanie dziś ochrzczona. Ze Szczecina do Opola na egzaminy z prawa jazdy. Co dalej z programem Ceny paliwa niżej? O tym m.in. w ekonomii.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Minęła szósta, pierwsza poranna wiadomości prezentuje w Radiu Opole Katarzyna Plewnia.
2: Chrzest i nadanie imienia Wicher nowej fregacie w ramach programu Miecznik. W tej uroczystości w doku Stoczni Wojennej w Gdyni udział wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. prezydent, premier oraz szef MON-u. Szczegóły imprezy Agnieszka Drążkiewicz.
4: Fregata to potężna konstrukcja, długa na niemal 140 metrów i szeroka na 20. W przyszłości będzie zabierać na pokład około 120 marynarzy, ale zanim to się stanie, tradycji musi stać się zadość. Fregata zostanie ochrzczona, a potem zwodowana. W kolejnych latach do Wichra dołączą jeszcze ORP Burza i Huragan.
2: A ceremonia wodowania fregaty jutro w Zatoce Gdańskiej. Anna Konieczyńska odwołana ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ta ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Sprawą zajmuje się CBA, prokuratura i Ministerstwo Rozwoju. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski. A więcej o sprawie Sylwia Białek.
5: Premier nie krył oburzenia.
6: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli. Jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
5: Szef rządu zapowiedział, że kontrole będą prowadzone wszędzie tam, gdzie pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości przyznawania pomocy.
2: Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek rano. W wyniku wstrząsów zawaliły się lub uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki mieszkalne w Kali i Perejrze. Pod ich gruzami wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Kali zawaliły się 3 szpitale, uszkodzone zostało także lotnisko.
3: Zdajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Coraz dłużej trzeba czekać na egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B w Opolskiem. W Opolu i Nysie około 30 dni, w Kędzierzynie Koźlu 37, bo po pierwsze nałożyły się na siebie 2 roczniki młodych kierowców. Po wtóre na egzamin w naszym regionie przyjeżdżają też mieszkańcy innych województw, nawet zachodniopomorskiego. Mówi Andrzej Rak, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.
7: Nigdy tylu osób ze Szczecina nie mieliśmy u siebie na egzaminie i z Warszawy. Wszystkie miejsca, które otwieramy, natychmiast są zajmowane i w bardzo dużej ilości przez choćby mieszkańców powiatu raciborskiego, gliwickiego, rybnickiego, dolnośląskie.
2: A jak przypomina wicedyrektor Rak, od marca o prawo jazdy kategorii B starają się również 17-latki. W przypadku egzaminu z teorii czas oczekiwania w Opolu wynosi 14 dni, w Nysie 21, a w Kędzierzynie Koźlu 20 dni. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS-u w Opolskiem będą zamknięte. Tego dnia nie będzie można skorzystać także z pomocy konsultantów infolinii ZUS-u, bo najbliższy piątek jest dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dniem wolnym za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Jak przypomina Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy Opolskiego Oddziału ZUS-u, wiele spraw można jednak załatwić przez internet lub korzystając z aplikacji mobilnych ZUS-u. Już wieczorem będzie można obserwować zaćmienie Słońca, jakiego nie widzieliśmy od 27 lat. Na czym polega zjawisko zaćmienia Słońca, tłumaczy dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.
8: Zaćmienie polega na tym, że Księżyc znajduje się na linii prostej między Ziemią a Słońcem. On po prostu nam nie dopuszcza część promieni słonecznych, które by normalnie dostały się na Ziemi. W zależności, w jakim jesteśmy położeniu tej Ziemi, to możemy w widzieć tylko częściowe zakrycie lub całkowite zakrycie.
2: W Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%, w Hiszpanii natomiast niemal całkowicie. A na koniec polscy lekkoatleci wywalczyli jeden medal podczas drugiego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham. Srebro w biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzeszowska. Przypomnijmy, w poniedziałek wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów została Ewa Swoboda. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
2: 4,5 minuty po godzinie 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Daniel Klimczak, dzień dobry. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Nadal nie ma decyzji w sprawie ewentualnego powrotu programu ceny paliwa niżej. Choć w ubiegłym tygodniu pojawiła się szansa na większe obniżki cen na krajowym rynku w związku z pewną stabilizacją na rynku międzynarodowym, to w tym tygodniu nastroje nie są już tak optymistyczne, mówi Polskiemu Radiu Urszula Cieślak z Biura Analiz Reflex.
10: Ceny ropy ponownie rano zbliżyły się w rejon $90 po południu. Sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen. Przy tych obecnych poziomach cen korekta podatku VAT, gdyby nastąpiła z 23% do 8%, dałaby nam rachunki niższe do złotówki na litrze.
9: Rząd przyjął projekty czterech ustaw, w tym deregulacyjnych, dotyczących artystów i ZUS-u. Pierwszy z nich dotyczy zmiany w prawie autorskim. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że osoby, które pracują nad książkami, będą mogły liczyć na wyższe zarobki. Kolejna ustawa dotyczy umorzenia zaległości dochodzonych przez ZUS i powstałych przed 1999 rokiem, czyli przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Jak wyjaśniono, odzyskanie tych pieniędzy kosztowałoby więcej niż wynosi zadłużenie. Rząd przyjął też projekt ustawy, który ma zapewnić pomoc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. A opolscy rolnicy apelują do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy w regionie ucierpiały przede wszystkim uprawy kukurydzy, buraka cukrowego i słonecznika. Wniosek rolników trafił też do Ministerstwa Rolnictwa. W najbliższych dniach ma się spotkać zespół doradczy powołany przy wojewodzie.
3: Pogoda.
2: No to jeszcze raz musimy to powiedzieć, bo dawno tego nie mówiliśmy. Zimno jest, naprawdę chłodno. Tylko 9 stopni teraz notują opolskie termometry. Chociaż w centrum stolicy województwa jest troszeczkę cieplej, tak około 12 stopni. Ale poranek naprawdę do tych bardzo, bardzo rześkich należy.
0: Oj tak. 24 stopnie to jest maksymalna temperatura jednak na dzisiaj. Jutro 27 stopni, w piątek 29, a w sobotę nawet 33.
2: No i pięknie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bo jest zdecydowanie.
2: To jest zdecydowanie pięknie. Tak jak mówisz, tak właśnie będzie.
0: Dokładnie.
2: Ale trzeba pamiętać, że w sobotę, kiedy będzie 33 na termometrach, to sklepy będą zamknięte, bo wtedy święto Wojska Polskiego.
0: A, widzisz, tak. I tam możemy sobie odebrać wolne w piątek.
2: Mhm,
0: tak chyba jest, prawda?
2: Tak jest, albo w poniedziałek, jak kto woli.
0: No to żegnajmy.
2: Ale dzisiaj jeszcze jesteśmy razem z wami, 7 po 6, cześć, witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6. Witamy w porannym programie Radio Opole. Magda Szymińska.
2: Kacper Śniegórski i Darek Kuzera, który ten program realizuje.
1: No to skoro się przedstawiliśmy, to jeszcze przedstawimy, co dzisiaj w porannym programie Radio Opole.
2: O, będzie się działo. Trzeba przyznać, że będzie bardzo dużo różnych elementów i wątków, bo tak, my jesteśmy pracoholikami niemalże, a dzisiaj mamy Dzień Pracoholików, Międzynarodowy Dzień Młodzieży, to ja, i Światowy Dzień Słonia.
1: To ty.
2: No jakby to. Ty.
1: Tak wypadło, tak? Jakoś.
2: Kto by pomyślał.
1: Zaćmienie jakieś miałeś widocznie. A dzisiaj o tym zaćmieniu to będzie bardzo dużo, bo dzisiaj ktoś zgasi słońce, ale tylko na chwilę, na jakieś takie 2-3 minuty. W Polsce 85% tego zaćmienia będziemy mieć, w Hiszpanii, w Islandii nawet 100% zaćmienie. No i jest tak, że jak ktoś ma wolną chwilę i taki lot last minute by znalazł do Hiszpanii albo na Islandię, no to super. Ale u nas też da się to poobserwować.
2: Jakie to super? To przecież pojedzie, zrobi reklamację, jeszcze nie było słońca.
1: No właśnie.
2: No więc to...
1: Do biura podróży, że poleciałem, a wakacje all inclusive się nie udały. Jak obserwować to słońce tak, żeby było bezpiecznie? Takie porady dzisiaj w porannym programie także będą.
2: Ale będzie jeszcze zdecydowanie więcej wątków, także zostańcie z nami, a teraz Kygo, Flow, Kings, JMK, Link.
1: Ojej.
2: Ile oni się tam zebrali, żeby nagrać utwór Kygo Yo?
1: I że to się wszystko pomieściło w studiu?
2: No to słucham.

0: wiesz, że jaki dzisiaj mamy dzień w kalendarzu? Dzień słonia?
1: Tak, tak jest.
0: A wiesz, dlaczego słonie są szare?
1: A czemu?
0: Bo szare wyszczupla. Taki dowcip z samego rana. 21 minut po godzinie 6. 12 sierpnia dzisiaj mamy, 224 dzień roku, a imieniny ma Eusebia, Eusebiusz, Hilaria, Innocenty, Julian, Julianna, Klara i Lech.
1: A powiedz mi na przykład, co się wydarzyło w 1851 roku, 12 sierpnia.
0: Masz na myśli to, co było 175 lat temu? Dokładnie
1: tak.
0: Właśnie wtedy? No to wiem, że wtedy nowojorski mechanik Isaac Singer opatentował maszynę do szycia z napędem pedałowym. Podczas nauki zawodu inżyniera miał okazję obserwować naprawę starej maszyny do szycia, no i doszedł do wniosku,

0: że on może lepiej to zrobić.
1: No, bardzo ciekawe. A w 1861 na przykład?
0: A ty nie wiesz, co się wtedy działo?
1: Nie.
0: Nie wiesz. Już 165 lat temu nie wiesz, co się wydarzyło. No ja nie wiem. Zmarł wtedy Remington Eliphalet, amerykański przemysłowiec i wynalazca. W 1816 roku założył firmę produkującą m.in. pistolety, ale też maszyny rolnicze i maszyny do pisania. Ale na pewno wiesz, kto ma dzisiaj urodziny.
1: Tak, Artur Barciś, bo on się urodził w 1956 roku. To aktor teatralny i filmowy. Sympatię telewidzów zyskał dzięki rolom w serialach Miodowe Lata i Rancho. Ale Artur Barciś to, krótko mówiąc, jest norek.
0: Mhm, tak. A Jamesa Bonda znasz?
1: Oczywiście.
0: A wiesz, kto wymyślił tę postać?
1: Ian Fleming.
0: No i tak się składa, że dzisiaj mamy rocznicę śmierci tego amerykańskiego pisarza, twórcy postaci Jamesa Bonda, bohatera licznych powieści kryminalnych i thrillerów, między innymi Żyj i Pozwól umrzeć.
1: A kiedy rząd podjął decyzję o budowie elektrowni jądrowej?
0: Właśnie to jest ciekawostka, że 55 lat temu, a ta elektrownia do tej pory nie powstała.
1: Tak. Także od 1971 roku czekamy.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl.
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeckim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
13: Po reklamie.

0: Juanes w Radio Polo czarnej koszuli w pół do siódmej. Jeżeli w taką się ubierzecie, to w ciągu dnia może być wam ciepło, ale o tej porze to jeszcze nie.
1: No tak, jest zimno. Katarzyna Plewnia teraz ma dla nas najnowsze wiadomości.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Nowa fregata ORP Wicher, zbudowana w ramach programu Miecznik, zostanie dziś ochrzczona, a jutro zwodowana. Chrzest z tradycyjnym uderzeniem butelką o burtę obserwować będą wojskowi, kierownictwo resortu obrony oraz zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość odbędzie się w doku Stoczni Wojennej w Gdyni, a wodowanie jutro w Zatoce Gdańskiej. Fregaty budowane w ramach programu Miecznik to okręty mające m.in. zwalczać okręty podwodne. Magazyn obrony cywilnej powstanie w piwnicach niedokończonego szpitala w Głogówku, którego rozbudowę wstrzymano pod koniec lat 90. Nieużytkowane dotąd przyziemie szpitala ma powierzchnię 1000 m2. Wyłoniona w przetargu firma zrealizować ma to pierwszy etap tego zadania do 11 grudnia. Koszt robót budowlanych to ponad 1 700 000 zł, z kolei 1 100 000 zł stanowi dotacja z Państwowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przed nami wyjątkowo widowiskowy wieczór i noc. Będziemy świadkami częściowego zaćmienia słońca oraz maksimum roju Perseidów, czyli tak zwanej nocy spadających gwiazd. W trakcie widzianego z terenu Polski największego od 27 lat częściowego zaćmienia słońce lokalnie zasłonięte będzie nawet w 88%. Zjawisko to w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się między godziną 19.10 a 19.18, a jego maksymalna faza nastąpi między godziną 20 a 29.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To teraz musimy dmuchać w chmury, dmuchać w niebo, żeby przypadkiem nam to zaćmienie słońca nie było zaćmieniem chmurami. Ale według synoptyków dzisiaj raczej pogodnie powinno być na całym obszarze województwa opolskiego. Pogodnie i ciepło po tym, jak teraz mamy zimno.
1: No tak, bo teraz mamy zimno, to trzeba przyznać, bo mamy 11 stopni, zaczynaliśmy od 9. Natomiast maksymalna temperatura na dzisiaj to 24 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale dzisiaj wszyscy będą patrzeć wieczorem w niebo. To będzie niesamowite zjawisko, popatrzeć na tych ludzi, którzy patrzą w górę.
1: No tak, tylko że patrzcie w odpowiedni sposób. A jak to zrobić? W odpowiedni sposób, o tym jeszcze opowiemy w poranku.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: Za 21 minut będzie godzina 7. Słuchacie porannego programu w Radiu Opole i oglądacie pewnie w tym czasie różne rzeczy w internecie. Jeżeli jesteście akurat na Facebooku Radio Opole, to tam jest taka rzecz, która wzbudza kontrowersje i jest mocno komentowana. Chodzi o to, że pewna pani z powiatu kędzierzyńskiego zdobyła 35 punktów, ale niestety karnych. I to w krótkim czasie. Tak się zakończyła jej jazda. Kobieta przekraczała prędkość, a dodatkowo wyprzedzała na skrzyżowaniu, jak na liniach ciągłych i na przejściach dla pieszych. Krapkowiccy policjanci zatrzymali ją do kontroli, no i w efekcie dostała te 35 punktów karnych i kilka tysięcy złotych do zapłaty. Komentujecie to pisząc tak: czyli jadący za nią policjanci, wyprzedzający na dwóch ciągłych i na przejściu dla pieszych, to robili to przepisowo? No nie rozumiem. Taki komentarz od Macieja. No i jeszcze też różne inne teksty tutaj wypisujecie, takie, które się nie nadają do cytowania o tej porze.
2: A to jest też bardzo ładna historia, nie ta, tylko ta związana z Odrą Opole, trzeba przyznać.
1: A która historia?
2: No bo Odra Opole zaprosiła gości, którzy sprzedawali lemoniadę, żeby sobie odwiedzili
1: stadion.
2: Chodzi
1: o bardzo młodych gości, młodych i przedsiębiorczych. Zostali oni docenieni także przez opolskich przedsiębiorców, no i dzięki temu pożyteczne stało się faktem, no i wszystko udało się pięknie połączyć. Zresztą sami posłuchajcie.
3: No Odra nas zaprosiła i jesteśmy bardzo zaskoczeni, że do nas napisała.
4: Dostaliśmy misia, torebkę, notesy i długopisy, a od Odry zeszy, bilet i właśnie szal.
5: Poczuliście się docenieni, wyróżnieni?
6: Bardzo.
7: To jest wielkie zaskoczenie, bo Odra Opole jest znanym bardzo klubem w Opolu, więc to jest zaskoczenie, że dzieci, które nie są jeszcze pełnoletnie, przyszły na boisko tak po prostu za to, że sprzedawali lemoniadę.
8: Tak sobie przypomniałem, jak w wieku 12 lat wraz z kolegami zimą postanowiliśmy sami zarobić pieniądze poprzez odśnieżanie ludziom ich posesji.
9: To jest bardzo świetny przykład takich postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Ta akcja jakby nas ujęła za serce. Nasza dzisiaj tutaj obecność jako instytucja otoczenia biznesu, żeby móc chociaż tak w drobne jakieś upominki dla młodzieży przekazać.
1: No i świetna inicjatywa. Brawo też dla młodzieży z Górek. Tak się rodzi przedsiębiorczość. A potem to trzeba płacić ZUS, trzeba płacić podatki.
2: Oj, to młodzi są jeszcze im nie musisz przypominać.
1: A potem im jakoś z czasem przejdzie.

0: Za 13 minut będzie godzina 7. Zostaw ten mikrofon. Po szeleści.
1: Tak.
0: Kasi Plewni oddaj.
1: Masz, Kasia, mikrofon.
0: Mam, trzymam.
1: Nie, to przekazałem, nie działa.
0: No świetnie. Kasia, ty na urlopie byłeś, prawda? Tak, tak. Jak było?
2: Bardzo, no krótko. Krótko, nawet nie, ale jeszcze jeden urlop przede mną i na ten się tak bardziej nastawiam, bo będę chciała wyjechać, a ten spędzałam w domowych pieleszach. Nie było źle.
0: Słoiki zrobiłaś.
1: Ale czekaj, czekaj, teraz zagadam.
2: Nie, omlet, ale to wczoraj.
1: Tu peux par français bien?
2: Bien. Jak to kiedyś...
0: Żeli papą.
2: Oui, tak, znaczy radzę sobie, ale... Nie używam tego języka na co dzień, więc gdzieś tam uszczupla się ta moja francuszczyzna.
1: Bo wiesz, jaki jest hit? Magda kompletnie nie umie mówić po francusku, a mówi bezustannie.
0: To jest, bo ja świetnie udaję, że umiem mówić po francusku, ale to już zupełnie inna sprawa. Co tam w wiadomościach, Kasiu?
2: Będzie oczywiście między innymi o zaćmieniu słońca. Może nie jest to najważniejsze wydarzenie, ale z drugiej strony właściwie... Tak, spektakularne.
1: Tak, to, że wiecie, że
2: ja bardzo lubię to określenie spektakularne zachody słońca. Kiedyś wam opowiem, dlaczego. Ale dzisiaj będzie spektakularne zaćmienie słońca, ale tak a propos tego przejęzyczenia, które tobie się przytrafiło.
1: Że umarła.
2: Przed szóstą, tak. Na przykład, a jakby tak powiedzieć, że dzisiaj będzie noc upadłych gwiazd.
0: Tak kilka by się znalazło takich.
2: Pewnie tak. A to zaćmienie słońca. Zastanawiam się właśnie, czy ja będę musiała dzisiaj wyjść na górkę śmierci, nomen omen, żeby lepiej zobaczyć zaćmienie słońca, czy wystarczy, że z balkonu pooglądam.
1: A czekaj, ja ci
0: to zależy,
1: powiem.
0: Z której strony masz balkon.
1: Nie,
0: bo jak masz na wschód, to nie zobaczysz zachodu.
2: U mamy jest balkon od zachodniej strony, więc może będzie widać.
1: Bo górka śmierci, jak ty pójdziesz, no to nie, to ci bloki zasłonią. To nie będziesz widziała.
2: Nie, ale ja będę wyżej, to przecież chyba najwyższe
1: no, ale
2: w Europie.
1: Nie, no bo
2: nie
1: tam te inne bloki na horyzoncie będą.
2: Nie, tam, jak było zaćmienie słońca, nie wiem, 9, 10, ile, 27 to nie, bo pamiętam, że było
0: to
2: takie właśnie...
0: nie było jeszcze.
2: Były bloki i byłam z tą płytą, z płytą CD, żeby zobaczyć. Jakoś...
0: No to właśnie, dzisiaj będziemy ostrzegać się przed tym, żeby przez taką płytę CD nie patrzeć. Zresztą, kto teraz ma jeszcze w domach płyty CD? To już zupełnie inna rzecz. Wytłumacz dzieciom, do czego to w ogóle służyło. To już inna para.
1: Wiecie co, powiem tak. Mieliśmy się dowiedzieć co w wiadomościach, ale nie ma już czasu, także będziemy słuchać tych wiadomości i się wtedy dowiemy, bo najbliższe za 10 minut punktualnie o godzinie 7, a poprowadzi je Kasia Plewnia.
2: I będzie nie tylko o zaćmieniu słońca.
1: O, zdecydowanie. Dzięki.

0: Barbara Streisand.
1: Jak śpiewa Bonnie M w Radiopole, Barbara Streisand jest najbardziej pożądaną kobietą na świecie, a my pożądamy informacji na temat tego, co dzieje się w świecie, w kraju i w naszym regionie.
2: A dowiemy się tego wszystkiego z wiadomości za minutę i 30 sekund.
3: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
4: Reklama.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
5: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
4: Po reklamie.
6: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
1: 12 sierpnia dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, dzień pracoholików. Pozdrawiamy tych, którzy właśnie o 7 rozpoczynają swoją pracę, a my się przenosimy do redakcji informacji.
7: Projekt ustawy wspierającej poszkodowanych w programie Czyste Powietrze przyjęty przez Radę Ministrów. Wyceny zniszczeń w Balcarzowicach wyższe niż wypłacone dotąd wsparcie. Zakład komunalny w Opolu kontynuuje akcję Przynieś rower, odbierz kask.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
2: Szczegóły wiadomości przedstawi Katarzyna Plewnia.
7: Poszkodowani beneficjenci programu Czyste Powietrze otrzymają pomoc. Chodzi o osoby oszukane przez nierzetelnych wykonawców. Projekt ustawy został przyjęty wczoraj przez rząd. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: W programie Czyste Powietrze przygotowanym przez poprzedni rząd było wiele luk, które szkodziły beneficjentom, a ustawa ma to naprawić. Mówił po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Które skutkowały tym, że część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami, i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
8: Teraz projekt ustawy trafił do dalszych prac w Sejmie.
7: Lotnice z bazy w Krzesinach przygotowują się od tygodni do warszawskiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Piloci samolotów F-16 trenują w Powidzu, gdzie szlifują współpracę z załogami innych maszyn, mówi kapitan Sonia Popko z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
10: Przeloty pokazują, no tutaj akurat w formacjach, więc to troszeczkę inaczej wygląda, będzie nas więcej. Połączone loty z innymi samolotami, które również wezmą udział. Więc tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
7: W sobotę, 15 sierpnia nad Warszawą, będzie można zobaczyć w powietrzu kilkadziesiąt maszyn, śmigłowce i samoloty różnych typów. W trakcie defilady zaprezentują się zresztą wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Z kolei w Trójmieście odbędzie się parada morska. Nowa fregata ORP Wichar, zbudowana w ramach programu Miecznik, zostanie dziś ochrzczona, a jutro zwodowana w uroczystości. W doku Stoczni Wojennej w Gdyni udział wezmą wojskowi, kierownictwo resortu obrony oraz zwierzchnik sił zbrojnych. Prezydent Karol Nawrocki. Fregaty budowane w ramach programu Miecznik to okręty mające m.in. zwalczać okręty podwodne. Mają też prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku i poza nim. ORP Wichar to jedna z trzech zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki Burza i Huragan są w fazie budowania. Ostatnia zostanie zwodowana w 2031 roku, a fregata Wichar do służby w marynarce wojennej wejdzie za 3 lata.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Mieszkańcy Balcarzowic wciąż odczuwają skutki trąby powietrznej, która 30 maja przeszła przez tę miejscowość. Szacunki rzeczoznawcy dotyczące zniszczeń są wyższe niż suma wsparcia, jakie otrzymali dotąd poszkodowani. Jak mówi burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, wsparcie pochodzi głównie z trzech źródeł. To pieniądze rządowe, samorządowe i z ubezpieczeń.
11: Jeśli chodzi o te kwestie rządowe, wiem, że będą odwołania paru poszkodowanych. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, też
0: też tam trwały jakieś negocjacje między poszkodowanymi ubezpieczeniami, a to, na co mamy teraz realny wpływ, to są środki samorządowe, które spływają do nas ze różnych samorządów, to jest prawie 10 samorządów z terenu województwa opolskiego.
7: Przypomnijmy, trąba powietrzna uszkodziła w Balcerzowicach 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych.
6: To przyniesie dzień.
7: Hiszpania czeka na pierwsze od ponad 100 lat całkowite zaćmienie słońca widoczne z kontynentalnej części tego kraju. Zjawisko przyciągnęło setki tysięcy turystów. Więcej na ten temat Jan Olencki.
4: Kumulacja zaćmienia nastąpi około 20:30 nad północną i środkową Hiszpanią. Na zaćmienie przyjechali obserwatorzy z całego świata.
11: I love to see eclipse.
4: Uwielbiam oglądać zaćmienia, bo budzą we mnie zachwyt i poczucie ogromu. Nagle wszystko pogrąża się w ciemności, wtedy doceniamy światło. Hiszpańskie władze ostrzegają, że po zakończeniu zaćmienia na drogach mogą powstać wielokilometrowe korki. Zamknięto też część parków i terenów leśnych z powodu zagrożenia pożarowego. Transmisja zjawiska ma być dostępna na stronie NASA.
7: Po zamknięciu lotniska w Katanii kolejny sycylijski port lotniczy w Comiso wstrzymał przyloty i odloty. Powodem jest trwająca erupcja wulkanu Etna. W obu portach ruch lotniczy został zawieszony co najmniej do godziny 11. A na koniec zakład komunalny w Opolu kontynuuje akcję Przynieś rower, odbierz kask. Osoby, które mają niepotrzebny, ale wciąż sprawny rower lub taki, który wymaga tylko drobnych napraw, mogą przekazać jednoślad do PSZOK-u, a w zamian otrzymać kasko rowerowe. Akcja prowadzona jest w PSZOK-u przy ulicy Przeskok 1 w Opolu.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Na termometrach mamy już 10 stopni, znaczy było 9, potem 11, a teraz znowu 10, ale 24 maksymalnie.
1: No, to ta środa na pewno będzie należała do takich raczej umiarkowanie przyjemnych pogodowo. 24, ale jutro już 27 stopni, w piątek już 29 stopni, a w sobotę nawet 33, więc powoli znowu zbliżamy się do tych wysokich temperatur. Cieszmy się środą, bo tak szybko się kończy.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: I cały czas dzisiaj będziemy trzymać kciuki, żeby na niebie nad Polską nie pojawiła się ani jedna chmurka, bo bardzo chcemy zobaczyć to spektakularne, jak już mówimy, od pewnego czasu zaćmienie słońca, które dzisiaj wieczorem ma się pojawić.
2: 80% w Polsce będzie zaćmione to słońce.
1: Ale to
2: 80.
1: tylko przez jakąś minutkę, dwie minutki.
2: Albo mniej nawet.
1: Nie, no, może na radę.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut po godzinie 7. Kiełbasa, whisky i areszt. Teraz taka historia w porannym programie Radia Opole. A chodzi o 33-latka ze Strzelec Opolskich, który był amatorem cudzego mienia.
2: Ale też był

0: głodny wrażeń i spragnione emocji.
1: I chciał wynieść ze sklepu 3 paczki kiełbasy i 2 butelki whisky.
0: Kiedy pracownice próbowały go zatrzymać, zaczął się z nimi szarpać, groził jednej z kobiet i uderzył ją w twarz.
1: A jak wynika z ich relacji, tutaj fragment policyjnej notatki, mężczyzna przeszedł przez linię kas, nie płacąc za towar. Jego zachowanie nie umknęło uwadze pracownic, które podjęły interwencję. No i wówczas 33-latek, chcąc utrzymać się w posiadaniu skradzionych produktów, stał się agresywny i zaczął się szarpać. Szarpanina rozpoczęła się w rejonie kas, następnie przeniosła się przed wejście do marketu.
0: Ostatecznie złodziej uciekł, zostawiając plecak, alkohol, no i też rower. Policjanci szybko go namierzyli, znaleźli go śpiącego na trawniku pod żywopłotem. Jak się okazało, rower, rzecz jasna, też był kradziony. I wiesz co, ja nawet się domyślam, jak on będzie się potem tłumaczył przed sądem.
1: No jak?
0: No jakoś tak.
2: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał 3 razy, nie? I on, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
0: No tak może być, ale na koniec coś czuję, że doda od siebie.
2: To przepraszam państwa.

0: 15 minut mamy już po godzinie 7 w Radio Opole i dziś mamy 12 dzień sierpnia, to środa. Jak zerkniemy sobie do kalendarza świąt nietypowych, to tak, mamy Światowy Dzień Słonia, mamy Międzynarodowy Dzień Młodzieży, ale mamy też Dzień Pracoholików.
1: Czym się różni pracownik od pracoholika? Tym, że pracownik rano idzie do pracy i wraca do domu, a pracoholik idzie do domu i rano wraca do pracy. A ja słyszałam, że nawet powstają takie kluby anonimowych pracoholików. No i na takich spotkaniach to brzmi mniej więcej tak. Cześć, jestem Adam. Nie pracuję od 11 lat.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl. Ukośnik Opole. Bądź z nami. Spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
10: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
11: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia. Po reklamie.

0: przy Rolling Stonesach. W samochodzie można się toczyć do pracy, nawet nie ze specjalną prędkością. Kiedy taka muzyka gra, to naprawdę jest przyjemnie. W pół do ósmej.
1: Czas na najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Plewnia.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Krajowy trening reagowania 29 sierpnia w całej Polsce. Zajęcia zlokalizowano w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jak rozróżnić autentyczny sygnał alarmowy od fałszywego, jak spakować plecak bezpieczeństwa, a miejsc tych zajęć należy szukać na stronach MSWiA. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu przy ulicy Wróblewskiego jak nowa. Do starego budynku dobudowano nowe skrzydło. Placówka może więc teraz pomieścić ponad 370 uczniów, którzy będą korzystać m.in. z przestronnej stołówki z kuchnią. Trwa doposażanie placówki. Jej budynek to teraz bardzo nowoczesny obiekt z systemem inteligentnego zarządzania. Na dachu szkoły zamontowano panele fotowoltaiczne. Po zamknięciu lotniska w Katanii kolejny sycylijski port lotniczy w Komiso wstrzymał przyloty i odloty. Powodem jest trwająca erupcja wulkanu Etna. W atmosferze unosi się popiół będący zagrożeniem dla ruchu lotniczego. Pasażerowie, których loty zostały wstrzymane, kierowani są do innych lotnisk na Sycylii, m.in. w Palermo i Trapani. Wśród podróżujących, których dotknęły utrudnienia, są także Polacy. Według naszego MSZ-u problemy z powrotem może mieć około 200 obywateli Polski.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pogodne, ale dosyć chłodne mamy poranek w województwie opolskim. 11 stopni teraz opolskie termometry pokazują, a za oknami mnóstwo słońca.
1: Oj, tego słońca to będziemy mieli jeszcze więcej dzisiaj, bo 24 stopnie maksymalnie na termometrach. Jutro 27 stopni, w piątek 29, a w sobotę nawet 33.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Piękne słońce dzisiaj.
1: Popatrz, co się będzie działo w przyszłym tygodniu.
0: A w przyszłym tygodniu to tak na chwilę wróci jesień. Piękne słońce dzisiaj, na tym się skupiamy, bo dzisiaj wieczorem to mamy mieć piękne zaćmienie tego pięknego słońca.
1: Kacper Śnigorski,
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera. Cześć, dzień dobry, witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dzień Młodzieży dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, ale też Dzień Pracoholika. Irek Prochera razem z nami w studiu. Wybierz sobie, do której grupy należysz.
2: Dzień dobry, ale myśleć o sobie jako o młodzieży.
1: Ach, wiesz, co jest najgorsze. Wiesz, co jest najgorsze z tą młodzieżą?
3: Że już dawno nią nie jesteśmy.
1: No właśnie.
2: Ale dzisiaj chyba też Dzień Słonia, nie wiem, czy
1: się... nie mów, że się z tą grupą utożsamiasz.
2: Nie, słoń ma dobrą pamięć. Wyjątkową nawet dobrą.
1: W sumie, to żeby pracować przy porannych rozmowach radiowych, to też trzeba mieć dobrą pamięć, tak zwany dobry background.
2: No ale nie można się poruszać jak słoń w składzie porcelany. Szczególnie w meandrach polityki, bo to może się różnie skończyć.
1: No ale bywa tak, że i w polityce ktoś komuś jak słoń na ucho nadepnie.
2: Tak, lepiej na ucho niż na odcisk. Ale generalnie od tego jesteśmy my dziennikarze, żeby nadeptywać na odciski, szczególnie osobom publicznym.
1: Ale skupmy się na tym dniu pracoholików. Dzisiaj też będziesz rozmawiał na temat prawa pracy w porannej rozmowie. Podobno z pracoholikami jest tak, że można ich poznać po tym, że siedzą tylko do 15 w pracy, wtedy kiedy są na urlopie.
2: Ale wiesz, paradoksalnie postanowiłem, że zacznę tę rozmowę nie od pracy, a od wolnego od pracy. Tak, bo w ten zbliżający się weekend będzie dosyć wyjątkowy pod tym względem. Trzydniowy, jeżeli ktoś się ma szczęście i dobrze się, jak to się kolokwialnie mówi, zakręci. 14 sierpnia, czyli w najbliższy piątek, to jest dzień wolny od pracy.
1: Tak. Jak to wolno
2: od pracy? Zarządził premier. Tak.
1: To znaczy, że co? Że radio wyłączamy?
2: No nie, no to właśnie tutaj są te wyjątki, o których chciałem porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem. A gościem porannej rozmowy będzie nadinspektor pracy Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Więc zapytam, jak to jest z tymi dniami ustawowo wolnymi od pracy. No bo później, jeżeli ktoś pracuje w ten dzień, no to może sobie go odebrać, tak? Ale nie każdy taki dzień ustawowo wolny od pracy kwalifikuje się do tego odebrania. Poza tym nie wszyscy mogą, prawda, bo jest praca w trybie ciągłym, więc tematów tutaj nie zabraknie. Ale to nie jest jedyny temat, którym się zajmiemy, no bo przecież jeszcze te upały, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich 100 tygodniach,
1: i będziemy
2: nas
1: mieć znowu właśnie w tych najbliższych dniach.
2: A Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła wyniki częściowej kontroli właśnie dotyczącej warunków pracy w upały. Będę pytał, czy z naszego regionu były także skargi.
3: Dlatego warto słuchać porannej rozmowy Radia Opole, która rozpocznie się kwadrans po godzinie 8.
2: Zapraszam.
1: Poprowadzi ją Ireneusz Prochera i będzie też jego gość.

0: Patrzę sobie na zegar, znam się na nim i wiem, że za 11 minut będzie godzina 8.
1: Takim zegaroholikiem jesteś trochę.
0: Tak, trzeba przyznać, że jestem w tym bardzo dobry. Natomiast nasz słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego to jest bardzo dobry w ciekawostkach motoryzacyjnych, dlatego dzisiaj zadzwonił i ma dla nas ciekawostkę niemotoryzacyjną.
1: O, to tak dla odmiany.
0: Słuchamy.
2: No dzisiaj mamy to 80-procentowe zaćmienie słońca. Ja już przygotowałem sobie taki filtr z rzutnika Krokus. Wszyscy oczywiście czekamy, ale mam taką ciekawostkę. Dokładnie za tydzień, no też w środę, będziemy mieli 139. rocznicę 100-procentowego zaćmienia słońca w Polsce. I wtedy trwało ono około 40 sekund i zainspirowało Bolesława Prusa do napisania Faraona. No i tutaj taka moja porażka motoryzacyjna, bo naprawdę nie wiem, jaką marką samochodu poruszał się wtedy Bolesław Prus. Także pozdrawiam redakcję i słuchaczy. Dziękuję, do widzenia.
0: Priusem.
1: Priusem?
0: No to jest Toyota Prius.
1: Aha, no to już wtedy już takie się poruszało. Nie, ale ja mam ciekawostkę motoryzacyjną. Piotr Curie, mąż Marii Curie-Skłodowskiej, zmarł w wyniku wypadku samochodowego. Wpadł pod samochód.
0: Ale miał pecha. No, a wtedy ich było ze 7 na całą Francję.

0: Molly Salord śpiewa, że to nie ona.
1: Że to nie ona? A kto?
0: No nie wiem.
1: Ale nie kto inny jak Kasia Plewnia będzie dla nas miała już za moment najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z naszego regionu. Będą wyższe wynagrodzenia dla artystów. Taka ciekawostka. Więcej o tym w wiadomościach o 8.
2: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
3: Reklama.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Po reklamie.
0: A my zbliżamy się do godziny 8:00. Czas na najnowsze wiadomości z kraju, regionu i świata. Dziś mamy 12 dzień sierpnia.
1: Rząd przyjął projekty deregulacyjne. Pierwsza fregata z programu Miecznik zostanie dziś ochrzczona. Powiemy też o budowie Orlika przy Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: A przed mikrofonem Radia Opole Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak 6 zastępów Straży Pożarnej skierowano do miejscowości Trzebina w powiecie prudnickim. Doszło tam do pożaru wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej. Działania w toku. Będą wyższe wynagrodzenia dla artystów, a część płatników ZUS-u będzie miała umorzone należności. Rząd przyjął projekty 4 ustaw, w tym deregulacyjnych. Szczegóły Dagmara Kędzior.
6: Jeden z projektów dotyczy zmian w ustawie o prawie autorskim. Chodzi w nim o to, by ci, którzy pracują przy tworzeniu książek, czyli m.in. tłumacze i ilustratorzy, mogli zarabiać więcej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Chodzi o to, żeby dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% wartości zakupów bibliotecznych.
6: Z kolei projekt innej ustawy zakłada, że ponad 7 tysięcy płatników ZUS będzie mogło liczyć na umorzenie należności, które powstały przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Rząd przyjął też projekt ustawy, która ma pomóc beneficjentom programu Czyste Powietrze.
1: Chrzest i nadanie imienia Wicher nowej fregacie w ramach programu Miecznik w tej uroczystości. W doku Stoczni Wojennej w Gdyni udział wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. premier i prezydent. Więcej na temat tego wydarzenia Agnieszka Drążkiewicz.
8: Fregata to potężna konstrukcja, długa na niemal 140 metrów i szeroka na 20. W przyszłości będzie zabierać na pokład około 120 marynarzy, ale zanim to się stanie, tradycji musi stać się zadość. Fregata zostanie ochrzczona, a potem zwodowana. W kolejnych latach do Wichra dołączą jeszcze ORP Burza i Huragan.
1: A ceremonia wodowania fregaty jutro w Zatoce Gdańskiej.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: 3 miliony złotych kosztować będzie budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Wynika z przetargu rozstrzygniętego przez Starostwo Powiatowe. Samorząd pozyskał na tę inwestycję 1,5 miliona złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, mówi Artur Nowak ze Zarządu Powiatu Kluczborskiego.
9: Zakończenie tych prac planujemy na rok 2027. No i w ramach tego kompleksu wejdą boiska piłkarskie z nawierzchnią trawiastą, boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową. Zostanie ten kompleks również wyposażony w energooszczędne oświetlenie, monitoring, no i ogrodzenia z piłkochwytami.
1: Po zakończeniu inwestycji wszystkie szkoły ponadpodstawowe z powiatu kluczborskiego będą mieć nowoczesną infrastrukturę sportową. W półfinałach tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto wystąpią Iga Świątek, Elina Switolina, Jelena Rybakina oraz Coco Gauff świątek pewnie pokonała Rosjankę Diane Schneider 6-2-6-1 i w nocy ze środy na czwartek zmierzy się z Ukrainką Świtoliną. Stawką tego meczu dla Polki jest nie tylko awans do finału, ale i przesunięcie się w rankingu WTA z 8 na co najmniej 7 pozycję. Porażka będzie jednak oznaczać spadek na 9 lokatę. Drugą parę utworzą Amerykanka Coco Gauff i Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan. Wracamy do regionu. W piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS-u w Opolskiem będą zamknięte. Tego dnia nie będzie można też skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS-u, bo najbliższy piątek jest dla pracowników ZUS-u dniem wolnym za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Jak poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy Opolskiego Oddziału ZUS-u, wiele spraw można jednak załatwić przez internet lub korzystając z aplikacji mobilnych ZUS-u. A kwestii odbierania dni wolnych za dni świąteczne poświęcona będzie m.in. poranna rozmowa Radia Opole. Gościem Ireneusza Prochery będzie nadinspektor pracy Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.
3: Zapytam, jak to jest z tymi dniami ustawowo wolnymi od pracy, no bo później, jeżeli ktoś pracuje w ten dzień, no to może sobie go odebrać, tak? Ale nie każdy taki dzień ustawowo wolny od pracy kwalifikuje się do tego odebrania. Ale to nie jest jedyny temat, którym się zajmiemy, no bo przecież jeszcze te upały, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich 100 tygodniach, wcale nas nie opuszczają. A Państwowa Inspekcja Pracy ujawniła wyniki częściowej kontroli właśnie dotyczącej warunków pracy w upały. Będę pytał, czy z naszego regionu były także skargi.
1: Ta rozmowa, kwadrans po godzinie 8.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: I już 13 stopni teraz mamy na termometrach w stolicy województwa opolskiego. Robi się z godziny na godzinę coraz cieplej. Maksymalnie dzisiaj do 24 stopni.
0: Jutro 27, w piątek 29, w sobotę 33, a w poniedziałek 17. To jest hit.
1: No to trochę.
0: W poniedziałek będzie super zimno w ogóle, od 13 do 17.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Słuchaj, do poniedziałku to jeszcze tyle czasu, to się jeszcze 4 razy zmieni ta prognoza.
0: Magdaleno, poniedziałek wiesz za ile będzie?
1: Za ile? Za tyle, no tak. Wakacje.

0: Highness na 105,1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
6: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: kwadrans po godzinie 8 o tej porze, jeżeli jesteście w pracy, no to koniecznie powinniście posłuchać porannej rozmowy Radia Opole.
1: Dlatego przenosimy się do studio obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radia Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś nadinspektor pracy Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie inspektorze, kto ma w najbliższy piątek ustawowo wolny od pracy?
4: W najbliższy piątek ustawowo wolny od pracy mają tylko i wyłącznie pracownicy administracji rządowej. To jest bardzo istotne.
3: Czyli my przychodzimy, wszyscy pozostali do pracy.
4: Pozostałe osoby przychodzą do pracy, chyba że pracodawca wyznaczył piątek jako dzień wolny z uwagi na to, że święto, które przypada w sobotę, pomniejsza nam wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.
3: No właśnie, bo to jest tak, że jak w sobotę przypada dzień ustawowo wolny od pracy, to mamy go do odebrania, tak kolokwialnie mówiąc. Jak wypada w niedzielę, to już nie.
4: Zgadza się. Każde święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, pomniejsza nam nominał, czyli liczbę godzin pracy, jaką musimy wykonać w danym okresie rozliczeniowym.
3: A to, kiedy mamy odebrać sobie ten dzień wolny, to wyznacza pracodawca, czy pracownik może
4: wyznacza pracodawca, natomiast w wielu zakładach pracodawca wsłuchuje się w głos osób zatrudnionych i niejednokrotnie dochodzi do porozumienia i ustalają wspólnie, jaki to będzie termin.
3: Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że wielu z nas będzie miało ten przedłużony weekend, czyli piątek, sobotę i niedzielę wolne.
4: Tak, jest takie prawdopodobieństwo, natomiast pamiętajmy, każdy z nas przepracuje w tym okresie rozliczeniowym, który obejmuje to konkretne święto, 8 godzin krócej.
3: No właśnie, panie inspektorze, zmieniając temat, są wyniki pierwszych kontroli dotyczących warunków

0: te zastrzeżenia, które się potwierdziły?
1: No, w głównej mierze w ostatnim czasie dotyczyły wysokich temperatur w miejscu pracy i nie wywiązywania się pracodawców z obowiązków wynikających z kodeksu pracy. Chodzi tutaj o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Natomiast inspektorzy, którzy przyjeżdżali na taką interwencję, na miejscu takich nieprawidłowości nie stwierdzali. Pracownicy mieli zapewnioną wodę w odpowiedniej ilości, posiadali również miejsca, w których mogli się schronić przed upałem, odpocząć, zregenerować siły, więc te wysokie temperatury w ostatnich dniach nie były, czy nie wpływały na bezpieczeństwo pracowników, którzy dzwonili do inspektoratu. Chociaż zdarzały się również informacje zasadne, gdzie inspektor pracy wydawał niezwłocznie decyzje, które zobowiązywały pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. W głównej mierze sprowadzało się to do zakupu zimnych napojów w ilościach niezbędnych do zaspokojenia potrzeb pracowników. To jest bardzo istotne. Nie wystarczy zakupienie na przykład 2,5-litrowych butelek wody w danym dniu, bo każdy pracownik ma inne potrzeby. Każdy pracownik wykonuje inną pracę i ma inne zapotrzebowanie na energię, w tym napoje.
0: A zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o tą maksymalną temperaturę, w której można wykonywać pracę na otwartej przestrzeni?
1: Na dzień dzisiejszy nie ma określonej maksymalnej temperatury, co do zasady. Oczywiście są przepisy szczególne, które odnoszą się do określonych grup zawodowych, na przykład operatorów żurawi czy pracowników młodocianych. Natomiast na dzień dzisiejszy ustawodawca nie określił maksymalnej temperatury, w jakiej pracownik może świadczyć pracę. Natomiast nowelizacja, która wejdzie w życie w styczniu 2027 roku, już odnosi się do takich wartości.
0: A i wtedy będzie wiadomo, że jak jest 38, jak to, albo 39, jak to bywało przecież w tym roku, no to trzeba będzie zostać w domu.
1: Tak, z tego co pamiętam, gdy temperatura przekroczy na zewnątrz 35 stopni Celsjusza, wówczas pracodawca powinien wstrzymać tego typu pracę.
0: No to chyba pracodawcy nie za bardzo się cieszą. Prawda?
1: Oczywiście to nie dotyczy wszystkich prac, głównie tych, które są związane z wysiłkiem fizycznym i które generują określone skutki.
0: Aha, a klimatyzacja w biurze to jest obowiązek?
1: Nie, to nie jest obowiązek, natomiast jeżeli pracodawca zapewnił tego typu rozwiązania techniczne na terenie zakładu pracy, to jest obowiązany do odpowiedniej eksploatacji tych urządzeń. Mam tutaj na myśli przeglądy okresowe, tak aby dbać o systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne w taki sposób, aby tego typu rozwiązania nie prowadziły do na przykład schorzeń.
0: Jesteśmy teraz w okresie żniw. Czy są jakieś przepisy dotyczące właśnie warunków pracy rolników? Że nie mogą na przykład pracować dłużej niż, nie wiem, 12 godzin?
1: Jeżeli chodzi o rolników, tutaj obowiązują ustalenia kodeksowe, więc nie ma tutaj przepisów szczególnych.
0: Jak jest rolnik indywidualny, tak na własnym gospodarstwie, no to sam sobie ustala ten zakres i warunki pracy?
1: Dokładnie tak jak każdy pracodawca, który świadczy pracę na własny rachunek.
0: Panie inspektorze, właśnie weszła, można tak powiedzieć, w życie duża reforma uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Między innymi założenie było takie, że będziecie skuteczniej zmieniać fikcyjne umowy, zlecenia i tak zwane śmieciówki na etat. Są jakieś takie pierwsze ruchy na terenie naszego województwa w tym zakresie?
1: Tak, inspektorzy już prowadzą czynności kontrolne w kilku podmiotach na terenie naszego województwa. Natomiast jeszcze jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych rozwiązaniach w tym zakresie. Chociaż większość pracodawców, z którymi się spotykamy na co dzień, którzy powierzali wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których tak naprawdę powinna być zawarta umowa o pracę, na wniosek inspektora pracy, z inicjatywy inspektora pracy przekształcają takie umowy.
0: Ale nie są do tego przymuszani, robią to na razie z własnej woli.
1: Oczywiście inspektor pracy nie jest od tego, aby kogoś zmusić do konkretnych rozwiązań, natomiast uświadamiamy to po pierwsze, jeżeli taka osoba czuje się odpowiedzialna, to przekształca umowę cywilnoprawną w umowę o pracę. Natomiast jeżeli nie przynosi taka rozmowa oczekiwanego skutku, wówczas inspektor pracy może

0: może wydać określony środek prawny, na przykład polecenie, które zobowiązuje pracodawcę do określonego zachowania. Natomiast jeżeli i polecenie nie przyniesie oczekiwanego skutku, wówczas okręgowy inspektor pracy na wniosek takiego inspektora, który prowadzi czynności kontrolne, może wydać decyzję administracyjną, która już jest środkiem władczym, zobowiązującą do zawarcia stosunku pracy z daną osobą, która świadczy pracę na podstawie umowy cywilnej.
1: Ale jeszcze, jak mówi pan, w naszym województwie nie było takich administracyjnych decyzji.
0: Jeszcze takich decyzji w naszym województwie nie było. Pracodawcy raczej starają się współpracować z inspekcją pracy, współpracują z inspektorem pracy w trakcie czynności kontrolnych. Jeżeli inspektor pracy jest w stanie uświadomić takiemu pracodawcy, że tak naprawdę zatrudnia osoby w warunkach, które wskazują na istnienie stosunku pracy, no to pomaga po prostu uporządkować tego typu sprawy, tak aby dany podmiot funkcjonował zgodnie z literą prawa.
1: Ale pracownik ma tutaj coś do powiedzenia, jak on przyjdzie do inspektora i powie, że jemu to pasuje, taka forma umowy, to wpłynie na decyzję i pogląd inspektora w tym zakresie?
0: Musimy się odnieść tutaj do definicji kodeksowej. Kodeks określa jasno, w jakich warunkach powinna być zawarta umowa o pracę i tutaj wola stron może mieć niewielki wpływ w sytuacji, która budzi ewentualne wątpliwości inspektora pracy, natomiast co do zasady, ta wola stron nie jest brana pod uwagę. Jeżeli dana osoba wykonuje pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę za wynagrodzeniem, istnieje obowiązek osobistego świadczenia pracy, to jest bardzo istotne, i ta praca jest wykonywana pod nadzorem, kierownictwem lub na odpowiedzialność osoby zlecającej, wówczas powinna być zawarta umowa o pracę.
1: No dobrze, dostaliście nowe uprawnienia, nowe obowiązki, a dostaliście nowych pracowników, żeby jakby no, wejść głębiej w ten temat?
0: Tak, staramy się cały czas zwiększać zatrudnienie w Inspekcji Pracy. W naszym Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu między innymi pojawiły się nowe etaty merytoryczne, mamy nowych radców prawnych, którzy wspierają również inspektorów pracy w codziennej, ciężkiej pracy, tak zwanej terenowej pracy, polegającej na prowadzeniu czynności kontrolnych. Również staramy się w miarę zasobów, posiadanych zasobów, zatrudniać osoby, które po odbyciu aplikacji inspektorskich zasilą rzesze inspektorskie.
1: Dawid Rusak z Inspekcji Pracy w Opolu jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: okazuje się, że Madonna, mimo tego, że już tak wiele lat jest na scenie muzycznej, to cały czas potrafi zaskoczyć. Właśnie nowość od niej słyszeliśmy w Radio Opole.
1: No dzisiaj mamy Dzień Młodzieży przecież.
0: No dlatego Madonna
1: ona
0: się pojawiła.
1: Katarzyna Plewnia zabiera nas teraz nie tylko na opolskie drogi, ale również będzie miała dla nas najnowsze wiadomości.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Na razie nic o drogach, ale będzie o pożarze w miejscowości Trzebina. Został już ugaszony. Trzebina to miejscowość w powiecie prudnickim. Przypomnę, doszło tam do pożaru wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej. Ogień udało się opanować jeszcze przed przyjazdem na miejsce straży pożarnej, a do tego pożaru, do działań skierowano 6 zastępów strażaków. W najbliższy piątek ustawowo wolno od pracy mają tylko pracownicy administracji rządowej. Pozostali do pracy powinni przyjść, chyba że pracodawca wyznaczył piątek jako dzień od pracy wolny, mówił w porannej rozmowie Radio Opole nadinspektor pracy Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Jak wyjaśniał, święto przypadające w sobotę pomniejsza nam wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Gość Radio Opole zaznaczył jednak, że to pracodawca wyznacza termin, kiedy odbiera się taki dzień wolny za święto. A temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 9:00.
2: Wiadomości Radio Opole.
3: Nowoczesny akwapark powstanie w miejsce stadionu przy ulicy Oleskiej w Opolu. Budowa obiektu już ruszyła. Wykonawcę inwestycji mamy poznać w ciągu kilkunastu dni. Miejsce inwestycji przy placu Rusznie jest przypadkowe, bo w pobliżu od lat funkcjonuje przecież basen miejski. Nowy obiekt będzie mógł pomieścić około 1500 wypoczywających, ma przyciągać mieszkańców z całego regionu. Szacunkowy koszt inwestycji to około 200-250 milionów złotych. Wykonanie prac za około 30 miesięcy od podpisania umowy. A na koniec Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. Iran twierdzi natomiast, że ten szlak żeglugowy pozostanie zamknięty, jeżeli Amerykanie nie zgodzą się na warunki Irańczyków. Tymczasem amerykańskie wojsko ostrzelało wczoraj w cieśninie Ormus statek pływający pod banderą Panamy, który próbował przełamać amerykańską blokadę.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy 15 stopni, maksymalnie możemy 24 stopni się spodziewać i pełno słońca będzie nam towarzyszyć, ale do pewnego czasu, bo potem się słońce schowa za księżycem.
0: I to będzie tuż przed zachodem słońca, więc to jeżeli nagle się zrobi ciemno, to wcale nie znaczy, że to już jest koniec dnia, to po prostu zaćmienie, które dzisiaj wieczorem ma wystąpić w Polsce w 80%. Jutro 27 stopni na termometrach, a im dalej w tydzień, tym cieplej.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Są tacy, którzy polecieli do Hiszpanii, żeby zrobić piękne zdjęcia temu zaćmionemu słońcu.
1: I są też tacy, którzy później będą z nami o tym rozmawiać na antenie Radio Opole.

0: Radio Opole. Tak gramy rano.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Takiego zjawiska, jakie dzisiaj wieczorem nam się szykuje, nie mieliśmy od 27 lat. Całkowite zaćmienie słońca w Hiszpanii i w Islandii, w Polsce częściowe, bo 80%. Sporo osób wybrało się do Hiszpanii, żeby to zjawisko obserwować i tam są także nasi. Przy naszym telefonie już teraz Paweł Uchorczak, fotograf z Opola, który specjalnie właśnie na to zjawisko przyszykował wyjątkowy sprzęt. Cześć Paweł, dzień dobry, witamy cię.
2: Dzień dobry, witam z Hiszpanii.
3: No właśnie, a gdzie ty konkretnie się wybrałeś? Bo wiem, że są takie miejscówki, w których ma być to najlepiej widoczne.
2: Tak, ja jestem aktualnie na północy Hiszpanii, koło miejscowości Gijón, także to jest niedaleko Oviedo, także to jest Asturia, także tutaj z grupą fotografów właśnie będziemy oczekiwać na zaćmienie słońca. Na razie jest pochmurno, ale będziemy monitorować, także też od razu mogę powiedzieć, że to jest cały nieustanny proces przygotowania się do tej wyprawy, bo tak jak widzicie, są chmury, trzeba będzie ewentualne miejscówki skorygować, na nowo coś wybrać, także no to jest polowanie, także tutaj będzie się działo.
1: Powiedz Paweł, jak to wygląda, bo ja to sobie tak wyobrażam, że to jest ta rzeczywistość kontra Instagram, że wygląda to tak, że stoi jeden człowiek z aparatem i próbuje zrobić zdjęcie, to jest ten Instagram, a rzeczywistość jest taka, że tam człowiek na człowieku pewnie będzie stał i próbował tego dokonać.
2: Będzie. Myślę, że będzie bardzo dużo ludzi, bo już tutaj widzę, w hotelu, w którym stacjonujemy, jest naprawdę pełne obłożenie po ulicach, tu już teraz, bo byliśmy akurat właśnie, wracamy ze wschodu słońca.
1: I wszyscy zadzierają nosa i patrzą w górę.
2: Dokładnie, kampery już się zjeżdżają, tutaj naprawdę robi się naprawdę duże zamieszanie, także naprawdę myślę, będzie tutaj dużo ludzi, także to też chcę wybrać takie miejsce, żeby tych ludzi było mniej oczywiście.
3: A dużo zapłaciłeś za nocleg przez to?
2: No, noclegi są, no myślę, 150-200% droższe niż w normalnym sezonie, bo to było widać, jak rezerwowałem rok wcześniej oczywiście, kiedy już można było gdzieś tak od września rezerwować noclegi, to ja już właśnie ten nocleg ogarnąłem sobie tutaj w tym rejonie, żeby już mieć też zaklepane. No i też cenę jeszcze w miarę taką sensowną złapać jeszcze.
3: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Opole, bo jeszcze podpytamy konkretnie o to, jak zrobić takie zdjęcie, żeby jednak dalej mieć oczy po zrobieniu takiego zdjęcia.
1: Paweł Uchorczak zostaje przy naszym telefonie. Wracamy za moment.

0: Wracamy do rozmowy z Pawłem Uchorczakiem, który jest teraz w Hiszpanii. To fotograf z Opola, który wybrał się właśnie do tego kraju, żeby sfotografować zaćmienie słońca, pełne zaćmienie słońca. Przy okazji też będą spadające gwiazdy, więc tych zjawisk spektakularnych na niebie dzisiaj
1: Kasia Książek by słyszała, jak mówisz spadająca gwiazda.
0: Tak, wytłumaczyła to wszystko wczoraj w wieczornym programie Szepty Natury, że to są perseidy, czyli to takie kamienie, co się spalają. Ale wracamy do Pawła, który nam teraz podpowie, jak zrobić dobre zdjęcie takiemu zaćmionemu słońcu.
1: Żeby mieć oczy później.
2: Dokładnie. Chodzi, no właśnie, bezpieczeństwo to podstawa, dlatego warto mieć jakiś filtr. Ja akurat zapatrzyłem taki filtr z folią Badera, która się tak nazywa profesjonalnie, żeby móc zrobić zdjęcie na długim teleobiektywie i nie uszkadzając oczywiście samej matrycy i swojego wzroku oczywiście. Będę miał założone na sobie okulary też przeciwsłoneczne, kiedy będę patrzył na samą tarczę słońca. Bo ogólnie specyfika samego zaćmienia pełnego jest taka, że w fazie przed z pełnym zaćmieniem używamy filtra na przykład na aparacie i na oczach na przykład. W fazie pełnego zaćmienia, kiedy to słońce znika za księżycem, wtedy zdejmujemy ten filtr. Wtedy akurat możemy zdjęcia robić bez filtra, bo oczywiście wtedy to słońce jest schowane przez tą minutę, to akurat będzie w Hiszpanii. I znowu, kiedy słońce będzie się odkrywało, będziemy musieli ten filtr założyć. Ja mówię tu oczywiście, jeśli chodzi o całą Hiszpanię, a jeśli będziemy fotografować w Polsce lub właśnie tu w okolicach naszej szerokości geograficznej, no to warto mieć ten filtr założony cały czas, żeby nie uszkodzić wzroku po pierwsze, bo to wiadomo, jeśli aparat uszkodzimy, to jakaś tam jest strata, ale wzrok jest nieodwracalny, możemy go uszkodzić, dlatego starajmy się, no jeśli nie mamy
1: żadnego
2: filtra...
1: Ale to będzie taka ryzykowna gra z innymi fotografami, nie? Że który pierwszy już odsłoni ten filtr, żeby zrobić zdjęcie?
2: Tak. No będzie, dlatego ja tutaj też szukam takiej miejscówki, żeby nie było tych dzikich tłumów pod tym względem, bo o ile same ludzie nie będą przeszkadzać w robieniu zdjęcia, bo te słońce będzie nad horyzontem, więc tam raczej w kadrze nie będą wchodzić, jak używa się długich teleobiektywów, żeby to uchwycić. Także tutaj myślę, że nie będzie aż takiego problemu z wchodzeniem w kadr, ale jeśli ktoś chce, na przykład, bo ja wziąłem dwa aparaty ze sobą, żeby zrobić na szerokim kącie tak zwanym, czyli pokazać szeroki plan z zaćmieniem właśnie słońca, i do tego zrobić na drugim aparacie z długim teleobiektywem.
0: Paweł, a powiedz, zrobienie zdjęcia telefonem komórkowym to jest dobry pomysł?
2: Tak, ale też warto mieć zawsze jakąś nałożoną ochronę, czy to nawet tą dyskietkę, folię z dyskietki, jak to mówią.
0: Ale gdzie założyć taką folię? Na sam aparat w telefonie,
2: założyć,
0: tak?
2: Na sam obiektyw, dokładnie tak, na obiektyw w telefonie, bo my nie zdajemy sobie sprawy, w jakim stopniu nam to słońce jest w stanie uszkodzić sprzęt, nie, w tym wypadku. Także zawsze warto mieć, a najbardziej chodzi o nasze oczy. Nasze oczy są najważniejsze, dlatego wiem, że teraz już będzie ciężko, ale można gdzieś kupić w sklepach rolniczych i tak dalej, żeby znaleźć właśnie jakąś płytkę, która nas ochroni właśnie przed tym. Ale tak jak mówię, profesjonalne okulary do oglądania zaćmienia są moim zdaniem najlepsze. Wiem, że teraz już jest problem, bo oczywiście z dnia na dzień chyba będzie ciężko je dostać.
0: Jutro ale... będzie można dostać.
1: Jutro dużo będzie.
2: Jak ja patrzyłem dostawy w tamtym tygodniu, to wszystkie były na czwartek akurat możliwe.
1: Widzisz, takie cwaniaki. Bardzo Ci dziękujemy i na pewno na Twoim Facebooku będziemy obserwować efekty.
2: Dzisiaj postaram się wrzucić, także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, że będzie to
0: przecież.
2: Także bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Trzymamy kciuki i jak to się mówi po hiszpańsku, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Bela ciao.
0: Bela ciao. No prawie. Prawie
2: ciao,
0: ci wyszło.
2: Bela ciao.
0: Niech będzie. Paweł Uchorczak, fotograf z Opola, był dzisiaj gościem porannego programu w Radio Opole.

0: Na minutę dzisiaj zgaśnie słońce, ale spokojnie, jeszcze będzie świecić.
1: No, to jest bardzo dobra informacja, ale więcej o pogodzie po wiadomościach. Wiadomości za 2,5 minuty, potem jeszcze wiadomości sportowe. Warto zostać z Radiem Opole.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
3: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
6: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia. Po reklamie.
1: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
2: W Radio Opole mamy już niemalże godzinę 9, a dziś 12 dzień sierpnia. Czas na najnowsze wiadomości z kraju, regionu i świata.
3: Kto w piątek nie musi iść do pracy, u nas wyjaśnienia specjalisty z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Gmina Dobrzeń Wielki kończy pracę nad planem ogólnym, w tym serwisie także informacje sportowe.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Radia Opole już teraz Katarzyna Plewnia.
3: W najbliższy piątek ustawowo wolno od pracy mają tylko pracownicy administracji rządowej, mówił w porannej rozmowie Radio Opole nadinspektor pracy Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Jak dodał, pozostali do pracy powinni przyjść, chyba że pracodawca wyznaczył właśnie piątek jako dzień wolny od pracy z uwagi na to, że święto przypadające w sobotę pomniejsza nam wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, wyjaśniał gość Radia Opole.
5: Każde święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, pomniejsza nam nominał, czyli liczbę godzin pracy, jaką musimy wykonać w danym okresie rozliczenia.
3: Jak zaznaczył Dawid Rusak, to pracodawca jednak wyznacza termin, kiedy odbiera się taki dzień wolny za święto. Zwykle pracodawca ustala termin wspólnie z pracownikami. Nadinspektor pracy był też pytany o skalę skarg wpływających do Państwowej Inspekcji Pracy o nieprawidłowościach przy pracy podczas upałów. Takie sygnały były także w regionie. Większość podczas kontroli się nie potwierdziła, dodał.
5: Zdarzały się również informacje zasadne, gdzie inspektor pracy wydawał niezwłocznie decyzje, które zobowiązywały pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. W głównej mierze sprowadzało się to do zakupu zimnych napojów w ilościach niezbędnych do zaspokojenia potrzeb pracowników. To jest bardzo istotne. Nie wystarczy zakupienie na przykład 2,5-litrowych butelek wody w danym dniu, bo każdy pracownik ma inne potrzeby, każdy pracownik wykonuje inną pracę i ma inne zapotrzebowanie na napoje.
3: Jak dodał ekspert, nie ma obecnie w przepisach określonej maksymalnej temperatury, przy której można wykonywać pracę, natomiast nowelizacja przepisów, która wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku, będzie określać takie wartości, na przykład dla prac prowadzonych na zewnątrz. A rekordowe temperatury, alerty zdrowotne, pożary i domy bez bieżącej wody to sytuacja w Wielkiej Brytanii, która zmaga się z upałami i suszą. Termometry w czwartek mogą tam pokazać 38 stopni Celsjusza. Premier zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego Kobra. Cała Anglia objęta jest bursztynowym alertem zdrowotnym z powodu właśnie upału. Ostrzeżenie wydane przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego ma obowiązywać do soboty. Z kolei strażacy walczą z rozległym pożarem w New Forest w hrabstwie Hampshire. Ogień objął ponad 100 hektarów wrzosowisk. Akcję utrudniają wysuszona roślinność, trudny teren i zmienny wiatr. Według służb gaszenie pożaru może potrwać kilka dni.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Gmina Dobrzeń Wielki nadal pracuje nad planem ogólnym. Ten musi być uchwalony do końca sierpnia, jak wyjaśnia wójt Piotr Szlapa. Gmina jest na etapie wyłożenia wszystkich uwag. Na najbliższej sesji plan ma być jednak zatwierdzony. Włodarz dodaje, że nie jest to prosty do stworzenia dokument, zwłaszcza jeśli samorząd nie ma terenów do zagospodarowania. To akt prawa miejscowego tworzony na kilkanaście lat do przodu. Mamy pewną wizję i kierunki rozwoju, zapewnia Piotr Szlapa, wójt Dobrzenia Wielkiego.
6: Nie ukrywam, że idzie to bardzo ciężko ze względu na bardzo mały teren, bardzo duże zaludnienie, teren zalewowy, lasy i tak dalej. U nas jest bardzo mało takiej przestrzeni do ewentualnego rozwoju pod kątem przemysłu, jakiejś działalności, no bo tego terenu po prostu zaczyna brakować. Ludzie chcą żyć w odpowiednim klimacie, w odpowiednim środowisku.
3: Dodajmy, że do tej pory z 71 gmin województwa opolskiego plan ogólny uchwaliły 52. Już wieczorem będzie można obserwować zaćmienie słońca, jakiego nie widzieliśmy od 27 lat. Na czym polega zjawisko zaćmienia słońca, tłumaczy dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.
7: Zaćmienie polega na tym, że księżyc znajduje się na linii prostej między Ziemią a Słońcem. On po prostu nam nie dopuszcza część promieni słonecznych, które by normalnie dostały się na Ziemi. W zależności, w jakiej jesteśmy położeniu tej Ziemi, to możemy widzieć tylko częściowe zakrycie lub całkowite zakrycie.
3: Częściowe zaćmienie Słońca osiągnie w Polsce maksimum w zależności od miejsca obserwacji pomiędzy godziną 20 a 29. Warto pamiętać, aby zaćmienie Słońca obserwować nie gołym okiem, a w specjalnych okularach, bo takie bezpośrednie patrzenie na Słońce jest niestety niebezpieczne dla naszego wzroku.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: Prawie 5 minut po godzinie 9.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dzień dobry. Piłkarze GKS-u Katowice w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji zagrają dziś z izraelskim Hapoelem Tel Awiw. W pierwszym spotkaniu GKS-a przegrała na wyjeździe 0-2. Zatem katowiczanie przed własną publicznością będą starali się odwrócić losy rywalizacji, awansować do ostatniej czwartej rundy, gdzie na zwycięzcę czeka włoska Atalanta Bergamo. Mówi trener polskiego zespołu Rafał Górak.
9: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać. Natomiast zawsze mi się wydaje, że wszelkie emocje, które dzieją się na trybunach, to jest zasługa przede wszystkim piłkarzy. My musimy stanąć na wysokości zadania i zawsze miałem taki stosunek do tego, że to my mamy być kołem napędowym. Wiem, że jeżeli staniemy na wysokości zadania, to kibice będą tym, czym są zawsze, a zawodnicy będą wykorzystywali po prostu powiew tego dopingu i mam nadzieję na to, że będzie kolejne świetne widowisko.
8: Początek meczu o godzinie 18. W półfinałach tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto wystąpią Iga Świątek, Elina Świtolina, Jelena Rybak Kina oraz Coco Gauff. Świątek pewnie pokonała Rosjankę Dianę Schneider 6-2, 6-1 i w nocy z środy na czwartek zmierzy się z Ukrainką Świtoliną. Stawką tego meczu dla Polki jest nie tylko awans do finału, ale też przesunięcie w rankingu WTA z 8 na co najmniej 7 pozycję. Porażka będzie oznaczać spadek na 9 lokatę. Drugą parę utworzą Amerykanka Coco Gauff i Jelena Rybakina, reprezentująca Kazachstan. Polscy lekkoatleci wywalczyli jeden medal podczas drugiego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham. Srebro w biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska. Dominik Kopeć zajął 5. miejsce w finale biegu na 100 metrów. Polak uzyskał czas 10 sekund i 29 setnych. Awansował do finału po dyskwalifikacji jednego z rywali. Mistrzem Europy został Brytyjczyk Romel Glaive 10.09. Maksymilian Szwed awansował do finału biegu na 400 metrów. Polak zajął 4. miejsce w swoim półfinale i wystąpi w finale jako jeden z dwóch najlepszych zawodników z czasem. Uzyskał 45 sekund i 10 setnych. Finał 400 metrów odbędzie się dziś o godzinie 21.50. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Ukrainkami 3-0 w meczu rozgrywanego w Koszalinie Memoriału Agaty Mróz. W drugim spotkaniu Francja przegrała z Włochami 0-3.
1: Pogoda.
2: Słońca będzie dzisiaj mało w pewnym momencie.
4: Mm-hmm, ale tylko przez
2: jakieś
4: minutę.
2: Jakieś 20% będzie
4: tak,
2: tego słońca.
4: Ale tylko przez minutę, bo do tej pory do zaćmienia słońca, które dzisiaj wieczorem wystąpi, będziemy mieć tego słońca pod dostatkiem 24 stopnie na opolskich termometrach. Piękny dzień nam się zapowiada, a teraz w stolicy województwa 17.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Pięknie. Oj, zdecydowanie.
2: Oj, tak.
4: Coś jeszcze masz do powiedzenia?
2: No, że się nie mogę doczekać tego zaćmienia.
4: Czego? A, zaćmienia. Ja też.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Mamy 13 minut po godzinie 9. Dzisiaj mamy 12 sierpnia w kalendarzu. Kto by pomyślał, co będzie się działo za jakieś pół roku? To jeszcze kupę czasu, tak się tylko wydaje. A tymczasem szlachetna paczka pracuje już teraz, żeby ten wielki finał w grudniu można było przeprowadzić. W naszym studiu Klaudia Wróbel ze szlachetnej paczki. Cześć Klaudia.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Wolontariusze już teraz są poszukiwani, prawda?
2: Dokładnie, już teraz poszukujemy wolontariuszy, bo mamy w planie w tym roku otworzyć 28 rejonów.
1: Mhm. A ilu tych wolontariuszy poszukujecie?
2: Na dzień dzisiejszy brakuje nam około 200 osób, czyli naprawdę
3: bardzo dużo.
2: Ale też zależy nam na tym, żeby jak najszybciej pozyskać tych wolontariuszy, żeby jak najszybciej ich wdrożyć, wytłumaczyć, na czym polega nasza praca, pokazać i też nauczyć, czym jest mądra pomoc.
1: Mhm. A co wy teraz robicie w ogóle w paczce w takie wakacyjne miesiące? Na czym się skupiacie?
2: Skupiamy się na tym, żeby pozyskać liderów, żeby wdrożyć liderów, żeby przygotować zespoły, żeby pozyskać wolontariuszy właśnie, żeby ich też wdrożyć do działania. Też już poszukujemy rodzin, czy już się odzywamy do różnych instytucji o wsparcie w poszukiwaniu rodzin. Zaraz są takie działania organizacyjne do Weekendu Cudów.
3: Ale to 200 wolontariuszy wam potrzeba, ale faktycznie jesteście jakby na ten moment spokojni, bo oni się zgłaszają trochę później, czy jest nerwowo patrząc na poprzednie lata?
2: Jest nerwowo patrząc na poprzednie lata, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy w ogóle 12 rejonów, które prężnie działały, których nie jesteśmy w stanie otworzyć, jeżeli nie znajdziemy minimum 2 osób. A Strzelce Opolskie, Kietrz, Lewin, Głogówek, Zdzieszowice, Otmuchów, Paczków, Brzeg, Tarnów Opolski i Dobrzeń Wielki to są rejony, w których nie ma ani jednej osoby, czyli teoretycznie nie jesteśmy w stanie tam w ogóle nic zrobić.
1: A czy to jest trochę tak, że w tym wakacyjnym czasie ludzie po prostu zapominają o takich instytucjach jak Szlachetna Paczka i nie chce im się działać, no bo są po prostu na urlopie? Czy to zupełnie innych rzeczy?
3: Czy będzie tak, że we wrześniu faktycznie zaczną się zgłaszać?
2: Trochę na to liczymy, że we wrześniu się zaczną zgłaszać, ale obawiam się, że w ogóle jakby w naszym pędzie i w naszym zabieganiu często zapominamy o tym drugim człowieku, któremu moglibyśmy pomóc.
3: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Opole.

0: Wprawdzie weekend cudów dopiero na początku grudnia, ale już teraz szlachetna paczka bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby to rzeczywiście cudownie wszystko przebiegło. Wolontariusze są potrzebni, są poszukiwani. Klaudia Wróbel w naszym studiu cały czas. Wspomnijmy jeszcze ten zeszłoroczny finał szlachetnej paczki, ten weekend cudów. Jak on wypadł w województwie opolskim?
1: W zeszłym roku wolontariuszom udało dotrzeć się do 450 rodzin, co jest bardzo dużą liczbą osób, którym realnie pomogliśmy zmienić życie. Średnia wartość paczki, jaką przekazaliśmy rodzinom, wychodziła około 4200 zł i darczyńców na jedną paczkę składało się około 27.
0: Mm-hmm. To gdyby to tak policzyć, to wyszłoby, że łączna wartość tych paczek w województwie opolskim to jakieś 1 800 000.
1: Dokładnie.
2: Bo ja odnoszę wrażenie, że my, jeżeli chodzi o pomaganie, to mamy dużo mniejszy problem z tym, żeby przekazać pieniądze, ale dużo większy problem z tym, żeby faktycznie
0: fizycznie
2: być na miejscu, fizycznie się zaangażować.
1: Może się to łączyć z takim mitem, który krąży po internecie odnośnie tego, że wolontariat w szlachetnej paczce pochłania bardzo dużo naszego czasu. Ale trzeba podkreślić, że to my wybieramy sobie, kiedy spotykamy się z rodziną, to my wybieramy sobie, kiedy uzupełniamy ten system. Oczywiście mamy tam jakieś ramy czasowe, że fajnie byłoby to zrobić tam do 3 dni od momentu spotkania z rodziną, ale to my jakby jesteśmy, paczka jest elastyczna w naszym kierunku, więc to my dostosowujemy sobie swoje życie prywatne do paczki. Mhm. Dużo naszych wolontariuszy pracuje zawodowo, ma rodziny, ale też znajduje czas na to, żeby odwiedzić jedną, dwie, trzy bądź pięć rodzin.
0: Gdybyśmy mieli taki portret wolontariusza szlachetnej paczki narysować, z jakich cech powinien się taki człowiek składać?
1: Powinien mieć 18 lat i być empatyczny. Mm-hmm. To jest to chyba najważniejsze rzeczy, bo resztę jesteśmy w stanie się nauczyć.
0: Mm-hmm. A co to komu daje? Po co to wszystko?
1: Co nam to daje? Daje nam to przyjaźnie, znajomości. Daje nam to inne spojrzenie na świat. Tak naprawdę patrzymy, że nasze furtki nie są zamknięte i możemy jednym zdaniem, jednym zadaniem otworzyć kolejne inne i coś zmienić.
2: No to jak to zrobić, żeby zostać takim wolontariuszem?
1: Żeby zostać wolontariuszem, trzeba wejść na stronę szlachetnej paczki, wypełnić formularz zgłoszeniowy i czekać na rekrutera, na kontakt od rekrutera.
0: Tak niewiele trzeba, żeby tak wiele można było zrobić dla innych osób. Klaudia Wróbel ze szlachetnej paczki była dzisiaj gościem Radia Opole.

0: Bardzo Ci dziękujemy i trzymamy kciuki.
1: Dzięki.
2: Słuchaj nas na 105 i 1 FM w Kędzierzynie Koźle. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Za 27 minut będzie godzina 10. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii. Ewa Swoboda odebrała srebrny medal za drugie miejsce w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham.
1: Dla 29-letniej Swobody to trzeci srebrny medal Mistrzostw Europy. W ceremonii medalowej uczestniczyli m.in. bliscy polskich lekkoatletek.
2: Pięknie. No szkoda, że nie złoto, ale srebro to też kruszec. Pięknie.
3: Pani Ewie zawsze kibicujemy już od wielu lat. A już chyba 8, nie? Jeździmy na zawody międzynarodowe. Byliśmy w Eugene, byliśmy w Rzymie, o, miała wtedy medal też.
2: Budapeszt, no wszędzie w sumie ostatnio, oczywiście Toruń.
4: Pia Skrzeszowska na drodze do finału, ale...
3: Pia z medalem zdecydowanie.
5: Liczymy na złoto.
2: Ciocia i wujek zawsze zapiją, trzymamy kciuki. Tak, oczywiście Pia złoto musi być. Cokolwiek nie będzie, to... zawsze jesteśmy z niej dumni, więc na pewno da z siebie wszystko, co
0: tak
2: najlepsze.
0: Tak mówili bliscy Pii jeszcze przed tym, jak wywalczyła ona, no nie złoto, na które liczyli, ale srebro, i to też jest fantastyczny wynik.
1: No tak, no to trzeba przyznać, że dobrze wystartowaliśmy. Polka wywalczyła drugi medal dla Polski na Mistrzostwach Europy w Birmingham, ale liczymy na to, że jeszcze coś tam się pojawi.

0: 27 lat. Tak długo nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską.
1: Dzisiaj wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% tarczy naszej gwiazdy i to w Polsce, bo w Hiszpanii i na Islandii też będzie można obejrzeć prawie całkowite zaćmienie. Nie oznacza to jednak, że bezpiecznie jest obserwować zaćmienie gołym okiem. Przekonują o tym naukowcy. Mateusz Kalisz, popularyzator astronomii, laureat Pop Science Śląskiego Festiwalu Nauki, też ma coś na ten temat do powiedzenia.
2: Nie patrzymy na słońce bezpośrednio, nie przymrużamy oczu, to nie jest w żaden sposób żadna ochrona, nie korzystamy z okularów przeciwsłonecznych, nawet jeśli założy się 3-4 pary, to one w dalszym ciągu nie uchronią nas przed szkodliwym promieniowaniem, a nawet mogą jeszcze doprowadzić do tego, że tego promieniowania znajdzie się w naszych oczach więcej, ponieważ z powodu przyciemnienia rozszerzy się źrenica, a to szkodliwe promieniowanie będzie w dalszym ciągu wpadało.
0: Nie należy również patrzeć na słońce przez płytę CD, zadymione szkła lub okulary 3D. Dobre są jednak papierowe okulary ze specjalną folią, wyjaśniam Mateusz Kalisz.
2: Okulary, takie papierowe, ale z folią ND5, to jest taka specjalna mylarowa folia, blokująca ogromną część promieniowania słonecznego. Jeśli chodzi o filtry spawalnicze, które są również bardzo popularne, to jeśli już naprawdę nie mamy niczego innego pod ręką, to aby był to filtr ciemny.
1: Doktor Katarzyna Książek z Uniwersytetu Opolskiego wczoraj w programie Szepty Natury w Radio Opole tłumaczyła, że dobrze jest taką domowym sposobem zrobić sobie coś do oglądania tego zaćmienia słońca. Wystarczy folia taka termoizolacyjna, którą mamy w samochodach, w apteczkach. Trzeba ją poskładać dwu albo trzykrotnie, najlepiej tą samą stroną do siebie, do środka, czyli srebrny, złoty.
0: A to jest
1: złoty.
0: To taka folia, że jak zimno ci, to się przykrywasz.
1: A jak ci ciepło, to się też przykrywasz, tylko drugą stroną.
0: To
1: taką folię trzeba dobrze poskładać, włożyć do jakiejś ramki i będzie można spokojnie to słońce oglądać. Zresztą doktor Katarzyna Książek dzisiaj będzie gościem wakacyjnego Radia Opole, więc na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wracać.

0: Za 5 minut będzie godzina 10. W studiu porannego programu pojawił się Krzysztof Rap. Cześć Krzychu.
1: No witam, cześć i czołem.
0: Okulary specjalne już masz?
1: Nie mam, te zwykłe do czytania.
0: A fałszywe masz czy nie masz?
1: Fałszywych też nie mam, nie wiem.
0: Podobno jakoś... już na rynku się pojawiły takie falsyfikaty, okulary słoneczne podrabiane do oglądania zaćmienia słońca.
1: Czego
0: trzeba uważać
1: na tych oszustw. Nie, może jakiś tam klisza rentgen jakiś wezmę swój, tam nie wiem, może coś będzie widać.
0: Jak cię tam w krzyżu łupię.
1: Dokładnie.
0: A nie wiem, czy to zadziała.
2: To jedyne, co zobaczysz wtedy, to zaćmienia nie będzie widać.
1: No zobaczymy. Będzie fachowiec, to poradzi, może przez co popatrzeć na to.
2: Może zaćmą pomylić.
1: To jeszcze nie to.
2: No to elegancko. To mamy wszystko wyjaśnione i bardzo dobrze wiemy, co u ciebie w programie. Natomiast my za dzisiaj bardzo dziękujemy. Kacper Śniegórski.
0: Poczekaj, gdzie ty tak się spieszysz? No bo... Dzień pracoholika, popracuj trochę.
1: No, albo wręcz przeciwnie.
2: Już koniec masz czasu.
0: No dobrze. No to dziękuję za dzisiaj. Magda Szybińska.
2: I Darek Kuzera. Cześć, Arczapka.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
4: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek, nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof, bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior, suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, słyniemy z jakości.
1: Po reklamie.
5: Już tylko sekundy dzielą nas od godziny 10. Mamy już środę i to jest 12 dzień sierpnia. To dziś to słynne zaćmienie słońca będzie, ale teraz sprawdźmy najpierw, co w wiadomościach.
6: Prace przy modernizacji linii kolejowej Kluczbork-Oleśnica-Wrocław prowadzone są także nocą. W meczu eliminacji do Ligi Konferencji GKS Katowice podejmie Hapoel Tel Awiw. W tym serwisie także kultura, a w niej m.in. o jutrzejszym otwarciu wystawy poświęconej czeskiej Pradze. Tę wystawę otwarta zostanie w galerii WBP w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
6: Postępuje modernizacja linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork-Oleśnica-Wrocław. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Teraz na 10-kilometrowym odcinku torów między Wołczynem a Kluczborkiem pracowały specjalne szlifierki. Część prac wykonywana jest nocą, by ograniczyć ich wpływ na ruch pociągów, mówi Marta Pabijańska z zespołu prasowego PKP PLK.
7: Na odcinku Kluczbork-Wołczyn w letnich tygodniach zakończyliśmy nocne prace z wykorzystaniem szlifierki. To ogromna maszyna, która za pomocą kamieni ściernych wyrównuje powierzchnię szyn i usuwa drobne nierówności. Dzięki temu przejazd pociągów jest później płynniejszy i cichszy. Nocą na tym samym odcinku ekipy regulowały również sieć trakcyjną z wykorzystaniem pociągu sieciowego.
6: Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie przyspieszą na trasie do 120 km na godzinę, co przejazd na trasie Kluczbork-Wołczyn skróci o jakieś 10 minut. Cała inwestycja warta jest niemal 400 milionów złotych, a finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Minister cyfryzacji interweniuje w sprawie nowych zasad Starlinka dla Polaków. Krzysztof Gawkowski zwrócił się do firmy SpaceX o pilne przywrócenie polskim użytkownikom Starlinka takich samych zasad korzystania z usługi podczas podróży, jakie obowiązują klientów w większości państw Europy. Od 17 sierpnia Polska ma przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. W praktyce oznacza to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlinka za granicę. Polscy użytkownicy będą musieli zgłaszać podróż oraz przejście weryfikację dokumentu tożsamości. Klienci z wielu innych europejskich państw nadal korzystać będą z usługi w obrębie regionu bez takich formalności.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Ukraina wstrzymała ataki na tankowce w rosyjskim porcie w Noworosyjsku na prośbę wiceprezydenta USA. Financial Times pisze, że J.D. Vance zwrócił się o to bezpośrednio do Wołodymyra Zełenskiego. Waszyngton obawiał się, że uderzenia zakłócą dostawy ropy, podbiją światowe ceny surowca i zaszkodzą amerykańskim koncernom energetycznym. Więcej na ten temat Anna Rączkowska.
8: Vance rozmawiał z Zełenskim 31 lipca i od tamtej pory Ukraina nie zaatakowała tankowców w pobliżu terminalu Kaspijskiego Konsorcjum w Noworosyjsku, podaje brytyjski dziennik Financial Times. Kijów zobowiązał się, że nie będzie uderzał w infrastrukturę konsorcjum ani w jednostki spoza Rosji. Terminal w Noworosyjsku jest ważną trasą eksportu ropy z Kazachstanu. Udziały w konsorcjum oraz kazachskich złożach mają amerykańskie koncerny. Jeden z ich tankowców został trafiony podczas lipcowych ataków. Według brytyjskiej gazety Kijów przyjął prośbę administracji Donalda Trumpa, ponieważ zabiega w Stanach Zjednoczonych o licencję na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot.
6: Zmieniamy tematykę. Piłkarze GKS-u Katowice w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji zagrają z izraelskim Hapoelem Tel Awiw, z którym Gieksa przegrała w pierwszym wyjazdowym spotkaniu 0-2. Katowiczanie przed własną publicznością będą więc starać się odwrócić losy rywalizacji i awansować do ostatniej czwartej. czwartej rundy, gdzie na zwycięzcę czeka już włoska Atalanta Bergamo, mówi trener polskiego zespołu Rafał Górak.
1: Wiem, że jeżeli staniemy na wysokości zadania, to kibice będą tym, czym są zawsze, a zawodnicy będą wykorzystywali po prostu powiew tego dopingu i mam nadzieję na to, że będzie kolejne świetne widowisko.
6: Początek tego meczu o godzinie 18, a w miejsce stadionu przy ulicy Oleskiej w Opolu, gdzie dotąd rozgrywała swoje mecze Odra Opole, powstanie teraz nowoczesny akwapark. Budowa obiektu już ruszyła, choć wykonawcę inwestycji poznać mamy dopiero w najbliższych dniach. Miejsce inwestycji nie jest przypadkowe, bo po sąsiedzku przy Placu Róż od dziesiątków lat funkcjonuje basen miejski. Nowy obiekt będzie mógł pomieścić około 1500 wypoczywających, a przyciągać ma mieszkańców z całego regionu, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
9: Jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy. Myślę, że pierwsze takie dane powinniśmy poznać pod koniec sierpnia. Szacujemy, że to może kosztować około 200-250 milionów złotych. Wykonanie mniej więcej za 30 miesięcy od podpisania umowy. Dokumentacja jest gotowa, za dokumentację zapłaciliśmy ponad 6 milionów złotych.
6: Lustro wody w akwaparku ma mieć powierzchnię prawie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: Prawie 5 minut po godzinie 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. 13 sierpnia w galerii WBP w Opolu odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Moje czeskie impresje Praga, miasto wyobrażone, zorganizowanej przy współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Czeskiej w Opolu oraz Czeskim Centrum w Warszawie. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie Marzeny Ewy Krajewskiej, która uchwyciła ważne i ukochane przez siebie miasto nie tylko w popularnych kadrach. Podczas wernisażu zostanie zaprezentowana także twórczość poetycka artystki, której wiersze czytane będą do dźwięków muzyki granej na żywo w wykonaniu Leny Ledow, pianistki jazzowej i kompozytorki muzyki teatralnej. Początek wernisażu zaplanowano na godzinę 17, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. 14 sierpnia w zabytkowym parku w Pokoju odbędzie się koncert zatytułowany Romuald Lipko na zielonym tle, na którym wystąpi Litka i Rado z zespołem, a w repertuarze znajdą się przeboje lidera Budki Suflera, nie tylko z repertuaru tego zespołu, ale także komponowane dla innych artystów. Usłyszymy m.in. przeboje takie jak Malinowy Król, Aleją Gwiazd czy Noc Komety. Gościem specjalnym koncertu będzie Jacek Kawalec. Początek o godzinie 19, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. W najbliższy czwartek w Filharmonii Opolskiej odbędzie się kolejny z letnich koncertów w klubie muzycznym. Tym razem scena należeć będzie do utalentowanych muzyków młodego pokolenia w ramach projektu Młody Opolski Jazz. Koncert zatytułowany jest Love Unfiltered, a usłyszymy na nim utwory George'a Gershwina, standardy jazzowe oraz polskie piosenki do tekstów wybitnych autorów. A wykonają je wokalistka Julita Ziółko, pianista Paweł Ramilowski i kontrabasista Filip Hornik. Początek koncertu o godzinie 19.
5: Pogoda. Bardzo sympatyczny poranek, choć trzeba przyznać taki nie za ciepły. Ale dziś nie będzie tak źle, bo do 24 stopni w ciągu dnia oczywiście. Zachmurzenie małe może trochę wzrosnąć do umiarkowanego, ale nie będzie duże i nie będzie dziś deszczu ani burz. Przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Wiatr będzie słaby, głównie powieje z północy. W nocy zachmurzenie małe i tak od 11 do 13 stopni. To ważne, żeby zachmurzenie było małe, no bo przecież nie zobaczymy zaćmienia słońca, prawda? No dobrze, a jeśli chodzi o to, co tu i teraz, no to w samym Opolu mamy w tej chwili 20 stopni, 20 także w Kędzierzynie-Koźlu, a po 19 w Nysie, Brzegu, Namysłowie i Kluczborku.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 7,5 minuty po godzinie 10. Tu Radio Opole na wakacjach. Witajcie, kochani. Krzysztof Rapp mówi cześć zza mikrofonu, a Darek Kuzera ten program realizuje. A już teraz Capital Cities i Save and Sound. Koniecznie zostańcie z nami najbliższe 5 godzin. No, tak przynajmniej, co najmniej.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
2: Mamy 17 minut po godzinie 10. To jest dobry moment, żeby zacząć z przytupem, z konkursem. A przypomnę, że mamy już nowy konkurs, w którym do wygrania jest zestaw gadżetów od Wopru. Przypomnę, co tam wchodzi w skład. Plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy i piłka plażowa. No a ponieważ dziś, słuchajcie, mamy w kalendarzu świąt nietypowych taki dzień jak dzień pracocholików, no to pytanie może być tylko

0: Myśliła, jak to właśnie tak ktoś sobie drzemał, siedząc przy biurku. No i nagle szef podchodzi, coś zagaduje, nawet trąca tam o ramię. Ta osoba tak ze stoickim spokojem, z tymi zamkniętymi oczami, wyciąga rękę w takim geście: poczekaj, daj chwilę. Żegna się, jak po skończonym pacierzu. No i otwiera oczy i pyta, co się stało, o co chodzi, co trzeba zrobić, prawda? Więc no, na przykład, to jest jeden ze sposobów, ale ja nie będę wam więcej podpowiadał. Chciałbym, żeby to były wasze pomysły, wasza inicjatywa. Jak pracować, żeby się nie przepracować? 774-541-541. Czekam na wasze propozycje.
1: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Gearbox i utwór Babylon na antenie Radio Pole. Za 2 minuty będziemy mieli wpół do 11:00. No i to jest już najwyższa pora, żeby wreszcie powiedzieć o tym, co dziś wieczorem będzie się działo na niebie, a będzie się działo bardzo dużo i takie zjawiska naprawdę bardzo rzadko występują. Doktor Katarzyna Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, to jest mój pierwszy gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Och, ciężki wieczór chyba przed wami, a przed tymi, którzy chcą podziwiać, no to mam nadzieję ładny spektakl, żeby tylko tych chmur nie było. Oczywiście mówię o pełnym zaćmieniu słońca. No w Polsce częściowym niestety.
1: No, pełnym musielibyśmy pojechać do Hiszpanii.
0: Znam takich.
1: Tak, znam
0: co
1: takich.
0: Co tam teraz są.
1: Znam takich, ja
0: a
1: też.
0: A powinni być tu.
1: Nie, no powinni być tam, gdzie chcą, więc
0: ja wiem,
1: są w odpowiednim
0: żartuję,
1: miejscu.
0: Tak.
1: No my, tak naprawdę teraz jest ciężki czas, bo przygotowujemy się do wieczora i mam nadzieję, że będziemy gościć na kampusie Uniwersytetu Opolskiego osoby, które będą chciały zobaczyć to zjawisko. Jeśli chodzi o najbliższą przestrzeń tutaj w centrum Opola, to chyba Dom Studenta Niechcic jako miejsce, w którym może być publiczność, jest takim miejscem, w którym można to zobaczyć. Jeśli ktoś mieszka na przykład w blokach wysoko na ZWM-ie i ma okna wychodzące na zachód i widzi horyzont, to też może to zjawisko zobaczyć u siebie z domu, w cichym, spokojnym miejscu, a nie w zatłoczonym obserwatorium. Ale jeśli by chciał na przykład wiedzę jakąś posiąść o słońcu, to można przyjechać na 18:15 na wykład na Oleską 48 do Auli A. Tam Janusz Niczewicz będzie mówił o słońcu. Skończy wykład o 19:00, a nasz księżyc zacznie zasłaniać słońce od 19:15, więc jeszcze będzie czas, żeby wrócić do domu i to maksimum pooglądać.
0: No właśnie, to tak tam czytam, wyliczają fachowcy na jakieś tam 85-86%. 88% podobno w Kotlinie Kłodzkiej, jakby ktoś jeszcze miał szybko w auto wskoczył. Daleko nie mamy i tam gdzieś na jakąś górkę wejść.
1: Pamiętajmy, że to jest model, więc generalnie jakbym powiedziała, że między 81 a 86 to jest coś, co trafimy w ten procent.
0: Tyle
1: widzenia.
0: Zasłoniętego będzie
1: bo
0: słońca.
1: To zależy na jakim terenie Polski się jest, tak? Bo wiemy, że Ziemia płaską nie jest.
0: A jednak, no. To jest wreszcie dowód
1: że to
0: tak.
1: Jest, że jej sfera powoduje to, że to słońce będzie, widok tego słońca, czyli zakrycie tego księżyca będzie uzależnione od położenia geograficznego, więc ci, co są w Bieszczadach, no mają fajny teren, bo mają ciemne niebo, ale
0: a tam słabo
1: niestety
0: będzie widać,
1: około 50%.
0: Tak, tym, tak.
1: No gdzieś mówią za Wrocławiem, Kłodzko 88%. Mhm. Także tylko fajnie by było, żeby nie było chmur.
0: No właśnie, to jest ta podstawa. I tak, i rzeczywiście, no jednak chyba z jakiegoś dużej metropolii, gdzie światła całą dobę się świecą, lepiej też uciec.
1: W przypadku zaćmienia słońca
0: nie?
1: Nie ma to znaczenia wielkiego.
0: No w sumie słońce mocniej niż
1: bo to
0: lampy
1: nie ma.
0: Parkingu.
1: Jeśli chodzi o lampy, nam tutaj nie przeszkadzają. Słońce jest mocniejsze od tych lamp.
0: No tak, racja.
1: Więc niekoniecznie. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby widzieć horyzont, nie widzieć budynków za horyzontem. Mhm. Jest piękne miejsce, które jest astronomicznym fenomenem na Opolszczyźnie. Restauracja Opolanka ma swoją kopułę. Wymyśliliśmy sobie tam, że zrobimy tam projekcję filmu astronomicznego i pan Janusz Niczewicz, który jest doświadczonym popularyzatorem nauki, pracuje w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, ma doświadczenie w opowiadaniu o gwiazdach, więc wykorzystalibyśmy potencjał tego miejsca, ale sprawdziliśmy. Tam niestety słońce zachodzi za budynkami, za drzewami 15 minut przed tym zachodem.
0: Ta lokalizacja,
1: mimo że mi się bardzo marzyła, mimo że z menadżerką, bardzo uprzejmą kobietą się dogadałyśmy, no niestety wypadła i pozostaliśmy na Domu Studenta Niechcic. On jest bardzo fajnym miejscem, tyle że no, na tarasie mieści się tak łącznie chyba 70 osób, więc to nie jest taka liczba, która
0: no,
1: nie każdy się
0: byłoby
1: dostanie.
0: O wiele więcej. Tak, więc zrobimy tu mały przecinek, bo ja za chwilę muszę zapytać też, jak oglądać, czy trzeba to, czy jednak czymś chronić. Zostańcie koniecznie z nami, za chwilę do tej rozmowy wrócimy, a przypominam, że gościem w studiu jest dr Katarzyna Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Oczywiście mówimy o zaćmieniu słońca.

0: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek, przypomnę, z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, czyli z naszym ekspertem od różnych gwiezdnych historii. A dziś na niebie naprawdę piękny spektakl o zachodzie słońca, zaćmienie słońca. Co prawda w Polsce częściowo, ale to nawet będzie sporo, bo tak powyżej 80%. Natomiast pytanie od koleżanek i kolegów z pracy, myślę, wielu nurtuje ta kwestia, bo zawsze się straszy, że w słońce nie można patrzeć tak wprost, nawet pewnie w to zachodzące. To tak domowym sumptem, proszę poradzić, co na te oczy założyć, żeby sobie nie zrobić krzywdy? Ile w ogóle to samo zaćmienie będzie trwało, żeby w to słońce trzeba tam patrzeć? To będzie pewnie paręnaście, parędziesiąt sekund, ale co założyć? Bo następne to nie wiem, no komu te okulary później przekażemy, jakieś wypasione wnukom, prawnukom?
1: No, mam nadzieję, że to nie będziemy liczyć w sekundach, bo kilka minut będzie trwało samo zjawisko. Tak naprawdę możemy już zacząć oglądać od 19.15, czyli kiedy już zachodzi, będziemy widzieć, jak się przesuwa ten księżyc na tej tarczy słonecznej. To okay. Też jest fajne mimo wszystko. Ale czym oglądać? No, najlepiej profesjonalnymi okularami. One nie są nawet takie drugie, bo to są takie papierowe z takimi filtrami, z taką folią bauerowską, więc nie są nawet takie drugie, ale już teraz nie do zdobycia.
0: No właśnie, to pewnie nie pójdziemy tak.
1: Mało tego, no
0: kupimy.
1: Taki papierowy kawałek kosztuje około 25 zł, to jest trochę według mnie i tak sporo. My wymyśliliśmy 5 lat temu taki sposób, który przebadaliśmy jako fizycy, bo wiadomo, że zanim się poda coś do publicznej wiadomości albo komuś się da, spróbuj zobacz jak to jest, to trzeba to przebadać. Mamy optykę okularową, która nam zbadała właśnie jaka jest transmisja promieniowania przez dane soczewki. Zbadaliśmy oczywiście okulary te, które są profesjonalne. Zbadaliśmy też takie maski spawalnicze. Aha. Zbadaliśmy też okulary przeciwsłoneczne i wiadomo już, że na pewno...
0: Kliszę rentgenowską też braliście pod uwagę?
1: Nie,
0: kiedyś takie legendy.
1: Ja
0: że
1: jestem,
0: przez kliszę, żeby patrzeć.
1: To znaczy klisza jest o tyle niebezpieczna, że człowiek może patrzeć przez tą część, gdzie są kości, czyli tą część jasną.
0: No tak.
1: Ona nie jest cała ciemna.
0: Za mało to jest.
1: Więc
0: tak.
1: Ja bym z tą kliszą uważała, nawet jej nie badaliśmy, szczerze mówiąc.
0: No, tak mi się
1: badaliśmy po prostu te okulary spawalnicze i faktycznie jest tak, że ta transmisja w przypadku okularów słonecznych 10%, czyli 10% do nas się dostaje tego światła ultrafioletowego i podczerwieni. Bo jeśli chodzi o inne kolory, to one nie są takie niebezpieczne, ale ta podczerwień, która jest związana z ciepłem, czyli rozgrzewa nam soczewkę, i ultrafiolet, który jest wysokoenergetyczny, też jest niebezpieczny dla oka, więc to widmo musimy wyciąć.
0: Czyli co, to podsumujmy, spawalnicze? Tak? To...
1: Spawalnicze mogą być, tylko nie bezpośrednio non-stop w skupieniu cały czas, tylko popatrzeć, spojrzeć na coś innego, popatrzeć, żeby ono trochę odpoczęło. Najlepsze są właśnie te folie, które są profesjonalne w tych. One mają 1% przepuszczalności, ale chyba spawalnicze też tyle, jeśli chodzi o ultrafiolet, więc tak pan Książek dzisiaj badał, to potwierdzał. Ale znaleźliśmy taki sposób. Mamy taką folię termiczną, którą każdy ma w swojej apteczce samochodowej. Ona działa na tej zasadzie, że jeśli my... ona jest srebrno-złota. Z jednej strony przepuszcza ciepło, w drugiej strony nie. I to jest bardzo istotne, aby tą folię złożyć podwójnie jakby kolorami do siebie, żeby nie przepuszczać, bo ultrafioletu nie przepuści,
0: aha,
1: nie ma szans.
0: Okay.
1: Ale może przepuszczać podczerwień, więc, bo jeśli chcemy kogoś ogrzać, czyli przykrywamy taką folią kogoś, kto jest zmarznięty i chcemy go ogrzać, to przykrywamy go tą częścią, która przepuszcza podczerwień, bo to właśnie ta podczerwień nas ogrzewa. A my nie chcemy, żeby nasze oko się grzało, więc musimy najlepiej, nie patrząc, która strona jest którą, złożyć jakby do siebie kolorami.
0: Na pół, tak?
1: Okay. Składamy na pół srebrne do srebrnego albo złote do złotego i na pewno w tej chwili wtedy nie przepuszczona będzie podczerwień. I pan Książek dzisiaj zbadał, bo jest wiele pytań, czemu my takie nieprofesjonalne sposoby sobie tutaj stosujemy.
0: I dla
1: tanie, nie?
0: Zjadacza chleba,
1: bo 2,50 to jest ileś tam tych ramek.
0: Patent w tym momencie.
1: Więc zbadał to, że nawet już jedna warstwa już nawet jedna warstwa
0: już chroni
1: prawie tak jak spawalnicza.
0: Dwa zdania na koniec, bo musimy jeszcze o to zapytać, bo dobrze, dzisiaj zaćmienie słońca, fantastycznie, ale właściwie od jutra, nie, też być może od dzisiaj, no ale już dwa w jednym, Perseidy. trzy zdania.
1: Od połowy lipca
0: od
1: można.
0: Od połowy lipca, ale coś
1: oglądać.
0: Tak czytam, że teraz w tych dniach
1: maksimum,
0: teraz takie
1: maksimum.
0: Maksimum mamy tego roju.
1: Mamy maksimum tego roju. Jest przypada właśnie na dzisiaj, ale spokojnie jutro, pojutrze można sobie jeszcze pooglądać. Z tego do tego maksimum do oglądania
0: po ciszy i spokoju. Znaczy ciszy jak ciszy, spokoju, żeby światła nie było.
1: Ciemności. My wprawdzie dzisiaj też robimy takie spotkanie związane z nocą Perseidów, bo ten rój wychodzi od Perseusza, więc będziemy oglądać i będziemy liczyć sobie te meteory, które nam będą błyskać po niebie, czyli te spadające gwiazdki. My nie zobaczymy ich tyle, ile w Zagwiździu, ale trochę ich też zobaczymy, więc zrobiliśmy taki konkurs, że kto najwięcej policzy tych meteorów, to dostanie nagrodę.
0: No proszę bardzo, warto dzisiaj odwiedzić, jeszcze raz przypomnijmy, aulę.
1: Kampus Uniwersytetu Opolskiego od 18.15 aula A, w której będzie wykład, później będą warsztaty na kampusie, później też zatańczy dla nas Manticora, a po Manticorze będziemy mieć noc Perseidów, gdzie będziemy mieli ten konkurs. A w międzyczasie cały czas obserwatorium astronomiczne otwarte i będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca, Wenus, no i wtedy obiekty głębokiego nieba.
0: No istny kosmos, chciałby się powiedzieć. Piękne dzięki za wizytę w studiu. Doktor Katarzyna Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. No to życzymy miłego oglądania.
1: To ja zapraszam. Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapřigoda.pl.
1: Po reklamie.
4: Za chwileczkę na zegarach wybije godzina 11. Mamy dziś środę, 12 dzień sierpnia. Dziś wieczorem spoglądajmy na zachód słońca, bo będzie zaćmienie. A co w wiadomościach, to już teraz.
5: Premier o budowaniu bezpieczeństwa na Bałtyku. Czas oczekiwania na orzeczenia dla ZUS-u może się skrócić. Już wieczorem zaćmienie słońca, a wcześniej na Uniwersytecie Opolskim będzie się można nieco oświecić z astronomii.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: No to już teraz będzie Was oświecać Katarzyna Plewnia.
5: Budowa fregaty ORP Wicher jest ważną inwestycją w bezpieczeństwo na Bałtyku, mówił premier Donald Tusk na konferencji w Gdyni, gdzie odbywa się ceremonia nadania imienia pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Miecznik. Szef rządu podkreślił, że kluczowy dla projektu jest udział polskich przedsiębiorstw i technologii.
6: Polski przemysł stoczniowy, i cywilny, i wojenny, to jest powód do dumy. To są tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku ORP Wicher, najwyższe technologie. To są wielkie inwestycje. To są wielomiliardowe inwestycje.
5: Wartość programu to około 15 miliardów złotych, a program Miecznik zakłada budowę trzech fregat: ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan. Polskie służby specjalne współpracują ze służbami specjalnymi innych krajów europejskich. O szczegółach nie informujemy, tak doniesienia o polskim śladzie w zamachu w Lipsku komentuje dla Polskiego Radia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Chodzi o informacje Gazety Wyborczej, według których w samolot na lotnisku w Niemczech uderzył dron z podczepioną puszką z materiałem wybuchowym, podobną do puszek, które dwa lata temu przewiózł do Polski kurier rosyjskiego wywiadu, a które zniknęły przy autostradzie A2 pod Łodzią. Według Wyborczej służby czekają na oficjalne potwierdzenie w tej sprawie.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Zapadł wyrok w sprawie prezentowania w przestrzeni publicznej drastycznych obrazów antyaborcyjnych w obecności dziecka. Sąd okręgowy we Wrocławiu przyznał rację rodzicom Franka z Opola w sprawie przeciwko Fundacji Pro Prawo do Życia i jej regionalnemu koordynatorowi. To pierwszy taki wyrok w Polsce. 6 lat czekałam na ten dzień, napisała w społecznościówkach Agnieszka Kosowska, która wystąpiła z powództwem cywilnym. Jak argumentowała jej syn, chłopiec z niepełnosprawnością sprzężoną odczuwał nasilone lęki po zobaczeniu zdjęcia zakrwawionych płodów. Sąd nakazał fundacji usunięcie z przestrzeni publicznej billboardów ze zdjęciami martwych płodów. Pozwani mają też zapłacić na rzecz chłopca 50 tysięcy złotych z ustawowymi odsetkami. Wyrok jest nieprawomocny.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Czas oczekiwania na orzeczenia potrzebne do ustalenia świadczeń ZUS-u może się skrócić. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje zatrudnić w tym celu pielęgniarki i fizjoterapeutów. Obecnie orzekać mogą tylko lekarze. To może usprawnić system, informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS-u w Opolskiem.
7: Chcemy zatrudniać zarówno fizjoterapeutów, którzy będą wydawać orzeczenia w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, jak też pielęgniarki lub pielęgniarzy, którzy pomogą w orzekaniu w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji.
5: Obecnie na etatach w ZUS-ie pracuje w całym kraju 650 lekarzy. Zmieniamy tematykę. Zaćmienie słońca w Polsce częściowe będzie można zaobserwować już dziś wieczorem. A gdzie w Opolu najlepiej je obserwować, mówiła w programie Radio Pole na wakacjach dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.
8: Centrum Opola to chyba dom studenta Niechcic jako miejsce, w którym może być publiczność. Jest takim miejscem, w którym można to zobaczyć. Jeśli ktoś mieszka na przykład w blokach wysoko na ZWM-ie i ma okna wychodzące na zachód i widzi horyzont, to też może to zjawisko zobaczyć u siebie z domu.
5: Jeśli ktoś chciałby swoją wiedzę o słońcu pogłębić, to na godzinę 18.15 może się wybrać na Uniwersytet Opolski do Auli A przy ulicy Oleskiej 48 na wykład Janusza Nicewicza. Na koniec jeszcze 182 osoby uratowano z promu pasażerskiego płonącego u wybrzeży Indonezji. Jedna osoba zginęła, jednostka płynęła z Bali na sąsiedni Lombok. Pożar wybuchł około godziny 4 nad ranem. Po półgodzinnej walce z ogniem załoga wysłała sygnał SOS. W akcję ratowniczą zaangażowanych było kilka jednostek, w tym przepływające w pobliżu statki cywilne oraz okręt marynarki wojennej. Podczas akcji ratunkowej wysokość fal dochodziła do 4 metrów. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejny w samo południe zapraszam już w imieniu Romana Juranka.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Trochę więcej chmur niż przed godziną mamy na niebie, ale spokojnie, nadal jeszcze widać trochę błękitu i słońce się przebija. Dziś zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego, ale padać nie powinno, bo o burzach też nie ma żadnej wzmianki. Temperatury te maksymalne od 22 do 24 stopni, wiatr słaby, północny. W nocy zachmurzenie małe, no i tak od 11 do 13 stopni. To jak będziemy chcieli nocą jeszcze te Perseidy po zachodzie słońca oglądać, no to weźmy ze sobą jakąś bluzę, bo może być po prostu chłodno. A jeśli chodzi o poszczególne miasta naszego regionu, no to w tej chwili w Opolu 22 stopnie, 21 w Kędzierzynie-Koźlu, 21 jeszcze także w Nysie, Brzegu, Namysłowie, 22 w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No to witajcie, mamy 5 minut po godzinie 11. Radio Opole na wakacjach się rozkręca. Krzysztof Rab zza mikrofonu, raz jeszcze ciepłe dzień dobry. Darek Kuzera ten program realizuje. Za chwilę przypomnę nasz konkurs, bardzo atrakcyjne nagrody do wygrania. No a teraz Sam Fender, Elton John, Talk to You. No to ja do was talk, oni do was śpiewać. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl.
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić.

0: Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
1: Jeszcze chciałabym pożyć.
2: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
9: Po reklamie.

0: A ponieważ mamy dziś dzień pracoholików, tak, naprawdę, no to pytanie jest oczywiście oczywiste. Jak pracować, żeby się nie przepracować? No i proszę bardzo, 774-541-541. Mamy jedną propozycję.
1: Myślę, że najlepiej pracować, żeby się nie przepracować, to jest pracować systematycznie. Nie jak żółw, ale nie też jak antylopa. Czyli systematycznie, swoim codziennym rytmem. Pozdrawiam.
0: No dzięki piękne za taki telefon. Ja też pozdrawiam. No tak, jest to rozsądne, jest to racjonalne. Oczywiście, chociaż bardziej spodziewałem się takich rozwiązań, jakie podpowiada na przykład internet, gdy prawie leżysz na biurku, dopadła cię w pracy drzemka, ale nagle podchodzi szef, szturcha, próbuje obudzić, a ty tam gdzieś ręką pod biurko sięgasz, wyciągasz długopis, że niby cały czas tego długopisu tam, prawda, szukałeś. Takie są sposoby. Już nie wspomnę o tych drzemkach w pracy, a swoją drogą jakiś dzień w roku jest w ogóle świętem drzemki w pracy. Nie wiem, czy ktoś praktykuje. Jeśli tak, to niech da znać i niech da znać, jak ewentualnie z tego później wybrnąć, żeby nas na tej drzemce ktoś nie przyłapał. W Dniu Pracoholików przypominam pytanie, jak pracować, żeby się nie przepracować. 774-541-541 na ten temat. A propos właśnie Dnia Pracoholików, to za chwilę przerobimy z panią psycholog.
2: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Sylwia Grzeszczak na antenie Radio Opole. Ciekawy ten tytuł, wciąż o tym mówię. Słowa na K. No a tak trochę może nawiążemy do rozmowy, która za chwilę. Słowa na K, no to na przykład taki pracoholik to też pewnie dużo używa takich słów, bo ciągle się gdzieś śpieszy, ciągle jest spóźniony, ciągle jest coś do zrobienia, do załatwienia. Dzisiaj mamy Dzień Pracoholików i będziemy zaraz przerabiać ten temat. Żaklina Popiel, psycholog w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mamy w tym kraju dużo pracoholików, jak pani myśli?
1: Według badań jest ich całkiem sporo. Oczywiście różne badania wskazują różne wyniki, ale waha się ta liczba między 8 a 15% całej naszej populacji. No więc jeżeli przyjrzymy się temu, no to wydaje się, że jest to dosyć duży problem.
0: Ja kojarzę takie statystyki właśnie na tle powiedzmy innych krajów europejskich i tak ogólnie, że Polacy tych godzin w pracy strasznie dużo spędzają i w ogóle ma się to nijak do tej efektywności czasami niestety, tylko taka właśnie no przerost formy nad treścią, czyli my siedzimy godzinami w pracy, a moglibyśmy to zrobić szybciej, krócej po prostu, no ale wychodzi z tego ewidentnie, że jednak jesteśmy zapracowani, przepracowani. No, na właśnie tle Europy. No i to chyba niedobrze, bo to powoduje wiele następstw niekorzystnych, taki pracoholizm.
1: Tak, tych następstw jest bardzo dużo. Mamy depresję, zawały, udary. To jest udowodnione, że to ma związek z przepracowaniem. A co do tych godzin, to wydaje mi się, że to jest schemat utarty i nabyty w toku przemian i doświadczeń społecznych i takiego przekonania, że jeżeli pracuję więcej, to znaczy, że bardziej mi zależy, to znaczy, że szef mnie doceni, to znaczy, że osiągnę sukces, ten sukces, który jest wymarzony przez wielu z nas.
0: Co się stało właściwie od tego PRL-u, w którym dominowały żarty o symulowaniu pracy, o tym, że jak się złamała łopata, to trzeba się oprzeć, nie wiem, o betoniarkę i czy się stoi, czy się leży, 200 zł się należy. I wtedy to jakoś tak już nawet chyba nikogo nie dziwiło. Każdy pracę co prawda miał, ale czy on w niej coś robił, to już jest druga kwestia. No a teraz zasuwamy niby jak mróweczki. To co się w nas zmieniło?
1: Zmieniło się przede wszystkim to, że nagle zaczęliśmy żyć w państwie, gdzie wiele rzeczy zaczęło być dostępnych.
0: Ażeby
1: rzeczy wszystkie nabyć, to musieliśmy mieć pieniądze. A żeby mieć pieniądze, to gdzieś wytworzyło się w nas takie przekonanie, że trzeba pracować dużo albo bardzo dużo. No i stąd wytworzyła się kultura takiego właśnie zasuwania, tak, trochę jak chomiczki w kołowrotku, zarabiania, kupowania, czyli ten też konsumpcjonizm wszechogarniający. No i efekt jest taki, że rzeczywiście ciągle chcemy więcej, chcemy mieć lepsze samochody, lepsze ubrania, chcemy, żeby nas lepiej postrzegali. No mam media, w których też jakiś tam wizerunek swój kształtujemy.
0: Reklama, prawda? O,
1: oczywiście.
0: Tu to w ogóle jest temat rzeka. Dobrze, zróbmy tu mały przecinek. Za chwilę będziemy ten temat kontynuować. Przypominam, w Dniu Pracoholika o tym zjawisku rozmawiam z Żakliną Popiel, to psycholog. Zostańcie koniecznie z nami.

0: za 20 minut będziemy mieli południe. Często spoglądacie na zegarek, denerwujecie się, że z czymś zawaliliście, że praca czeka. Może jesteście pracoholikami. Dziś mamy Dzień Pracoholików, ale żeby to świętować, to chyba niekoniecznie. Jacqueline Papiel, psycholog, cały czas w moim studiu. No i rozmawiamy sobie o tych niekoniecznie dobrych aspektach właśnie pracoholizmu. A pomyślałem sobie, że w naszym regionie tutaj to w ogóle zanim wymyślono raty 0% i marketingowe różne systemy, jak tu człowieka zniewolić, to przecież cała masa ludzi wyjeżdżała na zachód do rajchu się dorobić, żeby postawić dom. Tam zasuwali, no pewnie niekoniecznie przepisowy termin, tam czas pracy, no żeby po prostu tutaj się jakoś ustawić w życiu, czyli ten etos pracy i takiego dorabiania się to my mamy we krwi faktycznie z poprzedniej epoki, a jeszcze w tym regionie zwłaszcza.
1: Tak, nasz region jest naznaczony, można powiedzieć, takimi właśnie nawet rodzinami, powiedziałabym, z takiej mojej perspektywy zawodowej, gdzie tata gdzieś tam daleko ciężko pracuje, a mama z dzieciakami tutaj czeka. No to też myślę, trochę można powiedzieć, że mam nadzieję nawet, że dzieci to jednak to nasze już młode pokolenie trochę rozlicza i trochę widzi, co się zadziało, nie? Że z jednej strony właśnie były pieniądze, ale nie było taty, nie było obecności, nie było relacji. Nie? I z jednej strony to są dzieci, które albo pójdą w taki sam model, czyli to znaczy trzeba zasuwać, zarabiać, wydawać, no albo będą to dzieci, które powiedzą: ja dziękuję, ja chcę inaczej.
0: No to zdaje się, że z tych takich różnych też artykułów i badań, słynne to pokolenie na przykład Zetek, ale zdaje się, że nie tylko, no to już tą charówę to ma głęboko w poważaniu, zdaje się. Tam generalnie, no, jakiś taki etos, że jak będę ciężko pracował, to się czegoś dorobię, szef pochwali, pogłaszczę po głowie i da premię. Nie rusza ich to podobno.
1: Zupełnie nie, tak. Tutaj
0: jak
1: już...
0: to jest możliwe w ogóle? Co z kolei z nimi się stało? Tak.
1: I to znamy, mamy znowu kolejne przemiany.
0: No. Takie 180 zupełnie, stopni prawie.
1: No tak, można, jakby dało się więcej, to można by jeszcze trochę dorzucić. No to jest kwestia przede wszystkim tego, że żyjemy właśnie w tej takiej już teraz kulturze kreowanej przez media społecznościowe z jednej strony, a z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest pokolenie, które bardzo mocno zostało ukształtowane przez COVID, przez ten moment, w którym świat się zatrzymał, w którym okazało się, że praca nie musi mieć miejsca w biurze i nie musi, nie wiem, trwać 12 godzin, że można coś zrobić szybciej, można coś zrobić w domu,
0: online,
1: że ten czas już nie musi być taki bardzo określony, że bardziej liczy się to zadanie i że to zadanie, jeżeli ja je zrobię w ciągu 2 godzin, to właściwie dzień mam z głowy.
0: No tak. To właśnie tutaj się kłania to słynne teraz nowoczesne hasło work and life balance, ale o tym powiemy już za chwileczkę, koniecznie zostańcie z nami, bo dzisiaj rozkminiamy, mówiąc po młodzieżowemu, pracoholików i Jacqueline Papiel w moim studiu, psycholog. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: za 12 minut będziemy mieli południe i wracamy do rozmowy o pracoholizmie, ale nie tylko. Żaklina Popiel, psycholog, cały czas w studiu. Padło takie hasło pod koniec naszej rozmowy przed chwileczką, work and life balance. To jest takie hasło, teraz myślę, przewodnie, jeśli chodzi o taki odwrót od tego pracoholizmu i od tego, że ojcowie tych dzieci, które teraz, jak to mówią, młodzież ma trochę wywalone, to zasuwali i czekali na awans i podwyżkę. Work and life balance. Pozytywne zjawisko?
1: Wydaje się, że z samego założenia bardzo, tak? Czyli takie podejście, które mówi o tym, że musimy znaleźć równowagę między pracą a tym, co dzieje się poza nią, tak? Na zainteresowania, na czas wolny, na czas z przyjaciółmi, na czas dla siebie oczywiście również też. Ale jakby żyjąc na co dzień mam świadomość, że nie jest to takie proste, żeby tą teorię wprowadzić w życie.
0: Legendarne krążą takie różne opowieści o tym, jak to dzisiaj przebiega rekrutacja, choćby tych słynnych zetek, o których już tam wspomnieliśmy, gdzie wszystko się zgadza, pensja, wszystko, tylko nagle młody człowiek mówi, tylko ja mam tam, powiedzmy, nie wiem, w środę albo w czwartek chciał sobie tak przychodzić na 13, bo ja zawsze tam mam takie rytuały z przyjaciółmi, coś tam robimy, nie wiem, scouting, skaczemy na bungee albo Bóg wie co jeszcze, i po prostu wszystko fajnie, tylko na przykład tutaj tak bym sobie chciał przyjść. To przecież byłoby 20-30 lat temu nie do pomyślenia, żeby coś takiego powiedzieć niedoszłemu szefowi.
1: Absolutnie. To rzeczywiście znak nowych czasów. Trochę uśmiecham się, bo jak 16 lat temu zaczynałam pracę, to był cel jakby często pracy takich psychologów dziecięcych, uczenie dzieci rozpoznawania emocji, rozpoznawania i nazywania, określania granic. I trochę jak teraz słyszę o tym, jak funkcjonują zetki, to myślę sobie, że jakby cel został osiągnięty, tylko trochę...
0: Czy nie przegięło się to troszeczkę?
1: Z jednej strony, tak? A z drugiej strony, czy ten świat aby na pewno przystaje do tych oczekiwań zetek, nie? I mówi się o tym, że mamy jednak pokolenie płatków śniegu i mamy dobę jakby silnych kryzysów psychicznych, z tego właśnie powodu, że dzieciaki potrafią określać emocje, potrafią stawiać granice, ale trudności i problemy pozostają. I tu jeszcze brakuje, nie? Radzenia sobie z tym, że szef mówi nie.
0: A z taką młodzieżą właśnie, z tego co też wiem, pani pracuje, takie różne zajęcia prowadzi, to jakie są te ich problemy? Albo na przykład co zgłaszają rodzice takiemu terapeucie, takiej pani psycholog jak Żaklina Popiel?
1: Zaskakujące jest to, że czasami ten problem jest naprawdę, mógłby się wydawać niewielki, że jest to choćby niezdany sprawdzian, czy źle zdany sprawdzian, czy już egzamin później na studiach, że czasami to są naprawdę z naszej perspektywy błahe problemy, ale dla tych młodych ludzi...
0: A młodzież to mocno przeżywa,
1: bardzo
0: tak?
1: mocno przeżywa i często niestety znajduje nie najlepsze sposoby na rozwiązywanie tych swoich trudności, konfliktów.
0: Niełatwy to jest temat. I pracoholizm, i ten balans w życiu, i w pracy. O tym dlatego dziś rozmawiamy. A przypomnę, kto był gościem programu Radio Pol na wakacjach, Żaklina Popiel, psycholog. Piękne dzięki. Nie wyczerpaliśmy tematu do końca, ale przynajmniej trochę dziś zasygnalizowaliśmy ważnych wątków. Dzięki piękne.
1: Dziękuję również.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: W drogerii DM.

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Opole. Za chwileczkę na zegarach będziemy mieli południe. Dziś jest środa i to jest 12 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
3: A w nich o remoncie mostu na Stobrawie. Będziemy też pytać, co dalej z ministrem Maciejem Berkiem. W wiadomościach także samorządowy klub dziecięcy.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga, utrudnienia na ulicy Otmuchowskiej w Grodkowie. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej. Kluczborskie starostwo remontuje most na rzece Stobrawa. Chodzi o przeprawę przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z Poniatowskiego. Zadanie jest warte niemal 400 tysięcy złotych, a połowę tej kwoty udało się zdobyć z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak zapewnia Artur Nowak, członek zarządu powiatu kluczborskiego, wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
5: To jest most, który był niestety w bardzo złym stanie technicznym. Nadzór wykazywał nam, że musimy przystąpić szybko do jego remontu. Udało się znaleźć takie pieniądze, dofinansowanie, dlatego inwestujemy w ten most. To jest dosyć istotny przejazd, bo od ulicy Kościuszki w stronę centrum. W tej okolicy mieszczą się duże zakłady, w których sporo pracowników pracuje.
3: Kolejnym etapem jeszcze w tym roku będzie przebudowa 250 metrów ulicy Kościuszki wraz z rozbiórką przeprawy na cieku Stara Stobrawa.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Ta decyzja premiera jest dużym zaskoczeniem. Tak politycy komentują odejście z rządu ministra Macieja Berka. Premier Donald Tusk poinformował wczoraj, że wspólnie z ministrem ustalił jego przejście do innych zadań.
6: Dla polityków koalicji rządzącej dużym zaskoczeniem jest to, że Maciej Berek odchodzi z kancelarii premiera. Sam przecież premier Donald Tusk mówił wczoraj, że był jego prawą ręką. Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dlatego wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański takiej decyzji się nie spodziewał.
7: Znakomity organizator, prawnik, osoba, która właściwie, kiedy przychodzi na stały komitet, wie o każdej ustawie wszystko.
6: Zaskoczony decyzją o odejściu Macieja Berka nie jest poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczony jest natomiast informacją o planach ministra w Trybunale Konstytucyjnym.
8: Taka osoba musi wyróżnić się wybitną wiedzą prawniczą. To ciężko mi nazwać, że taka osoba ma taką wiedzę.
6: Na razie są to jednak tylko informacje medialne. Premier Donald Tusk, pytany o tę kwestię, powiedział, że na pytania będzie odpowiadał jutro.
3: A była to relacja Sylwii Białek.
4: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Gmina Leśnica wybudowała pierwszy samorządowy klub dziecięcy. Placówka od września będzie mogła przyjąć najmłodszych mieszkańców. Gmina zakończyła właśnie nabór i potwierdza, że zainteresowanie jest bardzo duże. Ten klub jest uzupełnieniem oferty edukacyjnej w naszej gminie, mówi Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
9: Klub dziecięcy Bajtle w gminie Leśnica już mamy wybudowany. Jesteśmy na etapie wyposażania wnętrz. Właściwie w środku już pomieszczenia są zawalone kartonami. Aktualnie są składane szafki i to całe wyposażenie jest w klubie dziecięcy Bajtle ustawiane, ale równolegle zakończył się nabór do naszego klubu. Z klubu dziecięcego mogą korzystać dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. Jedna grupa, ale też mamy jedno większe pomieszczenie, które możemy przesuwną ścianą zaaranżować i w jednej części będzie przygotowane miejsce, gdzie będą ustawione leżaczki i dzieci mogą spać. W drugiej części pomieszczenia mogą odbywać się zajęcia.
3: Inwestycja kosztowała blisko 720 tysięcy złotych w ramach programu Maluch Plus przy wsparciu budżetu gminy. I jeszcze sport. Puste trybuny, drogie bilety i problemy z dojazdem na stadion. Organizacja lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham wywołała falę krytyki w Wielkiej Brytanii.
10: Brytyjczyków najbardziej zdumiewa widok pustych miejsc na trybunach. Zawody reklamowano jako wielkie święto sportu, a tylko podczas pierwszej wieczornej sesji wolnych zostało niemal 10 tysięcy krzeseł. Wyspiarze narzekają też na ceny biletów. Pełną kwotę za wejściówki muszą zapłacić nawet rodziny i przyjaciele brytyjskich reprezentantów. Organizatorzy nie zapewnili im bezpłatnych biletów ani zniżek. Część sportowców poinformowano o tym dopiero wtedy, gdy tańsze miejsca były już niedostępne. Kibice narzekają również na dojazd. Przy stadionie nie ma parkingu, za pozostawienie samochodu na odległym postoju i przejazd specjalnym autobusem pod obiekt trzeba zapłacić 22,5 funta, czyli 110 zł.
3: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: No raz tych chmur trochę więcej, raz trochę mniej. Generalnie zachmurzenie dzisiaj takie umiarkowane, małe. Do 24 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach. W naszym regionie nie powinno padać, nie ma żadnej mowy o żadnych burzach. Wiaterek słabiutki, głównie północny. W nocy zachmurzenie małe, no i taka chłodna noc, bo od 11 do 13 stopni. To uwaga, gdybyśmy chcieli tam te Perseidy na przykład dziś obserwować, to się cieplej ubierzmy. Wiatr słaby, północny, północno-wschodni. To jeszcze a propos nocy. A teraz w Opolu termometry pokazują 24 stopnie. 24 mamy jeszcze także w Kędzierzynie Koźlu, a poza tym to tak, Nysa, Brzeg, Namysłów i Kluczbork po 23.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5 minut po godzinie 12. Radio Opole na wakacjach. Krzysztof Rab, witam was ciepło i serdecznie. Raz jeszcze Marcin Kobza do mnie dołączył i program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
4: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
5: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
4: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Cześć sąsiad, jak firma?
9: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
8: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
9: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
8: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
9: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
10: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na Siedzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Już prawie 17 minut po godzinie 12. Przypominam o fantastycznych nagrodach, jakie są w konkursie dziś do wygrania. To jest zestaw gadżetów od opolskiego WOPR-u. W tym zestawie plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy i piłka, a jakże także plażowa. A ponieważ dziś mamy Dzień Pracoholików i już obszernie z panią psycholog sobie ten temat przerobiliśmy, to ja dzisiaj was pytam, oczywiście pół żartem, pół serio, żeby było jasne, do niczego nie namawiam. Jak pracować, żeby się nie przepracować? 7745-41541, doskonale znacie ten telefon. No to jak pracować, żeby się nie przepracować?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: A ja mam taki sposób na to, żeby się nie przepracować w pracy. Opieram głowę o fotel, zamykam oczy, trzymam w ręku kropelki do oczu. Jak wchodzi szef, to mówię, właśnie zakropiłam sobie oczy, muszę chwilę poczekać, żeby się dobrze wchłonęły. Pozdrawiam.
1: A, wszystko dla zdrowia. Zdrowie najważniejsze. Bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawy pomysł. Dzwońcie i kombinujcie dalej. Najbardziej kreatywne, ciekawe, wesołe historie, wasze opowieści będą oczywiście nagradzane. 7745-41541. Jak pracować, żeby się nie przepracować?
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Dawid Podsiadło na antenie Radio Pole w dobrą stronę. No my też cały czas zmierzamy w dobrą stronę. Teraz to trochę do Krasiowa będziemy zmierzać, bo będziemy podsumowywać te obozy paleontologiczne, które trwały przez wakacje. A w studiu Krystyna Wańcoch i dr Mateusz Antczak, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Przepraszam, zacznę od mężczyzny, gdyż ponieważ pan doktor Mateusz bardzo dobrze wie, ile tych turnusów było, ile osób grzebało w ziemi w Krasiowie, ile ton kości dinozaurów zostało wywiezionych, mam nadzieję.
2: Postaram się podliczyć. Tak, były trzy turnusy dwutygodniowe, trzy ekipy po dwa tygodnie w Krasiejowie mogły popracować, więc spokojnie kilka ton, a może kilkanaście ton skały zostało przerzucone.
0: No ładnie.
2: I jeszcze nie podliczyliśmy, na razie wszystko zjeżdża w pudłach, że tak powiem, i w kukłach gipsowych, ale kilkadziesiąt okazów dużych skamieniałości jest na pewno, więc było warto, myślę.
0: No pewnie, że było warto. I to generalnie były osoby, oni też często gościli tutaj w tym studiu. Z całego, można śmiało powiedzieć, kraju przyjeżdżali do was, prawda? Fascynaci, czy studenci, czy już nawet takie osoby, no nie chcę powiedzieć, że student nie jest dorosły, ale osoby już po studiach też, prawda?
2: Tak, absolwenci.
0: Doktoranci na przykład tam.
2: Dokładnie, doktoranci. Z Poznania, z Łodzi, z Nadmorza, z południa Polski. Rzeczywiście przekrój był spory, jak co roku, a nawet kilka osób z zagranicy, z Węgier, ze Szkocji,
0: no proszę,
2: i z Anglii.
0: No proszę. I tak, pamiętam, że wychwalali, że takich stanowisk no po prostu nie ma za wiele w Polsce i na świecie i że tu no, unikatowe rzeczy są znajdowane. Ciągle i nadal, jak mówimy o tych kilku tonach przerzuconej ziemi, ile to będzie? Z kilkadziesiąt kilogramów tych rzeczywiście kości, zębów, żeber?
2: Na pewno. Razem z okładem to będzie spokojnie kilkaset, no bo te największe kukły gipsowe, gdzie tej skały jest jeszcze dookoła całkiem sporo, no to same w sobie potrafią ważyć po 200-300 kilogramów.
0: Jest coś takiego, że no takie największe wow tego, tych wszystkich turnusów, tych wakacji w Krasiejowie. Coś, co nie wiem, za chwilę będzie opisywane w prasie światowej? Aż tak? Nie wiem, pytam.
2: Nie oczyściliśmy jeszcze tych nowych okazów na tyle, żeby mieć pewność, czy coś już w tej chwili wykorzystamy, ale takie największe wow na ten moment to będzie duże nagromadzenie po prostu w jednym sektorze, gdzie no ten monolit, który wyciągaliśmy, no to ważył ze 400 kilo, myślę, ledwo nam się zmieścił na wózek, ale udało nam się go dostarczyć na górę do bazy, jest już wstępnie oczyszczony, tak żeby dało się go teraz podnieść, zapakować i przewieźć na uniwersytet.
0: Czyli tam jakby to jest taka jedna wielki, nie wiem, ja tak nienaukowo to nazwę, klot ziemi i tam w środku są te wiele tych różnych szczątków, tak? To nie jest, że to jest jakaś jedna wielka
2: Tak, tam jest po prostu w bliskim sąsiedztwie kilka skamieniałości, w tym dwie czaszki i do tego jeszcze kilka mniejszych kosteczek, więc nie byliśmy w stanie wyciągnąć na przykład jednej czachy, tak żeby nie uszkodzić tych sąsiadujących. Dlatego wtedy okleja się to wszystko razem i wyciąga hurtem.
0: I co później w pracowni będą tam młoteczkiem delikatnie pukać, stukać i wydobywać, tak? Wszystko, żeby to delikatnie odseparować?
2: Tak jest plan.
0: To za chwilę do tych planów wrócimy. Słuchajcie, rozmawiamy o obozach paleontologicznych w Krasiejowie. Te już się zakończyły, ale urobek jest całkiem niezły. Zostańcie z nami za chwilę. Do tej rozmowy wracamy. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: party.
1: Well, it's over.
2: A był taki moment w tym utworze, że już myślałem, że trzeba wchodzić na antenę, a to dopiero teraz. Proszę bardzo, czerwone światełko jest. Goście cały czas w studiu, przypominam, dr Mateusz Antczak i Krystyna Wańcoch, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Podsumowujemy to, co się działo przez ostatnich kilka tygodni w Krasiowie, czyli obozy paleontologiczne. Mówiliśmy już, ile tych kości wykopano. No a teraz pytanie do Krystyny. Co trzeba studiować właściwie na tym naszym uniwersytecie, żeby móc w przyszłości na przykład nadzorować takie prace innych studentów, żeby się po prostu znać na tym, czy to jest kamień, czy to jest kawałek żebra, ząb dinozaura. Mamy takie kierunki, prawda?
3: Oczywiście, no i tutaj no, muszę powiedzieć o naszej wspaniałej biologii. Zachęcamy bardzo do studiowania. No i też nie omieszkam wspomnieć, że nasza biologia wspaniała obchodzi 30-lecie w tym roku. Także no, taka biologia z tradycjami.
2: Tyle ten kierunek istnieje na uniwersytecie. Tak,
3: dokładnie, także już naprawdę sporo lat, także myślę, że warto studiować na tej naszej biologii. No i tutaj wychodzimy właśnie naprzeciw różnym zainteresowaniom, bo nasza biologia ma moduły wybieralne.
2: O właśnie, bo to jest później jakieś rozszerzenie, to nie jest tylko sama biologia.
3: Dokładnie, więc tutaj tak, jeśli ktoś ma jakieś zainteresowania paleobiologiczne, no to też tutaj znajdzie dla siebie moduł pod nazwą geobiologia, jest biologia ogólna, jeśli na przykład ktoś tak właśnie chce tą biologię rozszerzać tak ogólnie, tematycznie, bo jeszcze na przykład szuka swojej drogi. Mamy również moduł monitoring biologiczny. I to jest pierwszy stopień studiów, więc myślę, że no trzeba od tego zacząć, a potem kontynuować naukę na studiach magisterskich. No i tutaj też oczywiście zapisy trwają na studia stacjonarne i niestacjonarne, dwuletnie, magisterskie. Tutaj też również mamy trzy moduły wybieralne. To jest biologia eksperymentalna i stosowana, biologia molekularna z bioinformatyką oraz paleobiologia. No i właśnie tutaj fani paleo mają pole do popisu.
2: No właśnie, czyli tam trzeba by ewentualnie w taki moduł wybrać, żeby na przykład, tak jak dr Antczak, później wiedzieć wszystko na temat pradawnych płazów i gadów, tak? Dobrze mówię?
4: Tak.
2: I kto układał siatki tam zajęć i dobrze wie, czego tam będą później uczyć?
4: Wykładowcy Instytutu Biologii, więc również zespół paleobiologii i znajduje się tam właściwie wszystko, co się w tym zestawie znajdować powinno. To znaczy mamy i zajęcia z paleobotaniki, i z paleontologii kręgowców, i bezkręgowców, i ichnologii, czyli śladów, które zwierzęta zostawiają, ale też takie zagadnienia dookoła tych skamieniałości, jak na przykład tafonomia, czyli w jaki sposób w ogóle te skamieniałości powstają. Więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, niezależnie od tego, czy bardziej interesują go kręgowce, czy jakieś mniejsze zwierzątka, czy roślinki, czy jeszcze coś innego.
2: Jakiś limit miejsc mamy? Ile przyjmujecie osób?
3: No właśnie, tutaj ten rok jest wyjątkowy, bo zwiększamy limit. Na początku to było 25 osób, w tym momencie mamy zwiększony limit do 30, ale myślę, że tutaj nie trzeba jakoś bardzo się ograniczać, bo jeśli kandydaci wykazują chęci, to możemy, powiedzmy, tam negocjować, żeby może jeszcze się udało
2: tą pulę,
3: zwiększyć.
2: Tak?
3: Dokładnie,
2: no proszę,
3: dokładnie.
2: No tak. Proszę. Koniecznie zostańcie z nami. Za chwilę jeszcze będziemy kontynuować tę rozmowę. Przypominam, dr Mateusz Antczak i Krystyna Wańcoch, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. I za chwilę jeszcze porozmawiamy sobie.

0: 11 minut już tylko pozostało do godziny 13. Trzecia runda z Mateuszem Antczakiem i Krystyną Wańcoch, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego, dziś w studiu. I rozmawiamy o Krasiowie, ale rozmawiamy też o rekrutacji na studia, żeby na przykład móc w przyszłości też zajmować się dinozaurami i wszystkimi innymi pozostałościami po prehistorii. To szybko jeszcze proszę powiedzieć, do kiedy można jeszcze te dokumenty składać na tą biologię? Z wieloma modułami tam później.
1: Zapisujemy się do 16 września, także pamiętamy o tej dacie, do końca dnia. Serdecznie zapraszamy.
0: No dobrze, a teraz ja muszę zapytać w takim razie doktora Antczaka, czy w przyszłym roku będą też obozy paleontologiczne w Krasiejowie?
2: Na pewno będziemy w Krasiejowie. Nie podamy w tej chwili terminów i ilości turnusów, ale prace będą kontynuowane na pewno.
0: No bo tam, jeśli rozumiem, co roku słyszymy, że tam jeszcze ciągle mówi się o terenach roponośnych. Nie wiem, jak się mówi o takich terenach obfitujących w kości, czy są kościonośne, tak, ale Krasiejów ma mega potencjał, prawda? Tam jeszcze, rozumiem, jest bardzo dużo do odkrycia. Jak oceniacie?
2: Tak, nawet w tym roku staraliśmy się robić takie wkopy badawcze w miejscach, w których do tej pory w ostatnich latach nie pracowaliśmy, mm-hmm. i te kości też tam się pojawiają, więc jest jeszcze czym się zajmować.
0: I teren macie, to wszystko jest z uniwersytetu, możecie tam działać, tak?
2: Tak, za zgodą gminy, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jak najbardziej.
0: No dobrze, bo tak, no dobrze, nie ogłaszamy, że nabór, bo już by was pewnie kandydaci zasypali zgłoszeniami. Natomiast będzie to również te wakacje, tak? Pewnie koniec czerwca, lipiec, tak wystartujecie?
2: Prawdopodobnie tak. Myślę, że można zacząć śledzić komunikaty w naszych mediach społecznościowych gdzieś od kwietnia, maja, wtedy zwykle ten nabór się pojawia.
0: No dobrze, a ten Krasiejów, to no ile lat jeszcze może być eksploatowany? I ja nie wiem, cały czas mnie zastanawia, skąd akurat to miejsce? Czy to jest przypadek? W jednym miejscu wszystkie się zgromadziły i oddały żywota?
2: Wyjątkowe warunki. Niekoniecznie wszystkie żyły w tym samym miejscu. Ten materiał mógł zostać tutaj przetransportowany. Na przykład z taką nagłą powodzią. Tak to się zwykle interpretuje. Dlatego też ten materiał jest przemieszany. Znajdujemy pojedyncze kości, a nie całe szkielety. Ale przez to, że to było takie nagłe, katastrofalne zdarzenie, no to wiele kości zostało szybko przysypanych. Znaczy, wiele szczątków zostało szybko przysypanych, zamieniły się w skamieniałości i dzisiaj możemy je odkryć.
0: One się po prostu dobrze zakonserwowały, bo gdyby to trwało jakimiś latami, to już by tak nie było dobrze.
2: Tak, gdyby długo leżały na powierzchni, no to prawdopodobnie zostałyby zjedzone, rozłożyłyby się i nigdy nie przetrwałyby ponad 200 milionów lat.
0: No to właśnie, o proszę, 200 milionów lat. Pozostaje mi powiedzieć piękne dzięki za kolejną wizytę w studiu i od razu obiecuję słuchaczom i teraz przy świadkach, że kolejny salon naukowy, jeden z kolejnych, powstanie, jak tylko już się to wszystko zakończy, ta praca nad, chociaż nie, ta praca nad tymi skamieniałościami to jeszcze będzie długo trwała, prawda? Oj.
2: Tak, no w tej chwili kończymy, czyścimy stanowisko, pakujemy wszystko, a dopiero dalsze prace się rozpoczną.
0: Podliczycie, sprawdzicie i przyjdziecie do salonu naukowego. Ja już teraz zapraszam tam gdzieś kiedyś pewnie we wrześniu. Dzięki piękne za wizytę w studiu.
1: Dziękujemy.
0: Doktor Mateusz Antczak i Krystyna Wańcoch, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
4: Słuchacie Radio Opole w środę i to jest 12 dzień sierpnia, między innymi Dzień Pracoholików czy Światowy Dzień Słonia. Sprawdźmy najważniejsze wydarzenia z kraju, regionu i świata.
5: W opolskich szkołach brakuje ponad 600 nauczycieli. W Gdyni trwa ceremonia chrztu i wodowania fregaty ARP Wicher. Wieczorem czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: A szczegóły przedstawi już teraz Roman Juranek.
5: Na niespełna 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego na Opolszczyźnie brakuje ponad 600 nauczycieli i pracowników oświatowych. Największa liczba ofert dotyczy specjalistów. Ma to związek z wdrażaniem standardów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach i przedszkolach. Problem od lat zauważa m.in. Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Opola. Małymi krokami zbliża się ten moment, kiedy będziemy mówili, że nie ma kogo wysłać na lekcje.
6: To jest problem, który każdemu dyrektorowi przysparza dodatkowej pracy. Każdy się rozgląda. Staram się prosić dyrektorów o to, żeby sobie nauczycieli nie podkradali, bo to nie rozwiązuje problemu w mieście. Natomiast, no tak czy inaczej, gdzieś tam to przesuwanie następuje. Zawsze jest tak, że dyrektor dopnie, ale to dopięcie, mamy nadzieję, że tak będzie i te zajęcia wszystkie ruszą 1 września.
5: A jak informuje kuratorium, najbardziej pożądani są psycholodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający oraz logopedzi.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Współpraca w zakresie bezpieczeństwa przynosi wymierne efekty, przekonuje Donald Tusk. Premier uczestniczy w Gdyni w ceremonii chrztu i wodowania fregaty wielozadaniowej ORP Wicher.
7: ORP Wicher, tarcza wschód, budowana przez nas armia dronów. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że w sprawach bezpieczeństwa naszej ojczyzny nie może być kłótni i sporów. I dlatego chciałem podziękować wszystkim. Mam w pamięci, jak już to wspomniano tutaj, ten rok 2013-2014 w czasie mojej drugiej kadencji, kiedy te idee się rodziły. Ale trzeba było wysiłku także moich następców i trzeba wysiłków też tego rządu.
5: Wicher ma m.in. zwalczać okręty podwodne oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku. We wrześniu ruszy rewitalizacja budynku na terenie boiska toru Dobrzeń Wielki. Inwestycja jest możliwa dzięki finansowaniu z budżetu gminy i funduszy europejskich dla Opolskiego. O szczegółach mówi Grzegorz Benedyk, prezes toru.
8: Cała infrastruktura, budynek powiększony, poszerzony, tak naprawdę można powiedzieć gołe ściany zostaną boczne i tylnia, a reszta się wszystko zmieni. Trzeba to nazwać przebudową, ale jednak to jest praktycznie budowa nowego wielofunkcyjnego budynku z bazą hotelową, także tutaj przy naszych 4 boiskach trawiastych. Mam nadzieję, że te marzenie na najbliższe lata, czyli boisko ze sztuczną nawierzchnią się ziści i wtedy już faktycznie ta baza nasza będzie tutaj w województwie opolskim na najwyższym poziomie topowa.
5: A prace mają zakończyć się pod koniec sezonu piłkarskiego, czyli w okolicach czerwca przyszłego roku.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Wieczorem czeka nas wyjątkowe zaćmienie, między innymi dlatego, że będzie miało miejsce dokładnie o zachodzie słońca, mówi dr Piotr Witek, astronom z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
0: Słońce zostanie wygryzione do takiego wąskiego rogala z rogami skierowanymi w dół, obserwowane z Polski, a następnie w tej postaci zajdzie. Najlepiej to zjawisko będzie widać na południowym zachodzie naszego kraju, na przykład w Jeleniej Górze. Najgorzej tym razem akurat na południowym wschodzie.
5: Obserwujący zaćmienie słońca musimy pamiętać o odpowiedniej ochronie naszego wzroku.
0: Ta część słońca, która jest odsłonięta, w żaden sposób nie straciła na jasności. Nadal emituje to samo promieniowanie, więc choć możemy patrzeć na słońce fizycznie dłużej i kusi, żeby popatrzeć, zobaczyć to zjawisko, nie róbmy tego bez osłony oczu. Byle jakie filtry, ciemne okulary, stara dyskietka, to nie jest metoda. Ona owszem przyciemni nam obraz słońca, ale nie powstrzyma na przykład promieniowania ultrafioletowego, nie powstrzyma podczerwieni, a że nie mamy sensorów, które powiedzą nam o uszkodzeniach termicznych, o tym, że nam się coś dzieje niedobrego z okiem, to nie czujemy bólu.
5: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się dziś wieczorem między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Zdaje mi się, że całkiem się rozpogodziło. Ja nie widzę, przynajmniej tutaj z okna radia, żadnej białej chmurki. Dużo błękitu, dużo słońca, choć te temperatury już nie są takie może upalne, bo dziś tak maksymalnie do 24 w regionie, ale za to nie będzie padać i nie będzie żadnej burzy. Wiatr do tego słaby, głównie wieje dziś z północy, no i on taki jest trochę chłodny. W nocy zachmurzenie małe, zaledwie od 11 do 13 stopni, wiatr słaby, północny i północno-wschodni. No i jeszcze szybko spoglądam na termometr w Opolu, jak tak sobie w słońcu staniemy, to 24 stopnie odczujemy. Podobnie jest w Kędzierzynie-Koźlu i w Brzegu, a po 23 stopnie mamy w Namysłowie, Kluczborku i Nysie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No i sprawdzam, czy ewentualnie jakoś za chwilę będzie cieplej. Będzie, słuchajcie, cieplej. Trzeba cierpliwie poczekać. Już jutro do 26, a później jeszcze więcej. Czy wrócą trzydziestki? Się zobaczy. Krzysztof Rab, cześć. Marcin Kobza program realizuje.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: No i mamy 13,5 minuty po godzinie 13. No to przypominam o konkursie. A konkurs zacny. Do wygrania mamy gadżety Wopru. I w tych gadżetach znajdziecie plecak, bojkę asekuracyjną, parasol, ręcznik plażowy i piłkę plażową. Co trzeba zrobić, żeby powalczyć o tę nagrodę? Zadzwonić pod 774-541-541. No i dzisiaj, czyli dokładnie to w Dniu Pracoholików, powiedzieć, jak pracować, żeby się nie napracować. To kiedyś była nasza specjalność. W tych słusznie minionych czasach dużo żartów na ten temat było, czy się stoi, czy się leży, 200 zł się należy. Później poszliśmy w zupełnie inną stronę i no, zaczęliśmy ostro, wzięliśmy się do roboty. No i wielu niestety z nas jest pracoholikami, nawet niektórzy o tym nie wiedzą. No a jakie są w takim razie sposoby, żeby właśnie pracować, ale się nie przepracować? Mamy tu jedną taką propozycję, posłuchajcie.
2: Żeby pracować, a się nie napracować, zawsze można powiedzieć, że się uprawia prokrastynację, czyli odkładanie wszystkiego na później, na jutro. A jak ktoś zwróci na to uwagę, to mówić...

0: zaraz, za chwilkę, za 3 minuty. Zawsze to działa.
1: No, to zerżnięty pomysł od młodzieży. Jakby nie zapytać, w jakim wieku, między, tak podejrzewam, już 12 a 25. Zaraz, zaraz, wszystko będzie zaraz. Zaraz to wiadomo, to jest takie pojęcie, które mieści w sobie bardzo dużo czasu. Dobrze, taka propozycja o prokrastynacji. Czekam na kolejne i czekają także nagrody w konkursie. Nagrody od WOPR-u, przypomnę. Jak pracować, żeby się nie przepracować? No nie przepracowujecie się, popracujcie trochę i podzwońcie. 774-541-541.
2: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Paul McCartney, Come Inside na antenie Radio Opole. Mamy 25 minut po godzinie 13. I teraz takie dobre wieści ze świata, można by śmiało powiedzieć, celebrytów. No bo tak, był popularny, był gwiazdą mediów, no więc właśnie, prawie celebryta, no na pewno koronowana głowa. No ale tej korony już nie ma i całe szczęście. Mowa o Danielu, pewnym rogaczu z Podopola, który w ostatnich tygodniach właśnie budził sensację, no bo w tym swoim porożu miał zaplątaną jakąś taką plastikową, zieloną siatkę z jakiegoś sztucznego tworzywa, no i tak z nią paradował w okolicach Bierkowic. Ta korona, oczywiście to dla dzikiego zwierzęcia, no nic dobrego.

0: No tylko problem był w tym, że Daniel nie za bardzo chciał się z nią rozstać, no bo próby łapania go spełzały na niczym, zwierzę po prostu się płoszyło. Jak słyszymy, na szczęście teraz to się udało. Udało się uśpić Daniela i oswobodzić go z tejże korony. O szczegółach Radio Opole opowiada Dariusz Król z Biura Prasowego Opolskiego Ratusza.
1: Zwierzę jest w dobrej kondycji, ale na wszelki wypadek przewieziono je na obserwację do jednego z ośrodków rehabilitacji zwierząt. Daniel był sensacją tego lata. Skupił na sobie tak powszechną uwagę mediów i gapiów, że długo nie sposób było mu pomóc, bo ciągle poszyli go ciekawcy. Żeby skutecznie uśpić zwierzę, trzeba było do niego podejść na odległość nie większą niż 20 metrów.
0: To może jeszcze uściślimy, bo zdaje się, że w ferworze walki powiedziałem, że Daniel nie ma głowy. Daniel głowę ma. Ma się dobrze po tym wszystkim. Nie ma korony. Więc korona z głowy mu spadła, ale zwierzak ma się świetnie. No i to jest, myślę, bardzo dobra wiadomość.

0: Tina Turner na antenie Radio Pole Foreign Affair. No, jeśli chodzi o romanse, to teraz będzie ciekawostka. Uwaga, bo to idzie tak. Pani wabi pana piskiem. On krąży wokół niej, ale ona nie każdemu pozwoli się zbliżyć. Za to sama często odstrasza rywalki od najlepszych kawalerów. Brzmi znajomo? No dobra, ale to nie o ludziach tym razem, ale uwaga, o sarnich godach, bo teraz mamy szczyt takiej sarni rui w lasach, na łąkach i na polanach. Upalna pogoda jest dla tych zwierząt najlepszą porą na zaloty. Strategią samca jest często robienie tak zwanych czarcich kół, czyli zataczanie ciasnych okręgów wokół wybranki. Ale co ja się tam na tym znam? Na tym zagadnieniu to dzisiaj zęby zjadł Witold Woźtak.
1: Mamy niemal połowę sierpnia. To oznacza, że w lesie można usłyszeć różne odgłosy. Tak robi koza, wabiąc samca. Jak te sarnie gody wyglądają w praktyce?
2: Jadą z Chodolski łowczo-kręgowy Opole. Zaczynają się na przełomie lipca i sierpnia, trwają około 3 tygodni i wtedy właśnie sarny kozy, wydając takie dźwięki migotania, przywołują samce rogacze.
1: A samce co robią?
3: No samce tak jak każdy mężczyzna. Grzegorz Przydatek, leśniczy leśnictwa Grotowice nad leśnictwo Opole, jednocześnie członek Okręgowej Rady Łowieckiej. Po prostu gania za swoją wybranką. Ona rozdaje karty, bo ona najpierw musi być chętna do tego, żeby tą ruję odbyć. Natomiast samiec, wabiony takim, to się nazywa migotanie, takie piszczenie, dzimę ganiającą sarnę, która ucieka przed tym rogaczem. Nagle przebiegające sarny w lesie, czy gdzieś na polach, na łąkach, to one właśnie gonią za sobą, bawią się w ten sposób. Ale zabawa się kończy tym, że dochodzi do pokrycia tej sarny, w wyniku czego następuje zapłodnienie. To zapłodnienie to jest też specyficzne dosyć u sarny, bo dlatego, że od momentu, kiedy jest ruja, do momentu narodzenia się młodej sarny, która dopiero w roku przyszłym, w okresie przełomu maja i kwietnia przychodzi na świat, no to 10 miesięcy. Praktycznie tylko chyba słonie są takimi rekordzistami. I tutaj jest właśnie to zjawisko ciąży utajonej, przedłużonej, jak to różnie jest określane. Polega to na tym, że ten zarodek rozwija się 2 tygodnie, po czym staje jego rozwój i dopiero zaczyna się rozwijać gdzieś w okolicach stycznia, żeby się narodzić w maju.
4: Jeżeli chodzi o rozwój późniejszy już młodego pokolenia, Jan Kowalski, starszy instruktor zarządu okręgowego PZŁ w Opolu. Sam rozwój płodu kończy się uwiecznieniem tak zwanymi wykodami młodych saryn. Generalnie jest to 1, 2, czasami nawet 3 młode, w zależności od stopnia rozwoju, siły tej kozy w maju lub w czerwcu, w zależności od warunków i kiedy ta koza została pokryta.
3: Samiec nie nawołuje kozy, w zasadzie możemy usłyszeć takie dziwne szczekania, które ktoś może zinterpretować jako szczekanie psa. Ale to jest wynik przestrachu, jakiegoś strachu, a nie nawoływania. Natomiast tutaj koza jest tym dyrygentem, ona rządzi. Zresztą tak jak coraz częściej, że to właśnie panie rządzą, a tu w przyrodzie mamy ten przykład. My naprawdę się niewiele różnimy od zwierząt swoimi zachowaniami i tutaj mamy właśnie taki typowy przykład, że to pani jest siłą przewodnią, która wybiera partnera, wabi tego partnera i ona nie dopuści każdego partnera. Tak samo jak też, co jest istotne, koza potrafi odganiać te kozy, które nie chce dopuścić do zapłodnienia, żeby one nie były pokryte przez tego wybranego samca. Natomiast samce migrują w tym czasie, przemieszczają się na dużych obszarach, szukają tych rujnych kóz, no żeby przedłużyć ten gatunek.
1: To trochę przypomina, albo nawet bardzo, tak jak mamy w życiu ludzkim.
4: Jak najbardziej, oczywiście w ramach rui tych sarni godów trzeba w tym okresie właśnie też uważać, w szczególności, gdyż one się intensywnie przemieszczają na poszczególnych terenach swoich, tak jak tutaj sarna terytorialna, w zależności od terenu, czy to jest las, czy pole, to jest 25, 30, nawet do 50 hektarów. Przeganiają osobne osobniki, ale trzeba też oczywiście wspomnieć, że trzeba uważać, bo one jednak często, gęsto przebiegają przez wszystkie jakieś szlaki komunikacyjne, drogi i tak dalej. I tutaj często spotykamy się właśnie z potruconymi sarnami, które giną i to zarówno kozy, jak i kozły.
1: A czy trudno zobaczyć takie gody w lesie, na łąkach?
2: Nie jest trudno, bo nawet sobie można podjechać przy Turawa Park, stanąć na ścieżce, bardzo wielu tak biegaczy biega. Można wtedy spokojnie poobserwować. Najbardziej takim aktywnym to jest poranek, czyli gdzieś koło 6-7, ale przy rui praktycznie cały dzień, także spokojnie sobie można pooglądać w tym czasie, nawet przy Opolu.

0: bardzo. Do godziny 14 pozostało nam 13,5 minuty. Słuchajcie, w ramach naszych wakacyjnych podróży po Polsce wraz z pozostałymi rozgłośniami Polskiego Radia dziś wybierzemy się do takiej małej wsi w województwie zachodniopomorskim, a dokładnie to do Toporzyka zabierze nas Radio Koszalin. No a tam, w tymże Toporzyku, Joanna Konarzewska od kilku już lat hoduje kuce walijskie i szetlandzkie. Jak sama mówi, te piękne zwierzęta dają jej mnóstwo radości, choć hodowla jest wymagająca. No ale zawsze najpiękniejszym momentem jest oczywiście pojawienie się w stadzie kolejnego źrebaka. Co ciekawe, często kuce są inspiracją dla artystów, którzy przyjeżdżają właśnie do stacji Toporzyk na artystyczne plenery. Posłuchajcie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Jak robi się źrebie, to zawsze dzwonimy. Mamy taki dzwon tam z koniem. Jak rodzi się, obojętnie jaka to jest pora dnia czy nocy, to dzwonimy, że halo, ludzie, co się dzieje, co się dzieje. No właśnie, przywitaliśmy.
5: My się domyśleliśmy od razu, tak. Bo wiesz co, że bo nie była pora posiłku, tak, więc domyśliliśmy się, też, że tak. Urodziło się źrebie.
6: Czy od razu jak się pojawiło miejsce, to pojawił się pomysł, żeby były tu kuce?
4: Nie, to była dla nas wielka niespodzianka, bo pokochaliśmy to miejsce po prostu za widok i za energię i za to, co można tutaj stworzyć i mieliśmy mnóstwo marzeń. Konie pojawiły się po prostu właściwie to przypadkiem. Potem natychmiast miłość do kuców walijskich i potem już to się tak rozwinęło, że przyjeżdżają do nas z samej Walii, więc no, jesteśmy bardzo dumni z tego, co mamy tutaj.
6: Dlaczego akurat te kuce walijskie?
4: Kuce walijskie charakteryzują się niezwykłą osobowością, jeżeli tak można powiedzieć, charakterami i użytkowością. I są nieduże, są dedykowane dzieciom i do pracy, którą ja tutaj robię, czyli spotkania i rozmawiam z ludźmi o stadzie. Także są bezpieczne, nie straszą swoją posturą, każdy może podejść i nawet osoba, która nie zna, to powolutku może się do nich przyzwyczajać. Do tego też służą nasze kuce szetlandzkie. Kiedy ktoś naprawdę boi się koni, to jest to taki koń pierwszego kontaktu. Także to dlatego, ale po prostu są przepiękne. Ja oprócz tego, że cenię sobie te walory użytkowe, uwielbiam genetykę, uwielbiam hodować, uwielbiam delektować się rodowodami, czytam te rodowody. Jestem dumna, że mogę kontynuować pracę hodowlaną pana Petera Jonesa z Menai-Stad, z samej Walii. Jego hodowla trwa już 130 lat. Także bracia i siostry naszych koni tutaj w Polsce wygrywają tam wystawy. Jeden z naszych źrebaków niedawno wygrał wystawę w Czechach, więc to jest cudowne. Ja wciąż podchodzę do tego emocjonalnie. Każdy tu urodzony źrebak jest dla nas bardzo ważny i kiedy trzeba się z nim kiedyś rozstać, bo przecież też dzielimy się nimi z innymi ludźmi, no to bardzo wybieramy i generalnie zawsze mówimy, że nowy właściciel musi przekonać nas, że ten koń do niego pojedzie i mamy bardzo dużo szczęścia, bo naprawdę nasze kuce trafiają do wspaniałych ludzi, mamy z nimi cały czas kontakt, pokazują nam ich osiągnięcia. Dzięki koniom i hodowli koni poznaliśmy grono wspaniałych osób, rodzin, spędzamy wspólnie czas. Myślę, że to jest coś, o czym można sobie marzyć.
6: Czyli z jednej strony praca, ale na pewno w dużej części pasja.
4: Tak, to jest zawsze połączenie, nie mogłoby być inaczej, tym bardziej, że tutaj naprawdę poświęcamy mnóstwo czasu i Kuba bardzo mi pomaga i wspiera. Cudowne są nasze rozmowy, kiedy właściwie ja zajmuję się tutaj doborem rodowodów. Patrzę oczywiście, jak koń wygląda, mi też chodzi o to, żeby miał piękny ruch. On to widzi jako artysta, więc nasze rozmowy są cudowne i kiedy rodzi się źrebie, to jest obfotografowane oczywiście, ale potem, ponieważ zostawiamy sobie je bardzo długo, możemy, o, pamiętasz, jak się ta klacz urodziła, wyglądała taka, zobacz teraz. Także to jest cudowne. I w ogóle cudowne, wspaniałe jest to, że możemy sobie pozwolić, żeby je zachować i żeby się delektować tą myślą hodowlaną. Także, że po prostu no, dochodzimy do tego, że konie wygrywają wystawy albo że wygrywają jakieś konkurencje sportowe. Hodowla koni jest bardzo długa, tak? Bardzo długo trzeba czekać, żeby się okazało, czy mieliśmy rację, czy nie.
6: A ma pani takie konie już, z których jest pani bardzo dumna?
4: Jestem dumna z tych koni, które do nas przyjechały z Walii. zaufano nam, tak, że przyjechały po prostu konie o świetnych rodowodach i że mogę rozmawiać z panem Peterem Jonesem o tym, jak się rozwijają. Mam ogiera od niego, wydzierżawionego na kilka lat i jestem dumna, że mogę mu pokazywać te źrebaki i że on mówi, że czytamy z jednej Biblii. Także to są takie rzeczy, których jestem dumna, tak? A pojedyncze konie, oczywiście, no cieszę się, że wygrywają, że jeżdżą na zawody, że cieszą się z nich dzieci, które na nich trenują. Że trenerzy mówią, że są wybitne, jeżeli chodzi o charakter, bo to jest priorytetem, że ma być bezpieczne. No a nasze ostatnie sukcesy wystawowe to już jest taki bonus, naprawdę ekstra.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
0: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
1: Po reklamie.
2: A na zegarach za chwileczkę wybije godzina 14. Mamy środę i to jest 12 dzień sierpnia, Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie się wydarzyło.
3: ARP Wicher ochrzczony, jutro wodowanie. PKP Intercity podsumowały półmetek wakacji.
4: Tego lata uruchamiamy 560 połączeń każdego dnia.
3: Można już korzystać ze średniego basenu miejskiego w Głogówku. Szczegóły za chwilę.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: I te szczegóły już teraz przedstawi Roman Juranek.
3: ARP Wicher oficjalnie ochrzczony. Pierwsza z trzech fregat zbudowana w ramach programu Miecznik już jutro przejdzie kolejny test. Zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Dziś w obecności prezydenta i premiera jednostka została uroczyście zaprezentowana w doku w Stoczni Wojennej.
5: Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że przez dekady marynarka wojenna była niedoinwestowana, wręcz zapomniana, a dziś spełnia się największe marzenie marynarzy. Nowa fregata po jej wyposażeniu w nowoczesne uzbrojenie będzie gotowa do obrony Bałtyku. A to ważne, bo jak mówił prezydent, nasze morze nie jest bezpieczne.
6: Bardzo silna rosyjska flota bałtycka z jednej strony, bardzo silny, zmilitaryzowany obwód królewiecki. Flota cieni sprawiają, że polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę hybrydową.
5: Z kolei premier Donald Tusk mówił, że Wicher daje nowe otwarcie i nowe możliwości.
7: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
5: W Stoczni Wojennej trwa budowa kolejnych dwóch fregat, Burzy i Huraganu.
3: A był to materiał Agnieszki Drążkiewicz.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: Rekordowe zainteresowania koleją w czasie tegorocznych wakacji. Spółka PKP Intercity podsumowała czerwiec i lipiec. W tym czasie z połączeń obsługiwanych przez przewoźnika skorzystało 17 milionów 800 tysięcy pasażerów. W tym samym lipcu spółka przewiozła 9,5 miliona osób. To 9% więcej niż przed rokiem. Jak mówi Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity, jest to zasługa m.in. coraz bogatszej oferty.
4: Tego lata uruchamiamy 560 połączeń każdego dnia, czyli o 46 więcej niż podczas poprzednich wakacji. Na bieżąco monitorujemy również frekwencje i tam, gdzie pozwalają na to możliwości techniczne, wzmacniamy najpopularniejsze pociągi. Od początku czerwca do końca lipca wzmocniliśmy w ten sposób ponad 1400 pociągów, dołączając do nich łącznie 2200 dodatkowych wagonów.
3: Przed nadchodzącym weekendem spółka ponownie wzmocni pociągi obsługujące popularne wakacyjne trasy. Na tory wyjadą m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino. Czy wiatraki planowane w gminie Grodków mogą utrudnić akcję lotniczego pogotowia ratunkowego? LPR odpowiada, że nie ma dziś podstaw, by przesądzać o rezygnacji z lądowań. Jednocześnie podkreśla, że każdorazowo to pilot będzie oceniał możliwość bezpiecznego wykonania lotu. Władze Grodkowa przekonują, że stanowisko LPR usuwa obawy dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców i możliwości dotarcia śmigłowca ratunkowego.
8: Myślę, że wszyscy grodkowianie widzą, że śmigłowce LPR-u jak lądowały, tak lądują w ostatnich tygodniach śmigłowiec lądowo. I w grodkowskim rynku, i na dosyć ciasnym rondzie w samym mieście. Jeżeli jest taka potrzeba, doraźnie te miejsca organizowane są przez nasze jednostki OSP, również na terenie Sołec, i tutaj osobiście nie widzę żadnych zagrożeń.
3: Mówi Miłosz Krok, burmistrz Grodkowa. Spór o rozwój energetyki wiatrowej w gminie trwa od dłuższego czasu. Nowe inwestycje mają być kolejnym etapem rozwoju farm wiatrowych, ale ich wpływ na operacje ratownicze, jak wynika z pisma LPR będzie oceniany także z perspektywy konkretnych warunków i każdorazowej decyzji załogi.
0: To są wiadomości Radio Opole.
3: Amatorzy letnich kąpieli ponownie mogą korzystać ze średniego basenu miejskiego w Głogówku, natomiast nadal nieczynny jest Brodzik, a powodem awaria spowodowana przez czwartkową burzę, kiedy to uderzenia pioruna uszkodziło elektroniczne sterowniki basenu. Wczoraj specjalistyczna firma z Katowic przywróciła funkcjonalność średniego basenu. Udostępniony został dzisiaj przed południem. Jego największą atrakcją jest możliwość korzystania z wodnej zjeżdżalni. Letni basen w Głogówku czynny jest w godzinach od 11 do 20.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Piękne, błękitne niebo za oknem. Przynajmniej ja nie widzę tutaj już prawie żadnej chmurki. No i dziś tak być może będzie do końca dnia, bo nie ma żadnej wzmianki o deszczu czy o burzy. Do 24 stopni w regionie, maksymalnie wiatr słaby, północny. No a w nocy zachmurzenie małe i tak do 13 stopni maksymalnie. Cały czas przypominam, weźcie to pod uwagę, bo ta noc nie za ciepła. Jeśli na przykład po tym słynnym zaćmieniu słońca jeszcze będziecie chcieli zostać dłużej gdzieś na dworze i oglądać spadające Perseidy. Jeśli chodzi o to, co pokazują termometry w największych miastach, w Opolu 24, Kędzierzyn podobnie, po 23 mamy w Brzegu, Namysłowie, Kluczborku i Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: No to witajcie w ostatniej godzinie Radia Opole na wakacjach. Mamy 5 minut po godzinie 14. Krzysztof Rap serdecznie się wita za mikrofonu, a Marcin Kobza za konsolety realizatora.

0: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
1: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Po reklamie.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Na Artur Rojek przed chwilą śpiewał utwór W objęciach. No, w objęcia kogoś to na pewno wpadniecie, jeśli przyniesiecie do domu garść gadżetów, nagród z konkursu, który wygracie w Radiu Opole. Zachęcam, polecam. Mamy gadżety od Wopru i to nie byle jakie. Plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy, piłka plażowa, to wszystko może być wasze. Konkretnie tej osoby, która najlepiej odpowiedzieć na pytanie konkursowe, a mamy Dzień Pracoholików, przypominam, więc ja pytam od przynajmniej tej 10:00, jak pracować, żeby się nie przepracować. I mamy kolejną propozycję, posłuchajmy.
2: O, witam.
1: Witam.
2: Ja od siebie dodam 3 grosze. Trzeba przede wszystkim być bezczelnym, mówić to, ile ma się pracy, ile ma się do zrobienia i prowadzić politykę Unii Europejskiej, czyli być energooszczędnym.
1: No, proszę, proszę, taka puenta do tego wszystkiego. No, jakkolwiek może brzmiało to złośliwie, trudno odmówić racji wielu argumentom. Dobrze, trzeba być energooszczędnym. Co jeszcze? Jak to zrobić? Jak pracować, żeby się nie przepracować? Jeszcze macie, no, niespełna pół godzinki, żeby wziąć udział w tym konkursie i powalczyć o gadżety od Wopru. Wakacje trwają, sezon kąpielowy jak najbardziej. Warto, myślę, powalczyć o te nagrody. 774-541-541. Ja czekam.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Miss Jackson i Outcast na antenie Radio Pole. Mamy 26 minut po godzinie 14. No i teraz będziemy się chwalić naszym działem nowych mediów trochę, tak, bo słuchajcie, dział UF nie próżnuje i nie tak dawno na naszych socialach tak zwanych pojawiła się brawurowa rolka z sondy ulicznej, w której to pytaliśmy, kto napisał Odyseję Homera. Tak, dokładnie tak brzmiało pytanie, kto napisał Odyseję Homera. No i choć było podchwytliwe i tendencyjne, nie każdy wyczuł ten podstęp i próbowaliście tam, kombinowaliście z odpowiedziami, cudawianki się tam działy. No a słuchajcie, dziś zapytaliśmy przechodniów w Opolu, czy będą oglądać wieczorne zaćmienie słońca. Posłuchajcie.
1: Moja żona jest wiedźmą i ona czaruje.
2: Czy będzie pan dzisiaj oglądał zaćmienie słońca?
1: Dzień dobry, tak.
2: Chyba nie wiem. Nie myśleliśmy nad tym, ale możemy zobaczyć.
3: To zależy, czy dożyję.
4: Nie będę oglądała.
2: A gdzie, jeżeli można wiedzieć?
1: Na dachu akademika Niechcic. Tam jest chyba jakieś towarzystwo astrologiczne.
5: Do znajomych, którzy mają ogródek i taki dom poza miastem, także tam myślę, że może będzie lepiej troszkę widać.
2: Widzę, że pan tutaj interesuje się tymi klimatami, prawda?
1: Tak.
2: Czy pani wie, jaki jest dzisiaj dzień?
6: A pewno wiem, środę.
0: No to trzeba będzie zmienić popularne powiedzonko środa, dzień zaćmienia. No a wy o czym pomyśleliście?

0: Vixen. Zostać tu na antenie Radia Opole. Znacie takie może przysłowie baba z wozu koniom lżej? Owszem, trochę szowinistyczne, no ale ogólnie logiki trudno mu odmówić. Jak ubędzie osób na wozie, to koniom będzie lżej. Ewentualnie może też tym, można też tym koniom skrócić drogę. I właśnie z takiego założenia wyszedł Tatrzański Park Narodowy, który od 1 września rozpocznie taki pilotażowy program skracania trasy przewozów konnych do Morskiego Oka. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska powiedziała, że wozy konne będą kursowały na najbardziej płaskim odcinku trasy.
1: Między Palenicą Białczańską a Wodogrzmotami Mickiewicza. Jest to niezwykle ważna informacja, bo jest to efekt też przyspieszenia wdrażania tego porozumienia uzyskany dzisiaj rano w rozmowach między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, samymi fiakrami, jak i samorządami z Podhala.
0: Minister Henik-Kloska dodała też, że jutro zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup kolejnych elektrycznych busów.
1: 4 busy na tej trasie już funkcjonują od ubiegłego roku i one faktycznie cieszą się, muszę przyznać, bardzo dużym powodzeniem wśród turystów. Generalnie na większość busów trzeba się zapisać, żeby dostać miejsce tydzień przed kursem, a na niektóre nawet te najbardziej popularne kursy 2 tygodnie przed datą pobytu nad Morskim Okiem.
0: Dodam jeszcze, że w ubiegłym roku z tych busów skorzystało ponad 26 tysięcy turystów. Pomijając osoby z niepełnosprawnościami, czy też seniorów z kruchym zdrowiem, ale którzy jeszcze nie utracili miłości do gór, tej całej reszty turystów, którzy korzystają z tych wszystkich środków transportu, nie do końca rozumiem. Dla mnie urodzonego w poprzednim stuleciu jeżdżenie w góry po to, żeby potem pod górę wjeżdżać, czy to busem, czy wozem konnym, można porównać chyba tylko do jeżdżenia autem na siłkę po to, żeby potem tam przez godzinę chodzić na wierzchni.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Już tylko 13 minut pozostało do 15. Pora kończyć program, a zatem rozwiązać konkurs. Przypomnę, że zestaw gadżetów dziś znowu chcę komuś wręczyć, a pytanie w Dniu Pracoholików brzmiało następująco. Jak pracować, żeby się nie napracować, nie przepracować? Może w ten sposób. No i dzwoniliście pod 774-541-541 i oto jest zwycięzca dzisiejszej edycji.
2: Dzień dobry, a ja mam taki sposób na to, żeby się nie przepracować w pracy. Opieram głowę o fotel, zamykam oczy, trzymam w ręku kropelki do oczu. Jak wchodzi szef, to mówię, właśnie zakropiłam sobie oczy, muszę chwilę poczekać, żeby się dobrze wchłonęły. Pozdrawiam.
1: No to ja również pozdrawiam. Plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy oraz piłka plażowa wędruje właśnie do tej słuchaczki. A wszystkim pozostałym już od razu mówię, że jutro z tym konkursem wrócimy.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: No i tym samym piękne dzięki za dzisiejszy program Radio Opole na wakacjach. Udaje się na małe wakacje. Oczywiście jutro do Was wrócę za dziś. Krzysztof Rapiusz mówi dziękuję, do usłyszenia, do widzenia. Marcin Kobza, który program realizował, jeszcze chwilę zostanie. Dawid Ajwa, jak dobrze wiecie, jest już w blokach startowych. Za chwilę Twoje Radio Opole.

0: tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Po reklamie.
4: Co dzieje się w naszym regionie? Jeśli chcecie wiedzieć, to koniecznie zawsze słuchajcie Radia Opole i wiadomości. Teraz czas na kolejne, jest 15.
5: Minister cyfryzacji o zastrzeżeniu PESEL-u po wycieku danych około 19 milionów Polaków. Izba Rolnicza w Opolu szykuje się do uruchomienia targu z lokalnymi produktami. W wiadomościach także ekonomia i Marzena Śmierciak.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Roman Juranek.
5: A zaczynamy od dróg. Uwagę kierowcy. Trzy zdarzenia w regionie. Tak, w wielkim skrócie. W Chrzelicach w powiecie prudnickim zderzenie dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana. W Kędzierzynie-Koźlu na alei Jana Pawła II także doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Tam jeden pas ruchu jest zablokowany. W miejscowości Bąku w powiecie brzeskim zderzenie dwóch osobówek. Dwie osoby zostały poszkodowane. Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa w przypadku wycieku danych. Mówiło tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z firmy MyDoctor wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Krzysztof Gawkowski mówił na konferencji prasowej, że zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji trwa kilka sekund.
7: Dzisiaj wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska. Z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
5: Do incydentu doszło w firmie MyDoctor, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów. Nic jednak nie wskazuje na to, by doszło do ataku z zewnątrz.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Izba Rolnicza w Opolu szykuje się do uruchomienia targu z lokalnymi produktami. Ruszył nabór chętnych producentów prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Bazar przy ulicy Północnej 2 ma ruszyć na przełomie września i października. Sprzedaż będzie prowadzona w każdą drugą sobotę miesiąca. Chcemy stworzyć miejsce, że każdy będzie mógł kupić świeże, lokalne produkty, a rolnicy zyskają możliwość promocji swoich gospodarstw i wyrobów, mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
8: Cieszę się bardzo, że w końcu będziemy mogli otworzyć przy Izbie możliwość rolniczego handlu detalicznego. Będą się mogły wystawiać gospodarstwa, które produkują zdrową, dobrą żywność, żeby mieszkańcy Opola mieli możliwość kupienia coś dobrego, nie to co po tych wielkich hipermarketach. Mogą się zgłaszać wszyscy rolnicy, którzy produkują właśnie czy jakieś wędliny, czy produkują sery, owoce, miody i tak dalej. Jedno miejsce też będzie tutaj przeznaczone. Obiecałem myśliwym, że też myśliwi będą mogli się tu wystawiać.
5: A zgłaszać się mogą także producenci pieczywa i wyrobów cukierniczych, ryb i przetworów rybnych, także ziół czy przypraw. Zgłoszenia są przyjmowane w Biurze Izby Rolniczej w Opolu lub drogą mailową. Inicjatywa ma na celu skracanie łańcucha dostaw i promowanie idei prosto od rolnika do konsumenta.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Nowoczesną remizę będą mieli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Lesie. Na budowie wbito właśnie symboliczną łopatę. W obiekcie zaplanowano m.in. pomieszczenia socjalne oraz dyspozytornie dla strażaków oraz świetlicę dostępną dla wszystkich mieszkańców wioski. Inwestycja za około 3,5 miliona złotych finansuje gmina, mówi wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor.
3: Mieszkańcy bardzo na ten moment czekali, bo Stary Las też nie miał świetlicy. To będzie budynek taki wielofunkcyjny, gdzie mieszkańcy będą mogli zrobić urodziny, stypę, małe wesele. Remiza zaspokoi potrzeby strażaków przede wszystkim, bo mają dobry samochód, a nie mają garażu na taki samochód, nie mają warunków do funkcjonowania, a jest to jednostka bardzo aktywna. Może nawet i obsługiwać zdarzenia na terenie gminy Nysa.
5: Obecny rok jest wyjątkowy dla OSP z gminy Głuchołazy. Nowe remizy będą miały także jednostki, które ucierpiały podczas powodzi w Bodzanowie i Nowym Świętowie. Inwestycje dofinansował samorząd województwa.
6: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po godzinie 15.
6: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Marzena Śmierciach, dzień dobry. Polska wykluczona przez Elona Muska. Od 17 sierpnia polscy użytkownicy Starlink Roam będą płacić więcej za korzystanie z usługi w trakcie podróży. Powodem jest wprowadzenie przez firmę SpaceX nowego podziału kontynentu. Polska nie znalazła się na liście wspólnego regionu europejskiego. Rząd przyjął projekty 4 ustaw, w tym deregulacyjnych dotyczących artystów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy z nich dotyczy zmian w prawie autorskim. Osoby, które pracują nad książkami, będą mogły liczyć na wyższe zarobki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% od wartości zakupów bibliotecznych.
9: Kolejna ustawa dotyczy umorzenia zaległości dochodzonych przez ZUS i powstałych przed 1999 rokiem, czyli przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
10: To jest bardzo niewielka grupa osób. Chodzi o to, żeby zamknąć ten temat. Samo ściąganie tych należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
9: Rząd przyjął też projekt ustawy, który ma zapewnić pomoc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Dane za pierwsze półrocze pokazują, że system kaucyjny odebrał gminom nawet połowę dochodów z plastiku i aluminium. Samorządowcy alarmują, że jeśli rząd nie przyjmie ustawy o ROP, to wzrosną opłaty śmieciowe, pisze Rzeczpospolita. Dziurę w budżecie miało załatać opłaty pobierane od przedsiębiorców w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ROP. Rząd jednak nie spieszy się z przyjęciem ustawy i raczej nie ma już szans, by została ona uchwalona przed końcem tej kadencji Sejmu.
6: Pogoda.
4: W całym regionie sporo słońca na niebie, no bo to dlatego, że zachmurzenie małe było prognozowane, prognozy się sprawdzają, no miejscami może wzrastać do umiarkowanego, a temperatury maksymalne dzisiaj od 22 do 24 stopni Celsjusza.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Jak zwykle o tej porze mamy do czynienia właśnie z tymi maksymalnymi wskazaniami. W tym przedziale temperatury się kształtują na przykład w Opolu. 24. Podobna temperatura w Kędzierzynie Koźlu, w Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie, a 23 stopnie Celsjusza w Nysie i w Strzelcach Opolskich. Marcin Kobza za konsoletą realizatora wciąż, a przed mikrofonem zmiana. Krzysztof Rapszy z nami pożegnał. Dawid Rajwa. Kłaniam się nisko. Zapraszam.

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl...
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
15: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek, nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow, bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior, suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, słyniemy z jakości.
16: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

0: Twoje Radio Opole.
1: Na zegarach już 18 minut po 15, ale wiele osób czeka już na to, co będzie działo się wieczorem. O tym wiele informacji już od kilku dni się pojawia, choć kto wiedział z dużym wyprzedzeniem, no to może nawet mógł w dobrej cenie jakiś nocleg w Hiszpanii zamówić. Do tego, co w Hiszpanii, to za chwilę jeszcze powrócimy, ale teraz, jeśli chodzi o dzisiejsze zaćmienie słońca, to kilka podpowiedzi. Przede wszystkim taka, by już po 19 spoglądać w niebo. Będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca przez księżyc. Centralna gwiazda Układu Słonecznego zostanie zasłonięta w blisko 70%. W wielu miejscach w Polsce zjawisko najbardziej będzie widoczne około godziny 20, krótko przed zachodem słońca, podkreśla popularyzator wiedzy o astronomii Karol Wójcicki.
2: W tych kilkudziesięciu sekundach zaćmienia świat staje na głowie. Naprawdę wszystko wygląda wtedy zupełnie inaczej i każdy moment przeczy temu, do czego my dojrzewaliśmy latami. Poznawaliśmy świat, w którym gdy słońce wschodzi, staje się jasno, robi się dzień, a nagle, pomimo obecności słońca na niebie, nagle nastają ciemności. Przywykliśmy do tego, że gwiazdy widać nocą na niebie, a nie w środku dnia, kiedy jest tam też obecne słońce, ale to wszystko potrafi zadziać się podczas kilku chwil do zaćmienia słońca. Znikanie kolorów wynikające ze spadku nasłonecznienia naszej okolicy.
1: Do obserwacji zaćmienia słońca niezbędne są specjalne okulary. W wielu miejscach w Polsce kulminacyjna faza zaćmienia przypadnie kilka lub kilkanaście minut przed jego zniknięciem za horyzontem. Wiele osób jest w Hiszpanii. To jedno z najlepszych miejsc w Europie do tego, by podziwiać to wieczorne widowisko. Do kraju przyjechały setki tysięcy turystów, a służby przygotowują się na, uwaga, korki, tłumy i pożary. Władze wskazały ponad 350 miejsc, z których zjawisko będzie można bezpiecznie obserwować. Nad porządkiem ma czuwać się ponad 33 600 policjantów i funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Służby przewidują nawet 1,5 miliona dodatkowych przejazdów i apelują, aby nie zatrzymywać samochodów na poboczach ani przy drogach dojazdowych dla ratowników. To takie informacje, które warto przekazać, na przykład

Nowych faz zaćmienia na słońce można patrzeć wyłącznie przez certyfikowane okulary ochronne, bo z tymi certyfikowanymi okularami no to też różnie bywa. Ale o tym może jeszcze więcej powiemy w kolejnej godzinie naszego programu.

0: Twoje Radio Pole z przebojami powrócimy, bo teraz zbliża się godzina 15.30. Czas na skrót wiadomości. Zaprasza Roman Juranek.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A zaczynamy ponownie od dróg. Uwaga kierowcy, utrudnienia w trzech miejscowościach w regionie. W Krzelicach w powiecie prudnickim doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana. W Kędzierzynie-Koźlu na alei Jana Pawła II także zderzenie dwóch samochodów osobowych. Tam jeden pas ruchu jest zablokowany. Natomiast w miejscowości Bąków w powiecie brzeskim po zderzeniu dwóch osobówek dwie osoby zostały ranne.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Policjanci ruchu drogowego trzymali 50 pierwszych radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt ten dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. To samochody o 3-litrowym silniku i mocy 400 koni mechanicznych. Łącznie do komend w kraju ma trafić ponad 200 takich nowych urządzeń, 100 radiowozów i 100 mierników prędkości. Na niespełna 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego na Opolszczyźnie brakuje ponad 600 nauczycieli i pracowników oświatowych. Dyrektorzy szkół intensywnie poszukują kadry, aby dopiąć siatki godzin lekcyjnych. Najbardziej pożądani są psycholodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający oraz logopedzi.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Kolejne wiadomości oczywiście o godzinie 16 za niespełna pół godziny, a teraz jeszcze informacje o tym, co w pogodzie. Zachmurzenie małe w całym regionie, miejscami może chwilami wzrastać do umiarkowanego, ale raczej bez opadów. O tych meteorolodzy nie wspominają. Temperatura maksymalna dzisiaj od 22 do 24 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i te 24, może o tym jeszcze powiedzmy. Teraz w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborków, Brzegu i w Namysłowie 1 stopień mniej, 23 obecnie na termometrach w Nysie i Strzelcach Opolskich.

0: Moje Radio Opole.
1: Sporo mówimy o zaćmieniu, ale to nie jedyne widowisko, które na niebie będziemy mogli w najbliższym czasie obserwować. Po zachodzie słońca zacznie się bowiem noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów. Noc spadających gwiazd to coroczne wydarzenie związane z wejściem Ziemi w chmurę dryfujących w kosmosie pozostałości komety 109P Swift-Tuttle, tak mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
2: No i te okruszki wiszą sobie w przestrzeni kosmicznej, a właściwie nie tyle wiszą, co orbitują wokół Słońca, a Ziemia regularnie co roku wpada w taką chmurę zostawioną przez tę kometę, tę chmurę Perseidów, rój meteoroidów, jak to się nazywa w astronomii, i zaczyna się spektakl na niebie. W ciągu godziny powinniśmy w takich dobrych warunkach zobaczyć 60, może nawet 100 zjawisk, co oznacza, że może się zdarzyć to częściej niż co minutę.
1: No oczywiście nie są to żadne spadające gwiazdy, a ich błysk to nic innego jak efekt spalania się drobnych pozostałości komety w ziemskiej atmosferze.
2: Te drobiazgi, wielkości mniej więcej ziarnka piasku zwykle, wpadają w naszą atmosferę z prędkością około 200 tysięcy kilometrów na godzinę. Przy takiej prędkości nie mają za bardzo szansy, żeby dotrzeć do powierzchni Ziemi, ponieważ powietrze, w które wpadają, jest tak mocno ściskane, że rozgrzewa się do ogromnych temperatur, świeci i odparowuje te drobiny. Właśnie to, co widzimy, to głównie świecenie powietrza rozgrzanego przez wpadnięcie takiego meteoroidu.
1: Największe od 27 lat częściowe zaćmienie Słońca osiągnie maksimum w zależności od miejsca obserwacji, tak pomiędzy 20 a 29. Przypomnę, że w niektórych regionach Europy, m.in. w Hiszpanii, będzie to również pierwsze od prawie 30 lat całkowite zaćmienie Słońca widziane z terenu starego kontynentu. A do nocy Perseidów też jeszcze dziś będziemy powracać.

Twoje Radio Pole. Na zegarach za 13 minut będzie godzina 16. Przed nami wiadomości, a w nich m.in. o tym, co z kalendarzem związane ze świętem, które przed nami. Chodzi konkretnie o święto Wojska Polskiego. W Opolu znów szykują się uroczyste obchody, a jak będą wyglądały? Czego można się spodziewać? O tym będzie mowa we wiadomościach Radia Opole. To oczywiście nie jedyne informacje. Będą, ja to już mogę zdradzić, będą też podpowiedzi dla tych, którzy dziś szykują się na podziwianie zaćmienia słońca i będą to takie podpowiedzi, których warto wysłuchać. Tutaj warto, zaznaczam raz jeszcze, bowiem chodzi w końcu o nasze zdrowie.

0: Autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
4: Twoje Radio Opole, słuchacie nas w środę, 12 dzień sierpnia w kalendarzu, a na zegarach już zbliża się godzina 16 i czas na wiadomości.
5: A w nich o nowych planach ogólnych w gminach i ich wpływie na gospodarstwa rolne. Powiemy także o przygotowaniach do święta Wojska Polskiego w Opolu, a okulista będzie ostrzegał przed oglądaniem zaćmienia słońca bez ochrony oczu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Przygotował je i przedstawi Roman Juranek.
5: Uwaga kierowcy, jeszcze dwa utrudnienia na drogach w regionie. W Kędzierzynie-Koźlu na alei Jana Pawła II po zderzeniu dwóch samochodów obowiązuje ruch wahadłowy. Pojazdami podróżowały trzy osoby, jedna została poszkodowana. Na miejscu jest jeszcze jeden zastęp strażaków. Natomiast w miejscowości Bąków w powiecie brzeskim po zderzeniu dwóch osobówek dwie osoby zostały ranne. Jedna została zabrana do szpitala LPR-em, druga karetką pogotowia. Do 31 sierpnia gminy muszą uchwalić nowe plany ogólne, które zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To od ich decyzji zależeć będzie, czy rolnicy będą mogli rozbudować gospodarstwo, postawić nowy budynek, czy rozwinąć produkcję. Opinie dla samorządu wydaje też Izba Rolnicza w Opolu. Jak się okazuje, nowe plany mogą uderzyć w opolskich gospodarzy. Dostajemy te plany do opiniowania. Większość z nich nie uwzględnia rozbudowy gospodarstw rolnych, czy to małych, czy dużych, mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
6: Mieliśmy spotkanie nie tak dawno z rolnikami z gminy Walce, ponieważ w ich planie ogólnym bardzo mało było zabudowy zagrodowej i możliwości rozbudowy też większych gospodarstw. Ogólnie bardzo źle to wygląda. Bardzo dużo spraw otwartych większość gmin sobie wrzuca w te plany ogólne. Za te plany dzisiaj płaci Unia Europejska, które mają być zrobione do 31 sierpnia. No i ten pośpiech nie jest dobry.
5: Właściciele gospodarstw mogą sprawdzić w Urzędzie Gminy, na jakim etapie jest procedura, gdzie można zapoznać się z projektem oraz czy dla konkretnej nieruchomości nadal można zgłosić uwagi, wyjaśnia Jerzy Sewielski.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
5: 2,5 tysiąca porcji grochówki, stoiska promocyjne i prezentacja sprzętu. Tak będzie wyglądać oglądać Święto Wojska Polskiego w Opolu 15 sierpnia. Obchody Święta Wszystkich Żołnierzy rozpocznie msza w Opolskiej Katedrze o 10:30, a po niej przemarsz przed pomnik bojownikom Opolsko-Śląska-Opolskiego. W południe na Placu Wolności zaplanowano uroczysty apel. Tuż po nim mieszkańcy będą mogli wziąć udział w żołnierskim pikniku na Placu Kopernika. W obchodach wezmą udział m.in. opolscy terytorialsi.
7: Z naszej strony żołnierze podczas uroczystości, poczet chorągwiany, również będziemy wystawiać nasze stoisko wojskowe promocyjne, gdzie będziemy przedstawiać sprzęt, wyposażenie. Żołnierze będą mówili o służbie wszystkim, którzy przyjdą, którzy będą chcieli posłuchać, będą chcieli zobaczyć, na co bardzo serdecznie zapraszamy.
5: Mówi porucznik Marek Wręczycki, oficer prasowy 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Piknik wojskowy na Placu Kopernika zaplanowano między 13 a 17.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Patrzenie na słońce bezpośrednio, bez specjalnej ochrony, może trwale uszkodzić wzrok, ostrzegają specjaliści. Całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne wieczorem, choć w Polsce tylko częściowo i to i tak zapowiada się wyjątkowy widok. Okulista profesor Bartłomiej Kałużny mówi, że należy pamiętać o ochronie oczu.
8: Czasem się jakieś klisze wykorzystuje, czasem płyty CD. To wszystko są metody dosyć ryzykowne. Tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić, żeby bezpiecznie to zaćmienie obejrzeć, to zakupić takie okulary. One są niedrogie, z tak zwanym filtrem Badera.
5: Oglądający zaćmienie bez specjalnych filtrów można uszkodzić wzrok. A zaćmienie słońca w Polsce rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Jego maksimum przypadnie między 20 a 29.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No, o pogodzie za dużo powiedzieć nie można, bo krótko, pięknie, pogodnie, słonecznie, miejscami tylko zachmurzenie umiarkowane może chwilami wzrastać do umiarkowanego to zachmurzenie w naszym regionie. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, teraz niemal wszędzie 24, za wyjątkiem Strzelec Opolskich i Nysy, gdzie stopni mamy 23.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Twoje Radio Pole i już prawie 5 minut po godzinie 16. Marcin Kobza, Dawid Drajwa w tym składzie. Zapraszamy serdecznie. Zostańcie z nami.

0: tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Superbenek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
0: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dziś o upałach mówić nie możemy, ale dni z temperaturami powyżej 30, one tego lata jeszcze nadejdą. Prognozy wskazują choćby na ten weekend. Wiele ostrzeżeń przekazujemy związanych z tym, jak się przygotować, jak zabezpieczyć, jak zachowywać, by ograniczyć zły wpływ wysokich temperatur na człowieka. Ale i rośliny upałów nie lubią. Coraz częstsze upały i susze w Polsce sprawiają, że wiele drzew wstrzymuje proces fotosyntezy. Leśnik Dariusz Dziektarz tłumaczy, że zjawisko to osłabia ich kondycję, ogranicza wzrost, a także zagraża polskiemu ekosystemowi.
2: Nasze rośliny naszej strefy klimatycznej najbardziej optymalną fotosyntezę prowadzą w takim zakresie 20 do 30 stopni maksimum. Bliżej 20, tym lepiej. I gdy temperatury rosną powyżej 30-35, zbliżają się do 40 stopni, może się okazać, że wiele naszych drzew w ogóle na przykład przestaje prowadzić fotosyntezę. A nie dość, że nie prowadzi tej fotosyntezy, to zaczyna się taki proces zwany fotooddychaniem, w którym one wręcz uwalniają dwutlenek węgla do atmosfery, więc nam się trochę odwraca ta proporcja.
1: Dariusz Dziektarz dodał, że długotrwałe zmiany klimatu i wzrosty temperatur mogą stopniowo zmieniać polski krajobraz roślinny. Co teraz w naszym programie? Teraz patrzę na playlistę Kasia Klich, znana choćby z przeboju Lepszy Model. Teraz nie Lepszy Model, a nowszy singiel, a właściwie najnowszy singiel mam tutaj przygotowany. No i ten singiel Radio Opole gra jako pierwsza rozgłośnia w Polsce.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Wspominałem w poprzedniej godzinie o tym, że zaćmienie słońca powinno się oglądać przez certyfikowane okulary. Dlaczego podkreślamy te certyfikacje? Dlatego, że na przykład w Wielkiej Brytanii oszuści wykorzystują zainteresowanie zaćmieniem słońca i sprzedają fałszywe okulary ochronne. Mają one podejrzanie niską cenę, podrobione certyfikaty i mogą trwale uszkodzić wzrok. Brytyjscy eksperci ostrzegają, że podróbki często wyglądają jak oryginały, ale nie blokują niebezpiecznego promieniowania.
1: Nieuczciwi sprzedawcy kopiują nazwy producentów, opakowania i symbole norm bezpieczeństwa. Klientów kuszą szybką wysyłką, bo certyfikowanych okularów brakuje już w wielu brytyjskich sklepach. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia radzi, aby kupować je tylko w sprawdzonych punktach. Fałszywy produkt może dać złudzenie poczucia bezpieczeństwa. O podstawowej zasadzie obserwacji przypomina astronomka Brian Langen. Nie patrzymy bezpośrednio na słońce. Przed użyciem specjalnych okularów trzeba sprawdzić, czy filtr nie ma rys, pęknięć albo niewielkich otworów. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą. Nie pomoże też kilka par założonych jednocześnie. Radziła w telewizji BBC astronomka Brian Langen. Uszkodzenie siatkówki nie boli. Problemy mogą pojawić się dopiero po kilku godzinach. To niewyraźne widzenie, ciemna plama przed oczami, zaburzenia kolorów lub światłowstręt. Część zmian może pozostać na całe życie.
0: Było o wysyłce, ale takie okulary pewnie i stacjonarnie można kupić. Ważne, by nie robić tego w przypadkowych miejscach. No i jeśli się komuś zdarzyło, jeśli u naszych słuchaczy podobny sprzęt jest, to może warto jednak nie ryzykować. Jakie mogą być tego konsekwencje? O tym przed chwilą mówiła Anna Rączkowska.

0: To na zegarze zbliża nam się godzina 16.30. To oczywiście czas na kolejny skrót wiadomości. Zaprasza Roman Juranek.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Były wiceminister sprawiedliwości ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Izba Rolnicza w Opolu szykuje się do uruchomienia targu z lokalnymi produktami. Ruszył nabór chętnych producentów prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Bazar przy ulicy Północnej 2 ma ruszyć na przełomie września i października. Sprzedaż będzie prowadzona w każdą drugą sobotę miesiąca. Nowoczesną remizę będą mieli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Lesie. Na budowie wbito właśnie symboliczną łopatę. W obiekcie zaplanowano m.in. pomieszczenia socjalne oraz dyspozytornie dla strażaków, a także świetlicę dostępną dla wszystkich mieszkańców wioski. Inwestycje za około 3,5 miliona złotych finansuje gmina.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Środa to pogodny dzień w naszym regionie, tak będzie aż do zachodu słońca. Dziś wyjątkowy zachód słońca, przypominamy. O tym już niejednokrotnie wspominaliśmy, będziemy jeszcze przypominać. Co do temperatur, to ciągle ten na najwyższym poziomie dziś przewidywanym się utrzymują. 24 stopnie w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, ale także w Brzegu i Kluczborku, a 23 mamy w Strzelcach Opolskich, w Nysie i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeśli wiatr, to dziś ewentualnie słaby, wieje z północy. Na zegarach już 16.32.

0: Twoje Radio Opole.
1: Była wcześniej mowa o tym, co w Wielkiej Brytanii, o, że tak powiem, fałszywych okularach do obserwacji zaćmienia. Natomiast teraz może jeszcze nasza korespondentka na Wyspach o tym, jak Brytyjczycy patrzą na emigrantów. I okazuje się, że wyniki są bardzo ciekawe dla naszych rodaków, bo Brytyjczycy coraz gorzej oceniają wpływ imigracji na swój kraj. Najnowsze badania YouGov pokazują jednak, że Polacy wyraźnie wymykają się tej tendencji. Odsetek mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy chcieliby ograniczenia liczby osób przyjeżdżających z Polski, spadł w ciągu dekady z 42 do 26%.
2: Ogólne wyniki badania nie są jednak optymistyczne dla przyjezdnych do Wielkiej Brytanii. Obecnie 43% Brytyjczyków uważa, że imigracja przyniosła ich krajowi przede wszystkim negatywne skutki. Matthew Smith z brytyjskiej pracowni badania opinii publicznej YouGov, cytowany przez dziennik The Times, zwraca uwagę, że podobna zmiana nastąpiła zarówno wśród zwolenników Brexitu, jak i wyborców, którzy opowiadali się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Smith uważa, że nie wszystkie zmiany mają charakter antyimigracyjny, czego najlepszym przykładem jest właśnie stosunek do osób przyjeżdżających z Polski. Nie oznacza to, że wszyscy pozostali badani popierają zwiększenie imigracji z Polski. Część chce utrzymania jej na dotychczasowym poziomie, a część nie ma zdania. Wynik pokazuje jednak wyraźnie, że postulat ograniczenia przyjazdów Polaków jest dziś znacznie mniej popularny niż w okresie referendum brexitowego.
1: O czym z Londynu informowała Anna Rączkowska.

0: 14 minut dzieli nas od godziny 17. Kilka dni pozostało do startu jubileuszowej 50. opolskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Jeszcze można się zapisać, szczegóły oczywiście w parafiach. I to taki czas, kiedy mamy szczyt pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę. Przez cały sierpień do częstochowskiego sanktuarium w blisko 200 grupach dotrze ponad 80 tysięcy osób. To wzmożony czas pracy dla miejskich jednostek, policji oraz ochrony zdrowia. Przygotowania do szczytu pielgrzymkowego zaczynamy wiele miesięcy wcześniej, tak mówi Angelika Kawecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
1: Analizujemy doświadczenia z poprzednich lat, monitorujemy na bieżąco prognozy pogody, dostosowujemy organizację pracy do przewidywanego zwiększonego ruchu pacjentów.
0: Jak dodaje Angelika Kawecka, zmobilizowany do pracy w tym czasie jest każdy oddział, bo pielgrzymi trafiają do częstochowskiego szpitala z różnymi objawami.
1: Przypadki odwodnienia, omdleń, wyczerpania organizmu, urazów kończyn, otarć ran powstałych podczas wielokilometrowego marszu. W czasie upałów obserwujemy również więcej pacjentów z zaburzeniami krążenia, udarami cieplnymi. Zdarzają się również sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji, dlatego pozostajemy w stałym kontakcie z zespołami ratownictwa medycznego, które zabezpieczają trasy pielgrzymek.
0: Pierwszy sierpniowy szczyt pieszego pielgrzymowania przypada na 15 dzień sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kolejny na Święto Matki Boskiej Częstochowskiej, które przypada 26 sierpnia. A jak to jest w naszej diecezji? Z Nysy, Prudnika, Kietrza i Ligoty Turackiej pielgrzymka wyruszy w niedzielę, 16 sierpnia, z Głubczyc, Raciborza i Opola w poniedziałek 17 sierpnia, a z Kluczborka i Kędzierzyna Koźla we wtorek 18 sierpnia. Pielgrzymkę zakończy msza święta na Jasnej Górze w sobotę 22 sierpnia o godzinie 11.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama. Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia na

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Po reklamie.
5: Pięknie i słonecznie, ale nie upalnie, tak? Wciąż jest w naszym regionie. O pogodzie więcej powiemy po wiadomościach Radia Opole. Na zegarach 17.
6: Marcin Romanowski wysłał wniosek o wydanie listu żelaznego. Mężczyzna z 2 dożywotnimi zakazami prowadzenia wybrał się na rodzinną przejażdżkę. Daniel już bez korony dzięki akcji opolskich lekarzy weterynarii.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Roman Juranek.
6: Kolejne utrudnienia na opolskich drogach. Uwaga, tym razem boleśnie na ulicy Opolskiej. Tam doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu jest jeszcze jeden zastęp straży pożarnej. Trwa natomiast dogaszanie stolarni w miejscowości Krzyków w gminie Wilków. Tam na miejscu 16 zastępów. Po zakończeniu akcji gaśniczej policjanci przystąpią do wykonywania czynności procesowych. Do sprawy zostanie również powołany biegły z zakresu pożarnictwa. Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Były wiceminister sprawiedliwości ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Polityk PiSu wysłał wniosek ze stolicy prorosyjskiego regionu Tyraspola.
7: Podpisany ręcznie wniosek Marcina Romanowskiego został wysłany ze stolicy nieuznawanego państwa we wschodniej Mołdawii.
8: Tyraspola to jest teren Naddniestrza. Wynika to z pisma pana Romanowskiego, a także ze stempli pocztowych na kopercie.
7: Powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. W ramach listu żelaznego Marcin Romanowski domaga się gwarancji ochrony przed zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem.
8: Pan Romanowski zobowiązuje się, że stawi się w Polsce, będzie odpowiadał z wolnej stopy, podda się wszelkim czynnościom procesowym.
7: Sąd podejmie decyzję po uzyskaniu stanowiska prokuratury. Przepisy dotyczące listu żelaznego nie dają sędziom pełnej swobody.
8: Jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją.
7: Jednak część sędziów uważa, że te przepisy są niezgodne z konstytucją i podejmuje decyzje inne niż stanowisko prokuratora.
6: A była to relacja Michała Makowskiego.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów nie zniechęciły mieszkańca gminy Zawadzkie do podjęcia kolejnej jazdy. W samochodzie razem z 30-latkiem podróżowała żona i 3 dzieci. Tym razem mężczyzna był trzeźwy, ale znając jego historię, sąd zdecydował o tym czasowym areszcie. Podczas rutynowej kontroli prędkości uwagę mundurowych zwrócił kierowca Volkswagena. Funkcjonariusze rozpoznali w nim osobę, która już wcześniej miała problemy z prawem, mówi młodszy aspirant Dorota Janać, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
9: Zachowanie mężczyzny świadczy o lekceważeniu prawomocnych orzeczeń sądowych. Mimo dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz cofnięcia uprawnień, 30-latek nadal wsiadał za kierownicę. Co więcej, podczas wcześniejszych interwencji był zatrzymywany także w stanie nietrzeźwości. Części zarzucanych mu czynów dopuścił się również w warunkach recydywy drogowej.
6: Mężczyzna tłumaczył policjantom, że wybiera się na rodzinną wycieczkę do Wrocławia. Z uwagi na brak dogodnego połączenia z miejsca zamieszkania chciał samochodem dojechać do Strzelec Opolskich, a dalej kontynuować podróż pociągiem. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: Daniel już bez plastikowej korony. Dzięki skutecznej akcji opolskich lekarzy weterynarii zwierzę, na którego porożu widniała plątanina sztucznego tworzywa próbowano złapać i uwolnić od wątpliwej ozdoby od końcówki lipca, o czym wielokrotnie informowaliśmy, był widziany najczęściej w okolicach dzielnicy Bierkowice w Opolu. Udało się dopiero teraz, mówi Dariusz Król z Biura Prasowego Polskiego Ratusza.
4: Zwierzę jest w dobrej kondycji, ale na wszelki wypadek przewieziono je na obserwację do jednego z ośrodków rehabilitacji zwierząt. Daniel był sensacją tego lata. Skupił na sobie tak powszechną uwagę mediów i gapiów, że długo nie sposób było mu pomóc, bo ciągle poszyli go ciekawcy. Żeby skutecznie uśpić zwierzę, trzeba było do niego podejść na odległość nie większą niż 20 metrów.
6: A przypadek opolskiego Daniela w Koronie zwraca uwagę na kolejny problem, jakim są śmieci wyrzucane do lasów i w ich okolicach. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości o godzinie 18 zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No proszę bardzo, to taki rzadki przypadek, kiedy ktoś stracił koronę, no i pewnie jest z tego powodu szczęśliwy. No informacje o pogodzie teraz w naszym programie. Zachmurzenie małe przejściowo wzrastać może jeszcze dzisiaj do umiarkowanego, a temperatury to obecnie w naszym regionie 24 stopnie, tyle w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i Opolu, a 23 mamy w Namysłowie, w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. W nocy zachmurzenie ma być małe albo bezchmurne niebo, to bardzo dobre informacje, choćby ze względu na te Perseidy, o których też jeszcze mówić będziemy. A temperatura w nocy od 10 do 12 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No bo czasem to tak się mówi, noc Perseidów, a tutaj pogoda psuje nam szyki. A jednak się okazuje, że dzisiaj chyba będzie inaczej. Cieszymy się bardzo. Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Drive, przed mikrofonem to twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
4: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl. Ukośnik Opole. Bądź z nami. Spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
8: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Joe Cocker i Summer in the City przed chwilą w Twoim Radio Opole. My teraz powracamy do zaćmienia, które, przypomnę, coraz bliżej, a przegapić nie warto, wszak to nieczęsto się trafia. 27 lat nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Dziś wieczorem księżyc przesłoni nawet ponad 80% tarczy naszej gwiazdy. Nie oznacza to jednak, że bezpiecznie jest obserwować zaćmienie gołym okiem, przypomina Mateusz Kalisz, popularyzator astronomii.
2: Nie patrzymy na słońce bezpośrednio, nie przymrużamy oczu, to nie jest w żaden sposób żadna ochrona, nie korzystamy z okularów przeciwsłonecznych, nawet jeśli założy się 3-4 pary, to one w dalszym ciągu nie uchronią nas przed szkodliwym promieniowaniem, a nawet mogą jeszcze doprowadzić do tego, że tego promieniowania znajdzie się w naszych oczach więcej, ponieważ z powodu przyciemnienia rozszerzy się źrenica, a to szkodliwe promieniowanie będzie w dalszym ciągu wpadało.
1: Nie należy również patrzeć na słońce przez płytę CD, zadymione szkła lub okulary 3D. Dobre są jednak papierowe okulary ze specjalną folią, wyjaśnia Mateusz Kalisz.
2: Okulary, takie papierowe, ale z folią ND5, to jest taka specjalna mylarowa folia, blokująca ogromną część promieniowania słonecznego. Jeśli chodzi o filtry spawalnicze, które są również bardzo popularne, to jeśli już naprawdę nie mamy niczego innego pod ręką, to aby był to filtr ciemny.
1: Przypomnę jeszcze, że częściowe zaćmienie rozpocznie się po godzinie 19:00. Faza maksymalna, na nią trzeba czekać już od 20:00.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Shania Twain w Twoim Radio Opole. Wakacje, jeszcze trochę ich zostało, a i wrzesień cieszy się sporą popularnością. Jesienią też wyjeżdżamy, wylatujemy i właśnie dla tych, którzy zagraniczne wojaże planują, ciągle aktualne podpowiedzi. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że wracając ze zagranicznego urlopu nie możemy przywozić produktów wykonanych ze zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Od początku czerwca polskie służby wykryły około 20 przypadków wwozu takich okazów spoza Unii Europejskiej. Michał Deruś z Izby Skarbowej mówi, że służby zatrzymały 1777 produktów.
2: Wśród nich były pseudomedykamenty tradycyjnej medycyny chińskiej czy tradycyjnej medycyny azjatyckiej z tabletkami zawierającymi pochodne gatunków zagrożonych wyginięciem, spreparowana głowa aligatora, ale też i wyroby wykonane ze skór pytonów, na przykład torebka, portfel czy wylinki. Na szczególną uwagę zasługuje wykrycie żywych roślin w ilości 20 sztuk. Przewożone były zarówno rośliny należące do kaktusowatych, jak i storczykowatych.
1: Michał Deruś powiedział, że objętych ochroną są tysiące gatunków, a produkty z nich wykonane są sprzedawane w zagranicznych sklepach z pamiątkami.
2: Pamiętajmy, że nie przewozimy nic, co jest wykonane lub pochodzi ze zwierząt, żadnych wyrobów, żadnych medykamentów tradycyjnej medycyny chińskiej czy medycyny azjatyckiej, martwych wypchanych okazów zwierząt, koralowców czy muszli. Oczywiście dotyczy to także żywych zwierząt.
1: Za przewóz przez unijną granicę gatunków zagrożonych w Polsce grozi do 5 lat więzienia.

0: patrzymy na to, co na zegarze. Minęła już 17.30, więc czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Kiedyś były wydawnictwa, do których miało się zaufanie przynajmniej pod względem poprawności językowej. I mam tu na myśli zarówno książki, jak i czasopisma. Nawet jeśli coś w nich przeoczono, to do ostatecznego wydania dodawano erratę, czyli spis błędów dostrzeżonych w druku. W czasach internetu zniknęła errata, chyba że pozostała w dziełach naukowych. Nie dostrzegam też fachowej korekty. Jeden z przykładów znalazłam na portalu wordpress.pl. w recenzji książki o wybitnej polskiej himalaistce Halinie Krieger-Syrokomskiej. Cytuję. Bo wbrew szorstkiego obejścia i upodobania do rzucania mięsem, bohaterka książki była ciepłą, dobrą osobą.
3: Wbrew szorstkiego?
2: Właśnie, od razu się oburzyłeś, bo nie pasuje tutaj przypadek. W naszych programach często mówimy o związkach frazeologicznych, ale częściej w aspekcie stylistycznym. Pamiętajmy jednak, że frazeologia w języku polskim dotyczy wszystkich wyrazów. Oznacza to, że musimy uważać, co z czym i jak łączymy. A to jak polega na przykład na doborze odpowiedniego przypadka. W podanym cytacie pojawia się przyimek wbrew, który oznacza działanie niezgodne z czyjąś wolą, oczekiwaniami lub ustalonymi zasadami. Słówko na tyle ciekawe, że zajęło się nim Narodowe Centrum Kultury. Zrobić coś wbrew komuś czy czemuś oznacza dziś zrobić coś na przekór komuś pomimo czegoś. Dawniej pisane rozdzielnie wbrew znaczyło wprost, obcesowo, bez ogródek, prosto w oczy. Obecny zrost pochodzi od rzeczownika brew. Stawało się bowiem z kimś nie tylko twarzą w twarz, lecz także brwią wbrew. Pierwotne znaczenie i postać wbrew naprzeciwko przekształciły się później we wbrew na przekór. A w takim znaczeniu, jakie ma dzisiaj wbrew, w staropolszczyźnie występowało połączenie w łeb. Lindę cytuję w swoim słowniku. Panowie litewscy, nie dokładając się Polaków, a to było w łeb Unii Aleksandra na księstwo podnieśli.
3: No, dzisiaj mamy łeb w łeb, gdy chcemy pokazać, że ktoś ścigając się...
2: Tak, albo ścigając dosłownie, albo rywalizując.
3: Ale nie stajemy też brew w brew, tylko stajemy oko w oko, twarzą w twarz.
2: Twarzą w twarz, jeszcze zostało. Wbrew jest przyimkiem, co oznacza, że zawsze musi wprowadzać jakiś rzeczownik lub zaimek i nie występuje samodzielnie. Poprawnie zatem zrobił to wbrew sobie, zrobił to wbrew mojemu zakazowi, a nie zrobił to wbrew, zrobił mi wbrew. No chyba, że powiemy tak żartobliwie. Tyle Narodowe Centrum Kultury. W podanym na początku cytacie autorka poprawnie połączyła przyimek wbrew z rzeczownikami, ale użyła niewłaściwego przypadka, czyli dopełniacza, rzeczowników obejścia i upodobania, gdy powinno się użyć celownika, który odpowiada na pytanie komu czemu. Poprawnie więc zdanie powinno brzmieć, bo wbrew szorstkiemu obejściu i upodobaniu do rzucania mięsem, bohaterka książki była ciepłą i dobrą osobą. Zapewne profesor Jerzy Bralczyk machnąłby na to ręką, bo nic wielkiego się nie stało, ale skoro mamy do czynienia z literaturą i poważanym portalem, to oczekiwałabym, że takich dość podstawowych błędów nie będzie.
1: Na końcu języka.

0: Angielo, o tym, co u nas w Europie, o tym dziś mówiliśmy, ale teraz o tym, co za oceanem. I tu taka ciekawostka z pogranicza polityki i hazardu. Puste pokoje hotelowe, spadająca frekwencja w kasynach. Las Vegas zmaga się z coraz mniejszą liczbą turystów. Metropolia cierpi m.in. z powodu polityki celnej Donalda Trumpa.
1: Za fasadą ekstrawaganckich hoteli wypełnionych po brzegi aren i światowej klasy widowisk Las Vegas, niektórzy pracownicy branży turystycznej, dzięki którym miasto funkcjonuje, twierdzą, że ledwo wiążą koniec z końcem. Znaleźli się oni w trudnym położeniu wskutek spowolnienia w turystyce, za co obwiniają cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa, wysokie ceny paliw będące następstwem konfliktu z Iranem oraz rosnące koszty życia. Miasto od dawna polegało na turystach z sąsiednich stanów i krajów, dysponujących wolnymi środkami, które mogli swobodnie wydawać. W obliczu spadku ruchu turystycznego niektórzy lokalni pracownicy twierdzą, że z trudem wiążą koniec z końcem, gdy wraz z liczbą odwiedzających maleją również otrzymane przez nich napiwki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: A propos tego, co blisko, to blisko już do godziny 18, tylko sekundy. Od 18 nas dzielą czas na kolejne dziś wiadomości.
1: Wyciekły dane medyczne kilkunastu milionów Polaków. Osoby, które chcą oglądać zaćmienie słońca, powinny być w gotowości już od godziny 19. Kask za rower to akcja, która prowadzona jest w Opolu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Dzień dobry, ale na początek uwaga kierowcy. Można spodziewać się utrudnień w stolicy regionu na rondzie na Placu Konstytucji 3 maja. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, doszło tu do zderzenia autobusu miejskiego z samochodem osobowym. Wiadomo, że jedna osoba została zabrana do szpitala. Na miejscu policja i dwa zastępy Straży Pożarnej.
2: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
1: Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier zapewnia, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem. A więcej o tym Arkadiusz Augustyniak.
3: W ręce złodziei dostały się między innymi informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
4: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali. Czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
3: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
4: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
3: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców.
1: A osobom, które boją się konsekwencji wycieku, wicepremier doradza, żeby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji mObywatel.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: W pełnej gotowości trzeba już być od 19, mówi astronom Jerzy Rafalski. To w kontekście wieczornego zaćmienia słońca. Całkowite zaćmienie będą mogli obserwować mieszkańcy zachodnich krańców Europy. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Najgłębsze widoczne z naszego kraju od 27 lat.
5: Po prawej stronie tarczy słońca powoli księżyc nam zaczyna zasłaniać coraz większą część. I to się dzieje właściwie na naszych oczach, bardzo szybko. Aż w końcu około 20, może parę minut po 20 widzimy tą maksymalną fazę. Widzimy taki wąski sierp słońca. Wyobrażam sobie, że to będzie już tylko czerwony sierp zawieszony nisko nad horyzontem, przykryty tarczą księżyca. No i czekamy aż do zachodu.
1: A dodajmy, pod żadnym pozorem nie wolno patrzeć bezpośrednio na słońce przez lornetkę czy teleskop. Grozi to poważnym uszkodzeniem wzroku. Niezbędne są specjalistyczne filtry. Coraz więcej pielgrzymów dociera na Jasną Górę. Tylko do 15 sierpnia w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy dotrze ponad 30 tysięcy osób.
6: Nasze postanowienia, nasze prośby, nasze podziękowania, to wszystko nas uskrzydla, niesie.
7: To świetne miejsce, w którym może odpocząć głowa. Dobrze spędzony czas.
8: Szczęście, w końcu doszliśmy. Ulga na pewno.
1: A opolscy pielgrzymi na Jasną Górę ruszają w tym roku 50 raz. Pierwszy strumień wyjdzie z Nysy 16 sierpnia. Dzień później ruszą grupy z Opola i Raciborza, a we wtorek dołączą pielgrzymi z Kędzierzyna-Koźle i Kluczborka.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Niepotrzebny stary, ale wciąż sprawny rower może zyskać na Przoku drugie życie. W zamian za oddanie jednośladu można otrzymać voucher na nowy kask. W stolicy regionu ruszyła akcja Kask za rower, mówi Małgorzata Widuto, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Opola.
9: Dania temu rowerowi drugiego życia, ale także bezpiecznego użytkowania, czyli przemieszczania się rowerem w sposób bezpieczny. Bardzo prosimy, aby te rowery były w miarę sprawne, że na pewno, żeby były kompletne. Dopuszczamy możliwość drobnych napraw, nasmarowania, dokręcenia.
10: Podczas będziemy rozdawać kaski w zamian za to, że taki funkcjonujący, jeszcze sprawny rower ktoś zda po prostu na Przok i będzie mógł być wykorzystany przez innego użytkownika.
1: Dodaje Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola, a rowery można dostarczać do 10 września w godzinach pracy Przoku przy ulicy Przeskok.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Witold Sułek. Już jutro w Filharmonii Opolskiej odbędzie się kolejny z letnich koncertów w klubie muzycznym. Tym razem scena należeć będzie do utalentowanych muzyków młodego pokolenia w ramach projektu zatytułowanego Młody Opolski Jazz. Na program koncertu złożą się utwory George'a Gershwina, standardy jazzowe, a wykonają je wokalistka Julita Ziółko, pianista Paweł Ramilowski i kontrabasista Filip Hornik. Początek koncertu o godzinie 19. Również jutro o 16 na placu Jana Pawła II w Opolu odbędzie się performance Marii Bitki zatytułowany Produkcja tęczy. Jest to propozycja działania performatywnego polegającego na próbie stworzenia tęczy za pomocą narzędzia pompującego wodę, a jego realizacja, jak piszą organizatorzy, wymagać będzie współpracy między osobami zaproszonymi przez artystkę. Wydarzenie odbywa się w ramach festiwalu Wspólne Centrum, organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Zmieniamy temat. Również jutro o 17 w Galerii WBP w Opolu odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej Moje czeskie impresje Praga, miasto wyobrażone. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie Marzeny Ewy Krajewskiej, która uchwyciła ważne i ukochane przez siebie miasto nie tylko w popularnych kadrach. Podczas wernisażu zostanie zaprezentowana także twórczość poetycka artystki, której wiersze czytane będą do dźwięków muzyki granej na żywo w wykonaniu Leny Ledow, pianistki jazzowej i kompozytorki muzyki teatralnej. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. 14 sierpnia w Galerii ZPAP pierwsze piętro na ulicy Krakowskiej 1 odbędzie się otwarcie wystawy Barbary Szymskiej zatytułowanej Matryce Wspomnień. Prace zostały wykonane w rzadko ostatnio prezentowanej metodzie kalkografii, a więcej można będzie się dowiedzieć podczas wernisażu, który rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp na wystawę jest darmowy.
2: Pogoda.
0: Zaczynamy od temperatury. Nie więcej niż 23 stopnie teraz w naszym regionie. Taka temperatura w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu, Kluczborku i w Nysie, 22 w Strzelcach Opolskich i w Namysłowie. Pogodnie i słonecznie, tak do zachodu słońca, będzie to wyjątkowy zachód. O tym już wspominaliśmy, jeszcze przypominać pewnie będziemy. Co w nocy, zachmurzenie ma być małe lub bezchmurne niebo. Noc Perseidów, przypomnę, to więc jest to dobra wiadomość. Temperatura w nocy od 10 do 12 stopni, a co jutro? Jutro zachmurzenie, małe albo bezchmurne niebo, a temperatury od 24 do 26 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. To twoje Radio Opole i u nas już teraz Blanka.

0: autopromocja.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia, zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na Siedzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Minęła już godzina 18, a za godzinę to się zacznie. Wyjątkowe zjawiska będzie można dziś zobaczyć na niebie. Dojdzie do częściowego zaćmienia słońca. W nocy zaś będzie można podziwiać rój Perseidów. Całkowite zaćmienie będzie widoczne dla mieszkańców Islandii czy Hiszpanii. W Polsce zaś będziemy oglądać księżyc tylko częściowo zasłaniający słońce. Mówi Adam Hurcewicz z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: My w Polsce mamy możliwość obserwacji częściowego zaćmienia słońca. Będzie tak mniej więcej 70% słońca zaćmione przez księżyc. Wieczorem zaczyna to zaćmienie i trzeba obserwować słońce, aż będzie zachodziło. Księżyc będzie powolutku zjadał naszą dzienną gwiazdę. Wspaniały widok. Nisko nad horyzontem można ładne zdjęcia porobić. Na pewno ważne jest bezpieczeństwo, żeby nie patrzeć lornetku, nie daj Boże, czy jakimś teleskopem na słońce, bo oślepniemy.
1: Zaćmienie będzie widziane przez kilkadziesiąt minut. Po zmroku na niebie pojawią się inne zjawiska, dodaje Adam Hurcewicz.
2: Tego samego dnia w nocy wystąpi maksimum Perseidów, czyli tych meteorów letniego nieba. To jest odłamek jakiejś komety dawnej, która już od 2000 lat jest obserwowana. Te Perseidy są bardzo ładne, same w sobie są takie białe. Dużo jest takich bolidów, bardzo jasnych meteorów, więc pooglądajmy niebo. 12 na 13 sierpnia wystąpi maksimum tego roju. Same maksimum trwa 3 doby nawet czasem, więc jeżeli nie 12 na 13 sierpnia, to można 13 na 14 też obserwować.
1: To dobra informacja dla tych, którym dziś z różnych względów nie uda się, nie będą mogli podziwiać wieczornego i nocnego widowiska na niebie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Mówiliśmy o tym, co przyniesie nam najbliższy wieczór, najbliższe noce również, a co przyniosą nam kolejne dni? No właśnie, niektóre z tych dni mogą nam przynieść kolejne upały. I teraz taka podpowiedź dla tych, którzy akurat na te upalne, wiele wskazuje na to, że też wolne weekendowe dni planują na przykład wypad w góry. Przy bardzo wysokich temperaturach trzeba pamiętać o wyjątkowej ostrożności, wybierając się na wycieczkę w góry, tak przypominają ratownicy GOPR. Podczas upałów w górach kluczowe jest wczesne rozpoczęcie wędrówki. Trzeba dużo pić oraz unikać otwartych grani w godzinach południowych. Wysokie temperatury drastycznie zwiększają ryzyko groźnego odwodnienia i udaru. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do wędrówki, kiedy żar leje się z nieba. Tak mówi Mikołaj Grzech, ratownik GOPR w Ustrzykach Górnych.
2: Jak się to z głową robi, to da się wędrować. Trzeba tylko pamiętać, żeby mieć jakieś nakrycie głowy, na pewno dużo picia w plecaku, zasłonić sobie czymś ramiona przed tym słońcem, kremy z filtrem, no cokolwiek, co nas przed słońcem ochroni. Chodzić się po górach da, tylko że trzeba się trochę zabezpieczyć.
1: Ratownik zaznaczył, że przy tak ekstremalnej pogodzie trzeba być bardzo wyczulonym na wszystkie symptomy, jakie wysyła nasz organizm i szybko na nie reagować.
2: Udar się może różnie

0: Natomiast no, na pewno trzeba reagować dużo szybciej, jeśli się odczuwa jakiekolwiek zmęczenie, cokolwiek jest niestandardowego w naszym zachowaniu naszego organizmu, to należy się gdzieś w cieniu schować, odpocząć, napić czegoś, nie forsować się fizycznie, tylko troszeczkę zwolnić.
1: GoProbcy ostrzegają, jeśli ktoś nie jest pewien swojej kondycji, powinien zrezygnować z wędrówki po górach podczas upałów.

0: Twoje Radio Opole.
1: Katarzyna Dorosy jest taką razem ze mną teraz w studiu. Cześć Kasiu.
2: Witam, dzień dobry.
1: Naszych słuchaczy jak zwykle mamy za zadanie zaprosić i podpowiedzieć im, co wieczorem w audycji O Matko, bo kolejna audycja dzisiaj po 22. Co tym razem?
2: Tak, kolejna audycja i kolejna audycja prowadzona przeze mnie, ale już ostatnio przed urlopem. Będziemy tym razem mówić o higienie jamy ustnej i będziemy pytać o to, jak dbać o zęby dzieci i przede wszystkim, co z tymi mleczakami, bo pojawia się wiele mitów. Na przykład, po co iść leczyć mleczaki do dentysty, przecież te zęby wypadną, a potem będą kolejne zęby.
1: Tak jest. I po tych chorych mleczakach wyrastają chore już te stałe zęby.
2: A jak się okazuje, takie mleczne ząbki potrafią się bardzo szybko psuć i coraz częściej do gabinetów dentystów trafiają coraz młodsze dzieci, więc będziemy podpowiadać właśnie przede wszystkim, co robić, żeby nie dawać pracy dentystom, ale z drugiej strony właśnie, że o te zęby trzeba zadbać i przede wszystkim odpowiednio wcześnie zareagować i leczyć. Będziemy też pytać o pasty do zębów. To też taki problem, z którym młodzi rodzice, którzy mają po raz pierwszy dziecko, się zmagają, jak wybrać dobrą szczoteczkę, no właśnie, ile tej pasty nakładać, czy ten fluor faktycznie jest taki szkodliwy.
1: Właśnie, bo to jest taki temat, który też bywał drażliwy i to nie tylko u dzieci w wieku przedszkolnym, ale i szkolnym, kiedy było to szczotkowanie zębów w przedszkolu, czy w szkole, czy fluoryzacja nawet w szkole, zgody na fluoryzację, podpisywanie i tak dalej. Rozumiem, że tutaj zachęcamy do wysłuchania tej audycji, bo być może więcej informacji na ten temat się pojawi.
2: Oczywiście, jak najbardziej zachęcamy do tego. Będziemy też podpowiadać, jak zachęcać albo nie zniechęcać dzieci, żeby nie zmuszać, a żeby to też była taka przyjemna higiena jamy ustnej.
1: No i ciekaw jestem, czy też temat wróżki i zębuszki będzie poruszony, ale to po 22 się dowiemy i tutaj moja ciekawość, jak i ciekawość słuchaczy być może wtedy zostanie tutaj zaspokojona. Przypomnijmy raz jeszcze, o której i gdzie audycję można znaleźć, jeśli ktoś przegapi.
2: Do słuchania zapraszamy kilka minut po 22, a kto nie zdąży bądź zaśpi, będzie mógł do tej audycji wrócić na naszej stronie internetowej w zakładce O Matko.
1: Zapraszała Katarzyna Dorosz-Stachoń. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19, kiedy to wiadomości Radio Opole, a co po nich? Mariusz Majeran zaprosi na audycję Sezon Ogórkowy, a w niej m.in. spotkanie z opolską artystką Marią Bitką, która opowie o swoim najnowszym projekcie artystycznym. Będzie to działanie na Placu Teatralnym w Opolu. Poza tym będzie też m.in. o ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci zorganizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. A po 21 w wieczornej audycji spotka się z Wami Agnieszka Ziętarska i będzie, krótko mówiąc, o teatrze jako przestrzeni edukacji. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, a właściwie dziękujemy w składzie Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa. Kłaniam się sprzed mikrofonu. Udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Do usłyszenia.

0: party.
1: Well, it's all over.

0: kochana. Autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja.
2: Za kilka chwil godzina 19, więc to czas na wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. Zaćmienie słońca w czasie zachodu słońca. Powiemy, gdzie i jak najlepiej je oglądać. Powiemy też o projekcie Bądź aktywny w OHP, w którym biorą udział m.in. uczniowie z Prudnika. W grze Powerball w USA można wygrać miliard dolarów.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek ważna informacja dla kierowców. Zakończono działania na rondzie na placu Konstytucji 3 maja w Opolu, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, doszło do zderzenia autobusu miejskiego z samochodem osobowym. Ostatecznie zdarzenie zakwalifikowano jako kolizja.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Miłośnicy astronomii powinni już powoli zacząć spoglądać w niebo. W Polsce można obserwować częściowe zaćmienie słońca. W Opolu to szczególne zjawisko można zobaczyć poprzez teleskopy w Obserwatorium Uniwersyteckim, mówi Andrzej Czaiński, opiekun Obserwatorium Uniwersytetu Opolskiego.
3: Zjawisko będzie na tyle ciekawe, że nastąpi w czasie zachodu słońca i w naszych okolicach faza całkowita będzie dokładnie w czasie zachodu słońca. Będzie można obserwować to zjawisko w miejscu, gdzie będzie widoczne słońce o zachodzie, na przykład nad brzegiem jeziora, na przykład Turawskiego, i profesjonalnie u nas w obserwatorium.
2: Warto pamiętać, że obserwowanie zaćmienia gołym okiem nie jest bezpieczne. Potrzebne są do tego specjalne okulary.
4: Aczkolwiek my wymyśliliśmy już parę lat temu sposób na oglądanie słońca bez okularów, tani dosyć sposób. Bierzemy taką folię, która jest w każdej apteczce samochodowej, taka termiczna, taka srebrno-złota. Składamy ją dwu lub trzykrotnie, najlepiej tym samym kolorem do środka. Złoty, srebrny, srebrny, złoty. I przez taką folię włożoną do, najlepiej do ramki, możemy oglądać słońce.
2: Mówi dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Co ciekawe, po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny. Czeka nas bowiem maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Wyposażenie młodych ludzi w kwalifikacje zawodowe przydatne na rynku pracy to główny cel projektu Bądź aktywny z OHP, w którym uczestniczy młodzież ucząca się w Prudniku. Szkolenia obejmą 180 mieszkańców województwa polskiego w wieku od 15 do 24 lat. W naborze zakwalifikowaliśmy 10 uczniów tutejszego technikum, a wśród nich są też obywatele Ukrainy, mówi Łukasz Chubicki z prudnickiego Chówca Pracy.
5: Projekt szczególnie wspiera osoby, które z różnych powodów mają trudniejszy start, zyskają całkowicie nowe kwalifikacje. Jego głównym celem jest pomoc młodzieży, zdobycie umiejętności, które zwiększą ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie dopasowane do zainteresowań. W ramach projektu mogą skorzystać m.in. z kursów zawodowych. Tutaj przewidujemy m.in. kurs tworzenia projektów druków 3D i obsługi drukarek 3D.
2: Na niespełna 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego na Opolszczyźnie brakuje ponad 600 nauczycieli i pracowników oświatowych. Dyrektorzy szkół intensywnie poszukują kadry, aby dopiąć siatki godzin lekcyjnych, mówi Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Opola.
6: To jest problem, który każdemu dyrektorowi przysparza dodatkowej pracy. Każdy się rozgląda. Staram się prosić dyrektorów o to, żeby sobie nauczycieli nie podkradali, bo to nie rozwiązuje problemu w mieście. Natomiast no tak czy inaczej gdzieś tam to przesuwanie następuje. Zawsze jest tak, że dyrektor dopnie, ale to dopięcie, mamy nadzieję, że tak będzie i te zajęcia wszystkie ruszą 1 września.
2: A więcej na ten temat na stronie internetowej Radia Opole.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Miliard dolarów najbliższej nocy można wygrać w amerykańskiej grze liczbowej Powerball. To najwyższa kwota do zdobycia w tym roku i najwyższa od czasu rekordowej kumulacji z grudnia ubiegłego roku, kiedy do wygrania było ponad 1,8 mld.
7: Jest to obecnie 8 co do wielkości wygrana w historii loterii Powerball. Wygrane pieniądze można rozłożyć na wypłatę przez 30 lat. Wtedy podatki są bardzo niskie. Jeśli ewentualny zwycięzca lub zwycięzcy zdecydują się na jednorazową wypłatę, to po odliczeniu podatków otrzymają ponad 430 milionów dolarów. Końcowa suma zależy od lokalizacji. lokalnych przepisów fiskalnych, a prawdopodobieństwo wygranej w Powerball wynosi 1 do ponad 292 milionów.
2: A relację przygotował Jan Pachlowski.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Wieczorem zachmurzenie małe, przejściowo wzrastające do umiarkowanego, więc mam nadzieję, że zaćmienie dobrze będzie widać. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni w nocy. Zachmurzenie małe, bezchmurnie. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Jutro 24-26 maksymalnie. Na radiowym termometrze w tej chwili 23 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

W audycji Sezon Ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. A my spotkamy się z opolską artystką Marią Bitką, która opowie o swoim najnowszym projekcie artystycznym. Będzie to działanie na Placu Teatralnym w Opolu. Powiemy o ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci zorganizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. To niektóre tematy. Zapraszam do godziny 21:00.

Galeria WBP ma przyjemność zaprosić Państwa na uroczyste otwarcie wystawy Moje czeskie impresje. Praga, miasto wyobrażone, które odbędzie się w czwartek 13 sierpnia o godzinie 17 w Galerii WBP w Opolu przy ulicy Piastowskiej. Wystawa została zorganizowana przy współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Czeskiej w Opolu oraz Czeskim Centrum w Warszawie. Gościem będzie Marzena Ewa Krajewska, slawistka, dyplomatka i artystka. W latach 1992-2023 pracowała w służbie zagranicznej RP na placówkach w Pradze, Lublanie i Bratysławie. Za zasługi na rzecz umacniania polsko-czeskich kontaktów naukowych i kulturalnych została w 2018 roku odznaczona przez Narodowe Muzeum Pedagogiczne i Bibliotekę Komeńskiego w Pradze medalem Jana Amosa Komeńskiego. Obecnie pełni funkcję minister pełnomocny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie Marzeny Ewy Krajewskiej, która uchwyciła ważne i ukochane przez siebie miasto nie tylko w popularnych kadrach jak Kratczany czy Most Karola, ale również mniej znanych obiektach, praskich pasażach, ogrodach, dachach czy malowniczych schodach. Artystka zabierze nas w bardzo osobistą podróż, dzięki której spojrzymy na czeską stolicę przez pryzmat marzeń, wizji i ambicji jego fundatorów, budowniczych, architektów, rzeźbiarzy czy artystów. Wernisaż będzie też okazją do poznania fragmentów poetyckiej twórczości Marzeny Ewy Krajewskiej, czytanych do dźwięków muzyki granej na żywo w wykonaniu Leny Ledow, pianistki jazzowej i kompozytorki muzyki teatralnej. Spotkanie stanowi wyjątkową okazję do poznania twórczości łączącej fotografię, poezję i fascynację kulturą czeską, a także do wspólnego odkrywania Pragi, miasta opowiedzianego poprzez obraz, słowa i dźwięki. Przypomnę jeszcze raz, otwarcie wystawy Moje czeskie impresje Praga, miasto wyobrażone, w czwartek 13 sierpnia o godzinie 17 w Galerii WBP w Opolu przy ulicy Piastowskiej 20. Wstęp wolny.

0: siebie do środka, nie dlatego, że jest w remoncie, bo przecież mają dużą salę wystawienniczą także obok, ale zaprasza panią na plac przed Galerię Sztuki Współczesnej. Zresztą chyba nasi słuchacze to wiedzą, że pani jest jako artystka znana z różnych performance'ów i chyba też to zobaczymy niedługo.
1: Tak, mam nadzieję, że to się powiedzie. Działanie, które będę chciała zaprezentować przed Galerią Sztuki Współczesnej, bo jak już pan powiedział, będzie to na zewnątrz, to taki projekt, który angażuje też zjawiska atmosferyczne.
0: Bardzo ciekawie to zabrzmiało. Ja pamiętam, pani kiedyś miała taki fajny performance też w tej fosie, która przed budynkiem galerii jest, ale to tam teraz jest budowa, to tam na pewno nie. Zaciekawiło mnie to, jak artystka zjawiska naturalne, ale których nie można wywołać tak naprawdę.
1: No właśnie, będzie to próba wywołania w taki sposób, powiedzmy, no nie mechaniczny, ale
0: ja wiem, że nie chce pani wszystkiego nam powiedzieć,
1: nie chcę zdradzać, ale tutaj sam tytuł już wiele zdradza, bo tytuł to Produkcja tęczy. Więc działanie ma polegać na tym, żeby znaleźć taki punkt, w którym padające popołudniowe słońce i strumień wody odpowiednio pokierowanej stworzą ulotne zjawisko atmosferyczne, jakim jest tęcza.
0: No okej, wodę można sztucznie wywołać. No bo się ją przyniesie po prostu w jakimś naczyniu, ale jak nie będzie słońca, to co z tym słońcem?
1: No to wtedy jest to taki projekt, który zakłada możliwość fiaska.
0: Aha.
1: Jest to może dosyć dziwne, ale jakby samo założenie, że to ma być produkcja tęczy, produkcja, czyli działanie nastawione na konkretny efekt i zysk, i tęcza, która jest takim zjawiskiem, które wynika ze załamania światła, jakby zestawienie tych dwóch pojęć jest pewnym takim złożonym zagadnieniem.
0: To możemy teraz rozpatrywać od tej strony technicznej. Będzie woda, będzie słońce, pojawi się tęcza. Natomiast no, pani chce nam jako artystka coś jeszcze przekazać, prawda? Bo chyba to jest główne.
1: No tak, chodzi o to właśnie zestawienie tych dwóch porządków, czyli tego założenia, które związane z, jakby z ludzką produktywnością zakłada, że chcemy coś wyprodukować, ale mamy tutaj zjawiska przyrodnicze, które są od nas niezależne. Więc to jest próba jakby współpracy lub nie ze zjawiskami jakby niezależnymi od nas, jakby zestawienia dwóch różnych porządków. I to znalezienie tej tęczy, jakby mogę powiedzieć też o inspiracjach. Ja miałam taką sytuację, że pracowałam w takiej, na budowie, gdzie byli budowlańcy z tymi karcherami. I w takiej sytuacji zupełnie abstrakcyjnej powstawały te tęcze. Ja byłam tym zachwycona, tym efektem połączenia właśnie takiej fizycznej pracy, tych urządzeń i tego zjawiska, które jest ulotne i które jest trochę magiczne.
0: Tak, to prawda, jest bardzo
1: magiczne.
0: Jest
1: też to zestawienie jakby, kiedy pojawia się ta tęcza, nagle wszyscy robią, o wow, jest tęcza.
0: I ona się tutaj pojawiła jakby mimochodem, przypadkowo. Produkt uboczny, że tak brzydko powiem, produkcyjnie.
1: Tak, w związku z tym chciałabym ten jakby produkt uboczny przenieść do, jako powiedzmy produkt główny. Chodzi też o to zestawienie właśnie tego produktu i zjawiska, czyli czegoś, co jakby generujemy celowo i coś, co powstaje przy okazji. Więc jakby to, czy to się uda, to zależy od bardzo różnych rzeczy. Nie zarządzam pogodą,
0: no nie.
1: Więc powiem pani, zobaczymy.
0: Nawet te prognozy, które czytamy, one nie zawsze się sprawdzają. Ostatnio się w ogóle nie sprawdzają. Sprawdzają się tylko, że będzie gorąco albo będzie chłodno. To czasami się tylko tak sprawdza. Natomiast też zjawiska atmosferyczne inne niekoniecznie. 13 sierpnia będzie to przedsięwzięcie.
1: W godzinach popołudniowych.
0: No a jak będzie padał deszcz? Nie.
1: Zakładamy, że nie będzie.
0: Chociaż jakby padał deszcz, to już mamy naturalną wodę.
1: Mamy wodę, wtedy trzeba jakoś, jakoś ten element światła. Także to też jest pytanie. No jakby to jest w ogóle pytanie też związane z takim w ogóle, powiedzmy, zarządzaniem kulturą też. No bo zakładamy sobie, że zrobimy wydarzenie plenerowe i nie mamy wpływu na tą pogodę.
0: No nie, jak byłem tydzień temu we Wrocławiu na męskim graniu, no i w pewnym momencie pojawił się deszcz, burza, wicher i ewakuacja i koncert się nie odbył kolejny. Trzeba było to odwołać, a przecież prognozy nie mówiły, że coś takiego będzie się działo.
1: No tak, to jest też taka sytuacja właśnie jak pogoda, którą teraz mamy w najbliższych, ostatnich dniach, gdzie jest tak strasznie gorąco. I też trzeba często weryfikować,

0: zmieniać i zmieniać swoje plany. Więc jakby sytuacja, w której ten efekt nie zostanie uzyskany, jest też jednym z możliwych rezultatów. Jest to wtedy refleksja nad tym, jakby jak zależymy od tego świata przyrody i no, nie jesteśmy osobami, które mogą tym zarządzać i jakby
1: tak.
0: kierować. Więc to jest też trochę taka gorzka refleksja. Jakby zobaczymy, jak to wyjdzie, ale no mamy tutaj jakby w Opolu też, nie wiem, zagadnienia związane gdzieś z powodzią, z różnymi doświadczeniami pogodowymi, więc jakby to jest trochę moja taka złożona refleksja na temat tego, tej korelacji ludzkich działań i zjawisk przyrodniczych.
1: Zresztą sztuka współczesna ostatnio bardzo często mówi o tym, co nas otacza. Mówi również o tym, o zjawiskach atmosferycznych, o ekologii. To już się tak łączy. To nie jest sztuka średniowiecza, że tam się gdzieś wymyślało różne rzeczy.
0: Mi się wydaje, że to też nie jest tak, że sztuka współczesna jest taka bardzo różna od tych sztuk na przestrzeni innych wieków, bo po prostu sztuka się zajmowała tym, co było w danym momencie dla danej społeczności istotne. No i żyjemy w takim czasie tych kryzysów klimatycznych i mamy tego świadomość, więc artyści po prostu sięgają do takich inspiracji, bo to ich otacza.
1: Jedno jest pewne, proszę Państwa, obojętnie jaka będzie pogoda, jaka będzie prognoza pogody, spotykamy się w godzinach popołudniowych 13 sierpnia przed Galerią Sztuki Współczesnej na placu i tam artystka Maria Bitka przedstawi Państwu swój program. Jaki będzie rezultat, to się okaże już na miejscu, tego nikt nie może przewidzieć. Ale to, co Pani nam pokaże, jest też sztuką współczesną. Nazywaną performance czasami.
0: Tak, możliwe, że tutaj jak już byśmy tak mówili o definicjach, będzie to, może to być bliżej happeningu, bo będę też zapraszać publiczność do poszukiwania tego zjawiska razem ze mną i szukania odpowiedniego punktu widzenia, gdzie można ją odnaleźć.
1: To jeszcze szersza, bardziej forma niż sam performance, bo tutaj pani nas będzie też wykorzystywała do swojej sztuki.
0: Nie, wykorzystywała, nie, zapraszała. To jest zupełnie co innego.
1: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia 13 sierpnia.
0: Zapraszam.

0: 8 dni wypełnionych filmami, koncertami, wystawami, warsztatami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym oficjalnie zakończył się 20. Festiwal Filmu i Sztuki PNB Paribas Dwa Brzegi. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że udało się tutaj stworzyć wyjątkowe, magiczne miejsce, bardzo ważne dla kultury, kina i widzów.
1: W takich czasach jak teraz, kiedy świat jest dla nas czasami trudny do zrozumienia, niebezpieczny, bardzo potrzebujemy kultury, bo dzięki niej potrafimy się z tym wszystkim oswoić, zrozumieć świat, a kino jest wyjątkowym narzędziem do tego, żebyśmy na ten świat spojrzeli w inny sposób. Bezcenną rzeczą festiwalu w Kazimierzu jest także to, że każdy seans kończy się dyskusją. Tutaj ludzie ze sobą rozmawiają.
0: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cieńkowska dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu festiwalu, w tym przede wszystkim jego dyrektorce Grażynie Torbickiej.
2: Stworzyliście tutaj coś niesamowitego i niepowtarzalnego. Bardzo mnie cieszy, że ten festiwal jest przede wszystkim w mojej miejscowości. To, że ma wierną publiczność, realizuje nie tylko pokazy filmowe, ale rzeczywiście te dyskusje, które są potem, spotkania. Bardzo się cieszę, że ta społeczność jest tak niesamowita. Chciałabym Wam bardzo, bardzo pogratulować tych 20 lat, Pani Grażyno, bo to chyba głównie Pani zasługa.
3: Zespołu, razem z całym zespołem, dziękujemy bardzo.
0: Podczas uroczystości poznaliśmy też laureatów Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. W tym roku rywalizowało w nim 29 produkcji. Niemiecki film Skin on Skin, Skóra na skórze w reżyserii Simona Schöckenburgera zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych w Kazimierzu Dolnym. Nagrody wręczono podczas gali zamknięcia 20. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Film opowiada o piekle niemieckiego przemysłu mięsnego. Uzasadnienie jury odczytała reżyserka Olga Hajdas.
4: Za pokazanie, że bliskość i spełnienie można znaleźć w najbardziej okrutnym miejscu, za przejmujący obraz nieprzystawalności do świata, w którym cierpienie staje się refrenem do naszych działań, a człowiek jest niewiele więcej wart niż zwierzę przeznaczone na ubój. Obraz współczesnej, niepięknej, dwulicowej i skomplikowanej Europy. Pierwsza nagroda w wysokości 8 tysięcy złotych za film Skin on Skin, reżyser Simon Schöckenburger. Gratuluję.
0: Drugą nagrodę otrzymał film Tytuł się jeszcze przyśni w reżyserii Klaudii Fortuniak, a trzecią Sprawa numer w reżyserii Patrycji Polkowskiej. Nagrodę imienia Agatki Modrzejewskiej za najlepsze zdjęcia przyznano twórcom filmu Furia w reżyserii Fran Moreno Blanco i Santi Piuol Amat. Gratulujemy. W trakcie ostatniego tygodnia festiwal Dwa Brzegi pokazał najlepsze filmy ze światowych festiwali i gościł m.in. Joannę Kulik, Annę Dymną, Daniela Olbrychskiego, Roberta Więckiewicza, Jakuba Gierszała, Marcina Dorocińskiego, Wojciecha Mazolewskiego, Jana Komasa i Andrzeja Pongowskiego. Jubileuszowa edycja tego festiwalu cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, a wierni wielbiciele festiwalu zapowiadają, że wrócą tu za rok.
5: Tu mamy okazję zobaczyć coś, co długo, długo nie będzie jeszcze pokazywane albo wcale nie będzie pokazywane. No i te spotkania są super. Generalnie mamy tutaj swoje lokum i już wiadomo, że na drugi rok też przyjedziemy.
6: Zauroczą się też tym miejscem. Załapałem bakcyla.
7: Jestem zafascynowana tutaj tymi filmami. No niesamowite są to filmy. Naprawdę zostają w pamięci na tak długo, że na rok i za rok będziemy znowu.
8: Mniej więcej 10 lat, tak regularnie. Może nawet więcej. Już poznaję ludzi, którzy co roku tutaj bywają, no ale są też nowi, młodzi i starsi.
9: Za każdym razem już sobie u gospodarza bukujemy miejsce, że my mamy rok już zaplanowane i zaliczkę wpłaconą. Od 10 lat.
0: W trakcie ostatniego tygodnia Festiwal Dwa Brzegi pokazał najlepsze filmy ze światowych festiwali i wspaniałych gości. W przyszłym roku Festiwal Dwa Brzegi planowany jest od 31 lipca do 8 sierpnia w Kazimierzu Dolnym.

0: przetrwały II wojnę światową, ale już nigdy nie wróciły do swoich właścicieli. W Pradze można zobaczyć książki skonfiskowane przez nazistów z bibliotek gmin żydowskich, seminariów rabiniczych czy prywatnych kolekcji. Wystawa w praskiej galerii Clementinum, pokazująca dramat wojennych grabieży oraz żmudny proces identyfikacji dawnych właścicieli książek, potrwa do 4 października.
1: Księgi rabowane w okupowanych krajach przez Niemców miały utworzyć największy zbiór judaik na świecie. Naziści zamierzali je studiować, aby lepiej zrozumieć tych, których uznali za największych wrogów, by efektywnie ich zwalczać. Celem było wypaczenie i wymazanie pamięci oraz historii. Wyjaśnia Jana Iraskowa z Centrum Dokumentacji Dóbr Kultury Ofiar II Wojny Światowej. Część zbiorów Niemcy przewieźli do Czech podczas bombardowania Berlina i Frankfurtu. Chcieliśmy pokazać, jak obchodzono się z hebrajskimi drukami w czasie wojny i po niej. Przemieszczanie ogromnej liczby książek nie skończyło się bowiem w 1945 roku. Również w okresie powojennym książki zostały dość poważnie uszkodzone. Czeskim badaczom udało się ustalić pochodzenie ponad połowy z około 600 książek, które trafiły w ich ręce. Wśród nich były wolumeny z Warszawy, Wrocławia i Bytomia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja.

0: Za kilka sekund godzina 20, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. Poszukiwany przez policję 27-latek ukrył się w wersalce sąsiada. Powiemy też o nowych radiowozach dla policyjnej drogówki, a ponadto radni PiS z Opola chcą spotkania w sprawie konsolidacji szpitali.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska, ale na początek trwa częściowe zaćmienie słońca. Najbardziej głębokie od 27 lat. Zjawisko można obserwować w całym kraju. Tarcza księżyca nasuwa się na słońce, powodując jego częściowe zaćmienie. W części Hiszpanii i Wielkiej Brytanii można obserwować całkowite zaćmienie słońca.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Trzech poszukiwanych zatrzymali w ciągu jednego dnia policjanci z Kietrza. Najbardziej nietypowo zakończyło się poszukiwanie 27-latka, który próbował uniknąć spotkania z funkcjonariuszami, chowając się w wersalce u sąsiada. Najpierw funkcjonariusze ustalili miejsce, w którym mógł przebywać mężczyzna. Poszukiwany próbował jednak zmylić policjantów i schował się w mieszkaniu swojego sąsiada. O tym więcej Jakub Biele.
2: Poszukiwany najwyraźniej uznał, że najlepszym sposobem na uniknięcie spotkania z mundurowymi będzie zniknięcie z pola widzenia. Wybrał kryjówkę dość nietypową. Wnętrze wersalki. Plan był prosty. Przeczekać, aż policjanci opuszczą mieszkanie. Wersalka okazała się zdecydowanie mniej skuteczną kryjówką niż poszukiwany mężczyzna zakładał.
0: A policjanci zatrzymali również 57 i 47-latka. Walka z piratami drogowymi będzie łatwiejsza. Policjanci otrzymali 50 nowoczesnych radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt ten dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Mariusz Pieśniewski ze starszym sierżantem Adrianem Strugaczem sprawdzał możliwości nowych radiowozów.
3: Tryb sport. Siła ma. Wygląda na stan dzisiejszy świetnie. Wygląda widocznie, widać go z dużych odległości. To też duża jednostka, 381 koni, napęd na 4, mocny samochód. W bagażniku jest dodatkowo flary, kolczatka to jest nowość, tu już jest na stanie radiowozu.
4: Łatwo się to wyjmuje?
3: Nie jest to jakieś ciężkie do wyciągnięcia. Wysuwamy, otwieramy sobie, wyrzucamy na 7,20. No cóż, możemy w trakcie jazdy załączać sygnały dźwiękowe i błyskowe i ściągać osoby do kontroli. Klikamy jeden. I cyk.
0: Łącznie do komend w kraju ma trafić ponad 200 takich radiowozów. W ramach projektu odbędą się też szkolenia policjantów na torze jazdy.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Stanowisko Rady Miasta Opola w sprawie konsolidacji opolskich szpitali. Taki projekt uchwały przedstawili radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dodajmy, miasto Opole nie zarządza żadnym szpitalem. To kompetencje m.in. marszałka województwa opolskiego. Chcielibyśmy spotkać się z przedstawicielami marszałka i szpitali, by dowiedzieć się szczegółów, mówi radna Małgorzata Wilkos.
5: Jak ta konsolidacja wpłynie na funkcjonowanie poszczególnych oddziałów, jakie będą skutki finansowe, skutki kadrowe, jaki będzie wpływ na realizowane inwestycje, ale przede wszystkim jakie będą korzyści dla pacjentów.
0: Myślę, że takie spotkanie da wiele odpowiedzi na temat ewentualnej konsolidacji, dodaje radny Sławomir Matko.
6: Tego rodzaju procesy są niezwykle skomplikowanymi procesami konsolidacji i doskonale wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego też oczekujemy takiej dyskusji. Chcieliśmy zaapelować do pana prezydenta, chcieliśmy zaapelować też do pani przewodniczącej Rady Miasta Barbary Kamińskiej, żeby zorganizować takie spotkanie.
0: A przypomnijmy, zgodnie z listem intencyjnym skonsolidowane mają zostać Uniwersytet Szpital Kliniczny, Opolskie Centrum Onkologii, Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, a także lecznica przy ulicy Wodociągowej. I jeszcze na koniec, nie ustają poszukiwania po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Dziesiątki osób mogą jeszcze być pod gruzami budynków. Do wstrząsów o magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek. Według doniesień agencyjnych zginęło ponad 250 osób, a tysiące zostało rannych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe, przejściowo wzrastające do umiarkowanego, wiatr słaby z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnia, więc będzie można też świetnie zobaczyć spadające gwiazdy. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni, a jutro przyjemnie 24-26, bezchmurnia lub zachmurzenie małe. Na radiowym termometrze 22,6 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
12: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
13: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
14: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
15: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
13: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej części audycji Sezon ogórkowy w środę witają Państwa ponownie Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. Za chwilkę spotkamy się z Józefem Chyżym z Galerii Sztuki Współczesnej, który powie o ogólnopolskim konkursie plastycznym. Będzie także wspomnienie Stefana Wiecheckiego Wiechy. Zapraszam do godziny 21:00.

Jak Państwo wiedzą, nie żyje znany aktor białostockiego Teatru Lalek, komendant policji z kultowej serii filmów U Pana Boga, Andrzej Beja-Zaborski, zmarł po wieloletniej chorobie, miał 75 lat. Na deskach białostockiego Teatru Lalek mogliśmy go oglądać przez niemal 40 lat. Występował m.in. w sztukach Raz, Dwa, Trzy, Baba Jaga Patrzy, Krzywa Wieża czy Krótki Kurs Piosenki Aktorskiej. Andrzej Beja-Zaborski należał do najwybitniejszych lalkarzy z uwagi na znakomitą technikę aktorską, wirtuozerską animację lalek, zwłaszcza pacynek, niezwykłą wyobraźnię, odwagę do podejmowania nowych wyzwań. Sztuki, w których grał, przyniosły białostockiemu teatrowi lalek rozgłos w kraju i za granicą. Nagrody zdobyte przez spektakle Polowanie na lisa, Leć głosie po rosie, to w dużej mierze zasługi Beji Zaborskiego, który kreował w nich główne role. Andrzej Beja-Zaborski przez wiele lat był także pedagogiem, wykładowcą na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Kształcił młodych adeptów lalkarzy, także tych, którzy teraz pracują w Opolskim Teatrze Lalki Aktora, dzieląc się doświadczeniem i otwierając młodych twórców na sztukę Teatru Lalek. Wielu z nich wchodzi dziś w skład zespołu Białostockiego Teatru Lalek, także innych teatrów lalek w Polsce. Aktor znany jest szerszej publiczności, m.in. z roli komendanta policji w filmach Jacka Bromskiego, U Pana Boga za piecem, U Pana Boga w ogródku, U Pana Boga za miedzą, U Pana Boga w Królowym Moście, ról w filmach Wojciecha Smarzowskiego, Wesele, Drogówka, czy gościnnych występów w serialach telewizyjnych Magda M., 39,5, Pitbull oraz Ojciec Mateusz. Będzie nam brakowało, bo to bardzo charakterystyczny i pewno aktor, którego Państwo bardzo polubili. Dobrze, że zostały filmy i możemy do nich powrócić.

0: chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że mamy jeszcze ofertę dla osób najmłodszych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, dla których przygotowaliśmy coroczny nasz konkurs. Tym razem samochód, który oddycha, więc można stworzyć fantastyczną, futurystyczną, przedziwną formę rysunkową samochodu przyszłości, wysłać ją do nas do galerii. Czekamy do 24 sierpnia i czekają bardzo atrakcyjne nagrody oraz wspaniała wystawa. To jest taki apel też do rodziców, bo oczywiście tutaj koordynatorem tego projektu zapewne będą rodzice, opiekunowie, dziadkowie, którzy najmłodszym właśnie przeczytają o założeniach tego konkursu. Wszystkie informacje również znajdują się u nas na stronie www.galeriaopole.pl. Zatem oferta edukacyjna jest dla osób w każdym wieku u nas.
1: Samochód, który oddycha, jak to świetnie brzmi. Aż już oczami wyobraźni widzę, co ci młodzi ludzie wymyślą, bo to przecież nie pierwszy tego typu konkurs i ty też się uśmiechasz, bo te prace różnorodne przychodzą zwykle, prawda?
0: Bardzo różnorodne. Ten konkurs się zawsze cieszy dużą popularnością, bo jest to konkurs ogólnopolski, więc przychodzą do nas prace z całego kraju. My go organizujemy wspólnie z Lelkiem i z Dobroteką, więc tutaj zarówno dbamy o połączenie takich komponentów. Tutaj technologia samochodu, design Dobroteka i my trochę sztuki dodajemy do tego. I z tego wszystkiego wychodzi jakiś fantastyczny efekt.
1: Wracając jeszcze do tych plenerów, czy ty już masz opracowany taki szczegółowy plan, że codziennie w tym miejscu i to będziesz ludziom proponował do namalowania?
0: To znaczy, teraz jestem na etapie właśnie wybierania takich miejsc, bo oczywiście centrum to są i piękne obiekty zabytkowe. Mamy teraz katedrę.

0: odnowioną. Kilka lat temu prowadziliśmy takie właśnie też zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży i wtedy też właśnie chodziliśmy i do kościołów opolskich i architekturę i rynek rysowaliśmy i kamieniczki i parki, więc tutaj no, jest mnóstwo fantastycznych miejsc, też takich miejsc, gdzie można sobie wygodnie usiąść w spokoju, w cieniu i sobie rysować.
1: Albo na rynku w słońcu.
0: Albo na rynku w słońcu, albo na wzgórzu uniwersyteckim, gdzie jest trochę zieleni i trochę jest tam cienia, więc zapewne znajdziemy jakieś takie trzy różne lokalizacje, gdzie będzie można rysować trochę zabytkowej architektury, trochę takich mobilnych elementów miasta, jakieś samochody, ludzi, tego co się zmienia i stanowi o takiej tkance miejskiej i na pewno też trochę zieleni, bo mamy też piękne parki, czy kanał Młynówka, też jest bardzo, bardzo urokliwe, więc chcielibyśmy, żeby też tutaj zmierzyć się jak gdyby z różnymi takimi tematami.
1: Ja się tak pytam, bo to wiesz, czeka cię niezła wycieczka po Opolu.
0: Ale to jest wspaniałe, ja bardzo lubię te planery, bo właśnie tak jak mówię, to jest takie mobilne, my zmieniamy miejsca, więc to nie jest tak, że my przez 2 godziny siedzimy i rysujemy w danym miejscu, tylko my się tak my wędrujemy, zatrzymujemy się na przykład na 20 minut, rysujemy i lecimy dalej, więc to jest taki bardzo intensywny czas. W ubiegłym roku, bo te nasze plenery miejskie są związane też z festiwalami dzielnic, które w galerii organizujemy od wielu lat. W ubiegłym roku mieliśmy festiwal ZWM-u, więc zwiedzaliśmy blokowiska i w ogóle podwórka, więc ta architektura była zupełnie inna, a teraz mamy już stare centrum miasta, więc też będzie to troszkę w innym charakterze. W ubiegłym roku też planer się cieszył bardzo dużą popularnością, więc...
1: Zapraszam Państwa, Józef Chyrzy z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: 130 lat temu, 10 sierpnia 1896 roku, urodził się Stefan Wiechecki, znany pod pseudonimem Wiech. Dziennikarz, pisarz i satyryk, autor słynnych felietonów i humoresek pisanych gwarą warszawską. To Wiecha Julian Tuwim nazwał Homerem warszawskiej ulicy. Stefan Wiechecki zmarł w 1979 roku. Pisarz stworzył postać Teofila Piecyka, komentującego codzienne życie stolicy, a także niezapomnianych Walerego i Gieni Wątróbki oraz szwagra Piekutoszczaka. Wiech przez wiele lat występował w radiowym podwieczorku przy mikrofonie. Dla Polskiego Radia nagrał też swoje monologi i czytał własne teksty. Współpracował z czasopismami do Ekspresu Wieczornego. Przez 33 lata pisał codzienne felietony. Był krytykowany za zaśmiecanie języka gwarą warszawską. Ponadto świat, przedmieść stolicy, w tym okolic słynnego Karcelaka, gdzie mieszkali bohaterowie utworu Wiecha, nie pasował do lansowanego przez komunistyczną propagandę obrazu nowoczesnego państwa. Wiech bronił stylu gwarowego, którym posługiwał się w utworach, ale te uwielbiali czytelnicy. Do grona jego zwolenników należały tak wybitne postaci jak Stefan Kisielewski, Antoni Słonimski i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W jednej z audycji Polskiego Radia Walery Wątróbka głosem Wiecha wykładał słuchaczom historyczny moment przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy.
1: Król jednego dnia kazał załadować na platformę tron i trochę rzeczy, koronę walizkę, berło pod pachę i wio do Warszawy. Dziwić się znowu zanadto chłopi. Pije nie można, bo Kraków owszem niczego sobie miasteczko, ale za bardzo wzruszające. Oglądasz pan narodowe pamiątki, kościoły, tu pan wpadniesz na nieszpory, tu znowuż odwiedzisz pan nieboszczyków polskich króli, tak się panu powolutku przyjemnie na duszy robi, płakać się chce.
0: Pierwszą nowelę o umierającym z głodu dramaturgu opublikował, gdy miał 12 lat, to studia nad gwarą warszawską rozpoczął wcześniej, bo w wieku 9 lat. W wywiadzie dla Polskiego Radia z okazji 70. urodzin Stefan Wiechecki opowiadał, że wsłuchiwał się w język, którym posługiwali się bywalcy Karcelaka, nieistniejącego już placu w warszawskiej dzielnicy Wola i znajdującego się na nim targowiska.
2: Dialekt warszawski zafrapował mnie do tego stopnia, że już w szkole ćwiczenia z języka polskiego zacząłem pisać tą gwarę. Miałem wyjątkowe szczęście. Trafiłem na niesłychanie światłego nauczyciela polonistę, który nie podszedł do gwary po belfersku, nie uważał jej za zepsuty język polski, ale potraktował jako ludową mowę warszawską, którą należy zapisać i zachęcał mnie do tego.
0: Stefan Wiechecki wspominał, że na serio zainteresował się gwarą warszawską na początku lat 30. ubiegłego wieku, gdy był dziennikarzem Ekspresu Porannego.
3: Byłem sobie normalnym dziennikarzem i jeden z moich kolegów, który prowadził dział sądów grodzkich, lekko się zapił, mówiąc tak między nami, no i wsiadł zamiast w tramwaj idący na Żoliborz, wsiadł do pociągu, który szedł do Krakowa. No więc trzeba było nagle zastąpić go tu w Warszawie. Ja się tego podjąłem, ponieważ znałem gwarę warszawską i lubiłem ją, postanowiłem trochę inaczej pisać.
0: Publicysta i krytyk teatralny Henryk Bieniewski zmarł w 2018 roku. W audycji radiowej w 1984 mówił, że Stefan Wiechecki barwnym i soczystym językiem gwary warszawskiej ocalił od zapomnienia folklor stolicy i jej obyczaje.
4: On zapisał, zanotował wszystkie obyczaje panujące w czasie niedzieli na Bielanach. Jak tam jedzono, jak pito, jak się ubierano, jak się rozbierano i tak dalej. Całą obyczajowość Kercelaka, słynnego targowiska na placu Kercelego, gdzie wszystko można było kupić i sprzedać, gdzie odbywał się handel farbowanymi wróblami, farbowanymi na kanarki, gdzie odbywał się handel psami, słynny cwajnos, czyli rodzaj buldoga, prawda? To jest przecież terminologia Wiecha.
0: Powieść Wiecha, Café pod Minogą, której akcja toczy się w okupowanej stolicy, została sfilmowana w 1959 roku. Polecam Państwu. Komedia z muzyką Jerzego Wasowskiego i gwiazdorską obsadą Hanka Bielicka, Adolf Dymsza i Stefania Górska rozsławiła tę bodaj najbardziej popularną książkę pisarza. W 1976 roku w formie musicalu wystawił ją na scenie Teatru Komedia Tadeusz Cygler. Z okazji premiery Stefan Wiechecki rozmawiał w radiu z Anną Retmaniak. Ta zmarła w 2019 na temat genezy książki.
5: Ona jest echem przeżyć własnych, które miałem podczas powstania, gdzie zetknąłem się bliżej właśnie z ferajną warszawskich szoferów, w ogóle ludkiem warszawskim na starówce. Jeden właśnie z takich typów został przeze mnie upatrzony na głównego bohatera, na tego Maniusia Kitajca. Był to szofer warszawski, zaprzyjaźniony z knajpą Państwa Aniołków, oczywiście w mojej imaginacji.
0: Urodzony na warszawskiej Woli Stefan Wiechecki związał się też ze Śródmieściem i Pragą. W edycji Polskiego Radia w 1976 roku ciepło i z wielką sympatią mówił o wszystkich mieszkańcach stolicy.
5: Mieszkałem na Zygmuntowskiej ulicy i stąd zainteresowałem się jeszcze Pragą, bo moja żona jest prażanką z urodzenia. Sentymentami obdarzam zarówno wolskich rodaków, jak i tych z Pragi, czy ze Szmulek, czy z Targówka. Są dla mnie szalenie mili, uroczy. Dla każdego, kto pod tą szorstką powierzchnią widzi jakichś prawdziwych ludzi.
0: Stefan Wiechecki zmarł 26 lipca 1979 roku w Warszawie. Jego imieniem nazwano pasaż w centrum stolicy i skwer na Targówku. W tej samej dzielnicy jest też ulica Teofila Piecyka. Zainteresowaniem czytelników nadal cieszą się wielokrotnie wznawiane jego książki, jak Bitwa w tramwaju, Zakochany złodziej czy Mąż za 1000 złotych. W 2024 roku ukazała się biografia Stefana Wiecheckiego zatytułowana Wiech, alchemik uśmiechu, autorstwa Joanny Bochaczek-Trąbskiej. Polecam Państwu.

I to wszystko w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru.

0: Za moment godzina 21, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Za nami zaćmienie słońca. Księżyc nasunął się na tarczę słoneczną w ponad 80%. W wiadomościach także o godach z aren.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: W całej Polsce można było dzisiaj zobaczyć najbardziej głębokie od 27 lat zaćmienie słońca. Chętnych, by zobaczyć to wyjątkowe zjawisko, nie brakowało.
2: A to jest dyskietka jakaś, rozumiem.
3: Znaczy to jest ta z maski spawalniczej, ale ona nie ma tego filtra, co powinna mieć, ale testujemy.
2: O. Już nigdy więcej nie zobaczysz zaćmienia słońca. Pan się jakbyś przygotowywał specjalnie do zaćmienia?
4: Nie, tak na wariata po prostu, na szybko.
0: W części Hiszpanii, Wielkiej Brytanii z kolei można było obserwować całkowite zaćmienie słońca.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Nie ustają poszukiwania po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Dziesiątki osób mogą jeszcze być pod gruzami budynków. Do wstrząsów o magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek. Według doniesień agencyjnych zginęło ponad 250 osób, a tysiące zostało rannych. Jeden z ratowników mówił, że w trakcie poszukiwań ważne jest zachowanie czujności.
5: Słyszę un golpeteo y algunos movimientos, ¿cierto? A veces es engañoso porque pues hay mucha...
0: Słychać stukanie, jakiś ruch. To czasem jest mylące, bo wszędzie przemieszczają się gruzy i odłamki. Jak podaje CNN, ratownicy wydostali z gruzów niemowlę z ojcem. Jeden z mieszkańców opisywał, że uwięziony mężczyzna zdołał jedynie wyszeptać, że jest z dzieckiem.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: We wrześniu ruszy rewitalizacja budynku na terenie boiska toru Dobrzeń Wielki. Aby prace mogły się rozpocząć, gmina czekała na zakończenie obchodów ważnego jubileuszu klubu. W ubiegły weekend zespół świętował stulecie istnienia. Przypomnijmy, inwestycja obejmie rozbudowę budynku szatni na boisku przy ulicy Sportowej 1 w Dobrzeniu Wielkim. O szczegółach Grzegorz Benedyk, prezes toru.
6: Cała infrastruktura, budynek powiększony, poszerzony, tak naprawdę można powiedzieć gołe ściany zostaną boczne i tylnia, a reszta się wszystko zmieni. Trzeba to nazwać przebudową, ale jednak to jest praktycznie budowa nowego wielofunkcyjnego budynku z bazą hotelową, także tutaj przy naszych czterech boiskach trawiastych mam nadzieję, że te marzenie na najbliższe lata, czyli boisko ze Szuszą na Wieszę się ziści i wtedy już faktycznie ta baza nasza będzie tutaj w województwie opolskim na najwyższym poziomie.
0: A prace mają zakończyć się pod koniec sezonu piłkarskiego, czyli w okolicach czerwca przyszłego roku. I zupełnie zmieniamy temat. Pani wabi pana piskiem, on krąży wokół niej, ale samica nie każdemu pozwoli się zbliżyć. Tak wyglądają gody saren. W lasach, na łąkach i polanach trwa teraz szczyt sarni i rui, mówi Adam Suchodolski, łowczy okręgowy w Opolu.
7: Zaczynają się na przełomie lipca i sierpnia, trwają około 3 tygodni.
8: Znaczy trudno zobaczyć takie gody w lesie, na łąkach?
7: Nie jest trudno, bo nawet sobie można podjechać przy Turawa Park, stanąć na ścieżce, po prostu spokojnie poobserwować. Najbardziej takim aktywnym to jest poranek, czyli gdzieś koło 6-7, ale przy rui praktycznie cały dzień, także spokojnie sobie można pooglądać w tym czasie, nawet przy Opolu.
0: A Grzegorz Przydatek, leśniczy Leśnictwa Grotowice i członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu, zaznacza, że to koza jest dyrygentem i rządzi.
9: Samce tak jak każdy mężczyzna, po prostu gania za swoją wybranką. Ona rozdaje karty, bo ona najpierw musi być chętna do tego, żeby tą ruję odbyć. Natomiast samiec, wabiony takim, to się nazywa mikotanie, takie piszczenie, dzimę ganiającą sarnę, która ucieka przed tym rogaczem. Nagle przebiegające sarny w lesie, czy gdzieś na polach, na łąkach, to one właśnie gonią za sobą, bawią się w ten sposób. Ale ta bawa się kończy tym, że dochodzi do pokrycia tej sarny.
0: I jeszcze na koniec, to już ostatnie dni na udział w konkursie Polska Kreatywni Kultura Buduje Tożsamość. Można zaprojektować gadżet promujący Polskę, mówi Renata Pawłowska-Pyra z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
10: Naszą sugestią jest, aby gadżet był łatwy do zabrania również dla gości zagranicznych. Idealnie, gdyby mieścił się w bagażu podręcznym, nie był za ciężki. To mogą być nawet produkty modowe, to może być część ubioru, to mogą być na przykład dodatki, to może być biżuteria, to mogą być niewielkie dzieła sztuki, to mogą być małe rzeźby, ale równie dobrze może być to czy filiżanka, czy etui na telefon. Zgłosić się może każdy. Może być to osoba fizyczna, może być to firma, to może być twórca, to może być rzemieślnik.
0: A swoje koncepcje można zgłaszać do 16 sierpnia.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
11: Kuba Biel, dobry wieczór. Daria Zababska powalczy o medal w konkurencji rzutu dyskiem podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Polka w trzeciej próbie uzyskała 59 metrów i 37 centymetrów, co dało jej awans do finału. Rozmawiał z nią Krzysztof Kuzak.
12: Ja myślałam, że ten pierwszy rzut już załatwi sprawę, bo chciałam go oddać mocno. Troszeczkę nie dociągnęłam dysku, dlatego poleciał w siatkę. To był dobry rzut. Niestety, nie dowiemy się jak daleki, no bo poleciał w siatkę, ale napawał mnie optymizmem, bo czułam, że coś więcej z siebie wykrzesałam po próbnych, które były średnie bardzo, ale wierzyłam do końca i to mi pozwoliło w tym trzecim rzucić taki wynik, żeby wejść do tego finału.
11: Druga z Polek, Weronika Muszyńska, nie wystąpi w finale. Polka w drugiej próbie uzyskała odległość 53-80 i nie miała już żadnych szans na awans. A finał kobiet w rzucie dyskiem zaplanowano na piątek, 14 sierpnia o godzinie 21.30 czasu polskiego. Piłkarze GKS-u Katowice odpadli z rozgrywek Ligi Konferencji. W rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy z HPL-em Tel Awiw, które zostało rozegrane w Katowicach, wygrali co prawda z drużyną z Izraela 2-1, ale o losie dwóch meczów zadecydowało pierwsze spotkanie wygrane przez HPL 2-0. Tym samym w decydującej fazie Ligi Konferencji HPL zmierzy się z Atalantą Bergamo. Piłkarze Lecha Poznań udali się na Wyspy Owcze na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z KI Klaswik, mając w zapasie jednobramkową zaliczkę z pierwszego spotkania. Trener Nils Frederiksen nie będzie mógł skorzystać z Terego Jegbe i Janika Niero, którzy załatwiają sprawy wizowe w Afryce, a także skontuzjowanych João Moutinho, Leo Bengtsona i Filipa Jagieły. Do kadry wraca Alex Douglas, a szansę otrzymali młodzi zawodnicy Wojciech Szymczak oraz Karol Delikat. Czwartkowy mecz w Tórshavn rozpocznie się o godzinie 19.30. Jagiellonia Białystok, występująca w piłkarskiej ekstraklasie, przedłużyła umowy z dwiema legendami klubu, kapitanem Tarasem Romańczukiem oraz najlepszym strzelcem zespołu w historii występów w ekstraklasie, Jesusem Imazem. Nowe kontrakty obu zawodników będą obowiązywać do końca przyszłego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. I na koniec tenis. Już dziś w nocy w półfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto wystąpi Iga Świątek. Przeciwniczką Polki będzie Ukrainka Elina Świtolina. Stawką tego meczu dla Polki jest nie tylko awans do finału, ale i przesunięcie się w rankingu WTA z 8 na co najmniej 7 pozycję. Początek spotkania zaplanowano na 1 w nocy czasu polskiego.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Proszę koniecznie iść zobaczyć spadające gwiazdy. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Jutro trochę chmur i trochę przejaśnień, właściwie nieco więcej przejaśnień. Temperatura maksymalna przyjemna 24 do 26 stopni, a na naszym radiowym termometrze 20,5 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
13: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
14: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
15: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
16: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
17: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
16: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska. Kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czego teatr może nauczyć młodych ludzi, a ta za sprawą naszej gościni, Kingi Dębskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, pedagogzka teatru. Jej działalność obejmuje tworzenie i współtworzenie spektakli teatralnych, a także organizowanie projektów teatralnych w Kędzierzynie, Koźlu. Jest założycielką i koordynatorką projektów takich jak Kofeina, Ofowa Scena Teatralna w Kędzierzynie, Koźlu, czy też Zafolkujmy Nasz Świat, realizowanego w ramach Bardzo Młodej Kultury. I mogłabym tutaj wymieniać bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale to, co także jest istotne w Twojej działalności, to fakt, że jesteś nauczycielką i pracujesz w drugim liceum imienia Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie, Koźlu. Prowadzisz tam także teatr. Więc te wszystkie Twoje takie bardzo szerokie działania teatralne mają przełożenie także na to, co dzieje się w szkole. Czego teatr może nauczyć młodych ludzi? Czy Twoim zdaniem działania teatralne i w szkole, i te, które łączą społeczną lokalność, bo Ty także masz sporo takich projektów, gdzie łączysz się z ludźmi, którzy są wokół szkoły, wokół uczniów, może dzisiaj nauczyć młodego człowieka?
1: To może zacznę od tego, czym jest teatr dla mnie. No jest bardzo krótka definicja, bo teatr dla mnie to jest spotkanie. Spotkanie człowieka z człowiekiem i z tego spotkania rodzą się różne rzeczy. Co może teatr w szkole? No to samo, co może spotkanie w szkole. Co może rozmowa? Co może dialog? Bardzo dużo. Ja mam takie przekonanie, że ta działalność teatralna w szkole przede wszystkim młodych ludzi bardzo otwiera. Zmienia, bo obserwuję to, jak oni przychodzą tacy zahukani, zestresowani, nie wiedząc w ogóle, po co przychodzą czasami, a wychodzą, kończąc liceum, zupełnie jako inni ludzie, odważni, wiedzący, czego chcą, potrafiący wypowiedzieć swoje potrzeby. To jest taka pierwsza rzecz. Może ona nie jest czymś, co jest ważne z punktu widzenia metodyki nauczania, ale to są wszelkiego rodzaju umiejętności miękkie, tak teraz się one nazywają ładnie. Teatr u nas w liceum, teatr to jest taka grupa, która przede wszystkim daje bardzo duże wsparcie. I nie planowałam tego, że tak będzie. Dziwnym sposobem do mojej grupy trafiają osoby niekoniecznie przejawiające jakieś pragnienie zostania aktorem czy reżyserem. To są często osoby, które przychodzą z ciekawości. Bardzo często to są osoby, które szukają właśnie jakiejś w swojej grupy, które nie potrafią się odnaleźć w klasie albo nie potrafią się odnaleźć w ogóle, nie potrafią znaleźć swojego miejsca. Oni przychodzą do teatru na krawędzi i zostają i tworzą wspaniałą taką wspólnotę, która się bardzo wspiera. W tej chwili jest tak, że mają takie swoje miejsce na korytarzu, tam są poduszki, oni tam po prostu spędzają przerwy i cały czas ze sobą rozmawiają, cały czas są w takim intensywnym kontakcie i mają takie, daje im to takie poczucie właśnie jakiejś przynależności. Może teatr to też jest taka właśnie forma przynależności, że jestem gdzieś, jestem z kimś i jestem dla kogoś ważny, ważna. I to daje teatr. No już nie będę mówiła o takich umiejętnościach, bo to jest chyba takie oczywiste, umiejętność wypowiadania się, autoprezentacji, odwagę w ogóle w tym, żeby wystąpić przed kimś, no to też daje teatr, prawda? Ale to są takie oczywiste rzeczy, jakieś umiejętności związane z emisją głosu, z artykulacją, z ciałem, nad którym się też uczymy jakoś panować, ale to są takie oczywistości. Natomiast dla mnie to właśnie działanie teatru, które zmienia człowieka, które ulepsza człowieka i które mu daje poczucie sprawstwa i poczucie tego, że jest kimś wartościowym, to jest chyba dla mnie to najważniejsze.
0: No i oczywiście emocje, bo też można się i swoim emocjom poprzyglądać, przeżyć, ale też widzieć drugiego człowieka, uczyć się empatii, cały czas doświadczać. doświadczać, a może też i zrozumieć, jaki ja jestem, jaka jest moja natura, co ja w życiu chcę robić. To są ważne pytania, takie na etapie rozwoju, dojrzewania, dorastania młodego człowieka. Pytam o to, ponieważ ty pracowałaś z bardzo różnymi grupami i kiedy popatrzę się na twoje doświadczenie, ono jest bardzo bogate, bo już w czasie studiów założyłaś teatr, studiowałaś we Wrocławiu na Uniwersytecie Polonistykę, ale też studiowałaś i prawo, i byłaś menedżerką kultury, bardzo dużo różnych takich jakości. Pracowałaś także z grupą osób pracujących i taki też był teatr, więc w zasadzie
1: on jest.
0: To jest jeszcze.
1: Tak, no to ludzi pracujących.
0: Teatr ludzi pracujących cały czas jest. I on jest w Kędzierzynie Koźlu.
1: On jest w Kędzierzynie Koźlu. Ja prowadzę dwie grupy w tej chwili. Na krawędzi, czyli teatr młodzieżowy w naszym liceum i teatr ludzi pracujących, czyli to są osoby, generalnie osoby pracujące, ale to nie jest jakieś ograniczenie, bo to różnie jest. Tak, ale to są dorośli i te dwie grupy też ze sobą współpracują. Zdarzyło się, że robiliśmy razem spektakl, ale obecnie to jest bardziej na zasadzie takiego wspierania się wzajemnego. Czyli jak występuję na krawędzi, to teatr ludzi pracujących wspiera ich w foyer, w tych działaniach towarzyszących. Jak występuje teatr ludzi pracujących, albo jak odbywa się kofeina, ten nasz projekt kędzierzyński, to wtedy przyjeżdża teatr na krawędzi i też uczestniczy w tych przygotowaniach i w działaniach, które się odbywają przy prezentacji takich spektakli. Także oni się jakby znają i wspierają i są taką społecznością teatralną, można powiedzieć, w mieście.
0: Teatr na krawędzi jest możliwe dla uczniów od pierwszej klasy liceum do ostatniej, no i potem już koniec tej przygody, więc można przejść, jeśli ktoś oczywiście zostaje w mieście, ale wyobrażam sobie, że też młodzież się rozjeżdża po całej Polsce i trochę też ta sytuacja zmienia. A jak wygląda funkcjonowanie tego teatru na krawędzi?
1: Ale pytasz, jak pracujemy?
0: Tak, jak pracujecie, jak wygląda rekrutacja, bo wiem też, że jest bardzo dużo uczniów chętnych, i jest już taka renoma, dużo osób wybiera także nawet to liceum, żeby być w tym teatrze, a ty musisz jednak wybrać jakąś grupę, bo nie możesz mieć 100, 200, 300 uczniów.
1: No nie mogę mieć, ale powiem, to się dzieje bardzo naturalnie, ponieważ zgłaszają się pierwsza rzecz, ja nie prowadzę żadnego castingu, żadnej rekrutacji nigdy nie ogłaszam, nigdy tego nie robiłam i pierwszy warunek, który trzeba spełnić, to trzeba się odważyć i przyjść albo do mnie podejść w szkole i okazuje się, że jest to ogromna przeszkoda. Okazuje się, że jest wielu ludzi, którzy potem dostaje takie komunikaty, a ja chciałam, ale się wstydziłam, bałam się i nie podeszłam i żałuję teraz tego, więc okazuje się, że to jest ta pierwsza bariera jest jakimś takim problemem, a potem zazwyczaj jest tak, że ja przyjmuję uczniów, a oni się jakoś samoistnie wykruszają, zostają faktycznie ci, którzy chcą i wcale to nie są najlepsi aktorsko uczniowie. No a potem sobie właśnie pracujemy i to jest też takie ciekawe, bo każdy, kto prowadzi zespół teatralny, się zgodzi ze mną, że problemem jest wybór tekstu czy w ogóle jakiegoś materiału do pracy zawsze. I jak studiowałam pedagogikę teatru, to jakoś tak bardzo identyfikowałam się z tym, że trzeba szukać tematu w grupie, że to ten temat ma wyjść z grupy i to ma być temat, który dotyczy problemów, no w tym wypadku młodzieży. Teraz jest bardzo modne właśnie szukanie problemów u młodzieży.
0: Albo takich tematów, które je dotykają, bo często młodzież też mówi, że jest bardzo dużo różnych takich wątków, które dotyczą patologii, uzależnienia, przemocy, a oni też mają inne problemy, na przykład jak budować relacje, albo gdzie jest granica wolności, jak budować relacje z rodzicami, a często na to nie zwraca się uwagi, no bo wiadomo, że są te tematy tak zwanego ciężkiego kalibru, o których trzeba mówić, niewątpliwie, ale no pytanie, czy to dotyczy też grupy. No i kolejna rzecz, wiadomo, że dramaturgia skierowana do dzieci i młodzieży, ona ma też krótką żywotność, bo te tematy bardzo szybko się zmieniają i wiem też, że pedagogika teatru, to są studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, też proponuje, żeby tworzyć te teksty, żeby budować sceny, tak, żeby młodzi ludzie pisali teksty, ale nie jest to takie łatwe.
1: To nie jest łatwe. Nie zawsze tak jest, że ten temat faktycznie trzeba wydobywać z młodzieży. Z każdą moją grupą mi się zdarzył taki temat, który wyłonił się z jakichś ich problemów. Ja akurat mam taką młodzież, która nie zgłasza problemów takich bardzo ciężkiego kalibru. I ostatni spektakl, jaki zrobiliśmy, to był spektakl Rozstrojenie. I on dotyczył właśnie takiego okresu dojrzewania, tej próby takiego odnalezienia siebie, właśnie problemów w relacjach przede wszystkim z rodzicami, bo od tego jakoś zaczęła się praca. I ona była faktycznie taką pracą procesową. Powstał spektakl, w którym większość tekstów to były teksty młodzieży. I to był chyba drugi mój taki spektakl, ale on znowu się spotkał z podobną reakcją ludzi dorosłych. Taką, powiedziałabym, odtrącającą te problemy. A to nie są problemy, a wy rośniecie z tego, a będzie, a to teraz tylko wam się tak wydaje.
0: No ale to chyba tym bardziej pokazuje, że ten temat jest ważny, skoro stosunek może być nieco lekceważący, albo nawet wypierający, bo tak jest w przypadku tych tematów, na które nie jesteśmy z różnych powodów otwarci.
1: Tak, ale też myśmy dużo z tym spektaklem jeździli, dużo go graliśmy i było bardzo wiele sytuacji, kiedy młodzież mogła się wypowiedzieć, wejść w dyskusję z widzami, szczególnie dorosłymi. I mam takie poczucie, że oni się zmęczyli tym, bo to było ponad rok pracy już z tym spektaklem gotowym, że oni się zmęczyli tym i w tej chwili próbowaliśmy znowu wyszukać jakiś temat, który ich interesuje. Ja w pewnym momencie stwierdziłam, że nie, oni już nie chcą czegoś takiego, co będziemy wydobywać z siebie. Oni cały czas mówili, że chcą komedię. Chcą po prostu odpocząć. I ja mam taką refleksję, że nie zawsze jest tak, że my musimy odpowiadać tylko na to, co nam proponuje młodzież, o czym oni chcą mówić. Czasami oni chcą od nas tego, żebyśmy im dali jakiś temat albo tekst. Ja wczoraj miałam taką sytuację, bo myśmy

0: coś, co właśnie wychodzi od młodzieży, bo to może być też coś, co my zaproponujemy. I jakby ja, czy każdy nauczyciel naprawdę ma dużą rolę do spełnienia.
1: Też tak myślę, że często jest tak, że młody człowiek, ale w ogóle człowiek, nie ma takiego aparatu pojęciowego, żeby spotkać się z pewnymi problemami, niuansami i emocjami. No o tym też jest sztuka. Kiedy chodzimy do teatru jako osoby dorosłe, jako widzowie, czy chodzimy do kina na film, to mamy takie poczucie, oglądając, ja tak mam, oglądając spektakl, że to jest jakaś sytuacja i historia z mojego życia, której ja nie byłam w stanie zwerbalizować, albo nie wiedziałam, jak to przeżyć. I dostaję teraz to laboratorium, gdzie ja mogę to dożyć, gdzie ja mogę to zaobserwować, gdzie mogę sobie pewne rzeczy uświadomić. To w ogóle jest też funkcja sztuki. Arystoteles mówił, że to jest funkcja katarktyczna, czyli taka bardzo mocno oczyszczająca. I w tym znaczeniu, o którym teraz powiedziałaś, te gotowe teksty, czy klasyczne, czy inne, jakiegoś artysty, który miał namysł, pracował nad tym, może też być takim punktem wyjścia, który okaże się no, pewnego rodzaju jakąś drogą, punktem zaczepnym, albo też taką przestrzenią, gdzie będzie można wejść z tymi swoimi bardzo różnymi emocjami, czy zagadnieniami. Bardzo Ci dziękuję, że o tym mówisz, bo też mi się wydaje to bardzo ważne.
0: Ja myślę, że teatr jest też taką, nazwałabym to szczeliną, w tej instytucji, jaką jest szkoła, przez którą faktycznie można dotrzeć, może nie do wszystkich, tylko do jakiejś grupy, no bo ja pracuję tylko z grupą uczniów, gdzie ja mogę przemycić, przecisnąć jakieś teksty, na które oni by nigdy nie zwrócili uwagi, które ich, kiedy pojawiają się na lekcji, one ich zupełnie, tam jest po prostu blokada od razu, że nie, że to jest za trudne, że my nie rozumiemy, nie chcemy, a tutaj mam możliwość tworzenia takich warunków, żeby nad jakimś jednym tekstem posiedzieć, popracować, podyskutować i go trochę odczarować. I pokazać im, że to, co trudne, to wcale nie musi być złe i to wcale nie musi być nieprzyswajalne, że możemy tam po prostu poszukać. I jak poszukamy, to nagle się ostatnio się okazało, że Miron Białoszewski tak, jak najbardziej, bo mieliśmy ten czas, bo to jest też czas, który ja tam mam, żeby posiedzieć i troszeczkę jakby z tym tekstem się bardziej oswoić, pogrzebać, zanurzyć się w nim po prostu, nie?
1: Ale też to, że tyle osób przed nami miało też te same dylematy, przechodziły te same procesy, stany na różnych etapach życia, jest także pokrzepiające. Czyli pracujecie z tekstem. Próby odbywają się 2-3 razy w tygodniu.
0: Niestety próby się odbywają raz w tygodniu. Próby trwają teoretycznie 2 godziny lekcyjne, ale rzadko się to zdarza. Zazwyczaj siedzimy dłużej. Po prostu siedzimy tyle, ile jakby nam pozwoli pociąg, bo czasami po prostu niektórzy dojeżdżają do szkoły, muszą wrócić do domu. Kiedy mamy jakieś takie ważne występy, no to wtedy się spotykamy częściej. No i raz w roku zabieram ich na warsztat. Albo ja prowadzę ten warsztat, albo jak wygramy jakąś nagrodę.
1: A często się zdarza, że wygrywacie?
0: Tak, to sobie pozwalamy albo kogoś zaprosić, albo właśnie gdzieś jechać. No ale ostatnio jedziemy sobie na przykład do Wisły i tam właściwie zajmujemy się tylko teatrem. To są często zajęcia takie warsztatowe, bo jak przychodzą nowi, no to trzeba ich trochę wdrożyć, trochę pracujemy nad spektaklem, no i przede wszystkim wyjeżdżamy na festiwale, bo to jest największa wartość też taka, żeby się spotkać z innymi ludźmi, którzy robią to, co my. Też już udało mi się kolejną grupę nauczyć tego, że tu nie chodzi o wygrywanie, tylko właśnie o spotkanie. Oni nawiązują kontakty, poznają ludzi z różnych miejsc w Polsce i te znajomości zostają. Oni gdzieś tam sobie kibicują, gdzieś tam mają teraz takie możliwości, że mogą cały czas być w kontakcie, nie? Więc to jest super. I teraz jak były miniatury, myśmy niestety nie przygotowali spektaklu na miniatury, ja tam byłam w jury w tym roku, ale przyjechały osoby na krawędzi, bo występowała dziewczyna z Bolesławca, która się nami opiekowała, jak byliśmy tam na festiwalu, więc to są tego typu relacje, nie? One są naprawdę takie pogłębione, można powiedzieć. może nie głębokie, ale pogłębione.
1: I ten teatr także współpracuje ze społecznością lokalną, bo tak jak mówiłaś, że łączysz czasami projekty i grupy. Czy uważasz, że to jest potrzebne i ważne? W jednym z

0: wywiadów z tobą przeczytałam takie stwierdzenie, że dla ciebie ważne jest tworzenie w Kędzierzynie Koźlu, ponieważ ludziom z peryferiów zależy na tym, żeby mieć dostęp do teatru i że trzeba trochę też odczarować takie myślenie, że to tylko wielkie miasta mogą robić teatr. Teatr można robić wszędzie, z każdym. Potrzebni są tylko ludzie, którzy są zaangażowani. I ty też wybierasz Kędzierzyn Koźle, a nie na przykład Warszawę, Katowice, Kraków czy inne miasto.
1: Trochę wybrali za mnie rodzice, że jestem w Kędzierzynie. Ja jakoś tak w pewnym momencie mojego życia poczułam, że, bo ja długo już ten teatr robię, że tak powiem brzydko.
0: I w szkołach podstawowych także wcześniej.
1: Tak, wcześniej w szkole. To od tego się zaczęło właściwie. Ale ja też dużo jeździłam na festiwale i oglądałam teatry też z małych miejscowości, które naprawdę tworzą na wysokim bardzo poziomie i tworzą teksty, które coś mówią. I kiedyś w Choryńcu Zdroju pomyślałam sobie, kurczę, takie wspaniałe spektakle, dlaczego w Kędzierzynie ludzie nie mogą tego zobaczyć? Ja chcę też, żeby mieli taką szansę. I tak powstała Kofeina. I w ramach Kofeiny przyjeżdżają teatry do nas, ale jakby to, że przyjeżdżają i że się odbywa ten spektakl, to jest tylko jakiś element tego, co się dzieje, bo to, co powiedziałaś, i ja też powiedziałam to pewnie niejednokrotnie, że teatr można robić wszędzie i teatr dla mnie to nie jest tylko spektakl, tylko to są pewne działania, które zaczynają się już w momencie wejścia do teatru, które mają w jakiś sposób widzów już skłonić do jakiegoś myślenia o czymś, o czym za chwilę obejrzą, z czym się za chwilę zetkną na scenie, a potem o czym będziemy mogli porozmawiać, bo jakby dla mnie to spotkanie musi się wiązać z jakąś rozmową. W ramach Kofeiny zawsze są rozmowy i Teatr na Krawędzi też bierze udział w tych rozmowach pospektaklowe z zespołami i powiem, że ja jestem taka naprawdę dumna z mieszkańców Kędzierzyna. To już trwa, bo teraz jest piąta edycja Kofeiny, więc to już trwa i ja widzę, jak ta publiczność się rozwija, ale jestem dumna z tego, jak oni rozmawiają o tym, co widzą. Naprawdę to, jak ludzie są uważni na te komunikaty, które są ze sceny, jak oni szukają sobie czegoś dla siebie w tym, jak oni filtrują przez własne doświadczenia, a potem się tym dzielą, no to właśnie, to ja jestem dumna. I zawsze jeszcze słyszę od zespołów takie słowa, że kędzierzyńska publiczność to jest naprawdę godna pozazdroszczenia. I ja naprawdę tak myślę o tych ludziach. I ja myślę, że wszędzie teatr przynosi dobre rzeczy, bo teatr przede wszystkim koncentruje ludzi wrażliwych i ludzi, którzy właśnie chcą być uważni i są uważni i chcą rozmawiać. Więc jak się jakieś działania teatralne pojawiają, obojętnie czy to jest Kędzierzyn, czy to będzie, nie wiem, Bierawa, czy to będzie jakaś niewielka miejscowość, to zawsze to powoduje, że powstaje jakaś społeczność. Teatr to jest tylko jeden ze sposobów szukania jakichś ludzi, których łączy coś wspólnego, prawda? Bo mogą to być różne formy, przecież to nie tylko teatr. Ja sobie teatr ulubiłam i się nim zajmuję, ale dla mnie to tworzenie właśnie takiej społeczności około teatralnej, to jest ta dobra jakość. Myślę, że w takich dużych miastach jest łatwiej i trudniej. Łatwiej, bo tych teatrów jest dużo, tych tematów jest dużo, spektakli jest dużo i wiem, co robią pedagodzy i pedagożki teatru w tych dużych miastach i naprawdę to jest godne podziwu, jak się ta pedagogika teatru w ogóle rozwija, ale w takim mieście małym, jak moje, też to jest potrzebne, więc dlatego jestem w Kędzierzynie, a nie w Warszawie. Warszawa ma swoich.
0: Kiedy będzie kolejna edycja Kofeiny i jak wygląda ten festiwal?
1: Ona trwa cały czas, bo ona trwa cały rok właściwie, poza tym sezonem letnim, który teraz się zaczyna. Następna edycja jest, następny spektakl właściwie będzie we wrześniu. Przyjedzie Teatr Stychów z takim spektaklem Charlotta o hałdzie, Charlocie. A potem przyjedzie kampania teatralna Mamro do nas ze spektaklem Niedźwiedź. I jeszcze coś planowałam, ale zapomniałam teraz.
0: To są teatry offowe.
1: To są teatry offowe, tylko i wyłącznie. Ja pozyskuję środki z gminy Kędzierzyn-Koźle na to, żeby te spektakle miały szansę u nas zaistnieć. No i wspomagam je Miejski Ośrodek Kultury, bo tam w Domu Kultury Lech to jest takie nasze miejsce teatralne, gdzie się rzeczy dzieją właśnie. Ale to wygląda tak, że no, trochę to jest subiektywny mój wybór, bo na razie nie mam nikogo, żadnego głosu doradczego, ale to są teatry, których ja widziałam produkcje różne. Zawsze się staram zobaczyć ten spektakl, który przyjedzie wcześniej, albo przynajmniej nagranie. No i zapraszam ich po prostu tak, żeby raz w miesiącu, czy raz na półtora miesiąca coś teatralnego się działo. No i jeszcze mam jako organ wspomagający Teatr Ludzi Pracujących, bo my też przygotowujemy spektakl, tak jak zrobiliśmy, mieliśmy premierę w maju Lilię, o liliach, smętna historia. Taki spektakl na podstawie ballady Mickiewicza. No i też gramy w ramach Kofeiny i pokazujemy i rozmawiamy, także no tak to wygląda.
0: Czyli Kofeina to jest taki cykl, który trwa, z wyjątkiem wakacji, bo wiadomo, że to jest tak zwany sezon ogórkowy, czyli instytucje kultury wypoczywają.
1: I ludzie też wypoczywają.
0: I ludzie wypoczywają.
1: Ludzie wolą iść jednak na piknik, spędzić czas na dworze. No, tak to działa, nie?
0: Ale potrzebujemy też takiej regeneracji. Natomiast ta Kofeina, ona po prostu cały czas trwa.
1: Półtorej
0: miesiąca można zobaczyć u spektakle. To jest wspaniałe.
1: Dla mnie bardzo cenne jest to, że tam jest cały czas ta młodzież moja na krawędzi, bo oni właśnie współorganizują ze mną te działania około spektaklowe. Ja też staram się ich zabierać do teatru. Jeździmy i do Opola, i do Katowic, do Krakowa. Teraz przez to, że właśnie spędziłam jakiś czas w Warszawie, to do Warszawy też jeździmy. Ale to są właśnie takie spektakle, nie są łatwe i przyjemne spektakle, takie, na których można tylko obejrzeć, wyjść i powiedzieć fajne. Tylko to są spektakle, które zmuszają do jakiejś refleksji, do jakiejś rozmowy. I to jest cudowne, że my wychodzimy z teatru i my po prostu idziemy na dworzec, czy gdzieś tam, gdzie nocujemy, i cały czas gadamy o tym, co zobaczyliśmy, nie? I oni już zaczynają też inaczej patrzeć trochę na to, co się dzieje na scenie, nie? Że to nie jest tylko, a o czym to było, bo to wiadomo, że to pytanie się pojawia, ale też czasami jest, a jak to było zrobione, nie? A co tutaj było dobrego? Czyli zaczynają też dostrzegać, już patrzeć przez taki pryzmat twórców trochę na to. No, to jest też coś, co jest ważne, no bo bycie w teatrze to jest jedno, ale też bycie aktorem, czy nawet tam reżyserem, ale też bycie widzem jest bardzo ważne i dla mnie to jest istotne, żeby kształtować też widzów, że ja nie chcę, znaczy ja nie mam założenia, że ja wypuszczam aktorów. Niektórzy trafiają do szkoły aktorskiej, zostają aktorami, ale wielu z nich wychodzi, studiują potem, nie wiem, informatykę, matematykę stosowaną, tak, ale teatr nie jest czymś, czego się boją. To jest miejsce, do którego chodzą, spędzają tak czas, no i są przede wszystkim takimi widzami ukształtowanymi, którzy mają jakiś gust, którzy mają odwagę powiedzieć, że im się coś nie podobało, albo że im się podobało, mają odwagę powiedzieć, że coś było dla nich trudne, ale to, że coś było trudne, to nie powoduje od razu, że to jest złe, nie?
0: To słowo widz ma też w języku polskim znaczenie wiem, bo widzę to wiem, więc to jest takie kształtowanie pewnego spojrzenia na świat, ale też uczestniczenie, bo dla mnie chyba dużo lepsze nawet jest określenie uczestnicy spektakli. Jesteśmy w innych rolach, ale kiedy się to coś magicznego, umownego, no bo teatr jest też konwencją umowną, dzieje na scenie, to wszyscy w tym uczestniczymy, decydujemy. Jaka to jest granica przeżywania, na ile się otworzymy, na ile ten teatr nas pociągnie do przemian, na ile się zaangażujemy, może ktoś podejdzie, będzie chciał dołączyć do tej grupy teatralnej. To jest takie niezwykle interesujące i ważne, bo to uczy też empatii, widzenia świata i rzeczywistości.
1: Ale no właśnie, kiedy my pokazujemy spektakle teatru na krawędzi szczególnie, bo my je często prezentujemy dla młodych widzów, dla uczniów innych szkół bardzo często. to jest dla mnie zawsze ważne, że ja przed spektaklem zawsze chcę coś powiedzieć i to coś to jest o tym, że jesteśmy teraz na tym naszym spotkaniu, możecie czegoś nie rozumieć, może wam się coś nie podobać i to jest wszystko w porządku. Jeżeli nie rozumiesz, to nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak. Możesz nie zrozumieć. Możesz zrozumieć inaczej niż kolega, koleżanka siedzący obok. Ja zawsze tak jakoś przemawiam przed tym spektaklem. Nie lubię tego słowa przemawiam, no ale wychodzę i po prostu mówię i nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakie to jest ważne. Zaczęły do mnie docierać komunikaty zwrotne, bo my jednak mieszkamy w mieście, w którym nie ma teatru zawodowego. Część z tych uczniów, którzy przyjdą na ten spektakl, bo przyprowadzą ich nauczyciele, bo zazwyczaj to tak wygląda, to są ludzie, którzy nie byli nigdy w teatrze, którzy trochę się tego teatru też mogą bać. No bo jeżeli ja oglądam coś na scenie i nie rozumiem, no to zaczynam się czuć niekomfortowo, tak? Bo nie wiem, czy to wynika z tego, że spektakl jest nie taki, czy to wynika z moich jakichś niekompetencji. A to jest dla mnie takie ważne, żeby się nie bać, żeby oni się nie bali i żeby znowu poszli do tego teatru, prawda? No bo tak kształtujemy widownię.
0: Tym bardziej, że twoje spektakle są takimi eksperymentalnymi formami. Wykorzystujesz i muzykę, i plastykę, i też twoi uczniowie mówią, że mogą poszukiwać bardzo różne formy, ścieżki kreatywne, że jest taka przestrzeń na szukania języka i wyrażania siebie. To jest też wielka siła tego, co robisz, ale wyobrażam sobie, że dla publiczności to może być dyskomfortowe.
1: Tak, czasami jest dyskomfortowe, bo to nigdy nie jest prosto podane. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby aktor wiedział, o czym mówi. Nieważne jakim językiem, czy to jest język mówiony, czy to jest język ciała, czy to jest muzyka, ale ważne jest to, żeby oni wiedzieli, co mówią. I byli o tym przekonani, że chcą to powiedzieć. To, co mówimy ze sceny, jest ważne. To ma być ważne. Jeżeli oni wiedzą, co robią i co mówią, to ja wierzę w to, że te, jeżeli nie pełny komunikat, to te emocje docierają do tej osoby, która jest na to gotowa i otwarta. No i tak to działa, tak, ale ja bardzo lubię poszukiwać, bardzo lubię tworzyć spektakle z nimi, które są tworzone różnymi językami, różnymi formami teatralnymi, żeby też dotknęli różnych możliwości, jakie teatr daje. No teraz mam takie bardzo silną potrzebę właśnie dużej takiej pracy z ciałem, ale to wyniosłam z pedagogiki teatru. My tam bez przerwy pracowaliśmy z ciałem i jakoś do mnie dotarło to mocniej jeszcze bardziej, jakie to ciało jest ważne w teatrze, jak ono może dużo powiedzieć. No więc idziemy w to ciało jeszcze bardziej, chociaż zawsze, ja zawsze bardzo lubiłam takie plastyczne formy, jakieś tworzenie jakichś obrazów z grupą, właśnie mniej tego teatru dramatycznego, takiego typowego, a więcej takiego eksperymentu z różnymi formami, tak, to prawda. Mnie.
0: W 2024 roku zostałaś laureatką Ogólnopolskiej Nagrody imienia Haliny Machulskiej, która jest przyznawana pedagogom teatru, edukatorom, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą. No i ta komisja wyłoniła szereg takich bardzo ciekawych rzeczy, za co ta nagroda ci została przyznana, ale między innymi pojawia się takie oto stwierdzenie, zabudowanie siebie w swojej pasji, dzięki czemu można coraz lepiej budować innych. I o to chciałam zapytać, o to, czy masz też takich absolwentów twojego teatru, którzy wybierają drogę teatralną, bo często jak rozmawiam z aktorami, to mówią, że tym początkiem, tym co ich zapaliło, to było albo polonisko, albo teatr w szkole. A po drugie, czy też jakoś to analizujesz, bo też widzisz, jak ta młodzież się rozwija i wyobrażam sobie, że jest dużo takich przykładów, że z jakiejś takiej niepewności, nieśmiałości ktoś nagle odkrywa w sobie jakieś liderskie możliwości, staje się znacznie pewniejszy siebie albo dokonuje całkowitego zwrotu. Oczywiście wiadomo, że w okresie dorastania te zmiany są dynamiczne, ale ty możesz też to poobserwować.
1: No ja to widzę już na przełomie tych powiedzmy 4 lat, bo to 4 lata zazwyczaj się spotykam. Ja się śmieję, że ja próbuję wychowywać buntowników. przychodzą do mnie też takie osoby, które są bardzo takie zamknięte w sobie, bardzo mocno przez otoczenie kształtowane, nie wolno im się wychylać, to znaczy oni tak to, oni jakoś tak się w te ramy wpisują, bo to zazwyczaj nie jest nigdy tak, że nie wolno. I oni się nagle po prostu otwierają i nagle zaczynają robić trochę szalone rzeczy. I może one są czasami takie godne upomnienia i jakiegoś takiego, dostaję skargi na przykład czasami na moich uczniów, że oni się nie tak zachowali, nie tak odezwali, ale ja się zawsze w duchu cieszę z tego, bo ja wiem, że to jest, że to świadczy o tym, że ten młody człowiek się normalnie rozwija, bo każdy młody człowiek musi się zbuntować. Jak się nie buntuje, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Więc to jest jedna rzecz.
0: Oczywiście to musi być mądry bunt, tak. Też intelektualny, nie taki, który jest destrukcyjny, ale taki, który pozwala też stworzyć i granice i budować swoją tożsamość.
1: Właśnie.
0: I szkoła czy teatr są miejscem do tego, żeby odpowiednie, kontrolowane też w jakimś stopniu warunki stworzyć takie wspierające.
1: Nawet sama decyzja o tym, że nie muszę mieć świadectwa z biało-czerwonym paskiem, bo wybieram ten i ten przedmiot i w tym będę doskonały, będę świetny, a reszta nie jest dla mnie aż tak istotna, nie muszę mieć z tego samych piątek, nie? No, takie proste rzeczy.
0: Tak, ale to jest takie samostanowienie, branie odpowiedzialności, decyzyjność, sprawczość, wybór, to są bardzo ważne kompetencje.
1: Tak, no ale to też wyjazdy, które mamy na festiwale, gdzie oni muszą... No, w różnych warunkach się mieszka na festiwalu. Trzeba znaleźć drogę. No takie proste rzeczy. Trzeba, festiwale dla młodzieży to są festiwale, gdzie dochodzi do spotkania z jury, czyli aktor i jury się spotyka. Słyszymy różne rzeczy na temat spektaklu, który zagraliśmy i trzeba się odezwać i trzeba się bronić i nie można tylko wysłuchać, przyjąć krytyki, ale można coś powiedzieć. I oni się też tego uczą. I to jest piękne. To jest piękne, kiedy na przykład jest skrytykowany ich spektakl, a oni się z tym nie zgadzają i głośno to mówią. No to ja jestem wtedy przeszczęśliwa. Bo w ogóle to, że oni mówią, że nie są takimi osobami, na które można nakrzyczeć, którym można nagadać, które się nie odezwą w swojej obronie. A oni mówią i wspierają siebie nawzajem.
0: I stawiają pewnie pytania, są refleksyjni, a to jest bardzo ważne.
1: A z moich uczniów, którzy zostali aktorami, no to jest Filip Łannik, który skończył Akademię Sztuk Teatralnych Filię we Wrocławiu. W tej chwili jest aktorem teatru w Radomiu, no więc ja do Radomia często jeżdżę, żeby zobaczyć, jak Filip sobie radzi. Tymon Zyzik, który teraz uczy się w Krakowie. A z takich ciekawych przypadków to właśnie mam uczennice, które poszły zupełnie w innym kierunku, bo na przykład na matematykę stosowaną, na geologię i one szukały sobie miejsca takiego właśnie teatralnego i nie mogły znaleźć tego miejsca. Ja nawet gdzieś tam próbowałam pomóc, ale znalazły sobie inne miejsce, które też jest miejscem kreatywnym. Wiem, że jedna się zajęła gliną, i tworzy różne piękne rzeczy z gliny, ale jakby ta potrzeba kreacji i jakiegoś takiego wypuszczenia tych emocji, oni wiedzą, że muszą znaleźć sobie takie miejsce, nie? I to nie musi być koniecznie teatr, ale szukają tego, nie? Że już idą w taką jakąś, w realizację jakichś artystycznych swoich potrzeb.
0: Bardzo ważne jest, żeby realizować swój potencjał na najwyższym z możliwych sposobów, żeby być szczęśliwym, żeby się wyrażać, by powiadać, a jaka to będzie forma, czy to będzie teatr, czy to będzie glina, czy to będzie pisanie wierszy, no to jest tylko forma, a tu chodzi o tą jakość, o to, żeby być po prostu w świecie zaangażowanym, tak jak jest to tylko możliwe. Wiem, że także teatr społecznie zaangażowany jest ci bliski i też podejmujesz ważne tematy, które są związane z lokalnymi wątkami, historiami.
1: Tak, będę chciała teraz właśnie, zbieram teraz wywiady z mieszkańcami Kędzierzyna Koźla, którzy przyjechali do nas w latach 60., 70. i będę chciała, żeby one się stały taką podstawą do stworzenia spektaklu, który tak naprawdę... Myślałam o tym spektaklu, kiedy Kędzierzyn Koźle kończył 50 lat. Kędzierzyn Koźle kończył 50 lat. W zeszłym roku były obchody i ja już wtedy myślałam, że to jest takie wydarzenie, gdzie powinniśmy opowiedzieć właśnie o tych mieszkańcach. No i tak, i zdecydowałam się, bo chciałabym, tak jak powiedziałam, scena to jest miejsce, gdzie mówimy rzeczy ważne. Niech one będą ważne. No, wydaje mi się, że jest to ważne, to zobaczymy.
0: No i na pewno także wywoła jakąś dyskusję szeroką albo budzi wspomnienia, emocje. W jaki sposób dzisiaj patrzymy na te nasze relacje, które były budowane już od lat 60. czy też wcześniej, bo wiadomo, że były bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o mieszkańców w miastach, w naszym województwie. I to myślę jest bardzo ciekawe, żeby się temu poprzyglądać, pobyć razem. Ucieszyć też z tej wielokulturowości i z tej ciekawej historii może też nawet dotknąć trudnych tematów. Może jest na to też czas.
1: Może jest na to czas. Ja chciałabym stworzyć na to przestrzeń. To, jak ludzie reagują, bo rozmawiałam już z kilkoma osobami, jak oni się otwierają i ile im to daje satysfakcji, że mogą wypowiedzieć to, co dla nich jest ważne, co budzi w nich emocje, no to to jest, to powoduje, że człowiek czuje, że to ma sens.
0: O tym wszystkim Państwu pięknie opowiadała Kinga Dębska, czyli teatr jest takim miejscem przestrzeni, obojętnie czy mówimy o teatrze dla młodzieży, czy mówimy o teatrze ofowym dla dorosłych. Przestrzeń i pojemność na wszystko, co dla nas ważne i istotne. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kinga Dębska.
1: Dziękuję serdecznie.
0: No i oczywiście życzymy Państwu dobrego wieczoru.
1: Dobranoc.

0: Piękne niebo na Opolszczyźnie, przynajmniej tak mówią synoptycy. Mam nadzieję, że można oglądać Perseidy. W tej chwili zbliża się godzina 22. A w wiadomościach, w gminie Leśnica powstał pierwszy samorządowy klub dziecięcy. Dziewczynka, która spadła z balkonu w Łomży, wyszła ze szpitala. W Opolu powstanie targ z lokalnymi produktami.
1: Mogą się zgłaszać wszyscy rolnicy, którzy produkują właśnie czy jakieś wędliny, czy produkują sery, owoce.
0: Minęła godzina 22.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Gmina Leśnica wybudowała pierwszy samorządowy klub dziecięcy. Placówka od września będzie mogła przyjąć najmłodszych mieszkańców. Klub zapewni miejsca dla 24 dzieci, które nie ukończyły 3 lat. Gmina zakończyła właśnie nabór i potwierdza, że zainteresowanie jest bardzo duże. Ten klub jest uzupełnieniem oferty edukacyjnej w naszej gminie, mówi Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
3: Klub dziecięcy Bajtle w gminie Leśnica już mamy wybudowany. Jesteśmy na etapie wyposażania wnętrz. Właściwie w środku już pomieszczenia są zawalone kartonami. Aktualnie są składane szafki i to całe wyposażenie jest w klubie dziecięcym Bajtle ustawiane, ale równolegle zakończył się nabór do naszego klubu. Z klubu dziecięcego mogą korzystać dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. Jedna grupa, ale też mamy jedno większe pomieszczenie, które możemy przesuwną ścianą zaaranżować i w jednej części będzie przygotowane miejsce, gdzie będą ustawione leżaczki. Dzieci mogą spać, w drugiej części pomieszczenia mogą odbywać się zajęcia.
0: Inwestycja kosztowała blisko 720 tysięcy złotych w ramach programu Maluch Plus przy wsparciu budżetu gminy.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Dziewczynka, która w niedzielę spadła z balkonu na 5 piętrze w Łomży, wyszła ze szpitala. Dziecku na szczęście nic się nie stało. To dzięki sąsiadom, którzy rozciągnęli koc, by mogła na niego spaść. 27-letnia pijana matka w tym czasie spała. Dziś stawiła się na wezwanie policji, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Joanna Czaplicka z prokuratury rejonowej w Łomży mówi, że kobieta nie usłyszała zarzutów.
4: Wobec Klaudika sformułowany został zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana stawiła się w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, jednak odmówiła udziału w czynnościach procesowych, składając wniosek o ustalenie nowego terminu przesłuchania z uwagi na przysługujące jej prawo do obrony.
0: I wyznaczono kolejny termin przesłuchania w prokuraturze. Teraz świat. Pożary w Indonezji. Ogień strawił ponad 100 tysięcy hektarów. Chmury dymu dotarły do sąsiedniej Malezji. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
5: Akcje gaśnicze trwają w 6 indonezyjskich prowincjach. Przez tydzień pożar strawił około 550 hektarów Parku Narodowego Góry Bromo we wschodniej Jawie. Tam ogień ugaszono w poniedziałek. Władze wykorzystują samoloty ze specjalnym ładunkiem, który wywołuje opady deszczu. Badane są przyczyny pożaru, ale władze nie wykluczają, że ogień został zaproszony przez nieostrożność. W Indonezji, podobnie jak w wielu innych państwach Azji Południowo-Wschodniej, przedłuża się pora sucha.
0: Bardzo dziękuję za relację.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Izba Rolnicza w Opolu szykuje się do uruchomienia targu z lokalnymi produktami. Ruszył nabór chętnych producentów prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Bazarek przy Północnej 2 ma ruszyć na przełomie września i października, a sprzedaż będzie prowadzona w każdą drugą sobotę miesiąca, mówi Jerzy Sywielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
1: Cieszę się bardzo, że w końcu będziemy mogli otworzyć przy Izbie możliwość rolniczego handlu detalicznego. Będą się mogły wystawiać gospodarstwa, które produkują zdrową, dobrą żywność, żeby mieszkańcy Opola mieli możliwość kupienia coś dobrego, nie to co po tych wielkich hipermarketach. Mogą się zgłaszać wszyscy rolnicy, którzy produkują właśnie czy jakieś wędliny, czy produkują sery, owoce, miody i tak dalej. Jedno miejsce też będzie tutaj przeznaczone. Obiecałem myśliwym, że też myśliwi będą mogli się tu wystawiać.
0: I na koniec Jakub Szymański wystąpi w finale biegu na 110 metrów przez Płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Szymański awansował do finału z najlepszym czasem, a ten finał już około godziny 22.47.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po 22.00.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю у студії Радіо Поле Світлана Мех. Коротко про події України та Польщі. Польська економіка зупинилася б за одну ніч, якби українці об'єдналися та не вийшли на роботу. Про це, як передає Polsat News, заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Якби не громадяни України, ми б чекали на автобус 10 хвилин, а не 5, бо вони заповнюють прогалини на польському ринку праці. Тому певна частина польської економіки залежить від біженців з України, зазначив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Він також розкритикував ідею партії «Право і справедливість» депортувати з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не працюють. Нагадаю, партія «Право і справедливість» представила новий концепт міграційної політики, одним із ключових пунктів якого є пропозиція депортувати українських чоловіків призовного віку 25-60 років, якщо вони не мають легального працевлаштування у Польщі. Ця тема викликала широку дискусію серед політиків і серед громадськості. Євростат оприлюднив кількість українців, які мають статус тимчасового захисту в ЄС. Станом на 30 червня цього року загалом це майже 4,5 мільйони громадян України. Порівняно із травнем цього року зафіксоване зростання на понад 24 тисячі осіб. Національна поліція України повідомила про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування різного рівня. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Нацполіції України Максим Цуцкірідзе. За його словами, Національна поліція посилює слідчу роботу із запобігання зловживанням у діяльності територіальних центрів комплектування, а також під час оформлення, бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями. Також перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. І на завершення сьогодні ввечері можна було, залежно від місця перебування, спостерігати сонячне затемнення. Хто не встиг поспостерігати за затемненням сонця, ще є можливість побачити інше явище. Із 12 на 13 серпня очікується максимум активності метеорного потоку Персеїди, так звана ніч падаючих зірок. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
2: Погода.
0: W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie, więc powinny być dobrze widoczne spadające gwiazdy. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. A jutro piękny dzień, dużo słońca, mało chmur. Temperatura maksymalna do 24 do 26 stopni. Spoglądam jeszcze na radiowy termometr. Ten w tej chwili pokazuje 17,6 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

klimat w Radiu Opole.

0: Matko.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń, a to jest nasza cośrodowa audycja o matko. I dzisiaj w naszym studio gościmy panią stomatolog, dr Agnieszkę Kanię. Dobry wieczór.
2: Dzień dobry państwu.
1: Będziemy rozmawiać dzisiaj o zębach, ale chciałabym zacząć od tych zębów najmłodszych. O profilaktyce i o tym, jak dbać o jamę ustną dzieci. No bo myślę, że jak już wchodzimy w tą nową rolę rodziców, tutaj bierzemy odpowiedzialność nie tylko właśnie za nasze zęby, ale też za nasze pociechy. I może tak na początek w ogóle, kiedy zacząć tą pielęgnację? No bo pewnie wiemy o tym, że jałowym wacikiem przecierać dziąsła. Natomiast kiedy pojawiają się pierwsze mleczaki? Od razu je myjemy, myjemy te jedynki, czekamy na kolejne zęby, jak to wygląda?
2: Takie bezzębne dziąsełka w tych pięknych usteczkach, to te zęby już tam śpią. One śpią w kościach, tak jak żołędzie, dęby śpią w żołędziach, więc one już się tam rozwijają. I to, czego my nie widzimy, to nie znaczy, że tego nie ma. Więc tę higienę taką codzienną, o którą zawsze dbamy, myjemy ręce, nogi, całe ciało dziecka, też powinniśmy przemywać buzię, czyli jamę ustną dziecka, czyli to, co jest w środku. Nie musi być to koniecznie jałowy wacik, bo przecież dziecko nie pije tylko jałowej wody i trudno, żebyśmy mieli takie waciki w domu. Po prostu przemywać palcem, na której jest gaza, te łuki zębowe, czyli te dziąsła, które widzimy. Dlatego, że tam właśnie w kościach już sobie śpią zawiązki zębów. One wyglądają tak jak jajka niespodzianki. Gdybyśmy robili zdjęcia takim malutkim dzieciom, zdjęcia radiologiczne, to zobaczylibyśmy taką kakofonię, taką mozaikę. W tej mozaice znajdują się takie właśnie pączki. I każdy z tych pączków jest wypełniony takim jakby serduszkiem. I to są zęby, które niedługo się wyrżną i które my zobaczymy jako białe, jako coś twardego, one już tam sobie śpią.
1: Czy my możemy też jakoś wspierać proces wyrzynania zębów, podając dziecku może jakieś właśnie twarde produkty?
2: Tak, zęby wyrzynają się wtedy, kiedy są potrzebne, a potrzebne są wtedy, kiedy dziecko musi nimi gryźć. Więc mózg, nasza centrala przekazuje reszcie ciała takie informacje, że oto nasze dzieciątko będzie chciało gryźć coś twardego, więc musi posiadać do tego specjalne narządy, a tymi narządami są zęby. Więc w momencie, kiedy przede wszystkim najpierw dokarmienie piersią albo w odpowiedniej pozycji smoczkiem, tak żeby żuchwa, która w naturalnej takiej swojej, w naturalnym stanie jest w takiej pozycji tyłozgryzu, czyli jest taka, jest troszeczkę bardziej z tyłu niż żuchwa dorosłego człowieka. Ona ma się wypchnąć do przodu i ma ukształtować twarz o czaszkę. Z drugiej strony język, który tam jest w środku, w czasie połykania, w czasie ssania, kształtuje podniebienie. To jest w ogóle coś niesamowitego. To jest tak piękne zjawisko, które nie dzieje się nigdzie indziej w ciele, tylko w jamie ustnej. Mamy do czynienia z takim budowniczym, a tym budowniczym jest język. Otóż jak się dziecko rodzi, to nie ma takiego podniebienia jak my dzisiaj, tylko ono jest jeszcze nieukształtowane i jest dosyć miękkie. I język, który jest najmocniejszym mięśniem w organizmie, gdyby na przykład z mięśni języka były stworzone uda, to byśmy skakali dalej niż kangury. Ale język jest mały. Ale na tyle duży, na tyle istotny, na tyle ważny. Język mówi o nas, język nas kształtuje, to co mówimy, jak mówimy, język w postaci tego organu i też język, którym się posługujemy na co dzień mówiąc, ale u takiego malutkiego dziecka, które jeszcze nie mówi, ten język ma za zadanie zbudować podniebienie i on się układa przy podniebieniu i kształtuje ten kształt, tę kość. Więc prawidłowe odżywianie, trzymanie tego dziecka w czasie połykania, takie najbardziej przypominające połykanie czy karmienie piersią jest niezwykle istotne, dlatego że zmusza twarzoczaszkę do prawidłowego kształtowania się. Także nie mówimy jeszcze o zębach, których jeszcze nie ma. Chociaż niektóre dzieci mają zęby takie narodkowe, które trzecie zęby, które się pojawiają tuż po urodzeniu. Takich dzieci jest niezwykle mało. Kiedy w przeszłości pojawiało się takie dziecko, rodziło się takie dziecko, to było uznawane za wyjątkowe, za magiczne i że za Mesjasza wręcz. Dzisiaj wiemy, że no nie każde dziecko, które się urodzi z takim zębem na środku gołych dziąseł, będzie Mesjaszem, ale jest to nadal bardzo, bardzo ciekawe. Więc zanim jeszcze pojawią się zęby, dbajmy o to, żeby te wszystkie organy w jamie ustnej naszego dziecka się prawidłowo kształtowały.
1: Czy w takim razie dobór gryzaków też ma znaczenie? Czy my możemy takim złym gryzakiem wyrządzić nieświadomie krzywdę?
2: Gryzak, jak sama nazwa mówi, służą do gryzienia. Więc nie wiem, czy mówimy o tym samym, czy mówimy o smoczkach, tak?
1: Czy z jednej strony może faktycznie też o smoczkach, ale gryzaki też, które mają na przykład pomagać właśnie w masowaniu dziąseł, w chłodzeniu być może, żeby ulżyć, kiedy te zęby doskwierają.
2: A, dopiero teraz rozumiałam właśnie, już dawno miałam dziecko i może z moich czasów nie było gryzaczków. Tak. Otóż gryzaki w zasadzie nie mogą zrobić nic złego i faktycznie pomagają w momencie tych wyrzynających się zębów, które sprawiają kłopot i ból i zimne, no naprawdę pomagają ulżyć w bólu, więc one raczej nic złego nie zrobią, ale my właśnie nieprawidłowo, przede wszystkim najważniejsza jest ta postawa podczas karmienia codziennego i bez częstego karmienia dziecka, bo to jest sytuacja, z którą najczęściej mamy do czynienia. Dziecko je co 3 godziny i co 3 godziny możemy mu albo pomóc w kształtowaniu twarzoczaszki, albo zaszkodzić. I od nas też zależy, czy nasze dziecko w dużej mierze, oczywiście nie tylko od nas, ale w dużej mierze od nas zależy, czy dziecko będzie miało prawidłowy, naturalny zgryz, czy ten zgryz od początku już będzie zdeformowany przez to, że nieumiejętnie karmimy nasze dziecko.
1: Mhm. Czyli tutaj na przykład za duży smoczek, tak? Może też tutaj nam rozregulować trochę ten zgryz.
2: Tak, na przykład za miękki smoczek, że dziecko nie musi się namęczyć, albo zbyt dużą dziurką, bo dziecko musi się pomęczyć trochę w czasie tego jedzenia. I jak musi wyssać krew z piersi, to się nie odbywa bardzo szybko, tylko to jest proces, który trwa. I tak samo powinno to wyglądać podczas karmienia butelką. To dziecko musi trochę pomęczyć, żeby mięśnie takie, te, które są wokół ust, koło ust i cały ten układ, żeby prawidłowo pracował.
1: No to jeżeli już mamy wszystkie zęby mleczne u takiego 2-3-latka, to przechodzimy do tej pielęgnacji. Powinniśmy już regularnie myć zęby, ale jak wiemy, pewnie z tym, żeby zachęcić dziecko do używania szczoteczki, bywa różnie. Sama też wiem z doświadczenia, że są takie dni, kiedy co chwilę myłaby zęby, albo są takie, że no tutaj jest prawie, że wojna w łazience. Też nie do końca na przykład jako rodzice pewnie widzimy, czy te zęby są dobrze umyte. Czy my powinniśmy poprawiać po dzieciach, czy na razie w tym wieku jeszcze jakby zostawiamy sobie jakąś dozę rezerwy, myśląc o higienie jamy?
2: Jeśli w ogóle myślimy o profilaktyce przeciwpróchnicowej, to musimy się zastanowić nad tym, czym jest choroba próchnicowa. Otóż choroba próchnicowa jest chorobą, która jest związana z działalnością bakterii. Bakterii nie widzimy, w tym pomieszczeniu jest mnóstwo bakterii, ani jednej nie widzimy. Ale wiemy, że one są. Tak samo wiemy, że 500 mniej więcej gatunków bakterii bytuje w jamie ustnej i wiele z tych gatunków ma za zadanie tylko i wyłącznie szkodzić naszym zębom i naszych dzieci. I powinniśmy je usuwać, powinniśmy redukować tę ilość bakterii, tak żeby one nie miały szans na zrobienie czegoś złego. A jeśli chodzi o dzieci, to ta możliwość takiej destrukcji, demolki w tych zębach jest bardzo, bardzo, bardzo łatwa, dlatego że To są młodziutkie zęby. Dopiero to się wyrżnęły spod dziąseł. Mieszkały sobie w kościach. Wychodzą na zewnątrz białe, śliczne, do pokazywania się, do uśmiechania. I nagle z czym się spotykają? Spotykają się z bakteriami, które o niczym innym nie marzą, jak tylko o tym, żeby te zęby załatwić, żeby coś im złego zrobić. Mhm. A mają bardzo proste zadanie, dlatego że te zęby to nie są takie zęby jak nasze, zęby stałe, tylko one są delikatne, one to są tak jakby pozbawione takiej grubej skrupy na zewnątrz. One nie mają pancerza, tak jak skrupiaki. One są po prostu delikatne. To są takie ślimaczki, to jest w środku w ślimaku. I to szkliwo jest, ale ono jest drobne. Zębina, czyli ta tkanka taka twarda, która ma za zadanie chronić miazgę, chronić to jest te serca zębów, też jest jeszcze delikatne, jest miękkie. Więc bakterie mają ułatwione zadanie, dlatego że łatwo jest zrobić dziurkę w szkliwie, a potem przejść do zębiny, a następnie zaatakować serce zębów, czyli miazgę, czyli to, co my nazywamy nerwami. A zatem codzienna higiena, czyszczenie, mechaniczne czyszczenie tych zębów jest niezwykle istotne. I

0: bakterie nie śpią. I one tylko czekają na taki czas, kiedy jest zmniejszone wydzielanie śliny, kiedy pozostało mnóstwo resztek pokarmowych, kiedy zostało trochę mleka, trochę kaszki, trochę czegoś między zębami i wykorzystują to, żeby siebie budować, a im mocniejsze są bakterie, tym bardziej skore do pracy.
1: Mhm. Z jakimi problemami najczęściej możemy się spotykać, jeśli myślimy o zębach właśnie 2-3-latków?
0: Najbardziej chyba nagminną niestety u nas jest ta choroba próchnicowa, czyli ja specjalnie nie używam nazwy próchnica, dlatego że ona może nas trochę zwieść i wydaje się, że próchnica to jest coś takiego jak próchnica w drzewie. A choroba próchnicowa jest taką chorobą jak angina, jak grypa, jest chorobą zakaźną i spowodowaną bakteriami. Więc zanim tutaj weszłyśmy na antenę, to rozmawiałyśmy chwilkę o tym, czy należy leczyć chorobę próchnicową u dzieci, czy tak, też nie. Ponieważ jest to choroba, więc nie zastanawiamy się, czy leczyć grypę u dzieci, że ona wyrośnie z tej grypy, tylko automatycznie leczymy grypę, anginę, inne choroby zakaźne. Tak samo jest z chorobą próchnicową, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby zakażone zęby mleczne nie przekazały tej chorobie wyrzynającym się zębom stałym. Dlatego że po prostu nie ma innej drogi rozprzestrzeniania się niż zakażenie. Więc absolutnie należy dbać o to, żeby zęby mleczne były zdrowe, czyli pozbawione próchnic, żeby po prostu najlepiej uskuteczniać profilaktykę, a nie leczenie, czyli żeby nie dopuszczać do rozwoju choroby próchnicowej, a jeśli ona już się pojawi, to bezwzględnie należy ją wyleczyć.
1: To ja chciałam na początek jeszcze zapytać o dobór pasty do zębów. Tutaj w przypadku małych dzieci zwracamy uwagę na zawartość fluoru w takiej paście. No właśnie, czy ten fluor może zaszkodzić tym młodym zębom? Dlaczego to jest takie ważne, żeby ta dawka była odpowiednia i tej pasty to było ziarenko, zwykle ziarenko grochu, tak? Czy soczewicy na tej szczoteczce?
0: Zacznijmy od tego, czym jest fluor dla zębów i dlaczego zęby, szkliwo zębów tak bardzo, bardzo lubi fluor. A mianowicie dlatego, że ta taka warstwa zewnętrzna ochrony na zębów zbudowana jest z hydroksapatytów, czyli z takich kryształków, które są wspaniałe, twarde, ale są zupełnie nieodporne na działanie bakterii próchnicogennych. A fluor zmienia hydroksapatyty na fluorapatyty, czyli na takie cząsteczki, które są odporne, bardziej odporne, nie zupełnie odporne, ale bardziej odporne na działanie tych bakterii próchnicogennych. I dlatego ta zmiana jest niezwykle istotna. Ale też dzieci połykają często pastę, więc na pewno należy stosować pastę, która jest odpowiednia do wieku, a to jest bardzo łatwe, dlatego że na każdej paście jest napisane, do jakiego wieku jest przeznaczona i tam ilość tego fluoru jest oznaczona. Dlaczego nie dajemy dlaczego nie dajemy dużo tej pasty? No bo dzieci połykają. Bardzo jest mała szansa na to, że dojdzie do fluorozy z powodu zjedzenia pasty z zębów, bo żadne dziecko raczej całej tubki do zębów nie zje. Ale no faktycznie tak jak sobie dla siebie nie używamy tego fluoru w nadmiarze tej pasty, no, tak też dzieciom. A faktycznie ta zawartość fluoru jest istotna, dlatego że szkliwo nie potrzebuje aż takiej dawki jak szkliwo zębów stałych, które jest inaczej zbudowane.
1: A jeśli chodzi o szczoteczki, tutaj miękkie, twarde?
0: W ogóle jeśli chodzi o osoby dorosłe i takie dzieci starsze, które już potrafią sobie funkcjonować ze szczoteczką elektryczną, potrafią przyzwyczaić się do szczoteczki elektrycznej, to bardzo nakłaniamy do tego, żeby używać tych szczoteczek elektrycznych, ale takich najzwyklejszych, w ogóle nie z tych najwyższych, najzwyklejszej szczoteczki, obojętnie jakiej firmy, takiej, która się kręci w kółko, podobnie trochę dookoła w samochodzie, dlatego że czyszczenie zębów, jak sama nazwa mówi, jest czynnością mechaniczną. I sama pasta do zębów ma drugorzędne znaczenie. Pierwszorzędne znaczenie ma właśnie szczoteczka, czyli samo mechaniczne czyszczenie zębów, tak jak czyścimy buty i wiemy, że sama pasta do butów położona na bucie nic nam nie zrobi. Dopiero musimy wykonać pewną pracę, żeby te buty się lśniły. Tak samo jest z zębami. Musimy wykonać mechaniczną pracę, czyli wyczyścić wszystkie te elementy, żeby one były czyste. I szczoteczka elektryczna spełnia to zadanie w sposób fantastyczny. Osoby dorosłe powinny z niej korzystać. Oczywiście można szczoteczką manualną wyczyścić

0: zęby, ale trzeba na to poświęcić dużo czasu. Tak jak wiemy, że dojdziemy z Opola do Warszawy na piechotę i nie jest to niemożliwe, aczkolwiek musimy poświęcić na to czas i mieć ochotę. I możemy oczywiście wyczyścić szczotką manualną dokładnie zęby, ale musimy poświęcić na to dużo czasu. Jeśli im szybciej przyzwyczajimy dziecko do tego, że coś się kręci w jego buzi, w jego ustach, tym lepiej. Dlatego, że nie ma nic lepszego niż profilaktyka. Każde leczenie, obojętnie czy zębów, czy jakiegoś innego organu, jest zawsze gorsze niż ten organ, który jest niedotykany przez lekarza. Najlepiej by było, gdyby lekarze w ogóle nie dotykali zębów, żeby dentyści w ogóle nie dotykali zębów. Ale jeśli już muszą, to żeby robić to jak najrzadziej, a żeby te zęby były z natury zdrowe, a z natury mogą być zdrowe, jeśli ta profilaktyka będzie najlepsza z możliwych. A najlepsza z możliwych to jest taka, że codziennie czyścimy zęby, nie tylko my, ale nasze dzieci i robimy to umiejętnie.
1: Mhm. To jak już jesteśmy przy lekarzach, stomatologach, to kiedy jest dobry czas, żeby zabrać dziecko na pierwszą wizytę do dentysty?
0: Myślę, że nawet zanim się pojawi dziecko, warto porozmawiać o tym, jak karmić dzieciątko, żeby nie pojawiły się wady zgryzu. Także już będąc w ciąży, mama przychodzi do dentysty, dlatego że wówczas się zmienia jej gospodarka hormonalna i wówczas dochodzi do częstszej możliwości zapalenia przezębia, czyli dziąsę. A zatem ten skaling, czyszczenie zębów w ciąży już się powinno robić częściej. A to jest też takim pretekstem do tego, żeby porozmawiać o tym, co się stanie, jak się dziecko urodzi i jak należy je, najlepiej je odżywiać, jak je trzymać, jak wspomóc to tworzenie, kształtowanie się twarzy czaszki. Mhm. Także od początku.
1: Jeżeli już mówimy o kobietach w ciąży, to też warto przypomnieć, że w ciąży leczenie zębów też nie jest zabronione.
0: Ależ oczywiście, że nie. To jest słowo jakieś zabobony. Tak jak nie jest zabronione mycie włosów, prawda? Obcinanie paznokci. Tak też leczenie zębów. Mhm. Czy leczenie grypy nie jest zabronione w ciąży. To jest takie samo leczenie jak każde inne, które oczywiście przeprowadza się czasami ze zwiększoną ostrożnością. Inne stężenie tych leków znieczulających miejscowo się podaje. Inne leki czasem znieczulające miejscowo. Ale nie jest zabronione leczenie kobiet w ciąży. Jakiekolwiek leczenie, również leczenie stomatologiczne.
1: A nawet zalecane, bo jak wiemy, te zęby są też pewnie bardziej podatne na, tak jak pani już wspomniała, i same dziąsła, ale też chyba, jeżeli ktoś komuś doskwierają, tak przynajmniej słyszałam, problemy z zębami, to że w ciąży to wszystko się gdzieś tam pogarsza.
0: Zęby nie są bardziej podatne na próchnicę w ciąży, dlatego że to nie jest tak, że organizm matki bierze sobie wapń z zębów. Może się tak dziać, ale ta sytuacja już jest naprawdę skrajna. Organizm ma tyle miejsc do pobierania wapnia, jeśli go mu brakuje, że do zębów zagląda w ostatniej chwili. Ale faktycznie te choroby przyzębia, na które, czyli dziąsę i kości, takiego aparatu, który utrzymuje zęby, są bardziej wrażliwe ze względu na tę zmienioną gospodarkę humoralną, na obniżone pH w ustach, są bardziej skłonne do zapaleń, a to w konsekwencji może prowadzić do różnych chorób dotyczących zębów. Ale to nie jest tak, że dziecko odbiera matce wapń, zjada wapń. Nie.
1: To jeszcze wracając do próchnicy, co powinno zaniepokoić rodzica? Po czym poznać, że tutaj coś się dzieje? Tak sobie na razie myślę o tych mleczakach.
0: Zaniepokoić nas powinno tylko jedno. To, że dziecko albo my nie myjemy jemu zębów. Dlatego, że my nigdy nie jesteśmy w stanie zobaczyć bakterii, których nie ma w nadmiarze. Mhm. To znaczy, że tak jak tutaj są bakterie, ale nie widzimy ich, tak samo w czystej jamie ustnej, w której jest tych 500 gatunków bakterii, my nie zobaczymy ich, mimo tego, że one tam są. Więc może nas zaniepokoić tylko to, że nie myjemy zębów, a w związku z tym pojawi się tam więcej bakterii i na pewno, na 100% te bakterie będą chciały zrobić coś złego naszemu dziecku. Więc to jest pierwsza myśl, najważniejsza. Jak nie myje zębów dziecku, albo ono nie myje, to już powinna się zapalić czerwona lampka, dlatego że to w zdecydowanej większości przypadków może doprowadzić do rozwoju choroby próchnicowej.
1: Mhm. Tak, pytam też dlatego, że w gronie rodziców spotkałam się z takimi opiniami, że gdzieś tam pojawiają się na przykład przebarwienia albo jakieś białe plamki, jaśniejsze bądź ciemniejsze, zwykle gdzieś tutaj właśnie na jedynkach, dwójkach. No i potem się okazuje, że albo jedna pasta popularna jest bardziej, ma większy na to wpływ, albo właśnie tutaj warto się udać do stomatologa, żeby jednak zobaczył, co tam się dzieje ze szkliwem.
0: Tak, dlatego, że te plamki mogą mieć różną etiologię i one mogą wynikać z tego, że tam pod tą plamką już się rozpoczyna proces próchnicowy, ale mogą mieć też zupełnie inny powód. Może to być fluoroza, chociaż teraz jest rzadko spotykana, ale mogą być odwapnienia, może być hipoplazja szkliwa. Tych powodów takiego plamkowatości szkliwa jest bardzo, bardzo wiele i to nie jest to teraz czas, żeby wymieniać je wszystkie i należy najlepiej pójść do dentysty, żeby się dowiedzieć, co też jest powodem powstania takich plamek. Być może to nie jest nic ważnego, być może coś, czemu warto zaradzić.
1: Ale na pewno udać się do specjalisty, a nie szukać pomocy na forach internetowych.
0: Jak ktoś lubi korzystać z takich miejsc. Tylko nie wiem, czy to jest miejsce, które faktycznie ten problem rozwiąże.
1: Mhm. To jeszcze chciałam zapytać z Pani obserwacji, w jakiej kondycji są zęby maluchów i starszaków? Czy widzimy jakiś trend, że z jednej strony może poprawiła się świadomość, lepiej dbamy o zęby, czy może jednak jest więcej tych czynników, które wpływają na to, że częściej odwiedzamy stomatologów?
0: Taką moją, może nie powiem, że ulubioną, ale bardzo często leczę dzieci, które są wykluczone, które są inne, które mają dużo chorób, z którymi się pojawiły na świecie i z którymi muszą walczyć, z którymi muszą się uporać i uporać ich rodzice. Więc bardzo często leczę dzieci chore po prostu. To ta choroba również manifestuje się w buzi i one to są różne choroby, te ogólne, które dają swój wyraz w zębach, w twarzoczaszce, w kościach, w dziąsłach, więc zupełnie osobną grupą są dzieci, które już są pokrzywdzone przez to, że zostały obciążone takimi różnymi schorzeniami i to jest jedna grupa i to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, dlatego że muszą brać dużo lekarstw. Często te lekarstwa są w takiej formie syropów podawane. Tak jak zresztą lekarstwa podawane dzieciom zdrowym, nazwijmy je, które chorują na anginę czy różne choroby zakaźne i one różne już w formie syropów przyjmują różne lekarstwa i pamiętajmy o tym, żeby taki syrop się przykleja do zębów, on jest najczęściej słodki, żeby uprzyjemnić dziecku to branie lekarstw, ale ono bardzo źle wpływa na zęby. Więc to jest jedna grupa dzieci i tutaj faktycznie tych, jak zamykam oczy i wyobrażam sobie te dzieciątka, które się kładą na fotelu dentystycznym i leczymy je w narkozie i mają bardzo, bardzo wiele schorzeń, również schorzenia dentystyczne, to jest jedna grupa. A druga grupa to dzieci zdrowe, które się rodzą, które nie są niczym obciążone i rodzice bardzo często wiedzą, jak z nim postępować i mają piękne, białe, zdrowe zęby. Są też dzieci takie, których rodzice chyba nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak próchnica butelkowa, że po ostatnim myciu zębów, czyli powracamy do początku, że po ostatnim posiłku, czy to będzie mleko, czy to będzie kaszka, należy umyć zęby, dlatego że bakterie na pewno skorzystają z okazji i zniszczą te zęby. Więc są też zęby, które są zniszczone. Więc to spektrum dziecinnych zębów jest bardzo, bardzo szerokie i zupełnie inaczej rozmawiamy o dzieciach, które już są obciążone wadami genetycznymi, wadami, które przyniosły ze sobą na świat, a inaczej. Jeśli mamy zdrowe dzieci, to dbajmy również o to, że jeśli nam się tak udało, co jest w ogóle czymś fantastycznym, to też dbajmy o wszystkie organy tych dzieci.
1: Tak sobie jeszcze myśląc o dzieciach przypomniałam, no pewnie też problem niejednego rodzica, czyli co robić, kiedy albo ukruszy się, albo wybije taka jedynka mleczna.
0: Właśnie myślę, że to jest przede wszystkim kwestia myślenia. Czym jest ukruszony ząb. Jak sobie zranimy palec, to nie zastanawiamy się, czy coś z tym zranionym palcem robić, czy nie, tylko wkładamy go pod zimną wodę. Jeśli to nie wystarczy, to trzeba zeszyć albo różne rzeczy zrobić. Mhm. Ząb jest takim palcem, tylko że znajdującym się w ustach. Więc jak coś się z nim stanie, jak się złamie, jak się wykruszy, to należy go naprawić, dlatego że on ma w środku takie tkanki, które nie powinny się pokazywać na zewnątrz. Jak sobie zrobimy dziurę w brzuchu, to nie zastanawiamy się, czy ją zszyć, czy też nie, czy tak można żyć, bo co tam taki brzuch. Tak samo z zębem. Ten ząb ma w środku takie tkanki, których się nie powinno pokazywać nago, czyli zębina, czy to serce zębów, czyli miazga, nie powinny się pokazywać na zewnątrz i trzeba je zakryć skórą zębów, czyli szkliwem, czyli już tego szkliwa nie będzie, czyli plombą, tak żeby to, co jest w środku, mogło nadal sobie w tym środku żyć. Więc jak najbardziej.
1: To z racji tego, że pomału będziemy zmierzać do końca naszej rozmowy, to jeszcze chciałam zapytać, czy często spotyka się pani z różnymi mitami, bo właśnie czy trzeba obalać te mity dotyczące dziecięcych zębów?
0: Myślę, że ten najstraszniejszy to jest mit braku potrzeby leczenia mlecznych zębów, dlatego że wypadną. One faktycznie mogą wypaść, ale zanim wypadną, no to są z dziećmi do 13 roku życia i powinny tak długo być niektóre z tych zębów, bo wtedy się wymieniają. Zanim wypadną, mogą zrobić spustoszenia nie tylko w zębach stałych, które się zaraz wyrżną i będą się wyrzynać w takim środowisku, które jest chore, ale też chore zęby to są ogniska chorób. One się palą, one palą cały organizm. One przesyłają bakterie w różne do wszystkich innych organów. Ja już nie mówię, że do różnych, do wszystkich innych organów. Blisko są oczy, są uszy, są zatoki szczękowe, są zatoki czołowe, nosowe. Nieco dalej są migdałki. Nieco dalej jest serce, wyżej mózg. Czyli chore zęby są ogniskiem, które spala cały organizm i należy o tym pamiętać, że chory ząb nie tkwi tylko w ustach, ale on pali w każdym miejscu organizmu, nawet może spowodować ropień uda. Może u dorosłych osób chore zęby to Alzheimer, to zawały serca, to choroby zatok, oczu, zaćmy i wiele, wiele różnych chorób. Więc chory ząb to nie jest jednostka. To jest ognisko, które się pali. Jak widzimy czarną kropkę, czy jakąś inną, czy coś, co nas niepokoi, to warto z tym się udać do dentysty, dlatego że takie zarzewie ognia może strawić całą łąkę. Takie zarzewie ognia może strawić cały organizm, więc pamiętajmy o tym.
1: To z tym przesłaniem chyba zostawimy naszych słuchaczy, żeby właśnie nie lekceważyć przede wszystkim żadnych problemów, czy one dotyczą zębów mlecznych, czy zębów stałych, no bo chyba każdy marzy o tym, żeby mieć piękny uśmiech i mimo wszystko jak najrzadziej, żeby musiał odwiedzać stomatologów, prawda?
0: Po to, żeby uskuteczniać profilaktykę, czyli nic takiego, tylko czyścić zęby. A jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że wydaje nam się czasem, że bez czyszczenia zębów, bez profilaktyki uda nam się, że może niektórym się uda utrzymać czyste zęby, zdrowe zęby. Otóż nie, bo dlatego, że robiono takie badania wśród plemion pierwotnych, które nie używają szczotki do zębów. I faktycznie mają przepiękne zęby do 25 roku życia, może do 30 roku życia, ale potem tych zębów już nie ma. Więc raczej nam się nie uda. Może się zdarzy jakiś jeden wyjątek, ale to jest tak mało prawdopodobne, bo znamy bakterie. Poznanie bakterii jest bardzo łatwe. One mają tylko jedną komóreczkę i wiemy, co robią, wiemy, jak się zachowują. I ich pracą, i ich marzeniem jest niszczenie. Więc one na pewno będą chciały zniszczyć nasze zęby.
1: A to mówiła pani dr Agnieszka Kania, stomatolog, która gościła w naszym programie O Matko. Także, drodzy Państwo, pamiętajmy, profilaktyka i szczotkowanie zębów przede wszystkim.
0: O Matko, mam nadzieję, że Państwa nie nastraszyłam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu i Pani.
1: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
2: O Matko!

0: Takie to oto przyjemne muzyczne dźwięki w Radio Opole, ale teraz już zbliża się godzina 23 i czas na wiadomości. A w nich pytamy o remont mostu w Kluczborku. W Starym Lesie powstanie nowoczesna remiza strażacka wraz z świetlicą wiejską, a ponadto od stycznia pensja minimalna wzrośnie o 144 zł.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Kluczborskie starostwo remontuje istotny most na rzece Stobrawa. Chodzi o przeprawę przy skrzyżowaniu przy ulicy Kościuszki z Poniatowskiego w Kluczborku. Zadanie jest warte niemal 400 tysięcy złotych, z czego połowa pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mówi Artur Nowak, członek zarządu powiatu kluczborskiego.
2: To jest most, który był niestety w bardzo złym stanie technicznym. Nadzór wykazywał nam, że musimy przystąpić szybko do jego remontu. Udało się znaleźć takie pieniądze, dofinansowanie, dlatego inwestujemy w ten most. To jest dosyć istotny przejazd od ulicy Kościuszki w stronę centrum. W tej okolicy mieszczą się duże zakłady, w których sporo pracowników pracuje.
0: A kolejnym etapem jeszcze w tym roku będzie przebudowa 250 metrów ulicy Kościuszki wraz z rozbiórką przeprawy nacieku Stara Stobrawa.
1: Światowe agencje informują.
0: Plama ropy z uziemionego na Morzu Arabskim rosyjskiego tankowca dotarła do wybrzeża Omanu, podaje Reuters, powołując się na Międzynarodową Agencję Morską. Tankowiec, będący częścią tzw. floty cieni, osiadł na mieliźnie 6 tygodni temu. Według ekspertów może to być jeden z najgorszych wycieków ropy w ostatnich latach. A więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
3: Tankowiec Karolin Bezęgi przewoził około 800 tysięcy baryłek rosyjskiej ropy. Jednostka objęta jest międzynarodowymi sankcjami. 30 czerwca osiadł na mieliźnie na Omańskiej Wyspie, która jest częścią Morskiego Rezerwatu Przyrody. Pierwsze problemy związane z pożarem na pokładzie załoga zgłaszała 3 tygodnie wcześniej u wybrzeży Jemenu. Tankowiec zmierzający z ładunkiem do Indii, jak zauważa Reuters, narażony był na działania wojenne w dwóch strefach. Cytowani przez agencję eksperci uważają, że jeśli nie zostaną podjęte działania, a statek rozpadnie się, dojdzie do katastrofy porównywalnej z wyciekiem ropy z tankowca Exxon Valdez z 1989 roku. Ze zdjęć satelitarnych wynika, że plama ropy od początku sierpnia mogła zwiększyć się 40-krotnie.
0: Bardzo dziękuję za relację.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Lesie będą mieli nowoczesną remizę. Na budowie wbito właśnie symboliczną łopatę. W obiekcie zaplanowano m.in. pomieszczenia socjalne i dyspozytornie dla strażaków oraz świetlicę dostępną dla wszystkich mieszkańców wioski. Inwestycje za około 3,5 miliona złotych finansuje gmina, mówi wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor.
4: Mieszkańcy bardzo na ten moment czekali, bo Stary Las też nie miał świetlicy. To będzie budynek taki wielofunkcyjny, gdzie mieszkańcy będą mogli zrobić urodziny, stypę, małe wesele. Remiza zaspokoi potrzeby strażaków przede wszystkim, bo mają dobry samochód, a nie mają garażu na taki samochód, nie mają warunków do funkcjonowania, a jest to jednostka bardzo aktywna. Może nawet i obsługiwać zdarzenia na terenie gminy Nysa.
0: 4950 zł. Tyle od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
5: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5 tysięcy złotych brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
0: A płacę minimalną dostaje od 10 do 20% polskich pracowników.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Anita Włodarczyk zajęła 4. miejsce, a Aleksandra Śmiech była 8. w konkursie rzutu młotem podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Z kolei siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Francją 3-0 w meczu rozgrywanym w Koszalinie. To memoriał Agaty Mróz. W drugim środowym spotkaniu Włoszki pokonały Ukrainki 3-1.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni, a jutro bardzo przyjemny dzień. Sporo słońca, mało chmur. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
6: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje jak zawsze Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Komedia ludzka, opus 37, to muzyka teatralna skomponowana przez Dymitra Szostakowicza w latach 1933-34 do przedstawienia opartego na cyklu powieści Honoré de Balzaca. Premiera spektaklu odbyła się 1 kwietnia 1934 roku w moskiewskim teatrze Wachtangowa. Utwór należy do mniej znanych dzieł kompozytora, jednak doskonale ukazuje jego talent do tworzenia muzyki ilustracyjnej, podkreślającej charakter wydarzeń scenicznych. Składa się z wielu krótkich części, takich jak walce, marsze, gawoty czy elegie. Szostakowicz w mistrzowski sposób oddaje atmosferę XIX-wiecznego Paryża, od eleganckich salonów po gwar ulic i napięcie życia wielkiego miasta. Kompozytor wykorzystuje kontrasty między lekkimi tanecznymi fragmentami, a bardziej dramatycznymi i melancholijnymi momentami, dzięki czemu muzyka wzmacnia emocjonalny wydźwięk spektaklu. Choć komedia ludzka nie należy do najbardziej znanych, jak już podkreślałam, kompozycji Szostakowicza, stanowi ważny przykład jego twórczości teatralnej. Pokazuje umiejętność łączenia przystępnego języka muzycznego z subtelną ironią i głębią emocjonalną, które są charakterystyczne dla stylu kompozytora. Dzieło pozostaje cennym świadectwem jego wszechstronności oraz zainteresowania muzyką sceniczną. Słuchamy tego dzieła w wykonaniu Malmö Opera i Orkiestra pod dyrekcją Marka Fitzgeralda.

To była komedia ludzka, opus 37, muzyka teatralna skomponowana przez Dymitra Szostakowicza. A teraz koncert fortepianowy G-dur Maurice'a Ravela, który należy do najwybitniejszych dzieł muzyki XX wieku. Kompozytor połączył w nim elegancję francuskiego impresjonizmu z żywiołową rytmiką inspirowaną jazzem, tworząc utwór pełen kontrastów, blasku i liryzmu. Interpretacja Marty Argerich z berlińskimi filharmonikami pod dyrekcją Claudio Abbado uchodzi za jedną z najważniejszych, no i najbardziej cenionych w historii fonografii. Nagranie wydane przez Deutsche Grammophon zachwyca niezwykłą energią, precyzją oraz doskonałą współpracą solistki z orkiestrą. Już pierwsza część koncertu urzeka żywiołowością i wirtuozerią. Marta Argerich gra z niezwykłą swobodą i temperamentem, wydobywając z fortepianu bogactwo barw i dynamicznych kontrastów. Szczególne wrażenie wywiera druga część Adagio Assai, długa śpiewna melodia fortepianu brzmi z niezwykłą prostotą i wzruszającą szczerością. Argerich unika przesadnego sentymentalizmu, budując atmosferę skupienia i subtelnego piękna. A finał koncertu, oznaczony presto, to eksplozja energii i błyskotliwej wirtuozerii. Solistka imponuje techniczną perfekcją, a orkiestra z niezwykłą precyzją odpowiada na każdy muzyczny gest. Koncert fortepianowy G-dur Maurice'a Ravela w interpretacji Marty Argerich. Towarzyszą jej berlińscy filharmonicy, a przy pulpicie dyrygenta Claudio Abbado.

W audycji Sezon Ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. A my spotkamy się z opolską artystką Marią Bitką, która opowie o swoim najnowszym projekcie artystycznym. Będzie to działanie na Placu Teatralnym w Opolu. Powiemy o ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci zorganizowanym przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. To niektóre tematy. Zapraszam do godziny 21:00.

Galeria WBP ma przyjemność zaprosić Państwa na uroczyste otwarcie wystawy Moje czeskie impresje. Praga, miasto wyobrażone, które odbędzie się w czwartek 13 sierpnia o godzinie 17 w Galerii WBP w Opolu przy ulicy Piastowskiej. Wystawa została zorganizowana przy współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Czeskiej w Opolu oraz Czeskim Centrum w Warszawie. Gościem będzie Marzena Ewa Krajewska, slawistka, dyplomatka i artystka. W latach 1992-2023 pracowała w służbie zagranicznej RP na placówkach w Pradze, Lublanie i Bratysławie. Za zasługi na rzecz umacniania polsko-czeskich kontaktów naukowych i kulturalnych została w 2018 roku odznaczona przez Narodowe Muzeum Pedagogiczne i Bibliotekę Komeńskiego w Pradze medalem Jana Amosa Komeńskiego. Obecnie pełni funkcję minister pełnomocny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie Marzeny Ewy Krajewskiej, która uchwyciła ważne i ukochane przez siebie miasto nie tylko w popularnych kadrach jak Kratczany czy Most Karola, ale również mniej znanych obiektach, praskich pasażach, ogrodach, dachach czy malowniczych schodach. Artystka zabierze nas w bardzo osobistą podróż, dzięki której spojrzymy na czeską stolicę przez pryzmat marzeń, wizji i ambicji jego fundatorów, budowniczych, architektów, rzeźbiarzy czy artystów. Wernisaż będzie też okazją do poznania fragmentów poetyckiej twórczości Marzeny Ewy Krajewskiej, czytanych do dźwięków muzyki granej na żywo w wykonaniu Leny Ledow, pianistki jazzowej i kompozytorki muzyki teatralnej. Spotkanie stanowi wyjątkową okazję do poznania twórczości łączącej fotografię, poezję i fascynację kulturą czeską, a także do wspólnego odkrywania Pragi, miasta opowiedzianego poprzez obraz, słowa i dźwięki. Przypomnę jeszcze raz, otwarcie wystawy Moje czeskie impresje Praga, miasto wyobrażone, w czwartek 13 sierpnia o godzinie 17 w galerii WBP w Opolu przy ulicy Piastowskiej 20. Wstęp wolny.

0: Proszę Państwa, i mój gość, pani Maria Bitka. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Jest Pani także gościem Galerii Sztuki Współczesnej, ale tym razem galeria Pani nie zaprasza do siebie, do środka. Nie dlatego, że jest w remoncie, bo przecież mają dużą salę wystawienniczą także obok, ale zaprasza Panią na plac przed Galerię Sztuki Współczesnej. Zresztą chyba nasi słuchacze to wiedzą, że Pani jest jako artystka znana z różnych performance'ów i chyba też to zobaczymy niedługo.
1: Tak, mam nadzieję, że to się powiedzie. Działanie, które będę chciała zaprezentować przed Galerią Sztuki Współczesnej, bo jak już Pan powiedział, będzie to na zewnątrz, to taki projekt, który angażuje też zjawisko

0: zdradzać, nie chcę ale wszystkiego zdradzać, ale tutaj... sam tytuł już wiele zdradza, bo tytuł to Produkcja tęczy. Mhm. Więc działanie ma polegać na tym, żeby znaleźć taki punkt, w którym padające popołudniowe słońce i strumień wody odpowiednio pokierowanej stworzą ulotne zjawisko atmosferyczne, jakim jest tęcza.
1: No okej, wodę można sztucznie wywołać. No bo się ją przyniesie po prostu w jakimś naczyniu, ale jak nie będzie słońca, to co z tym słońcem?
0: No to wtedy jest to taki projekt, który zakłada możliwość fiaska.
1: Aha.
0: Jest to może dosyć dziwne, ale jakby samo założenie, że to ma być produkcja tęczy, które, produkcja, czyli działanie nastawione na konkretny efekt i zysk, i tęcza, która jest takim zjawiskiem, które wynika ze załamania światła, jakby zestawienie tych dwóch pojęć jest pewnym takim złożonym zagadnieniem.
1: Mhm. To możemy teraz rozpatrywać od tej strony technicznej. Będzie woda, będzie słońce, pojawi się tęcza. Natomiast no, pani chce nam jako artystka coś jeszcze przekazać, prawda? Bo chyba to jest główne.
0: No tak, chodzi o to właśnie zestawienie tych dwóch porządków, czyli tego założenia, które związane z, jakby z ludzką produktywnością zakłada, że chcemy coś wyprodukować, ale mamy tutaj zjawiska przyrodnicze, które są od nas niezależne. Więc to jest próba jakby współpracy lub nie ze zjawiskami jakby niezależnymi od nas, jakby zestawienia dwóch różnych porządków. I to znalezienie tej tęczy, jakby mogę powiedzieć też o inspiracjach. Ja miałam taką sytuację, że pracowałam w takiej, na budowie, gdzie byli budowlańcy z tymi karcherami. I w takiej sytuacji zupełnie abstrakcyjnej powstawały te tęcze. Ja byłam tym zachwycona, tym efektem połączenia właśnie takiej fizycznej pracy, tych urządzeń i tego zjawiska, które jest ulotne i które jest trochę magiczne.
1: Tak, to prawda, jest,
0: jest
1: bardzo
0: też
1: magiczne.
0: To zestawienie jakby, kiedy pojawia się ta tęcza, nagle wszyscy robią, o wow, jest tęcza.
1: I ona się tutaj pojawiła jakby mimochodem, przypadkowo. Produkt uboczny, że tak brzydko tak, powiem, produkcyjnie.
0: Tak, w związku z tym chciałabym ten jakby produkt uboczny przenieść do, jako powiedzmy produkt główny. Chodzi też o to zestawienie właśnie tego produktu i zjawiska, czyli czegoś, co jakby generujemy celowo i coś, co powstaje przy okazji. Więc jakby to, czy to się uda, to zależy od bardzo różnych rzeczy. Nie zarządzam pogodą,
1: no nie.
0: Więc powiem pani, zobaczymy.
1: Nawet te prognozy, które czytamy, one nie zawsze się sprawdzają. Ostatnio się w ogóle nie sprawdzają. Sprawdzają się tylko, że będzie gorąco albo będzie chłodno. To czasami się tylko tak sprawdza. Natomiast też zjawiska atmosferyczne inne niekoniecznie. 13 sierpnia
0: tak,
1: będzie to przedsięwzięcie.
0: W godzinach popołudniowych.
1: Mhm. No a jak będzie padał deszcz? Nie.
0: Zakładamy, że nie będzie.
1: Chociaż jakby padał deszcz, to już mamy naturalną wodę.
0: Mamy wodę, wtedy trzeba jakoś,
1: słońce
0: jakoś ten element światła. Także to też jest pytanie. Jakby to jest w ogóle pytanie też związane z takim, w ogóle powiedzmy zarządzaniem kulturą też. No bo zakładamy sobie, że zrobimy wydarzenie plenerowe
1: tak,
0: i nie mamy wpływu na tą pogodę.
1: No nie, jak byłem tydzień temu we Wrocławiu na męskim graniu, no i w pewnym momencie pojawił się deszcz, burza, wicher i ewakuacja i koncert się nie odbył kolejny. Trzeba było to odwołać, a przecież prognozy nie mówiły, że coś takiego będzie się działo.
0: No tak, to jest też taka sytuacja właśnie jak pogoda, którą teraz mamy w najbliższych, ostatnich dniach, gdzie jest tak strasznie gorąco i też trzeba często weryfikować i zmieniać swoje plany. Więc jakby sytuacja, w której ten efekt nie zostanie uzyskany, jest też jednym z możliwych rezultatów. Jest to wtedy refleksja nad tym, jakby jak zależymy od tego świata przyrody i no, nie jesteśmy osobami, które mogą tym zarządzać i jakby
1: tak,
0: kierować. Więc to jest też trochę taka gorzka refleksja. Jakby zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale no, mamy tutaj jakby w Opolu też, nie wiem, zagadnienia związane gdzieś z powodzią, z różnymi doświadczeniami pogodowymi, więc jakby to jest trochę moja taka złożona refleksja na temat tego, tej korelacji ludzkich działań i zjawisk przyrodniczych.
1: Zresztą sztuka współczesna ostatnio bardzo często mówi o tym, co nas otacza. Mówi również o tym, o zjawiskach atmosferycznych, o ekologii. To już się tak łączy. To nie jest sztuka średniowiecza, że tam się gdzieś wymyślało różne rzeczy.
0: Mi się wydaje, że to też nie jest tak, że sztuka współczesna jest taka bardzo różna od tych sztuk na przestrzeni innych wieków, bo po prostu sztuka się zajmowała tym, co było w danym momencie dla danej społeczności istotne. No i żyjemy w takim czasie tych kryzysów.

0: klimatycznych i mamy tego świadomość, więc artyści po prostu sięgają do takich inspiracji, bo to ich otacza.
1: Jedno jest pewne, proszę Państwa, obojętnie jaka będzie pogoda, jaka będzie prognoza pogody, spotykamy się w godzinach popołudniowych 13 sierpnia przed Galerią Sztuki Współczesnej na placu i tam artystka Maria Bitka przedstawi Państwu swój program. Jaki będzie rezultat, to się okaże już na miejscu, tego nikt nie może przewidzieć. Ale to, co Pani nam pokaże, jest też sztuką współczesną. Nazywaną performance czasami.
0: Tak, możliwe, że tutaj jak już byśmy tak mówili o definicjach, będzie to, może to być bliżej happeningu, bo będę też zapraszać publiczność do poszukiwania tego zjawiska razem ze mną i szukania odpowiedniego punktu widzenia, gdzie można ją odnaleźć.
1: To jeszcze szersza, bardziej forma niż sam performance, bo tutaj pani nas będzie też
0: zapraszała. To jest zupełnie co innego.
1: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia 13 sierpnia.
0: Zapraszam.

0: 8 dni wypełnionych filmami, koncertami, wystawami, warsztatami i spotkaniami z twórcami. W Kazimierzu Dolnym oficjalnie zakończył się 20. Festiwal Filmu i Sztuki PNB Paribas Dwa Brzegi. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że udało się tutaj stworzyć wyjątkowe, magiczne miejsce, bardzo ważne dla kultury, kina i widzów.
1: W takich czasach jak teraz, kiedy świat jest dla nas czasami trudny do zrozumienia, niebezpieczny, bardzo potrzebujemy kultury, bo dzięki niej potrafimy się z tym wszystkim oswoić, zrozumieć świat, a kino jest wyjątkowym narzędziem do tego, żebyśmy na ten świat spojrzeli w inny sposób. Bezcenną rzeczą festiwalu w Kazimierzu jest także to, że każdy seans kończy się dyskusją. Tutaj ludzie ze sobą rozmawiają.
0: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cieńkowska dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu festiwalu, w tym przede wszystkim jego dyrektorce Grażynie Torbickiej.
2: Stworzyliście tutaj coś niesamowitego i niepowtarzalnego. Bardzo mnie cieszy, że ten festiwal jest przede wszystkim w mojej miejscowości. To, że ma wierną publiczność, realizuje nie tylko pokazy filmowe, ale rzeczywiście te dyskusje, które są potem, spotkania. Bardzo się cieszę, że ta społeczność jest tak niesamowita. Chciałabym Wam bardzo, bardzo pogratulować tych 20 lat, Pani Grażyno, bo to chyba głównie Pani zasługa.
3: Zespołu, razem z całym zespołem, dziękujemy bardzo.
0: Podczas uroczystości poznaliśmy też laureatów Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. W tym roku rywalizowało w nim 29 produkcji. Niemiecki film Skin on Skin, Skóra na skórze w reżyserii Simona Schöckenburgera zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych w Kazimierzu Dolnym. Nagrody wręczono podczas gali zamknięcia 20. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Film opowiada o piekle niemieckiego przemysłu mięsnego. Uzasadnienie jury odczytała reżyserka Olga Hajdas.
4: Za pokazanie, że bliskość i spełnienie można znaleźć w najbardziej okrutnym miejscu, za przejmujący obraz nieprzystawalności do świata, w którym cierpienie staje się refrenem do naszych działań, a człowiek jest niewiele więcej wart niż zwierzę przeznaczone na ubój. Obraz współczesnej, niepięknej, dwulicowej i skomplikowanej Europy. Pierwsza nagroda w wysokości 8 tysięcy złotych za film Skin on Skin, reżyser Simon Schöckenburger. Gratuluję.
0: Drugą nagrodę otrzymał film Tytuł się jeszcze przyśni w reżyserii Klaudii Fortuniak, a trzecią Sprawa numer w reżyserii Patrycji Polkowskiej. Nagrodę imienia Agatki Modrzejewskiej za najlepsze zdjęcia przyznano twórcom filmu Furia w reżyserii Fran Moreno Blanco i Santi Piuol Amat. Gratulujemy. W trakcie ostatniego tygodnia festiwal Dwa Brzegi pokazał najlepsze filmy ze światowych festiwali i gościł m.in. Joannę Kulik, Annę Dymną, Daniela Olbrychskiego, Roberta Więckiewicza, Jakuba Gierszała, Marcina Dorocińskiego, Wojciecha Mazolewskiego, Jana Komasa i Andrzeja Pongowskiego. Jubileuszowa edycja tego festiwalu cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, a wierni wielbiciele festiwalu zapowiadają, że wrócą tu za rok.
5: Tu mamy okazję zobaczyć coś, co długo, długo nie będzie jeszcze pokazywane albo wcale nie będzie pokazywane. No i te spotkania są super. Generalnie mamy tutaj swoje lokum i już wiadomo, że na drugi rok też przyjedziemy.
6: Zauroczyłem się też tym miejscem. Załapałem bakcyla.
7: Jestem zafascynowana tutaj tymi filmami. No niesamowite są to filmy. Naprawdę zostają w pamięci na tak długo, że na rok i za rok będziemy znowu.
8: Mniej więcej 10 lat, tak regularnie. Może nawet więcej. Już poznaję ludzi, którzy co roku tutaj bywają, no ale są też nowi, młodzi i starsi.
9: Za każdym razem już sobie u gospodarza bukujemy miejsce, że my mamy rok już zaplanowane i zaliczkę wpłaconą. Od 10 lat.
0: W trakcie ostatniego tygodnia Festiwal Dwa Brzegi pokazał najlepsze filmy ze światowych festiwali i wspaniałych gości. W przyszłym roku Festiwal Dwa Brzegi planowany jest od 31 lipca do 8 sierpnia w Kazimierzu Dolnym.

0: Przetrwały II wojnę światową, ale już nigdy nie wróciły do swoich właścicieli. W Pradze można zobaczyć książki skonfiskowane przez nazistów z bibliotek gmin żydowskich, seminariów rabiniczych czy prywatnych kolekcji. Wystawa w praskiej galerii Clementinum, pokazująca dramat wojennych grabieży oraz żmudny proces identyfikacji dawnych właścicieli książek, potrwa do 4 października.
1: Księgi rabowane w okupowanych krajach przez Niemców miały utworzyć największy zbiór judaik na świecie. Naziści zamierzali je studiować, aby lepiej zrozumieć tych, których uznali za największych wrogów, by efektywnie ich zwalczać. Celem było wypaczenie i wymazanie pamięci oraz historii. Wyjaśnia Jana Iraskowa z Centrum Dokumentacji Dóbr Kultury Ofiar II Wojny Światowej. Część zbiorów Niemcy przewieźli do Czech podczas bombardowania Berlina i Frankfurtu. Chcieliśmy pokazać, jak obchodzono się z hebrajskimi drukami w czasie wojny i po niej. Przemieszczanie ogromnej liczby książek nie skończyło się bowiem w 1945 roku. Również w okresie powojennym książki zostały dość poważnie uszkodzone. Czeskim badaczom udało się ustalić pochodzenie ponad połowy z około 600 książek, które trafiły w ich ręce. Wśród nich były wolumeny z Warszawy, Wrocławia i Bytomia. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej części audycji Sezon ogórkowy w środę witają Państwa ponownie Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. Za chwilkę spotkamy się z Józefem Chyrzym z Galerii Sztuki Współczesnej, który powie o ogólnopolskim konkursie plastycznym. Będzie także wspomnienie Stefana Wiecheckiego Wiechy. Zapraszam do godziny 21:00.

Jak Państwo wiedzą, nie żyje znany aktor białostockiego Teatru Lalek, komendant policji z kultowej serii filmów U Pana Boga, Andrzej Beja-Zaborski, zmarł po wieloletniej chorobie, miał 75 lat. Na deskach białostockiego Teatru Lalek mogliśmy go oglądać przez niemal 40 lat. Występował m.in. w sztukach Raz, Dwa, Trzy, Baba Jaga Patrzy, Krzywa Wieża czy Krótki Kurs Piosenki Aktorskiej. Andrzej Beja-Zaborski należał do najwybitniejszych lalkarzy z uwagi na znakomitą technikę aktorską, wirtuozerską animację lalek, zwłaszcza pacynek, niezwykłą wyobraźnię, odwagę do podejmowania nowych wyzwań. Sztuki, w których grał, przyniosły białostockiemu teatrowi lalek rozgłos w kraju i za granicą. Nagrody zdobyte przez spektakle Polowanie na lisa, Leć głosie po rosie, to w dużej mierze zasługi Beji Zaborskiego, który kreował w nich główne role. Andrzej Beja-Zaborski przez wiele lat był także pedagogiem, wykładowcą na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Kształcił młodych adeptów lalkarzy, także tych, którzy teraz pracują w Opolskim Teatrze Lalki Aktora, dzieląc się doświadczeniem i otwierając młodych twórców na sztukę Teatru Lalek. Wielu z nich wchodzi dziś w skład zespołu Białostockiego Teatru Lalek, także innych teatrów lalek w Polsce. Aktor znany jest szerszej publiczności, m.in. z roli komendanta policji w filmach Jacka Bromskiego, U Pana Boga za piecem, U Pana Boga w ogródku, U Pana Boga za miedzą, U Pana Boga w Królowym Moście, ról w filmach Wojciecha Smarzowskiego, Wesele, Drogówka, czy gościnnych występów w serialach telewizyjnych Magda M., 39,5, Pitbull oraz Ojciec Mateusz. Będzie nam brakowało, bo to bardzo charakterystyczny i pewno aktor, którego Państwo bardzo polubili. Dobrze, że zostały filmy i możemy do nich powrócić.

0: chciałbym jeszcze Państwu przypomnieć, że mamy jeszcze ofertę dla osób najmłodszych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, dla których przygotowaliśmy coroczny nasz konkurs. Tym razem samochód, który oddycha, więc można stworzyć fantastyczną, futurystyczną, przedziwną formę rysunkową samochodu przyszłości, wysłać ją do nas do galerii. Czekamy do 24 sierpnia i czekają bardzo atrakcyjne nagrody oraz wspaniała wystawa. To jest taki apel też do rodziców, bo oczywiście tutaj koordynatorem tego projektu zapewne będą rodzice, opiekunowie, dziadkowie, którzy najmłodszym właśnie przeczytają o założeniach tego konkursu. Wszystkie informacje również znajdują się u nas na stronie www.galeriaopole.pl. Zatem oferta edukacyjna jest dla osób w każdym wieku u nas.
1: Samochód, który oddycha, jak to świetnie brzmi, aż już oczami wyobraźni widzę, co ci młodzi ludzie wymyślą, bo to przecież nie pierwszy tego typu konkurs i ty też się uśmiechasz, bo te prace różnorodne przychodzą zwykle, prawda?
0: Bardzo różnorodne. Ten konkurs się zawsze cieszy dużą popularnością, bo jest to konkurs ogólnopolski, więc przychodzą do nas prace z całego kraju. My go organizujemy wspólnie z Lelkiem i z Dobroteką, więc tutaj zarówno dbamy o połączenie takich komponentów. Tutaj technologia samochodu, design Dobroteka i my trochę sztuki dodajemy do tego i z tego wszystkiego wychodzi jakiś fantastyczny efekt.
1: Wracając jeszcze do tych plenerów, czy ty już masz opracowany taki szczegółowy plan, że codziennie w tym miejscu i to będziesz ludziom proponował do namalowania?
0: To znaczy, teraz jestem na etapie właśnie wybierania takich miejsc, bo oczywiście centrum to są i piękne obiekty zabytkowe. Mamy teraz katedrę odnowioną. Kilka lat temu prowadziliśmy takie właśnie też zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży i wtedy też właśnie chodziliśmy i do kościołów opolskich, i architekturę, i rynek rysowaliśmy, i kamieniczki, i parki, więc tutaj no, jest mnóstwo fantastycznych miejsc, też takich miejsc, gdzie można sobie wygodnie usiąść, w spokoju, w cieniu i sobie rysować.
1: Albo na rynku w słońcu.
0: Albo na rynku w słońcu, albo na wzgórzu uniwersyteckim, gdzie jest trochę zieleni i trochę jest tam cienia, więc zapewne znajdziemy jakieś takie trzy różne lokalizacje, gdzie będzie można rysować trochę zabytkowej architektury, trochę takich mobilnych elementów miasta, jakieś samochody, ludzi, tego co się zmienia i stanowi o takiej tkance miejskiej i na pewno też trochę zieleni, bo mamy też piękne parki, czy kanał Młynówka, też jest bardzo, bardzo urokliwe, więc chcielibyśmy, żeby też tutaj zmierzyć się jak gdyby z różnymi takimi tematami.
1: Ja się tak pytam, bo to wiesz, czeka cię niezła wycieczka po Opolu.
0: Ale to jest wspaniałe. Ja bardzo lubię te planery, bo właśnie tak jak mówię, to jest takie mobilne. My zmieniamy miejsca, więc to nie jest tak, że my przez 2 godziny siedzimy i rysujemy w danym miejscu, tylko my się tak my wędrujemy. Zatrzymujemy się na przykład na 20 minut, rysujemy i lecimy dalej. Więc to jest taki bardzo intensywny czas. W ubiegłym roku, bo te nasze plenery miejskie są związane też z festiwalami dzielnic, które w galerii organizujemy od wielu lat. W ubiegłym roku mieliśmy festiwal ZWM-u, więc zwiedzaliśmy blokowiska i w ogóle podwórka, więc ta architektura była zupełnie inna, a teraz mamy już stare centrum miasta, więc też będzie to troszkę w innym charakterze. W ubiegłym roku też plener się cieszył bardzo dużą popularnością, więc...
1: Zapraszam Państwa, Józef Chyrzy z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: 130 lat temu, 10 sierpnia 1896 roku, urodził się Stefan Wiechecki, znany pod pseudonimem Wiech. Dziennikarz, pisarz i satyryk, autor słynnych felietonów i humoresek pisanych gwarą warszawską. To Wiecha Julian Tuwim nazwał Homerem warszawskiej ulicy. Stefan Wiechecki zmarł w 1979 roku. Pisarz stworzył postać Teofila Piecyka, komentującego codzienne życie stolicy, a także niezapomnianych Walerego i Gieni Wątróbki oraz szwagra Piekutoszczaka. Wiech przez wiele lat występował w radiowym podwieczorku przy mikrofonie. Dla Polskiego Radia nagrał też swoje monologi i czytał własne teksty. Współpracował z czasopismami do Ekspresu Wieczornego. Przez 33 lata pisał codzienne felietony. Był krytykowany za zaśmiecanie języka gwarą warszawską. Ponadto świat, przedmieść stolicy, w tym okolic słynnego Karcelaka, gdzie mieszkali bohaterowie utworu Wiecha, nie pasował do lansowanego przez komunistyczną propagandę obrazu nowoczesnego państwa. Wiech bronił stylu gwarowego, którym posługiwał się w utworach, ale te uwielbiali czytelnicy. Do grona jego zwolenników należały tak wybitne postaci jak Stefan Kisielewski, Antoni Słonimski i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W jednej z audycji Polskiego Radia Walery Wątróbka głosem Wiecha wykładał słuchaczom historyczny moment przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy.
1: Król jednego dnia kazał załadować na platformę tron i trochę rzeczy, koronę walizkę, berło pod pachę i wio do Warszawy. Dziwić się znowu zanadto chłopi nie można, bo Kraków owszem niczego sobie miasteczko, ale za bardzo wzruszające. Oglądasz pan narodowe pamiątki, kościoły, tu pan wpadniesz na nieszpory, tu znowuż odwiedzisz pan nieboszczyków polskich króli, tak się panu powolutku przyjemnie na duszy robi, płakać się chce.
0: Pierwszą nowelę o umierającym z głodu dramaturgu opublikował, gdy miał 12 lat. To studia nad gwarą warszawską rozpoczął wcześniej, bo w wieku 9 lat. W wywiadzie dla Polskiego Radia z okazji 70. urodzin Stefan Wiechecki opowiadał, że wsłuchiwał się w język, którym posługiwali się bywalcy Karcelaka, nieistniejącego już placu w warszawskiej dzielnicy Wola i znajdującego się na nim targowiska.
2: Dialekt warszawski zafrapował mnie do tego stopnia, że już w szkole ćwiczenia z języka polskiego zacząłem pisać tą gwarę. Miałem wyjątkowe szczęście. Trafiłem na niesłychanie światłego nauczyciela polonistę, który nie podszedł do gwary po belfersku, nie uważał jej za zepsuty język polski, ale potraktował jako ludową mowę warszawską, którą należy zapisać i zachęcał mnie do tego.
0: Stefan Wiechecki wspominał, że na serio zainteresował się gwarą warszawską na początku lat 30. ubiegłego wieku, gdy był dziennikarzem Ekspresu Porannego.
3: Byłem sobie normalnym dziennikarzem i jeden z moich kolegów, który prowadził dział sądów grodzkich, lekko się zapił, mówiąc tak między nami, no i wsiadł zamiast w tramwaj idący na Żoliborz, wsiadł do pociągu, który szedł do Krakowa. No więc trzeba było nagle zastąpić go tu w Warszawie. Ja się tego podjąłem, ponieważ znałem gwarę warszawską i lubiłem ją, postanowiłem trochę inaczej pisać.
0: Publicysta i krytyk teatralny Henryk Bieniewski zmarł w 2018 roku. W audycji radiowej w 1984 mówił, że Stefan Wiechecki barwnym i soczystym językiem gwary warszawskiej ocalił od zapomnienia folklor stolicy i jej obyczaje.
4: On zapisał, zanotował wszystkie obyczaje panujące w czasie niedzieli na Bielanach. Jak tam jedzono, jak pito, jak się ubierano, jak się rozbierano i tak dalej. Całą obyczajowość Kercelaka, słynnego targowiska na placu Kercelego, gdzie wszystko można było kupić i sprzedać, gdzie odbywał się handel farbowanymi wróblami, farbowanymi na kanarki, gdzie odbywał się handel psami, słynny cwajnos, czyli rodzaj buldoga, prawda, to jest przecież terminologia wiechak.
0: Powieść Wiecha Cafe pod Minogą, której akcja toczy się w okupowanej stolicy, została sfilmowana w 1959 roku. Polecam Państwu. Komedia z muzyką Jerzego Wasowskiego i gwiazdorską obsadą Hanka Bielicka, Adolf Dymsza i Stefania Górska rozsławiła tę bodaj najbardziej popularną książkę pisarza. W 1976 roku w formie musicalu wystawił ją na scenie Teatru Komedia Tadeusz Cygler. Z okazji premiery Stefan Wiechecki rozmawiał w radiu z Anną Rytmaniak. Ta zmarła w 2019 na temat genezy książki.
5: Ona jest echem przeżyć własnych, które miałem podczas powstania, gdzie zetknąłem się bliżej właśnie z ferajną warszawskich szoferów, w ogóle ludkiem warszawskim na Starówce. Jeden właśnie z takich typów został przeze mnie upatrzony na głównego bohatera, na tego Maniusia Kitajca. Był to szofer warszawski, zaprzyjaźniony z knajpą Państwa Aniołków, oczywiście w mojej imaginacji.
0: Urodzony na warszawskiej Woli Stefan Wiechecki związał się też ze Śródmieściem i Pragą. W edycji Polskiego Radia w 1976 roku ciepło i z wielką sympatią mówił o wszystkich mieszkańcach stolicy.
5: Mieszkałem na Zygmuntowskiej ulicy i stąd zainteresowałem się jeszcze Pragą, bo moja żona jest prażanką z urodzenia. Sentymentami obdarzam zarówno wolskich rodaków, jak i tych z Pragi, czy ze Szmulek, czy z Targówka. Są dla mnie szalenie mili, uroczy. Dla każdego, kto pod tą szorstką powierzchnią widzi jakichś prawdziwych ludzi.
0: Stefan Wiechecki zmarł 26 lipca 1979 roku w Warszawie. Jego imieniem nazwano pasaż w centrum stolicy i skwer na Targówku. W tej samej dzielnicy jest też ulica Teofila Piecyka. Zainteresowaniem czytelników nadal cieszą się wielokrotnie wznawiane jego książki, jak Bitwa w tramwaju, Zakochany złodziej czy Mąż za 1000 złotych. W 2024 roku ukazała się biografia Stefana Wiecheckiego zatytułowana Wiech, alchemik uśmiechu, autorstwa Joanny Bochaczek-Trąbskiej. Polecam Państwu.

I to wszystko w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru.